Jeszcze ci wciąż spojrzeniem śpiewam Du holte Kunst. I serce pęka i muszę jechać, więc mnie żegnasz. Lecz nie drży w dłoni mej twa ręka i wyjechałam, zostawiłam. Jak sen urwała się rozmowa, błogosławiłam, przeklinałam Du holte Kunst.

dusza śpiewa. Usta milczą.

wyglądający z niego facet całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

0: Tu Marta Żmuda-Trzebiatowska. Samych pogodnych dni dla wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.
1: Na kominku ogień płonie, syczy sykiem smolnych szczap. Przy kominku grzeje dłonie odrażający drap. Dobry Boże, trap się trap, odrażający drap.

0: Obywateli dwóch.
1: Weźmie, wyjdzie i Bóg, Bóg. Obywateli dwóch?
0: Dwóch. W palenisku ich zakopię, pójdę w kaczpie sączyć dzban.
1: Ułożyłeś sobie, chłopie, nie do przyjęcia plan. Tu dwa trupy, a tu dzban, nie do przyjęcia plan.
0: Proszę. Jak wysącie dzban, to jeszcze rym kaczmarza dzbanem w łeb. Karczmarz obłął zaś po pieście łasą na pieszczotlep.
1: Jego pustym dzbanem w łeb, a ją na pieszczotlep?
0: A co? Ale zdradzi mnie kominek, bo mych ofiar dusz się dwóch.

0: jak przesień.
1: Drabie nie tkwi w złych naweczkach i póki czas się zmieni.
0: I dynda, dynda, stryczka cień.
1: Więc póki czas się zmieni.
0: Chwileczkę.
1: O!
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

krzywym mostem za wiatrakiem, cichutko jakby siał ktoś makiem. Tam ciebie czekam aż z daleka, przez opuszczony przyjdziesz sad. Przywiodą ciebie kolejny.

codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać, bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił.

0: i wystarczy jedna chwila.
1: Chwile, dwie.
0: Larwa zmienia się w motyla.
1: Larwy, dwie.
0: Mrówki w trawie się kochają, świerszcze wdzięcznie przygrywają, przyszła.

0: Radio Pogoda.
1: Zgoda, możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie, nie, nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej

Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Edyta Stańczyk z tej strony w naszym dzisiejszym programie. Goszczę kobiety, które tworzą rzeczy wspaniałe, piękne, dodające otuchy, siły. Są ze mną panie Sylwia Jesiołkowska z Fundacji Autyzm Bez Tabu oraz pani Oriana Filipionek, autorka projektu Oczami Maxa. Witam panie bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Audycja poradnicza.
1: Fundacja Autyzm Bez Tabu, Fundacja Dzieci i Młodzieży z Autyzmem z siedzibą w Gdańsku. Mam takie pytanie, gdzie sięgają początki i ilu teraz macie podopiecznych? Czy są to podopieczni tylko z Gdańska, czy również z Pomorskiego?
2: Na tą chwilę mamy podopiecznych z Gdańska i z powiatu gdańskiego, z okolic Pruszcza Gdańskiego. Natomiast historia fundacji jest taka, że powstała na stadionie żużlowym, na minitorze. Przy współpracy osób, które chciały słuchać tego, o czym ja mówię na temat autyzmu, a było to, warto podkreślić, 18 lat temu, bo 9 maja właśnie będziemy pełnoletni jako fundacja.
1: Tak, i ten stadion żużlowy to jest takie miejsce chyba przyjazne wam, prawda? Bo nie tak dawno odbyła się jedna z takich lokalnych imprez poświęcona właśnie tematowi autyzmu.
2: Dokładnie tak, współpracujemy z małym i z dużym torem w Gdańsku.
1: Rozumiem, że przybliżacie tę tematykę, bo chciałabym też o tym porozmawiać, o tym, żebyśmy trochę odczarowały autyzm i jakby porozmawiały o tych stereotypach, które najczęściej gdzieś tam w przestrzeni publicznej występują i z którymi panie się spotykacie, czy państwo na co dzień.
2: Prowadzimy ośrodek rewalidacji dzieci i młodzieży z autyzmem Orda w Pruszczu Gdańskim, gdzie dzieci wypełniają obowiązek nauki. Tam jest 9 dzieci. Oprócz tego świadczymy specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych. W tej chwili już tylko z terenu Gdańska. Rok temu jeszcze było Władysławowo, 2 lata temu Żukowo.
1: Czyli dojeżdżacie do domów.
2: Dokładnie tak.
1: W czym najczęściej jesteście pomocni?
2: Chodzi o to, żeby te dzieciaczki umiały się odnaleźć w swoim środowisku naturalnym, w naturalnych warunkach domowych, jak i poza miejscem zamieszkania, tak? Niekoniecznie tylko szkoła, przedszkole, ale jeszcze sklep, jakieś inne instytucje oświatowo-kulturalne.
1: Czyli taka samodzielność mała, małymi kroczkami, tak?
2: Dokładnie.
1: Te relacje społeczne. No bo to jest ważne, myślę, że warto to podkreślić, tak? Autyzm to nie jest choroba.
2: Nie.
1: To wytłumaczmy. Co to jest autyzm?
2: Autyzm, można powiedzieć, że to jest inne spojrzenie takiej osoby na świat, inny sposób komunikacji, inny sposób wyrażania emocji, a poza tym to nie różni się od nas niczym.
1: Dokładnie. Osoby z autyzmem po prostu widzą więcej, czują więcej, odbierają ten świat mocniej swoimi zmysłami.
2: Tak, zgadza się. Odbierają to zupełnie inaczej, są bardziej uwrażliwione jak gdyby na to, na co my patrzymy.
1: Dlatego czasem, proszę państwa, jak widzimy w autobusie chociażby matkę z chłopcem, który nagle zaczyna krzyczeć, tak, zakrywać uszy, to nie jest kwestia złego wychowania. Warto sobie zadać pytanie, no właśnie, być może coś to dziecko przeraziło, tak, być może jest za głośno. No to jest kwestia też poczucia takiego własnego bezpieczeństwa w danej sytuacji.
2: Tak, dziecko, które powiedzmy jeszcze na przykład nie mówi, to też nie potrafi inaczej wyrazić swoich ani emocji, ani tego, że jest mu za głośno, że jest mu za ciepło, że jest mu źle. W jakiś sposób musi to okazać i robi to w taki, a nie inny sposób. Ale to absolutnie nie ma z wychowaniem nic wspólnego. Każda osoba jest inna, każda osoba potrzebuje czegoś innego. Jeżeli coś zadziała na jedno dziecko, to niekoniecznie sprawdzi się w przypadku drugiego dziecka, więc trzeba podążać za dzieckiem, obserwować, poznać i po prostu działać w tym kierunku, żeby temu dziecku pomóc.
1: Jak pani sobie przypomni swoje początki, no tak sięgnijmy trochę do tej historii, jak pani zaczynała właśnie, współtworzyła pani tę fundację, czy
2: założyłam.
1: Założyła.
2: To wynikło z tego, ja pracowałam jako terapeuta osób z autyzmem, ponieważ było to bardzo, bardzo dawno temu, to też inaczej pomagano tym dzieciom. Na przykład w poradni dla osób z autyzmem dzieci mogły być maksymalnie 3 lata i potem rodzic, no cóż, zostawał sam i musiał szukać jakiejś alternatywy dla tego dziecka. A nie zawsze to było łatwe, zwłaszcza wtedy. Stąd pomysł fundacji, żeby takim dzieciom, młodzieży i też dorosłym pomóc.
1: Bardzo często jest też tak, że to rodzice zakładają fundację, prawda? Żeby otwierać kolejne kolejne drzwi i walczyć z systemem na przykład, żeby uświadamiać innym, czego brakuje, co jest ważne.
2: Tak, ja akurat nie jestem mamą dziecka z autyzmem, ale jakoś ten temat tak do mnie przylgnął i tak go jakby polubiłam i
1: jako postanowiłam terapeuta, coś zrobić. Jako terapeuta poszła pani dalej. To pięknie. I jak pani sobie tak pomyśli właśnie, to co było kiedyś, a jest teraz, można powiedzieć, że nie wiem, coś się zmieniło im plus? Jest tak. Lepiej, łatwiej?
2: Jest lepiej. Czy łatwiej? No pewnie też, ale nie na tyle, na ile by oczekiwali rodzice, tak? Mhm.
1: W samym Gdańsku na przykład, jak sobie chciałybyśmy porozmawiać o takiej pomocy, to... Są różne ścieżki tej pomocy?
2: No przede wszystkim tutaj bardzo rozwinęły się te specjalistyczne usługi opiekuńcze, z których rodzice korzystają i są zadowoleni. Oprócz tego też jakieś grupy wsparcia dla rodziców się pojawiają, natomiast jest tego bardzo mało.
1: Czyli brakuje jeszcze takich inicjatyw.
2: Brakuje. Jeżeli byłoby tych działań dużo, dużo więcej, to i tak nie byłoby ich nigdy za dużo.
1: A te działania, na których teraz się opieracie, to co to jest zazwyczaj? Mówimy tam działania fundacji, ale przy okazji organizujecie różne...
2: Wydarzenia, tak. Wydarzenia. Zdarza nam się organizować festyny. W styczniu zrobiliśmy stadion umiejętności społecznych, pociąg pozytywnej integracji na stadionie Polsat Plus Arena. A teraz właśnie niebieski finał razem dla autyzmu. To były takie działania skoordynowane z Szkołą 65 w Gdańsku, gdzie tam cały tydzień odbywają się różne zajęcia, spotkania. Między innymi było spotkanie z panią Orianą Filipionek, autorką książki Max i Smak Odwagi.
3: Projekt Oczami Maxa to jest seria opowiadań o chłopcu w spektrum autyzmu, która zaczęła się od książki Max i Smak Odwagi. To jest książka o Maxie, który ma wybiórczość pokarmową. Bardzo chciałam zacząć od tej książki, chociaż opowiadań kilka już mam napisanych więcej, ponieważ no, niewiele się o tej wybiórczości mówi, jeżeli ktoś nie jest, że tak powiem, w temacie i jest to temat bardzo niezrozumiany. Bardzo często rodzice dzieci, które zmagają się z wybiórczością pokarmową, słyszą no, takie komentarze nawet od najbliższej rodziny: a dobra, no tam zgłodnieje, to zje.
1: Tak, tak.
3: To jest najczęstszy chyba tekst, który słyszą rodzice. No chyba nie pozwolisz mu tak grymasić.
1: A dlaczego ty biegasz za tym dzieckiem
3: dlaczego,
1: po
3: tak,
1: pomieszczeniu?
3: Dlaczego ty biegasz? Dlaczego próbujesz go tam namówić do jedzenia i tak dalej? Więc wydaje mi się, że osoby, które się z tym nie zetknęły, no nie rozumieją tego problemu, a to jest problem, który dotyka całej rodziny, nie tylko dziecka, ale też i dorośli też zdarzają się, którzy zmagają się z wybiórczością pokarmową. Z tego, co czytałam, nawet 70% osób w spektrum ma wybiórczość pokarmową i ona może być no, różnego stopnia. Zdarza się tak, że dzieci najpierw jedzą wszystko, a potem powoli przestają i bardzo ograniczają tę swoją dietę i zakres pokarmów, które przyjmują. I nie jest to dlatego, że to jest takie widzimisię, tylko jest to problem sensoryczny. Te pokarmy mogą przeszkadzać zapachem, fakturą. Zdarza się, że nie mogą dotykać siebie na talerzu i to wszystko też zależy od podania, od kolejności jedzenia, więc bardzo mi zależało, żeby ta historia dotarła do jak największej ilości osób. Nie tylko rodziców dzieci w spektrum i do samych dzieci w spektrum, ale też do szerszego grona, bo myślę, że ta książka może być czytana w zasadzie no, w każdym domu, gdzie są dzieci w wieku powiedzmy wczesnoszkolnym. W tej książce pierwszej Max jest w pierwszej klasie. Tutaj jest opisana historia powoli, jak można sobie zacząć radzić z tym problemem. Przede wszystkim z ogromną dozą cierpliwości. To jest pierwsza rzecz, którą trzeba sobie...
1: Pani poleca.
3: Którą polecam, dokładnie. Nie da się tego zrobić szybko i trzeba się cieszyć z każdego małego sukcesu.
1: Mamy w Gdańsku bardzo dobrych specjalistów, na szczęście już właśnie od terapii karmienia.
3: Zgadza się.
1: I oni coraz więcej tłumaczą nam, tak, z czego te różne trudności mogą wynikać. Państwo jeszcze tego nie widzicie, ale ja już to widzę. Przepięknie ilustrowana książka.
3: Tak, Agnieszka Wojtasik, ilustratorka, podeszła do tematu z ogromną wrażliwością, zrozumieniem, kreatywnością, więc nie są to ilustracje, które po prostu ktoś tam sobie zrobił na komputerze, ona je malowała ręcznie, później zostały zeskanowane i Kinga Bongard, nasza graficzka, wszystkie te rzeczy poskładała, czyli całą historię i te ilustracje, tak żeby to złożyło się w jedną całość.
1: A nic tak dobrze nie działa na wyobraźnię dziecka i na jego spokój, jak obcowanie z książką, jak czytanie dzieciom, prawda?
3: Dokładnie.
1: Czytałyście już, panie, tę książkę dzieciom?
2: Oczywiście.
1: Panie Sylwia Jesiołkowska, Oriana Filipionek.
0: Audycja poradnicza.
1: Jeśli jesteście państwo ciekawi podsumowania tygodnia i tego, co ważnego wydarzyło się w Gdańsku, w Trójmieście i na Pomorzu, to zapraszam w imieniu swoim i Iwony Wyciślok, która jest już ze mną.
4: Tydzień w Trójmieście.
5: Od 24 do 26 czerwca w Gdańsku będzie obowiązywał zakaz noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym. Tak wynika z projektu rozporządzenia, które zostało przygotowane przez MSWiA. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom 5. edycji konferencji o odbudowie Ukrainy. Spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje ogłosiła drugi przetarg na zakup 20 nowych, ponad 45-metrowych i niskopodłogowych tramwajów dwukierunkowych. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione ze względu na zbyt wysokie ceny zaproponowane przez dostawców. Nowe składy mają jeździć przede wszystkim na trasie Gdańsk-Południe, Wrzeszcz. Elektrownia, która będzie zabezpieczeniem dla odnawialnych źródeł energii, powstaje w Gdańsku. Obiekt, który będzie produkował prąd z gazu, ma stabilizować pracę systemu energetycznego w regionie. W tym tygodniu na terenie inwestycji symbolicznie wmurowano kamień węgielny.
6: Elektrownia gazowo-parowa w Gdańsku jest bardzo potrzebna, mówił minister energii Miłosz Motyka.
7: Będzie to największe źródło w tej części Polski. Stabilizujące sieć, stabilizujący system elektroenergetyczny, czyli dający bezpieczeństwo przed ewentualnym blackoutem w zakresie innego źródła.
6: Źródła takie jak farmy fotowoltaiczne czy wiatraki są uzależnione od pogody, dodaje szefowa energii Magdalena Kamińska.
8: I w momencie, kiedy prognoza pogody pokazuje, że nie będzie ani wiatru, ani słońca, zarządca włącza elektrownię właśnie po to, żeby zabezpieczyć czasami właśnie bardzo nagłe ubytki w sieci ze strony energetyki odnawialnej.
6: Elektrownia w Gdańsku ma być gotowa za 3 lata.
5: Komenda Miejska Policji w Gdyni będzie mieć nową siedzibę. Rada Miasta zgodziła się na zamianę miejskiej nieruchomości przy ulicy Unruga na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa przy ulicach Paderewskiego, Władysława IV i Miegonia. Dzięki temu Komenda Miejska Policji w Gdyni zyska teren pod budowę nowej siedziby na Obłużu. Od poniedziałku czasowo zamknięty jest dolny pokład nabrzeża wzdłuż Motławy między ulicą Straganiarską a ulicą Wartką. Decyzja została podjęta po przeglądach i ekspertyzach wykonanych po zimie i ma na celu właściwe zabezpieczenie nabrzeża. Piesi mogą korzystać z górnego pokładu na całej długości tego odcinka. Nie będzie dyscyplinarki za wyrzucenie do szkolnego kosza zabawki w formie krzyża. Postępowanie w sprawie nauczycielki z Kielna zostało umorzone. Paweł Radzewicz.
6: Za nauczycielką z Kielna jest już decyzja o tym, że jej zawieszenie było bezpodstawne. Teraz może cieszyć się z tego, że postępowanie dyscyplinarne się zakończyło, mówi rzecznik prasowy wojewody Krystian Kłos.
9: Zostało wydane postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli chodzi o delikt pracowniczy pani, która miała się dopuścić znieważenia przedmiotu kultu religijnego. Mówimy tutaj o zabawce, która miała przypominać krzyż,
6: a która wylądowała w koszu po tym, gdy uczniowie w czasie lekcji powiesili ją nad klatką chomika.
9: Rzecznik stwierdził, że tutaj zachowanie nie było pożądane, ale ono nie miało na celu w żaden sposób uchybić godności nauczyciela. Nie było działania, które by wskazywało, że pani nauczycielka celowo chciałaby zbezcześcić jakikolwiek symbol religijny. Ale też co istotne, dopiero 2 tygodnie po tym zdarzeniu jakiekolwiek informacje się pojawiły i to były nie wprost skargi nauczycieli czy rodziców na zachowanie pani nauczycielki, ale po prostu stricte działania polityczne.
6: Sprawa jest niemal zamknięta, niemal, bo stronom przysługuje jeszcze odwołanie.
5: Polsko-tureckie Centrum Studiów powstało na Uniwersytecie Gdańskim. Jednostka ma wspierać rozwój wspólnych badań, m.in. w obszarach sztucznej inteligencji, technologii kwantowych, studiów międzynarodowych i nowoczesnej logistyki oraz rozwój wspólnych kierunków studiów.
1: Tak minął tydzień w Trójmieście, a przegląd przygotowała Iwona Wyciślok. Jeszcze więcej lokalnych informacji z Trójmiasta już niebawem. Edyta Stańczyk, zapraszam serdecznie.
0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
1: Gdańska Fundacja Zdrowie przez Ruch prowadzi projekty w zakresie aktywizacji ruchowej dzieci, młodzieży, seniorów, promocji zdrowego stylu życia, rehabilitacji ruchowej oraz pomocy w rozwoju kariery młodzieży w dziedzinie zdobywania instruktora sportu i ratownika WOPR. Edyta Stańczyk, serdecznie zapraszam na te rozmowy i zapraszam na spotkanie z przedstawicielką Gdańskiej Fundacji Zdrowie przez Ruch.
4: Aktywnie w Trójmieście.
1: Pani Katarzyna Rucin z Gdańskiej Fundacji Zdrowie przez Ruch.
10: Pracuję od 2000 roku w szkole podstawowej numer 2 na Morenie. Prowadzę klasy pływackie, ale też między innymi od 20 lat jestem trenerem aquafitness, więc to są, no, wszystko co z wodą jest mi bardzo bliskie. Więc też mam doświadczenia ze studentami, którzy przychodzili do nas na praktyki tam do szkoły. Przenieśliśmy to po prostu na grunt fundacji, żeby móc podzielić się wiedzą z tymi młodymi ludźmi, którzy też będą pracować z kolejnymi pokoleniami, być może też i z seniorami, bo praca fizjoterapeuty jest międzypokoleniowa, od małego dziecka po seniora. I każde doświadczenie, każde umiejętności są im potrzebne, a tutaj mają właśnie możliwość przypatrzenia się tym ćwiczeniom, które trzeba zastosować dla seniorów. Ale rzeczywiście jest tak, że młodzi widzą naprawdę, jaka jest rzeczywistość i jak się z tymi seniorami trzeba dogadać i jak pracować, a nie tylko przychodzą na zajęcia z seniorami, bo mają też praktyki z dziećmi bardzo małymi, bo to są pięcio-sześciolatki, więc jest szok i przeskok. Pierwsze takie wyzwanie, które mieli studenci, to były targi seniora, które były w listopadzie i tutaj Łukasz stanął na wysokości zadania. Myśmy mieli swoje stanowisko jako Gdańska Fundacja Zdrowie przez Ruch na właśnie na targach seniora i Łukasz wsparł nas, przywożąc studentki sprzęt, gdzie porobiły analizę składu ciała, porobili...
11: To były prawdziwe praktyki, naprawdę dużo osób.
10: Mnóstwo seniorów w jednym miejscu. Tak, i przychodzili, robili sobie analizę składu ciała, robili sobie analizę skóry. Zaczęło się jedną rzeczą. Już Urząd Pracy do nas dzwoni, czy my chcemy. A oczywiście, że my chcemy. Tym bardziej, że zrobiliśmy ewaluację tego naszego przedsięwzięcia i okazało się, że już możemy zrobić więcej. Bo przecież nasi seniorzy, oprócz tego, że mieli badania tutaj ze studentami w USB Merido, uczestniczą w zajęciach takich, gdzie prowadzimy gimnastykę qigong, gdzie prowadzimy zajęcia jogi na siedząco na krzesłach. To znaczy odbywała się do tej pory na Dolnej Bramie 8 po sąsiedzku, ale również w domu zarazy w Oliwie. I te panie chcą pokazać, jak się ćwiczy, że to jest dla wszystkich, że to daje im mnóstwo pozytywnych endorfin, że boli ich mniej, że nawet jak się zaczyna jakaś rwa kulszowa, to już mają ćwiczenie, które znają, które mogą zastosować, żeby to się nie pogłębiało. I każdy senior, który chce, żeby wsiadł na rower i zobaczył, że jest to łatwe, że nie musi się bać, że straci równowagę, że się przewróci na ulicę. I my takie wycieczki też będziemy z miastem organizować.
1: Świetnie. Stymulacja przedsionka, super.
10: Tak jest, a przede wszystkim to powoduje, że oni są na dworze, że oni wdychają świeże powietrze, dostarczają dużo tlenu do swoich mitochondriów i przede wszystkim endorfiny.
1: Czyli rozumiem, że fundacja to nie tylko woda, ale wychodzicie z tej wody.
10: Tak, wychodzimy na świeże
1: na ląd,
10: powietrze.
1: Tak, na świeże powietrze i szukacie różnych form rekreacji.
10: To nie tylko projekty stacjonarne, bo jeżeli już nawet ktoś wejdzie, historia takiej pani Grażynki, która przeprowadziła się z półwyspu naszego, czyli z małej miejscowości miejscowości i nagle znajduje się w Gdańsku, którego nie zna i ma wiadomo tutaj swoją córkę, ale młodzi pracują, więc tego czasu mają też
12: niewiele
10: wolnego, żeby poświęcić rodzicom i nagle przyszła na zajęcia. Tutaj zaczyna uczestniczyć w projekcie, tam przychodzi na kije, ale już poznała te koleżanki, które są też w projekcie i już jest chętna na to, żeby wyjechać na taką wycieczkę z nami. Więc czy to będzie wycieczka jednodniowa, którą robimy dla seniorów, czy taki warsztat czterodniowy, gdzie też jest mnóstwo aktywizacji, bo i Nordic Walking, i gimnastyka Qigong, i kajaki, i koncert gongów i mis tybetańskich, i joga na siedząco, to oni wybierają te aktywności i tyle, ile mogą uczestniczyć, to uczestniczą, ale przede wszystkim też uczestniczą społecznie, czyli nabierają, to znaczy zawierają nowe znajomości, zaprzyjaźniają się. O, mieszkam w tej samej dzielnicy, to może umówimy się na kawkę, a może razem pójdziemy na kije.
11: Tworzą
10: to już
11: relacje.
10: Tak, tworzą relacje i małe grupki, gdzie już razem mogą się wesprzeć.
12: A te relacje są bardzo ważne, no bo jak już nawiązałam kontakty, to też mam większą motywację do tego, żeby coś wspólnie zrobić.
11: Dokładnie.
12: Dla samej siebie. Prawda?
10: Tak.
12: Aqua Senior to projekt badawczy, prowadzony przez kilku partnerów. Przeznaczony jest dla seniorek i seniorów, między innymi z przewlekłymi chorobami i kostno-stawowymi, i boleriozą, chorobami krążeniowymi, i nadwagą. Dr Dalia Woźnica, menadżer kierunku fizjoterapii Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Pan Łukasz Jaśkiewicz, ekspert z zakresu sportu i dietetyki Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku.
11: Wydział Zdrowia powołał koło naukowe zdrowego stylu życia Meritum Sanitas, więc świetnie się złożyło, że też taki projekt możemy wspierać. I też tutaj Kasia bardzo, bardzo zmobilizowała grupy seniorów i co więcej dołączyła się kolejna jednostka, która nas wspiera, Sopocki Uniwersytet Trzeciego Wieku, i też dziękujemy pani dyrektor.
12: Pan Łukasz Jaśkiewicz z Uniwersytetu WSB Merito oraz pani Katarzyna Rucin z Gdańskiej Fundacji Zdrowie.
10: Dziękujemy.
12: Dziękuję pięknie.
0: Audycja poradnicza.
12: Było coś dla ciała, teraz coś dla umysłu, czyli państwa ulubiony quiz wiedzy o Gdańsku, Trójmieście, Pomorzu. Komu dzisiaj dopisze szczęście? W studiu jest już Renata, a to oznacza, że zaczynamy. Edyta Stańczyk, zapraszam.
0: Audycja rozrywkowa.
13: A my mamy dla państwa quiz. Quiz ze znajomości Gdańska dla prawdziwych gdańszczań. Taki, można powiedzieć, troszeczkę test dla tych, którzy mieszkają w Gdańsku. No właśnie, jestem ciekawa, jak dzisiejsza uczestniczka widzi to miasto i w ogóle jak długo mieszka w Gdańsku, a jest ze mną pani Emilia. Dzień dobry, witam serdecznie, pani Emilio.
14: Dzień dobry, cześć, witam wszystkich.
13: No właśnie, jak pani długo mieszka w Gdańsku? Może pani jest w ogóle rodowitą gdańszczanką?
14: No, z dumą muszę powiedzieć, że rodowitą.
13: O, no to...
14: Od urodzenia.
13: No to wspaniale. Ale rodzice też z Gdańska, czy?
14: Tak. Ja tylko przerwam na studia, ale wróciłam, no bo Gdańsk.
13: No bo Gdańsk.
14: To dużo mówić. Dla każdego, kto był w Gdańsku, to chyba.
13: Tak, oczywiście, jak się w tym mieście człowiek wychowa, jeszcze jak się ma rodziców, którzy też tutaj się wychowali i stąd pochodzą, no to ja się zupełnie nie dziwię. To miejsce przyciąga. Zwłaszcza, że jest piękne, prawda?
14: Oj, przecudowne. No, jak z bajki. No ja jestem cały czas zakochana.
13: No, ja mam dla pani...
14: Lokalna patriotka.
13: No dobrze, świetnie. Oby takich jak najwięcej wśród nas. Ja mam dla pani 5 pytań. Myślę, że to będzie taki sprawdzian, prawda? Dla rodowitej gdańszczanki, ile wie o swoim mieście. Jest mały stres?
14: Oj, no oczywiście. Mam nadzieję, że podołam.
13: Ja będę pomagać jakby co i też mam nadzieję, że dowiemy się przy okazji czegoś ciekawego o Gdańsku. No i oczywiście czekają gadżety radia, co też jest, myślę, miłą zachętą, prawda, w naszym quizie.
14: To prawda.
13: No dobrze, pani Emilio, to żeby nie przedłużać, żeby już troszeczkę te nerwy opadły, no to uwaga, oto pierwsze pytanie. Nie wiem, czy pani kojarzy ulicę Olejarną,
14: bo kojarzę.
13: No właśnie, pytanie brzmi, co powstało w dawnym schronie przy ulicy Olejarnej? Czy to Centrum Sztuki Współczesnej, czy może Klubo Galeria, czy apteka i piekarnia?
14: O, to B, Klubogaleria.
13: No, jasne. Skoro pani kojarzy ulicę, to wiadomo, że tak, to Klubogaleria, 5 kondygnacji kultury i rozrywki, 2 bary, 2 sale koncertowo-imprezowe. Nie wiem, czy już we wszystkich tych miejscach pani była, jak nie, to oczywiście polecamy. Galeria z możliwością zakupu wystawianych prac i pub, gdzie filozoficznym dysputom towarzyszy smakowita strawa dla ciała, więc warto to miejsce
14: dokładnie
13: odwiedzać.
14: Tak, dokładnie.
13: Rozumiem, że jest pani stałym bywalcem tego miejsca.
14: Może nie stałym, ale...
13: Ale bywa się.
14: Bywa.
13: Cieszę się. No dobrze, no to wspaniale idzie póki co. Drugie pytanie. Który pomnik swoim kształtem przypomina wyszczerbiony bagnet wbity w ziemię? Czy to jest pomnik tym, co za polskość Gdańska? Czy pomnik obrońców Wybrzeża? Czy pomnik obrońców Poczty Polskiej?
14: Też proste B.
13: Oczywiście, pomnik obrońców Wybrzeża, jasne, ja myślę, że wszyscy, którzy mieszkają w Gdańsku, a zwłaszcza rodowici gdańszczanie doskonale to wiedzą, tak jest, pomnik w Gdańsku na Półwyspie Westerplatte przy wejściu do portu morskiego. Zresztą to nie tylko mieszkańcy Gdańska go kojarzą, ale turyści też, prawda, bo to jest jedno z miejsc, które odwiedzają.
14: Dokładnie.
13: No właśnie, no dobrze, no to uwaga, trzecie pytanie przed nami, bardzo dobrze idzie. Który gdański zabytek kończy w 2025 roku? 392 lata. Czy to jest fontanna Neptuna, czy żuraw, czy drzewo Millennium? Na zdrowy rozum.
14: Właśnie zastosuję zdrowy rozum i powiem, że to będzie fontanna Neptuna, ale nie wiem, czy tu, jeszcze myślałam, że drzewo. Ale w A.
13: No tak, oczywiście. Chciałam trochę panią zwieść, ale tak, oczywiście, że chodzi o fontannę. Nie wiem, czy pani wie, że pierwotnie ona była w ogóle kolorowa, ta fontanna.
14: Nie wiem.
13: A no właśnie,
14: wiem.
13: Taka ciekawostka dla mieszkańców Gdańska. Jej uruchomienie nastąpiło 9 października 1633 roku, więc w październiku będzie obchodzić swoje kolejne urodziny. Uwaga, czwarte pytanie, pani Emilio. Które miejsce w Gdańsku jest jednym z największych zimowisk nietoperzy w województwie pomorskim, w całym województwie? Czy to są ruiny Koszar na Westerplatte, czy może twierdza Wisło-Ujście?
14: Znowu strzelam. Twierdza.
13: No tak, jasne, że tak. Twierdza Wisło-Ujście, tam mieszka aż podobno 10 gatunków nietoperzy. Nie wiem, czy była pani w okolicach, spacerowała.
14: Nie, widziała nietoperze może to tak, jakiegoś... może nie za bardzo.
13: Z daleka, tak?
14: Z daleka.
13: Ale brawo. No i doszliśmy, uwaga, do piątego pytania.
14: No dobra.
13: Ostateczny test. Mam nadzieję, że będzie 5-5. Mocno trzymam kciuki. Ja myślę, że to jest proste pytanie dla mieszkańców Gdańska, bo to nie tylko gdańszczanie wiedzą, ale myślę, że też i większość Polaków. Który twórca skali temperatur pochodzi z Gdańska? Czy Anders Celsius, czy Gabriel Fahrenheit?
14: Fahrenheit.
13: No, wiadomo, że gdańszczanie są dumni, prawda?
14: Tak,
13: Gabriela
14: tak,
13: Fahrenheit. Tak. Pani Emilio, po prostu no słychać, że jest pani rodowitą gdańszczanką, że miasto jest pani bliskie, nie tylko bliskie, ale że w ogóle pani się interesuje jego historią, co jest bardzo, bardzo cenne.
14: Cieszę się, że nie zawiodłam.
13: Ja również się bardzo cieszę. Serdecznie pozdrawiam. Oczywiście gadżety radia należą do pani.
14: Super.
13: Wielkie gratulacje. Serdeczne pozdrowienia dla rodziców, którzy też
14: dziękuję.
13: Jak pani powiedziała
14: również
13: z Gdańska.
14: Wszystkich pozdrawiam.
13: Do usłyszenia.
14: Pozdrawiam,
13: dziękuję
14: do
13: pięknie.
14: Usłyszenia.
13: I nasz wspaniały quiz, do którego oczywiście jeszcze będziemy wracać.
0: Audycja rozrywkowa.
5: Dziękuję Reni, dziękuję pani Emilii, a państwa zapraszam do tej codziennej wspólnej zabawy. Przed nami kolejna porcja lokalnych informacji i inspirujących ludzi. Zapraszam serdecznie.
4: Co jest grane w Trójmieście?
5: Mój gość opowie o pięknej akcji.
15: Jest wschód słońca dostępny dla każdego, ale z psychologicznego punktu widzenia ta grupa jest grupą elitarną, dlatego że jest dosyć wysoki próg wejścia, żeby wstać o 3 nad ranem i raz doświadczyć tego mistycznego wydarzenia właśnie kiedy kilkaset osób stoi na plaży, to trzeba podjąć tą decyzję wieczorem i powiedzieć, ja wstanę dla siebie.
4: Jeszcze w tej godzinie w Trójmieście.
5: Zostańcie ze mną.
0: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: 31 maja 1000 aniołów o wschodzie słońca już po raz siódmy wejdzie do morza dla podopiecznych fundacji Hospicjum Pomoże Dzieciom. O tej pięknej inicjatywie porozmawiam z organizatorkami. Pięknych ludzi i wydarzeń w Trójmieście nie brakuje. Nie brakuje też odważnych słuchaczy, którzy mierzą się w quizie wiedzy o Gdańsku. I dzisiaj połączymy się z jednym z nich. Zajrzymy też w ciekawe miejsca w Gdańsku, ale więcej już za chwilę. Edyta Stańczyk, zapraszam serdecznie.
4: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
1: Taki obrazek, plaża, wschód słońca i 1000 aniołów, które wchodzą do wody. I to się dzieje i dzieje się naprawdę, a są ze mną panie Julia Łaszkiewicz i pani Joanna Grzybowska z Morza Aniołów. Witam panie bardzo serdecznie.
16: Dzień dobry bardzo.
1: Dzień dobry. Nigdy nie wiesz, kto dla ciebie stanie się aniołem, a dla kogo staniesz się nim ty. To motto tego wydarzenia. No właśnie, kiedy to się zaczęło? To zauroczenie wschodami słońca, które dodało panią skrzydeł, bo chyba tak mogę powiedzieć.
16: To zależy. Kiedy to się zaczęło? Bo u mnie zaczęło się w 2018 roku, kiedy w lutym zaczęłam chodzić na wschody słońca i chodzę codziennie do dziś. A dla Morza Aniołów zaczęło się w 2020 roku, kiedy nasze historie się połączyły.
17: Spotkałyśmy się w 2018 roku z Asią na wschodzie słońca, kiedy ja zamykałam pewien etap swojego życia w korporacji i wyszłam na wschód słońca, który sfotografowała Asia. I wszechświat nas połączył. Asia opublikowała swoje zdjęcia, uchwyciła mój moment wyjścia i znalazłyśmy się przypadkiem, nie przypadkiem, na wejściu numer 28 w Sopocie na plaży.
16: Moment bardzo intymny, bo wyglądało to jak scena filmowa. Miałam nawet wątpliwości, czy publikować taką sytuację, ale była tak piękna wizualnie, że odważyłam się i dzięki temu zostały kropki, się połączyły. Nie poznałyśmy się od razu, poznałyśmy się z czasem i ten proces powstawania Morza Aniołów z takiego zalążka, tego spotkania, on się rozwijał, a nabrał takiej manifestacji w 2020 roku, kiedy wydarzyło się pierwsze wejście do morza, 1 czerwca w 2020 roku.
17: Okazało się, że marzymy o tym samym. By 1000 osób w jednym czasie o wschodzie słońca dla Asi stanęło i było po prostu częścią natury, życia i bycia, a dla mnie by chciało z serca pomóc hospicjum, z którym współpracuję od dłuższego czasu, by ludzie chcieli z serca pomagać. Nie dlatego, że ktoś ich o to prosi albo namawia, tylko żeby poczuli tą wyjątkową przyjemność, przywilej też, bo bycie aniołem i pomaganie innym to jest przywilej tego świata, by można było sprawić komuś radość.
16: Mamy takie przekonanie przez nasze własne historie i doświadczenia. Trudne historie, przynajmniej moje, są wymagające, ale ja na swojej drodze życiowej spotykałam ludzi, aniołów, którzy podali mi rękę, którzy we mnie uwierzyli i pomogli mi tak naprawdę otworzyć skrzydła swoje. No to jest taka organiczna nasza działalność tej społeczności edukacyjna, żeby dbać o dobre myśli, dbać o dobre słowa, o dobre czyny, działać razem, bo jak ludzie się łączą, to wtedy są możliwe rzeczy, które są normalnie niemożliwe.
17: Wydarzenie takie duże, które robimy dla Hospicjum Pomoże Dzieciom, to właśnie małe dzieciaki, podopieczni tego hospicjum są beneficjentami wydarzenia. Osoby, które przychodzą na plażę, przychodzą dla siebie, natomiast wcześniej namawiamy do tego, żeby się zarejestrowały na platformie. Linki są przygotowane u nas na Morzu Aniołów. Jest to dosyć skomplikowana rejestracja anielska. Żeby zostać aniołem, trzeba po prostu chcieć wybrać jedną z tych opcji, gdzie 100% pieniędzy, które się wpłaca, wpływa bezpośrednio na konto Hospicjum Pomoże Dzieciom, a cała reszta zadziewa się z ludzkich serc. Są firmy, które do nas przychodzą, które nas wspierają w tym, żeby później każdy dostał jakiś upominek. Cała rzecz dzieje się organicznie, czyli to, co ludzie przyjdą, z czym przyjdą i jak wejdą do wody, nie jest pilnowane, nie jest na gwizdek, nie sprawdzamy na bramkach, czy to wszystko ma sens. Po prostu ludzie z serca przychodzą. Jest taki dosyć skomplikowany moment, to jest trzecia nad ranem w Sopocie, kiedy po prostu nie można przejechać przez to miasto raz w roku. To jest właśnie akcja 1000 aniołów.
16: Morze Aniołów jest inicjatywą społeczną, dobrowolną. do tej inicjatywy z czasem, żeśmy powołały Stowarzyszenie Fraktal Sopocki, które jest jakby formą prawną, ale sama inicjatywa jest dobrowolna. I po prostu polega na tym, że codziennie o wschodzie słońca, na wejściu numer 28 w Sopocie, spotykamy się. Kiedyś bardzo dużo z nas wchodziło do wody, teraz jest część ludzi, którzy wchodzi do wody i praktykujemy doświadczenie piękna, doświadczenie wschodu słońca, doświadczenia tego, co daje zimna woda, a daje dużo dla tych, którzy tego potrzebują. I też daje takie poczucie przynależności, połączenia i bycia. My jesteśmy istotami społecznymi i cudownie jest być wśród ludzi, którzy mają podobne wartości. I my jesteśmy taką społecznością, która podąża za wartościami. Naszym jest celem, to co już mówiłam wcześniej, tworzyć wokół siebie dobry, piękny i szczęśliwy świat. I paradoksem jest to, że jakby wszystko działo się naturalnie, organicznie i tak się ułożyło. A to, czego uczą nas dzieci z hospicjum, najwięcej, czego one mi dają, to uczą radości życia, bo naprawdę nic tak nie uczy życia jak strata i śmierć. Nic. Wtedy człowiek ma całkiem inną perspektywę. I uwielbiamy sporo współpracować z zespołem Hospicjum Pomoże Dzieciom i Emocje dla osób po stracie, bo to jest tak radosna, kreatywna ekipa, że to, jakie jest wyobrażenie ludzi na ten temat, jest całkowicie inne, jakiego my doświadczymy w rzeczywistości.
17: Pierwszy raz, kiedy pojechałam do hospicjum, bardzo się tego bałam. Prawdę mówiąc, jak ludzie pytają, dlaczego hospicjum, to ja nie wiem dlaczego. To z serca popłynęło pierwsze spotkanie, kiedy wizualizacje życia i radości życia popłynęły właśnie z tej organizacji, a potem głowa dopiero dołożyła, przecież to jest hospicjum, tam naprawdę musi być bardzo trudne.

0: intensywnego właśnie w tym momencie, to skala widzenia się tak poszerza, że nasze kłopoty przestają być już po prostu małymi kłopotami. I wschód słońca, który jest najprostszą, taką naturalną rzeczą, urasta do rangi naprawdę ogromnego przeżycia, które przeżywamy razem w takiej właśnie magii grupie.
1: Czyli w ogóle wschód słońca jest takim symbolicznym obrazem, wyjątkowym obrazem, takim przypomnieniem dla nas codziennie o tym, że wszystko jest możliwe i że każdy dzień to jest dar i cud. I paradoksalnie każda strata też jest dla nas darem. Jak my naprawdę świadomie przejdziemy przez ten proces i zobaczymy, co ona dla nas daje. Z okazji 5-lecia wschodu słońca wydałam album fotograficzny z naszymi historiami, z moją historią, z historiami z ludźmi, którzy byli u mnie na sesji fotograficznej. Większość tych sesji jest ze skrzydłami. Lubię zakładać ludziom skrzydła, bo to jest taki magiczny obraz. Dla wielu ludzi to jest wyjątkowe doświadczenie, dlatego że nie spodziewałem się, że te skrzydła są takie ciężkie i wymagają tyle pracy, żeby osiągnąć efekt zdjęcia, ale taki jak ktoś zobaczy siebie w takim obrazie, to też zmienia się jego perspektywa. My jesteśmy pięknymi istotami, ale często mamy nieprawidłowy obraz samych siebie. W tym albumie właśnie jest też opisana historia powstania Morza Aniołów. Jest ilustrowana przepięknymi zdjęciami, które są robione w stylu siluet, czyli takim podświatło magicznym, pokazującym piękno społeczności Morza Aniołów, bo my naprawdę jesteśmy przepiękni.
2: Co jest grane w Trójmieście?
3: A te wschody słońca, tak jak pani już wcześniej tutaj wspomniała, są wyjątkowe w Sopocie właśnie, bo każdy jest inny.
1: Tak. Ja jestem propagatorem piękna i wschodów słońca organicznie. Codziennie fotografuję wschody słońca, najczęściej właśnie w Sopocie, na plaży 28 i z różnych podróży po świecie z pełnym przekonaniem mówię, że u nas w Sopocie są najpiękniejsze wschody słońca. Codziennie jest inaczej. Nigdy nie ma drugiego takiego samego wschodu i naprawdę to też pozwala u nas rozwijać taką inteligencję estetyczną, że my uczymy się pięknie widzieć, a jak my widzimy świat, to takim on się staje.
0: Ja bardzo lubię Asi reakcję, już teraz może mniej niż po pierwszych 2-3 latach, kiedy Asia zapisywała każdy wschód, opisywała, publikowała zdjęcia, ale też pisała o swoich emocjach na tej samej plaży, numer 28 w Sopocie, i potrafiła wejść na wschodzie numer 2019 i powiedzieć, no takiego wschodu to jeszcze nie było.
1: No bo to jest prawda.
3: Piękne dusze, piękne miejsce, a powiedzcie mi panie, spotykacie się na plaży w Sopocie, czy w różnych miejscach?
0: Pandemia pozwoliła nam na rozszerzenie działalności na cały świat i bardzo zachęcamy do tego, żeby zarejestrować się na jednej platformie, właśnie przez elektroniczne zapisy, które są kierowane z morzaaniołów.pl. Natomiast ludzie organizują swoje wejścia w przeróżnych miejscach na świecie. I pamiętam taki wschód, kiedy jechaliśmy do Sopotu, a przyjaciółka, która była w Tajlandii, Cornelia, wysłała film i napisała, za każdym razem się wzruszam, jak do tego wracam, napisała, Morze Aniołów, zaczynamy.
3: To cudowne, że tak zainspirowałyście panie, bo wydawać by się mogło przecież nic tak naprawdę nie potrzeba, tylko ta chęć, żeby wyjść z domu, wstać rano i doświadczyć tego i przekonać się, czy to jest coś, co sprawi, że być może ja zacznę częściej przyjeżdżać w to miejsce o tej porze.
0: Chciałabym powiedzieć, że staramy się opowiadać z Asią od wielu lat o tym, że jest wschód słońca dostępny dla każdego, ale z psychologicznego punktu widzenia ta grupa jest grupą elitarną, dlatego że jest dosyć wysoki próg wejścia, żeby wstać o 3 nad ranem i raz doświadczyć tego mistycznego wydarzenia, właśnie kiedy kilkaset osób stoi na plaży, to trzeba podjąć tą decyzję wieczorem i powiedzieć, ja wstanę dla siebie. Chcę coś zrobić dla siebie i to jest absolutnie wyjątkowe. Można powiedzieć, że jest dostępne dla każdego. Każdy może wejść na plażę numer 28 i przez wszystkie te lata, kiedy opowiadamy o tych swoich przeżyciach, kiedy o tym piszemy, kiedy publikujemy, nagrywamy się, wiele osób mówi, tak, wspaniale, dołączę, a następnego dnia przychodzi rzeczywistość. Przychodzi rzeczywistość i wiemy też, że ci, którzy przyjdą na tą plażę, są naprawdę wyjątkowymi ludźmi, którzy łączą się z sercem. miejscem, którzy w ogóle pozwalają sobie na to, żeby przez nich przepłynęła ta miłość.
3: I teraz zapraszamy wszystkich w

0: Wcześniej rejestracja na platformie.
1: Zachęcamy, żeby wstać wcześniej i zaplanować sobie przyjazd trochę wcześniej, żeby to wszystko wydarzało się w takim spokojnym rytmie, bo to zawsze jak mamy więcej czasu, więc jest lepiej. Organizujemy tutaj, będziemy podawały wszystkie informacje na naszym Facebooku i będą też w mailach instrukcje. Jest możliwość, że będziemy mieli jakiś taki jeden mały parking. Ulica, która jest wzdłuż naszej plazy, jest dość duża i ma dużo miejsc, ulica Grunwaldzka, dużo miejsc parkingowych. No, przewidujemy pod kątem zeszłego roku, że na plaży w Sopocie może być około 500 osób, ale też będzie bardzo dużo ludzi w Polsce i na świecie.
2: Mamy też informacje, że będą w Stanach Zjednoczonych i w Edynburgu, więc to jest o tyle fajne, że ludzie organizują w swoich miejscach i wysyłają do nas zdjęcia, które my publikujemy. Natomiast my w Sopocie serdecznie zapraszamy właśnie na plażę numer 28, gdzie wejdziemy do wody o wschodzie słońca, więc warto być o 4 rano. Natomiast później zapraszamy wszystkich o 6 rano na molo do Sopotu, czyli razem przejdziemy ten kawałek, tak naprawdę 10 minut, dlatego że zawsze po takim wejściu organizujemy koncert, więc jest to kolejny taki mocny kawałek, który warto przeżyć razem.
0: Czyli zabieramy uśmiech, zabieramy strój kąpielowy, ręcznik.
1: Śniadanie, dlatego że planujemy po wejściu wspólne śniadanie na kocach Morza Aniołów. Na kocach, na plaży, każdy przynosi coś od siebie, to są śniadania wegetariańskie. Przed koncertem planujemy jeszcze wspólne śniadanie.
2: A to, co najważniejsze też na plaży, każdy wita swoje własne dziecko w sobie.
0: Bardzo panią dziękuję za przybycie do studia. Pani Julia Łaszkiewicz i pani Anna Grzybowska z Morza Aniołów. Pięknie było pani gościć. Dziękuję pięknie.
1: Bardzo dziękujemy.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
0: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt, OTOS Animals, działa z powodzeniem między innymi na Pomorzu. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną w studiu pani Ewa Gebert, prezes OTOS Animals oraz prawnik pan Michał Gostkowski. Witam państwa bardzo serdecznie.
1: Witamy również.
4: Dzień dobry.
0: Wiele wokół tematu zwierząt ostatnimi czasy się dzieje. Procedowane są tam różne projekty. To wszystko wiadomo trwa, a zwierzęta czekają.
5: Wielki apel do posłanek i posłów o procedowanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie zwierząt, dlatego że ten projekt został podpisany przez ponad 500 000 obywateli. Jest bardzo ważny i z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie procedowania tego projektu, bo boję się, że nie zdążymy w tej kadencji parlamentu.
0: Powracając do tych projektów obywatelskich, wiele ciekawych pomysłów tam się znalazło i miejmy nadzieję, że uda się je przeforsować, jak chociażby kwestie dotyczące Sylwestra.
5: Tam jest zakaz fajerwerków hukowych F2 i F3. O to nam chodzi. Nie o to nam chodzi, żeby Polacy przestali się bawić podczas Sylwestra, tylko chodzi nam o to, żeby skończyć z fajerwerkami hukowymi. Dla zwierząt są wyjątkowo okrutne. My co roku organizujemy tak zwany sylwestrowy patrol animalsów i w noc sylwestrową jeździmy po miastach i sprawdzamy, co się dzieje ze zwierzętami. I naprawdę
0: wesoło
5: to jest,
0: nie jest.
5: Horror. Mhm. I jeżeli mieszkamy gdzieś niedaleko ogrodu zoologicznego, niedaleko schroniska dla bezdomnych zwierząt, niedaleko ośrodków rehabilitacji zwierząt, to błagam, nie strzelajmy tam z fajerwerków hukowych, bo naprawdę robimy olbrzymią krzywdę zwierzętom.
0: Macie za sobą ciężką zimę, prawda? Dała się we znaki bardzo, jeśli chodzi o zwierzęta.
5: To była wyjątkowo trudna zima ze względu na czas, okres jej trwania i na bardzo niskie temperatury, bardzo, bardzo długo trwała. Ilość interwencji, jaką otrzymało nasze stowarzyszenie, była tak olbrzymia, że musieliśmy zatrudnić dodatkową osobę, która odbierała interwencję. Naprawdę telefon dzwonił cały dzień, często wieczorami i nasi inspektorzy, którzy przeciwdziałają okrucieństwu wobec zwierząt, działając zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, codziennie wyjeżdżali i sprawdzali warunki bytowe zwierząt. I to, co się wydarzyło w styczniu i w lutym, z jednej strony dla nas było szokiem ze względu na świadomość społeczną, dlatego że ta świadomość społeczna absolutnie w mojej ocenie jest dużo większa niż w poprzednich latach. Dużo się mówi o zwierzętach, dużo również się mówiło o ustawie łańcuchowej, która niestety spotkała się z wetem prezydenta. Mówiąc wprost, jest to polskie barbarzyństwo. To, co się dzieje z psiakami na łańcuchach, to jest naprawdę polskie barbarzyństwo i to musi skończyć. I mogliśmy naprawdę raz na zawsze zerwać łańcuchy. Niestety się nie udało.
4: To właśnie też na Pomorzu były takie przypadki. Znaleźliście państwo, nie wiem, zamarznięte psy przy budzie, przy misce z zamarzniętą wodą, prawda? I to się dzieje w XXI wieku.
5: Na Pomorzu rzeczywiście, na Kaszubach niestety, zresztą nie tylko na Kaszubach, ale również na Podkarpaciu, również na wschodzie Polski, również w województwie mazowieckim działy się straszne rzeczy i najbardziej wzruszający i najbardziej też okrutny moment tej zimy to był taki, kiedy dostaliśmy zgłoszenie o zamarzniętym szczeniaku. Szybko wysłaliśmy nasz samochód i niestety przyjechaliśmy z samego rana i niestety mama przetrwała, ale szczeniak nie przetrwał tej zimy i zamarzł na śmierć. I myślę, że takich przypadków niestety w Polsce było bardzo dużo.
4: Cały czas jakby dążymy do tego, żeby z tymi łańcuchami zerwać. To myślę, że prawnik może nam coś więcej powiedzieć, prawda? Co, ile się dzieje?
6: Tak, w tej chwili kilka ustaw jest przedmiotem obrad Sejmu, które to ustawy zajmują się właśnie problemem uwolnienia psów z łańcuchów. W tej chwili i projekt obywatelski nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt cały czas jest procedowany w komisji sejmowej. Pojawił się też nowy projekt prezydencki, no i projekt parlamentarny. Mamy nadzieję, że któryś z tych projektów dotrze do etapu, w którym rzeczywiście zostanie uchwalony i nie będzie już weta prezydenta. I ta zmiana zostanie wprowadzona.
4: No bo tak, z jednej strony temat łańcuchów, ale też temat chipowania, tak? I przeciwdziałania tej patologii, która się pojawiła też, no niestety, w niektórych schroniskach.
5: Tak, ale ta patologia w niektórych schroniskach jest od bardzo długiego okresu czasu. Teraz wszyscy o tym mówią, ale wiemy o tym, że są schroniska, które tak de facto nie są schroniskami i nie opiekują się we właściwy sposób zwierzętami. Jest cała lista patoschronisk. To są najczęściej schroniska prowadzone przez prywatne firmy nastawione na zysk, ale zdecydowanie należy odróżnić te schroniska, które dbają o dobrostan zwierząt. My jako stowarzyszenie prowadzimy 9 ośrodków, w tym również schroniska dla bezdomnych zwierząt, organizując darowizny, leczenie zwierząt, szczepienia, operacje ratujące życie, także nie można mówić, że wszystkie schroniska to są patoschroniskami, ale namawiam wszystkich państwa, abyście obserwowali, co się dzieje w lokalnym schronisku, sprawdzali, czy rzeczywiście tam jest właściwa opieka nad zwierzętami, czy jest zachowany dobrostan. To, co bardzo, bardzo ważne, jeżeli chcemy mieć psa lub kota, nie zaglądajmy do hodowli, tam, gdzie się rozmnaża zwierzęta, tylko odwiedźmy najbliższe schronisko, bo tam można znaleźć przyjaciela na całe życie, można też zobaczyć, w jakich warunkach żyją zwierzęta i co jest bardzo istotne w działalności naszego stowarzyszenia, to oczywiście adopcja zwierząt. Prowadzimy całą kampanię adopcyjną. Takie hasło: adoptując mnie, ratujesz mi życie, bo nawet najlepsze, dobre schroniska nigdy, nigdy nie zastąpią prawdziwego domu.
4: Bo w Pomorskim mamy trochę tych schronisk i właściwie mamy się czym pochwalić, prawda? Bo one bardzo fajnie, bardzo prężnie działają i są zaangażowane i właśnie bardzo często też przyjmują. No chociażby po tych ostatnich akcjach z tymi patoschroniskami przyjmowały też zwierzęta do siebie, prawda?
5: Tak, tak staramy się działać i staramy się pomagać zwierzętom, nie tylko tym zwierzętom, które są zabierane zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt podczas interwencji dotyczących znęcania się nad zwierzętami, ale również pomagamy innym schroniskom. I to, o czym chyba warto powiedzieć, to w tym roku obchodzimy 20. rocznicę prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gdyni. To schronisko w Gdyni jest naszym takim sztandarowym schroniskiem, gdzie całkowicie udało się odbudować schronisko. To jest zupełnie inne miejsce niż 20 lat temu, kiedy przejmowaliśmy to schronisko wspólnie z władzami samorządowymi. Ta współpraca jest bardzo, bardzo dobra i to schronisko zupełnie inaczej wygląda. To jest naprawdę schronisko XXI wieku. 20 lat prowadzenia tego schroniska uzmysłowiło nam, że ze schroniska, które wygląda fatalnie, które ma małe kojce, psiaki nie mają odpowiedniej przestrzeni, można wybudować i stworzyć zupełnie inne miejsce. Miejsce przyjazne zwierzętom, miejsce, gdzie przychodzą wolontariusze. Okres soboty i niedziela, cały czas podczas weekendu przychodzą osoby, wyprowadzają psiaki na spacer. Mamy bardzo wysoką adopcję, bardzo wysoką sterylizację i kastrację, co jest bardzo ważne, bardzo istotne, jeżeli chodzi o zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt, bo to niestety w Polsce nie jest tak, że wszystkie bezdomne zwierzęta, wszystkie nierasowe psy i koty mają szansę znaleźć nowy dom. Dlatego niestety są schroniska i pamiętajmy o sterylizacji i kastracji, bo ona może się przyczynić do tego, że tych bezdomnych zwierząt będzie coraz mniej.
4: A ile tych zwierząt obecnie jest w tych naszych chociażby pomorskich schroniskach? Czy stosunkowo jest to więcej, mniej niż w latach ubiegłych?
5: My prowadzimy 9 ośrodków pomocy zwierzętom, w tym schroniska dla bezdomnych zwierząt i przytulisko Rogate Rancho w Bojanie, przytulisko dla zwierząt gospodarskich. Prowadzimy również tak zwane domy tymczasowe, gdzie małe koty, małe szczeniaki są zabierane do domów tymczasowych, bo tak jak powiedziałam wcześniej, dobre schroniska nigdy nie zastąpią domu, prawdziwego domu. Także te domy tymczasowe są też strasznie ważne, prowadzone nie tylko przez Otos Animals, ale także przez inne stowarzyszenia. I obecnie pod naszą opieką znajduje się ponad 3000 zwierząt. No oczywiście najtrudniejszy okres to jest okres letni, kiedy ludzie wyjeżdżają, porzucają zwierzęta. To jest problem, z którym spotykamy się co roku. Także tych zwierząt jest dużo, ale tym, czym możemy się pochwalić, to jest ilość adoptowanych zwierząt, bo ta ilość adopcji jest z roku na rok coraz wyższa. Sterylizacja i kastracja też jest coraz wyższa, ale niestety nie wszyscy pamiętają o tym, żeby sterylizować i kastrować. I w tym okresie wiosenno-letnim jednak dużo zwierząt przychodzi do schroniska.
4: A jest też taki plan, żeby to jakby odgórnie zarządzić, żeby to jednak było przymusowe, ta sterylizacja i kastracja zwierząt?
6: Tak, projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, który jest projektem obywatelskim, zakłada w jednym z rozdziałów przymusową sterylizację i kastrację.
4: To, o czym pani mówi, nie, to też jest zapobieganie bezdomności zwierząt. A wracając do adopcji, bo to jest taki bardzo interesujący, szeroki bardzo temat. Zanim w ogóle przyjdzie ci do głowy kupienie psa, weź dziecko, pojedź do schroniska, weźcie takiego psiaka na spacer. Zobacz, jak bardzo jest zmotywowane twoje dziecko i czy faktycznie ono samo chce tak jechać, wychodzić z tym pieskiem.
5: Te adopcje powinny być absolutnie odpowiedzialne. To jest bardzo, bardzo istotne. Wszystkie osoby, które przychodzą do naszych schronisk, zapraszane są do tak zwanego biura adopcyjnego, gdzie zatrudniamy wyspecjalizowane osoby, osoby, które wiedzą, znają cechy charakteru poszczególnych zwierząt, znają ich stan zdrowia. I rozmawiamy w kontekście odpowiedzialności. To nie może być decyzja chwilowa na 5 minut, a później ten pies trafia z powrotem do schroniska, mając, nie wiem, 10, 15, 18 lat, bo niestety też z takimi sytuacjami się spotykamy, że przychodzą do schronisk dla bezdomnych zwierząt starsze psiaki i już mamy pełną świadomość, że te zwierzęta były w domu, miały swoich właścicieli, spały w cieple i nagle trafiają do schronisk. Naprawdę nie ma większego okrucieństwa niż oddawanie starszego psa do schroniska. Jeżeli mamy w ten sposób się zajmować zwierzętami albo trzymać się na łańcuchu, to nie powinniśmy w ogóle mieć zwierząt.
4: Do pana Michała mam takie pytanie, czy jeśli chodzi o różne sprawy dotyczące właśnie, czy to znęcania się nad zwierzętami, czy inne, sporo jest takich spraw obecnie w sądzie, w Gdańsku na przykład?
6: Tak, takich spraw jest bardzo dużo. Tak jak powiedziała pani Ewa, rzeczywiście widzimy, że świadomość w społeczeństwie rośnie na temat tego, że zwierzęta są istotami żywymi, zdolnymi do odczuwania cierpień, ale jednak zjawisko zaniedbań zwierząt, znęcania się nad nimi, to jest zjawisko, które jest cały czas bardzo powszechne. I różne są formy tego znęcania się. Trochę inaczej jest w środowiskach miejskich, trochę inaczej jest na prowincji. Często jest tak, że tym powodem znęcania się najczęściej jest obojętność właścicieli czy też opiekunów na to, że zwierzęta mają swoje potrzeby, czyli trzeba je karmić, trzeba je przede wszystkim leczyć, kiedy są chore, trzeba im zapewnić odpowiednie schronienie. No i te przypadki zaniedbań często polegają na zaniechaniach, czyli na tym, że zwierzęta spędzają zimę na mrozie, przykute do metalowej baczki na krótkim łańcuchu, że kiedy są chore, właściciel nie zaprowadzi ich do weterynarza. Często jest tak, że zwierzęta gospodarskie hodowane są w warunkach urągających podstawowym regułom higieny i takiego bezpieczeństwa. I powodem tego jest to, że właściciel chce oszczędzić środki, ponieważ traktuje zwierzęta jako produkt, jako właściwie surowiec do produkcji, a nie jako istotę żywą. Widzimy też, że ta komercyjna strona hodowli zwierząt powoduje, że hodowcy, których jest wielu w okręgu pomorskim, ujawniliśmy co najmniej 3 przypadki takich bardzo dużych hodowli, w których na przykład ujawniliśmy, że 300 zwierząt zostało zakopanych, czyli zwłoki zwierząt zostały zakopane na posesji niedaleko Kartuz. No to świadczy już o ogromnej skali tego problemu, że tam 300 zwierząt nie żyje, natomiast ile zwierząt cierpiało, ile zwierząt padło, tego nie jesteśmy w stanie nawet teraz dociec. A powodem tego jest to właśnie, że ci hodowcy oferują do sprzedaży zwierzęta rasowe za niewysoką cenę. I że są osoby, które są skłonne, żeby oszczędzić kilka tysięcy złotych na szczeniaczku rasowego psa i takiego psa z pseudohodowli kupić.
5: Często te osoby też nie widzą, w jakich warunkach są hodowane te zwierzęta. Prawda.
4: Pani Ewa Gebert i pan Michał Gostkowski byli moimi gośćmi. Przypomnę, OTOS Animals.
5: Dziękujemy.
6: Dziękuję.
5: Zapraszamy wszystkich do odwiedzania schronisk dla bezdomnych zwierząt, bo to jest bardzo, bardzo ważne miejsce na ziemi.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
1: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
0: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
1: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
0: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
1: Zaprasza
2: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek, 21 maja, deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe, rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl. Już w czwartek, 21 maja, aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.
4: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10. Widzimy się w Renku. Gdańsk Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
5: Niemożliwe to nie przeszkoda. To wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Została ostatnia reklama.
7: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.

0: Serdecznie pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Dorota Kamińska.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę, w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłoni.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróble, które stracha się nie boją. Jeszcze w zielone gramy, choć skroń nie jedna siwa, jeszcze sól będzie mądra, a oliwa sprawiedliwa. Różne drogi nas prowadzą, lecz ta, która w przepaść mknie, jeszcze nie, długo nie. Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła, jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła i myśli sobie pikar, co nieraz już w dół runął, jakby

0: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
2: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
3: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
4: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5. Rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Reklama.
8: Polka 12 w finale Eurowizji. Po raz pierwszy wygrała Bułgaria. Tragedia nad jeziorem. W wyniku awantury zginął 13-letni chłopiec. Warta Zawiercie zagra o złoto, a Projekt Warszawa o brąz. Dziś decydujące mecze Ligi Mistrzów Siatkarzy.
9: Radio Pogoda. Wiadomości o 8.
8: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Wykonała utwór Prey, występując z tancerzami na pochyłej platformie. Śpiewała kompozycję łączącą wpływy soulu, gospelu i hip-hopu. Po głosowaniu jury była nawet 7, ale znacznie mniej punktów dostała od telewidzów. Eurowizję po raz pierwszy w historii wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga. Tragedia w Warmińsko-Mazurskiem. W wyniku bijatyki zmarł 13-letni chłopiec. Policja zatrzymała 4 mężczyzn w wieku od 30 do 43 lat. Sprawdza ich udział w zdarzeniu. Wczoraj około 20 policja w Kętrzynie dostała informację, że w jednej z miejscowości w gminie Barciany nad jeziorem doszło do awantury, w wyniku której zginął 13-latek. Przesłuchano już pierwszych świadków. Ponad 70% Polaków jest zadowolonych z obecnej pracy. Najbardziej najstarsi i najmłodsi pracownicy. Ale mimo tego, że lubią pracę, spora grupa jest zmęczona, mówi Dorota Zawadzka z agencji G Group.
10: Ponad 40% pracujących przyznaje, że odczuwa przeciążenie obowiązkami zawodowymi.
8: Najgorzej pod tym względem wypadają transport i logistyka. O przeciążeniu pracą mówi prawie 60% pracowników tej branży. Aluron CMC Warta Zawiercie awansował do finału siatkarskiej Ligi Mistrzów. Polscy siatkarze pokonali w półfinale turnieju Final Four w Turynie turecki Zirat Ankara. Drugi nasz zespół PGE Projekt Warszawa zagrał o brąz. Stołeczna drużyna nie dała rady ubiegłorocznym mistrzom Perugii. Mamy więc 2 mecze o wielką stawkę. Drużyna z Warszawy chce napisać szczęśliwą historię debiutanta, mówi Jan Firlej z projektu.
11: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
8: A zespół z Zawiercia zrewanżować się Perugii za finał z ubiegłego roku.
12: Mega się cieszymy z tego finału, będziemy próbowali z nimi wygrać.
8: Mówił Mateusz Bieniek z Warty. Mecz o brąz o 17, a pojedynek o złoto o 20.30. Piłkarze Manchesteru City zdobyli Puchar Anglii. Dokonali tego 8 raz w historii. W finale na Wembley w Londynie wygrali z Chelsea 1-0. Puchar Anglii to najstarsze klubowe rozgrywki piłkarskie na świecie.
13: Radio Pogoda.
9: Pogoda.
8: Dzisiaj na wschodzie i na południu Polski więcej deszczu, a na północy i szczególnie na zachodzie więcej słońca. Zdecydowanie najchłodniej na Śląsku i w Małopolsce około 12 stopni, w pozostałej części kraju od 15 do 20. Poniedziałek ma być deszczowy w całej Polsce.

Przejrze miała suknię, lekko płyną wiosny strumień. Wreszcie nocy raz czerwcowej zobaczyłem ją jak śpi. Bez niczego zrozumiałem, lato, jakże ty, lato, lato, lato.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję. Nagle dzwonek u mój drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Poczuj się na parę chwil.

0: wiosna, wiosna, a kto ty?
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Śpiewajmy też.
1: Autopromocja.
2: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
3: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
4: No oczywiście.
2: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
9: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
8: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
9: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
8: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
9: Zaprasza
10: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
11: Kochana, zaraz dzień mamy.
12: Znowu?
11: No, pewnie dostaniemy kwiaty czy inne bombonierki.
12: Ja zamówiłam odlot.
11: Hola, hola, w twoim wieku?
12: No, odlot każdy wiek jest dobry. Podaruj mamie lot w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To niepowtarzalne emocje i wspomnienia na całe życie. Czas na odlotowy dzień mamy. Gdańsk Żaglowa 100 obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Szczegóły na www.tunel.aero.
13: Została ostatnia reklama.
14: Marian, a po całym tygodniu pracy...
15: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
16: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
1: Marian, a więcej się nie da?
2: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
3: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Kawa mleczna, mrożona, dwa zbiorniki na ziarna. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2898 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej. Bo w Media Expert
4: taniej masz. Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
5: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
4: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
5: A w środku?
4: Ogromny bagażnik, 604 litry.
5: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
4: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Została ostatnia reklama.
8: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
9: Reklama.

0: autopromocję.
1: Imieniny najbliższej koleżanki. Rocznica ślubu rodziców. Urodziny drugiej połówki. Okazji do świętowania jest wiele, proszę Państwa.
2: Świętuj je razem ze słuchaczami Radia Pogoda. Słuchaj koncertu życzeń już dziś od 10 do 14.
1: Zapraszam do Radia Pogoda, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
4: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
3: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
4: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
3: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
7: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
2: Została ostatnia reklama.
8: Tu Małgorzata Rozenek-Majtan. Zapraszam Cię na drugi sezon mojego podcastu Z Bliska na Gazeta.pl. Ważni goście, odważne pytania, szczere rozmowy o tym, co naprawdę ma znaczenie. Nowe historie, nowe emocje. Spotkajmy się Z Bliska na Gazeta.pl.
0: Reklama.
9: Zatrzymano mężczyznę w sprawie fałszywego alarmu w domu Tomasza Sakiewicza. Za nami noc muzeów, tysiące ludzi zwiedzało instytucje kultury. Piłkarze Lecha Poznań po raz drugi z rzędu wywalczyli Mistrzostwo Polski.
10: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Policja zatrzymała mężczyznę, który może mieć związek z uporczywym zgłaszaniem fałszywych alarmów. Pod pozorem zagrożenia życia i zdrowia wzywano patrole do cudzych mieszkań, między innymi szefa telewizji Republika Tomasza Sakiewicza. Do fałszywych alarmów wykorzystywano różne narzędzia, mówi rzecznik Komendy Stołecznej Jacek Wiśniewski.
11: Mówiliśmy o czacie internetowym, o komunikatorach, o wykorzystaniu poczty elektronicznej.
9: Fałszywe alarmy zostawiały jednak ślady, po których funkcjonariusze namierzyli 53-letniego mężczyznę. Został zatrzymany w jednej z podwarszawskich miejscowości. Za uporczywe zgłaszanie policji fałszywego alarmu grozi nawet 15 lat więzienia. Redakcja telewizji Republika, komentując sprawę, twierdzi, że mieszkanie szefa stacji zostało przeszukane. Jego asystentka miała być poturbowana przez policję. We włoskiej Modenie samochód, zdaniem świadków, celowo wjechał w grupę przechodniów. Co najmniej 7 osób zostało rannych, jedna ciężko. Przechodnie rzucili się w pościg za uzbrojonym kierowcą i go złapali. Ucierpiała jedna z osób, która złapała sprawcę, została raniona nożem. Policja podziękowała mieszkańcom, wyjaśnia motywy sprawcy. Wiadomo, że to obywatel Włoch pochodzący z północnej Afryki. Setki placówek, tysiące odwiedzających. Tak minęła w całym kraju 22. Noc Muzeów. Drzwi dla odwiedzających otworzyły muzea, ośrodki kultury, galerie i instytucje publiczne, w tym Sejm i Kancelaria Premiera.
12: Wybraliśmy Belweder, ale tam jeszcze gorzej się dostać.
13: A Kancelaria Premiera, bo?
12: Interesujemy się polityką.
13: Macie nadzieję, że zajrzycie i do gabinetu samego premiera w czasie wycieczki?
12: Byłoby super, byłoby super. Jestem ciekawa, jak tam wszystko wygląda.
14: Na co dzień pracuje tutaj pan premier. Swoje gabinety mają także wicepremierzy.
9: Były też wydarzenia nietypowe. Filmoteka Narodowa zaproponowała noc pod hasłem Przewijamy wstecz, najntisy w Polsce. Jeszcze sport. Piłkarze Lecha Poznań po wygranej na wyjeździe z Radomiakiem 3-1 zostali mistrzami Polski. Obronili tytuł sprzed roku. W ostatniej kolejce w sobotę kolejarz będzie świętować przed własną publicznością meczem z Wisłą Płock.
0: Radio Pogoda.
2: Pogoda.
9: Zachmurzenie całkowite na wschodzie Polski i tu możliwe opady deszczu, po południu także burze. Na zachodzie i północy więcej przejaśnień nie powinno padać. Najchłodniej dziś na Śląsku i w Małopolsce, do 12 stopni, w pozostałej części kraju od 15 do 20.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

Lecz serce moje śniło, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą calo.

0: Lecz serce moje się nim da, że gdy poznam się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miastwą calować dłoń, madam, calować usta twe.
1: Dzień dobry Państwu, tu Wanda Kwietniewska, zespołu Wanda i Banda. Bardzo gorąco pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
2: Ale cza-cza, señorita.
1: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie
3: w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak, to Allegro.
5: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
6: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
5: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
6: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
5: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
6: Zaprasza
7: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
5: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
8: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek, 21 maja, deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe, rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl. Już w czwartek, 21 maja, aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.
9: Wiosna rozkwita na dobre, a razem z nią wraca wielki kiermasz ogrodniczy w Renku. Wiosna w ogrodzie. Setki roślin do ogrodu i na balkon. Wszystko w świetnych cenach. Poszukaj inspiracji, skorzystaj z fachowych porad. Już 16 i 17 maja od godziny 10 widzimy się w Renku. Gdańsk Osowa, ulica Wodnika 50. Zapraszamy!
10: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami.

0: to energia, to przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
1: Jest taki Gdańsk, spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
2: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata, to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. I jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
3: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
4: Została ostatnia reklama.
5: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andreerie.com.

windy trzos, bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty.

Pan Chodzirej wprost szalał po sali. Koszyk raz, kółko dwa. A pod oknem samotnie bez pani siedział pan smętny.

okropnie. Pojął, że właśnie on może życie przesiedzieć przy oknie. Nagle wstał, ruszył w tak.

0: Dzień dobry Państwu, przed nami kolejne cudowne przedpołudnie, troszkę popołudnie, które spędzimy razem w rytmie najpiękniejszych melodii. Ale na początek oczywiście garstka wiadomości i piękna prognoza pogody.
1: USA nie zmniejsza wojskowego zaangażowania w Polsce, zapewnia rząd. Polka Alicja Szemplińska, 12 w finale Eurowizji. Na prezent weselny przeznaczamy najczęściej od 500 do 1000 zł.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Amerykańskie zaangażowanie w Polsce jest bardzo wysokie. Nie została podjęta żadna decyzja o jego zmniejszeniu, zapewnia na portalu X wicepremier minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Podobnie mówi Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Według niego trwa rotacja sił amerykańskich, a do Polski przemieszcza się sprzęt i żołnierze z USA. Według BBN-u do Polski przetransportowano już 20% planowanej liczby żołnierzy i 70% sprzętu przewidzianego dla nowej zmiany. Co najmniej 31 osób zatrzymano w Londynie na dwóch wczorajszych manifestacjach, propalestyńskim marszu oraz demonstracji skrajnej prawicy. Policja podaje, że wbrew obawom protesty przebiegły bez większych incydentów. W marszu skrajnej prawicy wzięło udział 60 tysięcy osób, a w propalestyńskim około 20. W prawicowym był też polski akcent, o którym więcej Grzegorz Kozioł.
3: Jak podał dziennik Guardian, na ustawionym na scenie Telebimie za pośrednictwem łącza wideo pojawił się Dominik Tarczyński. Polski europoseł PiS-u kilka dni temu poinformował, że odmówiono mu wjazdu do Wielkiej Brytanii.
1: Alicja Szemplińska z utworem Pray zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Na scenie wystąpiła z tancerzami na pochyłej platformie. Utwór Pray ma łączyć elementy soulu, hip-hopu i gospel. Został bardzo dobrze oceniony przez jury, słabiej przez telewidzów. A Eurowizję w Wiedniu wygrała piosenkarka Dara z Bułgarii utworem Bangaranga. Zbadano, ile Polacy średnio przeznaczają na prezent ślubny. Barometr Providenta podaje, że najczęściej to kwota od 500 do 1000 zł. Z badania wynika też, że Polacy więcej przeznaczają na prezent niż na własne przygotowania, na fryzjera czy strój. Jednocześnie co trzecia osoba przyznała, że choć raz zrezygnowała z udziału w weselu ze względu na koszty. Robert Lewandowski pożegna się dziś z kibicami Barcelony na Camp Nou. Zagra przeciw Betisowi Sevilla. Wczoraj ogłosił, że odchodzi z Barsy. Grał w niej 4 lata, zdobył 3 tytuły mistrza Hiszpanii i 119 goli. Ale kariery nie kończy. Jako najbardziej prawdopodobny kierunek eksperci wymieniają przede wszystkim Arabię Saudyjską, a także Stany Zjednoczone i Włochy.
2: Radio Pogoda. Pogoda.
1: Maksymalnie dziś od 15 do 20 stopni, trochę chłodniej na Śląsku i w Małopolsce, tutaj maksymalnie 12. Na wschodzie większe zachmurzenie i możliwe opady deszczu, po południu także burze, na zachodzie Polski więcej słońca i raczej nie powinno padać.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
0: Zaczynamy, proszę Państwa, niedzielny koncert życzeń, niedzielny poranek. To jest idealny moment na chwilę spokoju, dobrą muzykę, relaks, piękne słowa, piękne życzenia od Państwa, od serca. Bardzo się cieszę, że spędzają Państwo ten czas razem z nami. O, może Beatlesów zagramy na początek. Please, Mr. Postman.
2: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I pierwsze życzenia od córki Wiktorii dla mamy Sylwii. Mamusiu, z okazji twoich 50. urodzin życzymy ci przede wszystkim zdrowia, spokoju, codziennej radości. Niech każdy dzień przynosi ci powody do uśmiechu. A wokół zawsze będą ludzie, którzy kochają cię tak mocno, jak na to zasługujesz. Dziękujemy ci za ciepło, troskę, którą dajesz nam każdego dnia. Dziękujemy za twoją miłość, cierpliwość, ogromne serce. Niech następne lata będą pełne spełnionych marzeń, pięknych chwil. Życzy córka Wiktoria, twój mąż, twoja mama i teściowa. A Anna Jantar zaśpiewa pani Sylwii Mój, tylko mój.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: I teraz zobaczymy, co się u Basi nagrało.
2: Dzień dobry. Chcę złożyć mojej siostrze Basi Wiesiowi dużo zdrowia, wypoczynku i słoneczka dobrego, wysokiego i ciepłego. Ela z Legionowa.
1: Bardzo ładne. Słoneczko zawsze dobrze robi. No, podpisujemy się. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego dla Państwa.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
2: Proszę mi powiedzieć, pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda specjalnie dla pani, to ruszy pani w tan?
3: No oczywiście.
1: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00 tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Cześć, siostrzyczko.
5: Gratulacje.
4: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak dać jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Została ostatnia reklama.
8: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym Maxfly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
0: Reklama.

Pogoda. 87 i 8 FM.

0: dwójek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy tuserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, wdzięków noc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wos, prawy wos, prawy wos, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wos. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosów tknąć nim jos, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł pot, śpiewując ewry. Body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz czybitki zdobne w nitki, a to zrazu zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Życzenie dla cioci Zosi. Panie Robercie, ciocia Zosia, która słuchała Radio Pogoda, gdy ja jeszcze nie wiedziała o mojego istnieniu, miała w tym tygodniu dwie wielkie uroczystości. Oczywiście imieniny Zosi, czyli na zimną Zośkę, tak? Ciekawe, czy było zimno, nie pamiętam. I okrągłe 80. urodziny. A dzisiaj, 16 maja, zaprosiła swoją sporą rodzinkę na imprezkę, na której oczywiście będziemy. Z tych okazji życzymy zdrowia, uśmiechu, pogody ducha i wielu przyjaciół. Szczęścia w rodzinie i dużej wygranej 100 lat. Siostrzenie Sławek z Anią oraz Marianną i Michaliną dla pani Zosi. No, wspaniale. Pani Zosieńko, to jeszcze no to wszystko Mona Lisa w przepięknym wykonaniu nad Kinkola dla pani.
1: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Gdy się dziadek mój i babcia pobrali,
1: to co?
0: To się długo, bardzo długo urządzali.
1: Ojej.
0: Kupowali szafy, stoły, dom, piesion, by świeciły, by zdobiły lat 60.
1: No tak.
0: Dziś obyczaj ten wydaje się banalny.
1: Pewnie.
0: Dziś kupuje się mebelek funkcjonalny.
1: Dobry, tani, funkcjonalny.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Mam przed sobą życzenia dla Kasi od Renaty. Pozwolę sobie je przeczytać. W dniu twoich urodzin wszystkiego najlepszego. Uśmiechu na twarzy, samych szczęśliwych dni, spełnienia marzeń. Aby nasze relacje były zawsze tak dobre jak dzisiaj. Ciekawe, czy przyjaciółki czy siostry. No, w każdym razie życzą sobie dobrze. No to my wam życzymy też dobrze.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz męskie shorty Wrangler za jedyne 139,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 169,99.
3: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
4: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
6: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Na Dzień Mamy wybieram Aldi. W tym tygodniu wszystkie czekolady Shocker 100 gramów z całymi orzechami. Druga tańsza czekolada 60% taniej. Mieszaj dowolnie. A Sega Fredo kawa ziarnista kilogram. Teraz taniej to tylko 47,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 64,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
9: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
10: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
11: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
12: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek, 21 maja, deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe. Rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl. Już w czwartek 21 maja, aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.
13: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
14: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
15: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
14: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Została ostatnia reklama.
16: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Media.

0: Radio Pogoda.
1: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig pierwsza miłość. Miała swój wspaniały świat.

0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
0: No, ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Trawisto.
5: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
7: Została ostatnia reklama.
8: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
9: W zaawansowanym stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczula i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo.
10: Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki orbitu. Aflofarm.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Reklama.
13: Jest godzina 11. Gramy sobie niedzielny koncert życzeń. Już za chwilkę wiadomości oraz prognoza pogody i będziemy kontynuować. Więc zostańcie Państwo z nami.
14: Przygotowano szczepionkę przeciw boreliozie. Niedługo będzie dostępna. Polskie urzędy rejestrują już małżeństwa jednopłciowe zawarte za granicą. Będzie więcej elektrycznych busów na trasie do Morskiego Oka.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W ciągu roku będzie dostępna szczepionka przeciw boreliozie, chorobie wywoływanej przez kleszcze, mówi Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
16: Zamknięto już wyniki, wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
14: Szczepionka, która będzie wymagać częstych dawek przypominających, nie będzie przeznaczona dla wszystkich.
16: Będzie skierowana do osób, które są systematycznie narażone, czyli na przykład grup leśników, osób, które są zawodowo eksponowane na pokłucia przez kleszcze.
14: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka na to jest dostępna i skutecznie chroni przed groźnymi powikłaniami. Warszawski Urząd Stanu Cywilnego uznał małżeństwo dwóch mężczyzn zawarte za granicą. Rząd przygotowuje w tej sprawie rozwiązanie systemowe, nowe wzory aktów małżeństwa. Dowieźliśmy ten temat, komentuje to Sebastian Gajewski z Nowej Lewicy.
17: 5 miesięcy pracy Lewicy w rządzie, bo zaczęliśmy na początku grudnia. 5 miesięcy presji i się udało.
14: Z kolei Anna Świergocka z Konfederacji ocenia, że Unia Europejska nie powinna narzucać Polsce prawa dotyczącego małżeństw.
18: Każde państwo narodowe ma prawo kształtować to w jakiś sposób. Transkrypcja tego związku małżeńskiego de facto będzie rodziła konsekwencje prawne.
14: Nowe akty małżeństwa mają mieć 3 rodzaje dokumentów. Kobieta-mężczyzna, kobieta-kobieta oraz mężczyzna-mężczyzna. W Rumunii przy granicy z Ukrainą odnaleziono pocisk rakietowy. Miał w sobie 2 kilogramy materiału wybuchowego, który nie eksplodował. Rumunia ma 650 kilometrów granicy z Ukrainą. Od początku pełnoskalowej rosyjskiej inwazji na Ukrainę ta granica była wielokrotnie naruszana przez rosyjskie drony. Rząd planuje kupić 16 kolejnych elektrycznych busów na trasę do Morskiego Oka. Jednocześnie zapewnia, że nie oznacza to likwidacji transportu konnego. Od dłuższego czasu istnieje spór o konie na tej trasie. Pracuje ich około 300. Przedsiębiorcy chcą zachować transport konny, obrońcy zwierząt chcą całkowitego zakazu. A główny lekarz weterynarii ocenia, że możliwy jest kompromis, który nie przeciąża zwierząt, czyli jak obecnie do pewnego momentu transport konny, a potem już elektryczny.

0: Pogoda.
1: Dziś przeważnie od 15 do maksymalnie 20 stopni, przy czym na Śląsku i w Małopolsce jeszcze częściowo w województwie świętokrzyskim trochę chłodniej, około 12. Wschodnia połowa kraju bardziej zachmurzona, właściwie całkowicie, tutaj możliwy deszcz, po południu także burze. Na krańcach zachodnich i północnych nie powinno padać.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzisiaj, proszę Państwa, swoje imieniny obchodzą Weronika, Sławomir, Andrzej, Wilhelm. Dzisiaj jest Światowy Dzień Pieczenia. Umiesz, Iza? No, kciuk do góry, no wiadomo. To wszystko umiesz, naprawdę. Złota kobieta, proszę Państwa, mi się trafiła jako moja producentka. Idealnie się składa, żeby upiec ewentualnie tort w ramach świętowania tym wszystkim solenizantom, których wymieniłem. No to zdrówka, życzymy pogody ducha. A naszym prezentem dla Państwa niech będzie piosenko Płyń, którą zaśpiewa Stenia Kozłowska.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do pani Jadzi zadzwonimy.
2: Halo?
1: Dzień dobry, pani Jadziu. Robert Janowski. Dzwonię z Radia Pogoda.
2: Tak?
1: Mam życzenia dla ciebie. Poczekaj, podpisał się Pawełek.
2: O Matko Boska, ale jestem zadowolona. Matko Boska, uwierz, że ja słucham waszego radia od rana do nocy.
1: Chyba tak,
2: to jest moje ulubione radio.
1: Dobrze, że
2: nie. Ale tego jeszcze nie grali. No zaskoczenie ogromne. Bardzo się cieszę.
1: Ja też.
2: Wzruszył mnie pan ogromnie.
1: Jeszcze nic nie powiedziałem, a już popatrz.
2: No właśnie, ale ja już będę płakała za chwilę.
1: Mam możliwość. Możliwe, no. Jadziu, słuchaj.
2: No
1: więc tak, Paweł pisze tak. To nie są, panie Robercie, życzenia urodzinowe, czy imieninowe, też nie. To są po prostu życzenia bez okazji. Od syna, synowej, wnuczki, dla mamy, dla babci, dla teściowej, która im starsza, tym bardziej na czasie. Jesteś, Jadziu, żywym dowodem na to, że życie zaczyna się po 70. Nie jest to pusty slogan. Nie zmieniaj się. Żyj pełnią życia, tak jak to robisz do tej pory. Odkrywaj nowe horyzonty. Czy to w postaci wyjazdów w najdalsze zakątki Polski, czy odkrywanie internetu. Kochamy cię!
2: O Matko Boska, no ja też się strasznie kocham, ale ja nie przypuszczałam, że ten do głowy w ogóle przyjdzie takie coś zrobić, no. Bo oni się ze mnie śmieją, panie Robercie, że ja ledwo wstanę, to włączam radio moją.
1: Oni też będą niedługo. Tak jest... Oni też to będą niedługo robić, zobaczysz. Nasze rady i nasze relacje z słuchaczami są wyjątkowe, uważam.
2: No, też tak myślę, ale nigdy w życiu nie przypuszczałam, że on może coś takiego zrobić, no bo to ogromna niespodzianka, panie Robercie, ogromna. Cieszę się bardzo, dziękuję im, dziękuję panu, a jeszcze słyszeć pana, to już w ogóle głowa mała.
1: Na tym to polega. Dobrze, że nie powiedziałem, że sprzedaję fotowoltaikę.
2: Bo pewnie bym nie kupiła.
1: Paweł napisał, niech pan nie mówi, że on sprzedaje, bo ciocia
2: rozłączy.
1: Bo się rozłączy, tak, dokładnie tak. Niech pan dzwoni do upadłego, bo telefon bardzo lubi leżeć gdzieś.
2: Tak, najczęściej w aucie, a ja w domu, tak. Ale ja na ogół, pan wie, nie odbieram telefonów takich z nieznajomych numerów. No ale ten odebrałam, też
1: intuicja.
2: Nie tak miało być.
1: Jadziu, twoja babska intuicja.
2: No, dziękuję bardzo, zaraz do nich zadzwonię, powiem, co oni wyprawiają ze mną chyba.
1: Buziaczki, kochana.
2: No, dzięki bardzo, bardzo dziękuję. Jeszcze raz ślicznie dziękuję.
1: Niech wyprawiają.
2: No,
1: Janusz Gniatkowski, jeszcze chleb twój i mój, bardzo proszę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz wiadomość z mojego maila. Panie Robercie, w imieniu mojej teściowej przysyłam życzenia od niej dla jej męża. Z okazji 60. urodzin ma jej mąż. Obchodzi w maju, 17 maja. Idealnie się składa. Kochany mój mężu Tomaszku, z okazji twoich 60. urodzin życzę ci dużo zdrowia, szczęścia, radości. Niech każdy dzień będzie pełen przygód. No to też trochę od ciebie zależy. I niech ci życie słodko płynie w każdej chwili i godzinie. Twoja od 44 lat żona Ania. To pan Maciej tak napisał. Od Ani dla, poczekaj, Tomaszek. No to wszystkiego dobrego dla państwa.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: Masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.
6: Marian, a więcej się nie da?
7: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
9: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
10: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
11: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
0: Została ostatnia reklama.
12: Chcecie wygrywać więcej?
13: Tak!
12: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
13: Ale to kręci!
12: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz do pani Joasi dzwonimy.
2: Tak, proszę, halo.
1: O, pani Jasiu, bardzo się cieszę. Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, ponieważ twój Andrzejek przysłał twoje i ci życzenia. 19 maja. 19 maja, kolejna rocznica twoich urodzin. Zaczął tak. Mm-hmm. Jaki miły, bo nie napisał których, ale kompletnie mnie to nie interesuje.
2: Takich, ja mogę powiedzieć, tak, to jest specyficzna data, dlatego że powiem, że nie czekam, ale podobno te roczniki to emeryturę podwyższają. No to jest jedyny plus tego wieku. No dokładnie.
1: A to ja się czuję w tej samej grupie, Aśka.
2: No to dobre roczniki.
1: Ja jestem 60 lata.
2: No dokładnie, 61.
1: Ja też.
2: No proszę.
1: O Jezu, to żeśmy lataliśmy po jednym podwórku.
2: Tak.
1: I skakaliśmy po trzepakach. Znaczy,
2: a dokładnie, ja dobrze skakałam.
1: A kręciłaś się do przodu czy do tyłu?
2: Ależ oczywiście, wymyki i odmyki na trzepaku.
1: Ja do tyłu jeszcze lepiej, ale do przodu się bałem.
2: A nie, ja nawet zdawałam egzamin na WF i dostałam się, chociaż było 17 osób na jedno miejsce.
1: Kurczę, ale no to słuchaj.
2: Taka byłam sprawna.
1: To może wszystko przez te nasze podwórka, nie?
2: Myślę, że na pewno. No i te jeszcze dobre geny.
1: I dobre żarcie,
2: i zdrowe żarcie, inne powietrze, inna woda i w ogóle całkiem inny klimat. Wszystkiego.
1: Andrzejek pisze, w dniu 19 maja przypada kolejna rocznica twoich urodzin. Jesteś przy mnie od 44 lat. Życzę ci zdrowia.
2: To się zgadza.
1: Życzę ci zdrowia i wszystkiego najlepszego. Kocham cię, Andrzej.
2: O, jak miło.
1: No i...
2: Czyli po raz kolejny mój mąż mnie nie zawiódł, o może powiem tak.
1: Dobry rocznik, no co?
2: Dobry rocznik.
1: Musi być dobry rocznik. Jaśka, wszystkiego dobrego, trzymajcie się ciepło.
2: Dzięki bardzo, jak miło, dziękuję, wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo, wszystkiego. No to Bakara, yes sir, I can boogie.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: A na moim mailu Grzegorz dla Bożenki. Wszystkiego naj dla mojej ukochanej żony z okazji kolejnych nastych urodzin. Przede wszystkim dużo zdrowia, radości, szczęścia, uśmiechu. Przy okazji wybiegając lekko w przyszłość z okazji 35. rocznicy ślubu. Życzę nam obojgu kolejnych lat szczęścia, zdrowia i aby biegnący czas lekko przyhamował, żeby można było dłużej wspólnie cieszyć się światem. Ładnie. Pani Bożenko, Pani Grzesiu, dziękujemy.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. A od czwartku Lawatca kawa mielona Qualita Oro 250 gramów. Tylko 22,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Gabinet masażu, słucham.
4: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
3: Cześć, a co się dzieje?
4: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
3: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
4: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
3: Kochana, sam go stosuję.
5: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
6: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
7: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
6: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
7: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
6: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
7: Zaprasza
8: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
6: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
10: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Jeszcze nie śpisz?
13: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
12: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
13: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
14: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
15: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem, że czytanie dzieciom dobrze im robi. A zwłaszcza jak czytają ojcowie. Bo jak czyta tata,

0: to nie tylko czyta, ale też się mądrzy. Jego dziecko staje się małym mądralą. Dlatego czytaj dziecku książki. Będzie mądre jak ona.
1: Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania.
2: Jeśli

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.

0: reklama. Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
1: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
0: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
1: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
0: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
1: Zaprasza
2: Marcin Skwierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd, lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek, 21 maja, deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe, rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl. Już w czwartek, 21 maja, aż do 21. Szczegóły na Eurostyl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
7: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
6: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
7: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
6: Czyli?
7: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: Reklama. Dzień dobry, witamy w samo południe, w tę spokojną majową niedzielę. A teraz spokojne wiadomości i piękna prognoza pogody i za chwilę wracamy do życzeń.
10: Trzy osoby zginęły na drodze w Małopolsce. Samochód uderzył w ciężarówkę. Ukraińska armia zaatakowała dronami obwód moskiewski. Poznaliśmy piłkarskich mistrzów Polski. Toczy się jeszcze walka o utrzymanie w Ekstraklasie.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Tragedia na drodze w małopolskim Smykowie. Zginęły trzy osoby. Samochód osobowy wjechał w zaparkowaną na drodze ciężarówkę, mówi Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
12: Ratownicy medyczni stwierdzili zgon trzech osób, mężczyzn w wieku od 40 do 60 lat, którzy podróżowali samochodem osobowym. Droga jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracuje ponad 20 strażaków. Wszystkie służby strażacy używali narzędzi hydraulicznych. Była resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Niestety tych mężczyzn nie udało się uratować.
10: Przyczyny wypadku wyjaśnia policja. Ukraina zaatakowała w nocy dronami obwód moskiewski. Rosjanie przyznają, że zginęły co najmniej trzy osoby, kilkanaście zostało rannych. Czasowo zatrzymano ruch na moskiewskich lotniskach. Ukraińskie drony mogą atakować już ponad 1000 kilometrów w głębi Rosji. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski nazywa to ukraińskimi sankcjami na Rosję. Dzień wcześniej Rosjanie zabili w Kijowie co najmniej 24 osoby. Do niektórych miejsc trzeba było stać w kolejce 2 albo i 3 godziny. Za nami noc muzeów. W Poznaniu na przykład największym zainteresowaniem cieszyły się Centrum Szyfrów Enigma, Centrum Kultury Zamek i Muzeum Narodowe. Jak mówią odwiedzający, noc muzeów to doskonała okazja na poznanie nowych miejsc.
13: Bo zwykle wybieramy to, co nam się podoba, a w takim sposób możemy też dotknąć czegoś nowego.
14: I coś nowego odkryć, pozwiedzać, zobaczyć, odkryć miasto na nowo.
15: I mieszkamy w Poznaniu, to jednak tutaj nigdy nie byliśmy. Stwierdziliśmy, że dzisiaj to jest dobra okazja.
10: W całej Polsce z nocy muzeów skorzystało wiele tysięcy zwiedzających. W stolicy Wielkopolski świętowano akurat nie tylko noc muzeów. Piłkarze Lecha po raz drugi z rzędu zostali mistrzami Polski. Tytuł zapewnili sobie na jedną kolejkę przed końcem sezonu. Wczoraj wygrali na wyjeździe z Radomiakiem 3-1. Dzisiejsze mecze od 12:15. Kolejno Piast Raków, GKS Jagiellonia i Lechia Legia. Nadal toczy się walka o grę w europejskich pucharach i o utrzymanie w lidze na przyszły sezon.

0: Pogoda.
1: Chłodno dzisiaj na Śląsku, w Małopolsce, w województwie świętokrzyskim, częściowo łódzkim i mazowieckim, tu od 11 do 12 stopni, a w pozostałej części kraju od 15 do 20. Na wschodzie dzisiaj deszczowo i pochmurnie, na zachodzie więcej słońca i nie powinno padać.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Dzień dobry Państwu, wracamy do koncertu życzeń. Przypominam, że swoje dedykacje możecie Państwo przesyłać mailowo robert@radiopogoda.pl. Mamy też formularz na naszej stronie Radio Pogoda albo do Basi 22 444 4004. Tam się proszę nagrywać, znaczy nagrywać swoje życzenia, bo czasami Państwo mówicie, a pan, panie Robercie, to pan zadzwoni i niech pan tam złoży życzenia, po czym składacie te życzenia. To trochę dwa grzybki w barszczu. To niepotrzebne. Więc Skaldowie i Króliczek.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Do Irenki zadzwonimy.
2: Halo.
1: Dzień dobry, pani Irenko.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, dzwonię z Radia Pogoda, z koncertu życzeń.
2: Ojej.
1: Mam dla pani urodzinki od Karolinki. Nawet mi się zrymowało. Czyli od córki, tak?
2: Tak, tak, tak.
1: Twoja córeczka pisze: kochana mamuniu. Tak zaczyna. Tak sobie pomyślałem, jak przeczytałem kochana mamuniu, to znaczy musicie mieć bardzo fajne relacje. Takie ciepłe.
2: No, tak, tak.
1: Kochana mamuniu, w dniu twoich... No dobra, siódemka z przodu, już nie będziemy ukrywać. 70. urodzin, składamy ci najlepsze życzenia. Żyj nam 100 lat w wyśmienitym zdrowiu. Szczęście i siły niech cię nie opuszczają, a każdy dzień przynosi ci radość. Niech Pan Bóg cię błogosławi i strzeże, a Matka Boska otula cię swoim płaszczem. Karolina.
2: Ojej, bardzo, bardzo piękne życzenia. Dziękuję no, bardzo.
1: Kochana mamuniu, o jak ładnie to zabrzmiało. No jak pani Irenko? Te urodzinki kiedy będą?
2: No już były 10 maja.
1: A, były 10 maja. Jak było?
2: Bardzo ładnie, od koła gospodyń dostałam taki piękny bukiet 70 róż.
1: O jacie.
2: Także bardzo się wzruszyłam także bardzo rodzina też 100 lat śpiewali, no i wesoło było bardzo.
1: No i dzisiaj znowu jeszcze życzenia kolejne, więc kolejny powód do małego wzruszenia.
2: No, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję pani Irenko, pozdrawiam serdecznie.
2: Ja również bardzo, bardzo, bardzo lubię pana program i w ogóle.
1: I w ogóle, ja panią też bardzo lubię pani Irenko i się lubimy wzajemnie i o to chodzi.
2: No, bardzo, bardzo.
1: Pa, pa. I Julio Iglesias dla pani Ireny. Kuku, kuru, kuku, paloma.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Baśka, co się nagrało?
2: Dzień dobry. Chciałem życzyć miłej niedzieli dla swojej mamy Jasi i siostry Natalii z Krakowa. Życzył Marcin.
1: No, po żołniersku, nie? Jak to chłopaki. A dlaczego tylko miłej niedzieli? Miłej, a drugiej niedzieli, a jeszcze trzeciej, a całego miesiąca, a całego roku, a całego życia. Cudnie. No to Jasi, ja rozszerzyłem te życzenia dla Państwa.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
3: Autopromocja.
0: Tysiące melodii, wyjątkowe wspomnienia i opowieści, które tulą serca.
4: Proszę mi powiedzieć, Pani Urszulo, jak zagramy już za moment tę piosenkę w Radiu Pogoda, specjalnie dla Pani, to ruszy Pani w tan?
5: No oczywiście.
0: Najpiękniejsze melodie członków klubu Pogodnych Ludzi. Słuchaj już dziś od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Kto zwalcza ból?
7: Voltaren!
6: Kto?
8: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
9: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
11: Marian,
12: a
11: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
12: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
11: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
12: Wygodnie i za darmo.
11: No.
13: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozi.

0: Lato w Half Price. Światowe marki, gorące ceny. Sukienki, topy, buty, dekoracje do domu oraz nowość w Half Price. Mystery Box. Upoluj letnie skarby. Half Price. Great Brands.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
3: Została ostatnia reklama.
4: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz zadzwonię do pani Marty.
2: Halo?
1: Pani Marto, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Robert Janowski, Radio Pogoda. Dzień koncert dobry. Życzeń, dzień dobry. Słuchaj, urodzinki miałaś. Wszystkiego dobrego.
2: Dziękuję bardzo.
1: Miałaś już. To jesteś w połowie drogi do Szlachetnej Piątki.
2: Tak.
1: Jak?
2: Bardzo dobrze.
1: Spoko, nie?
2: Wiek to tylko liczba.
1: Dokładnie. To jest piękny moment dla kobiety. Boże, jak ja bym chciał mieć 45 lat. Jak młodzież nas słyszy, mówi, co ten stary mówi tam, opowiada w tym radiu. Słuchaj, dobra, najpierw przeczytam, potem się będziemy zgadywać, kto to napisał. Drogi panie Robercie, serdecznie proszę o telefon do mojej przyjaciółki. A, to już wiadomo. Zdradziłem się. Do mojej przyjaciółki Marty i przekazanie życzeń. Kochana Marto, z okazji twoich 45. urodzin, życzę ci dużo zdrowia, uśmiechu każdego dnia. Podróży do wymarzonych miejsc, pięknych górskich szczytów i wielu godzin jazdy samochodem z Radiem Pogoda i ze mną. Przeżywaj cudowne chwile na koncertach, festiwalach. Miej dobrych, wspierających ludzi przy sobie i bądź szczęśliwa. Dziękuję ci za to, że jesteś. Panie Robercie, poproszę o utwór Starego Dobrego Małżeństwa. Opadły mgły, wstaje nowy dzień, który kojarzy się nam z Bieszczadami. Piosenkę już przygotowałem. Ty taki jesteś podróżnik survivalowy?
2: Tak. Staram się jak tylko mogę. No dużo tych podróży to też jest związane z festiwalami, z wyjazdami na festiwal.
1: No ale organizujesz je, czy jesteś tylko...
2: Nie, jestem tylko uczestnikiem.
1: Uczestnikiem, tylko skaczesz pod sceną.
2: Kiedyś więcej.
1: Ja wiem. Mam to samo. Teraz już się pod scenę nie pcham, bo bym chciał też trochę zobaczyć, popatrzeć, jak to wszystko wygląda też logistycznie, jak oni tam tak podpatruję trochę z zawodowej strony. Ale też lubię sobie poskakać. A na czym byłaś ostatnio?
2: Byłam na koncercie Kaśki Sochackiej tydzień temu. To były właśnie takie trochę moje prezenty urodzinowe, które sobie zrobiłam sama. A w piątek byłam na koncercie zespołu Ang. Staram się nie zgubić, bo to jest życie.
1: Dokładnie tak. Dlaczego mamy sobie odmawiać? Co mamy sobie odmawiać tego, z czym dobrze nam jest i dobrze się czujemy?
2: Bardzo dziękuję za życzenia.
1: Dziękuję ci bardzo. A teraz Stare Dobre Małżeństwo dla ciebie, Marta. Opadły mgły, wstaje nowy dzień. Bardzo proszę.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Tu mam życzenia od żony dla męża, czyli Ania dla Kamila. Dzisiaj ma urodziny, proszę cię, Robert, o życzenia dla Kamilka. Z okazji urodzin z całego serca ci życzę, kochanie, zdrowia, sukcesów, spełnienia wszystkich marzeń. Niech każdy dzień przynosi ci nowe powody do radości, a otaczający cię ludzie wspierają na każdym kroku. No, pewno tak jest. Niech twoje życie będzie jak piękny ogród, w którym każda chwila rozkwita radością, spełnieniem i miłością. Już sobie wyobrażam taki ogród, fajnie by było. I tak rozkwitały kwiaty i ten kwiat jest miłością, a ten jest radością. Ale czad. I życzę ci, abyś zawsze miał na to czas, co najważniejsze. Czyli na mnie, ale to już mój dopisek. Ania dla Kamila, trzymajcie się.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
3: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
4: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
5: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
4: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
5: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
4: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
5: Zaprasza
6: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
8: Scandinavian Sleeping and Living.
9: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek, 21 maja, deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz.

0: Do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium. Światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.

0: Marian, a więcej się nie da?
1: No i da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
2: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład suszarka Bosch z pompą ciepła. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2698 zł. Teraz za jedyne 2498. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Ból, pieczenie, swędzenie w tych okolicach to często pierwsze objawy hemoroidów. Nie lekceważ ich, bo choroba może się rozwinąć. Zastosuj Proctohemolan o podwójnym działaniu. Proctohemolan przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan krem. Tribenozyd i lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żylaki odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Cześć, siostrzyczko. Gratulacje. Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
5: Ania.
4: Po mamie byłaby z siebie dumna.
5: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
4: Obiecuję.
6: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
7: Została ostatnia reklama.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
8: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
8: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
11: Reklama.
12: Jest niedziela, godzina 13, czyli ostatnia już godzinka naszego dzisiejszego niedzielnego koncertu życzeń. Więc zostańcie Państwo z nami, bo jeszcze troszkę pięknych słów się zmieści. A teraz wiadomości i prognoza pogody.
13: Polka wśród osób poszkodowanych przez rozpędzone auto w Modenie. Jeden z zatrzymanych mężczyzn w sprawie śmierci 13-latka był nietrzeźwy. Krakowianie mają tydzień na decyzję, w przyszły weekend referendum w sprawie odwołania prezydenta miasta.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na początek Włochy. Wśród poszkodowanych w tragedii w Modenie, gdzie rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów, jest obywatelka Polski. Poinformował o tym rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór. Dodał, że polski konsul pozostaje w kontakcie z lokalnymi służbami, policją oraz szpitalem, w którym przebywa Polka. Przypomnijmy, w Modenie 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka wjechał samochodem w grupę ludzi. 7 osób zostało rannych, 3 ciężko. Sprawcę zatrzymali przechodnie. Policja próbuje wyjaśnić, jak doszło do śmierci 13-latka nad jeziorem w Warmińsko-Mazurskiem. Wczoraj wieczorem w czasie awantury nastolatek został śmiertelnie pobity. Policja zatrzymała 4 mężczyzn w wieku od 30 do 40 lat. Jeden z nich był nietrzeźwy. Na razie jest za wcześnie, by mówić o szczegółach. Śledczy zabezpieczyli dowody i przesłuchują świadków, mówi aspirant Andrzej Jurkun z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
15: Decyzją prokuratora ciało nastolatka zostało zabezpieczone celem przeprowadzenia badań sekcyjnych. No i tutaj policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają dokładny przebieg tego tragicznego zdarzenia, w tym rolę poszczególnych zatrzymanych osób w tym zdarzeniu.
13: Ze względu na dobro postępowania śledczy nie przekazują obecnie więcej informacji. Mieszkańcy Krakowa za tydzień zdecydują, czy prezydent miasta Aleksander Miszalski pozostanie na stanowisku. Odbędzie się w tej sprawie referendum. Odwołana może być też Rada Miejska. Aby wyniki były ważne, do urn musi pójść około 27% wyborców. Przeciwnicy zarzucają Miszalskiemu zadłużanie miasta, kolesiostwo, niespełnienie wyborczych obietnic, sprawowanie urzędu w sposób niegodny. 2 polskie zespoły siatkarskie zagrają dziś o medale Ligi Mistrzów. Aluron CMC Warta Zawiercie walczy w wielkim finale z włoską Perugią, a PGE Projekt Warszawa w meczu o trzecie miejsce z tureckim Ziraatem Ankara. Warszawianie liczą też na szczęście debiutanta, mówi Jan Firlej z projektu.
16: Czymś pięknym będzie wyjechać stąd z medalem.
13: Dla Zawiercia mecz z Perugią to z kolei będzie rewanż za ubiegły rok, bo ubiegłoroczny finał wyglądał dokładnie tak samo. Wtedy wygrali Włosi.
17: Mega się cieszymy z tego finału, będziemy próbowali z nimi wygrać.
13: Mówi Mateusz Bieniek z Warty. Spotkanie o brąz o 17, mecz o złoto o 20:30.
18: Radio Pogoda.
14: Pogoda.
13: Niedziela we wschodniej połowie Polski bardziej deszczowa, a na zachodzie bardziej pogodna i tutaj nie powinno padać. Na termometrach dziś od 12 do 20 stopni. Najchłodniej w kilku województwach: Małopolska, Śląsk, Świętokrzyskie, Łódzkie i Mazowsze. A najcieplej na Podkarpaciu.
14: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
12: Witam serdecznie w ostatniej godzinie niedzielnego koncertu życzeń. Takie popołudnie niedzielne najlepiej smakuje, prawda? Przy dobrej muzyce, takich dobrych, ciepłych słowach od najbliższych. To jest ostatni moment, by przesłać swoje życzenia. Proszę Państwa, można również się nagrać na moją Baśkę, sekretarkę, pod numerem 22 444 4004. Chociaż muszę powiedzieć, że bardzo dzisiaj Państwo jesteście aktywni na mailu, więc sporo tego dzisiaj się zmieściło. No to wróćmy nad jeziora. Na jeziora, przepraszam. Ale nad jeziora też podobno to dobry tytuł. Czerwone gitary i Krzysztof Klęczon.
14: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Bardzo ważna sprawa, dzwonię.
2: Słucham?
1: Panie Pawle, Robert Janowski, Radio Pogoda. Super, że pan odebrał. Koncert życzeń. Mamy życzenie od twojej siostry, od Maryśki. O. Z okazji waszej 14. rocznicy ślubu z Ewką. Mhm. I pisze twoja siostra tak. Ewusiu i Pawle, zaraz wasza 14. rocznica ślubu. Ale szybko zleciało. Na waszym ślubie miałam 11 lat. A ty, jako pierwszy z trójki moich braci, wziąłeś ślub, więc było to dla mnie bardzo ważne wydarzenie. Życzę wam dużo miłości, cierpliwości i spokoju. Już tyle wytrzymaliście, to następne dekady też przetrzymacie. Jesteście piękną rodziną z wartościami i bardzo mądrymi synami Michałem i Karolem. Ciotka Maryśka jest waszą dużą fanką. Pozdrawiam.
2: No, dziękuję bardzo.
1: Ale fajne, pomyślałem sobie, fajne.
2: Dziękuję, dziękuję.
1: To jeszcze to była u was czwórka, tak?
2: Tak, tak, to czwórka, tak, tak, łącznie.
1: Czyli Marysia była najmłodsza, tak, córeczka?
2: Tak, tak, także miała zabawnie.
1: To żeście się nie opiekowali, co, starsi bracia?
2: A nagle... No, zazwyczaj.
1: Albo wyjdź z pokoju.
2: Także miało to swoje plusy i minusy, tak.
1: No wiadomo, ja też byłem młodszym bratem, akurat miałem siostrę starszą, no to wyganiała mnie, spokoju, tam, wiesz, nie było wyjścia. Ale super, no, fajnie. No,
2: więc... Zaskoczony jestem, bo nikt mnie nie uprzedzał, nikt mi nie mówił, że jakaś taka niespodzianka tego typu będzie, także bardzo się cieszę tym bardziej.
1: No właśnie, chyba lepiej, że nie mówił, nie?
2: Oczywiście, no, jasne. No,
1: wtedy nie ma niespodzianki.
2: Zaraz będę się chwalił wszystkim.
1: No, bardzo się cieszę.
2: Uściskaj
1: Jewunię, pozdrawiaj Maryśkę, ja was trzymam za was kciuki. Wszystkiego dobrego.
2: Dobrze,
1: dla was.
2: Bardzo dziękuję. Pozdrawiam w tym również. Wszystkiego dobrego.
1: Cześć, Paweł. No to co jeszcze? Coś, jakiś walc może byście zatańczyli? François? Walc François. Mieczysław Fok śpiewa.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Teraz życzenia z mojej skrzynki mailowej. Dużo dzisiaj tego, robert@radiopogoda.pl, ale bardzo się cieszę, że dużo. Panie Robercie, chciałabym przesłać życzenia dla mojej mamusi Zosi z okazji imienin. Dużo zdrówka, bo to dla ciebie już było, Zosi. Nie? Zośki było, zimnej Zośki. Dużo zdrowia, bo to dla ciebie teraz najważniejsze. No właśnie, pociechy z wnuków i wielu pięknych wspólnych lat z tatą. Życzenia przesyłają córeczki twoje, Iza i Martynka. No i życzenia przesyłają również Robert, ja i Iza, moja tutaj wydawczyni. No to wszystkiego dobrego dla państwa.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

tak jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Zadzwonimy do Eli.
2: Tak, słucham.
1: Dzień dobry, pani Elżbieto. Robert Janowski, Radio Pogoda, koncert życzeń.
2: Dzień dobry. Bardzo mi miło.
1: Kochanie, jak mówi do ciebie Marek?
2: Kochanie,
1: a widzisz, a mi się może nie przypadkiem wymsknęło kochanie, jak zaczynałem. No. Bo on tak nie zaczął tego listu. Słuchaj, on mi przysłał książkę. On mi przysłał książkę. I cała książka jest na twój temat.
2: Na mój temat.
1: No po prostu jakiś... On zwariował. Ale on ile lat temu zwariował na twoim punkcie?
2: Oj, no 43.
1: Jezus Maria, ale go wzięło. Biedny.
2: Ale go wzięło
1: i go nie puszcza, rozumiesz? Złapało go. Więc tak, słuchaj, no ja będę czytał co czwarte zdanie i to są wszystko takie same. Znaczy takie same, nie inne, pełna poezja. Twoja obecność w moim życiu to prawdziwy dar. Pragnę ci powiedzieć, że bardzo cię kocham, jesteś dla mnie wszystkim. Przylatuję 18 linijek. Dziękuję, że jesteś częścią mojego życia. Przylatuję na następną stronę. W dniu twoich urodzin chcę wyrazić wdzięczność za twoją obecność i dobro, które wnosisz każdego dnia. Jesteś w moim życiu spokojem, radością, nadzieją. Jesteś dla mnie największym, najcenniejszym skarbem, kimś, o kogo chcę dbać w każdej chwili. Z całego serca składam ci najserdeczniejsze życzenia radości i miłości. Najdroższa, nie znam słów tak pięknych, którymi mógłbym cię opisać. Dziękuję za to, że jesteś moją największą przyjaciółką, miłością i żoną w jednym. Twoja obecność dla mnie największy zaszczyt w moim życiu. Dziękuję za każdy uśmiech. Ja cię po prostu, rozumiesz? A jestem dopiero 1/10.
2: Matko kochana, no
1: kochany.
2: Cudne.
1: Dlatego zacząłem kochanie.
2: Ja urosłam.
1: Jezus Maria, ile lat temu mówisz, tak go wzięło?
2: 43.
1: Co ty masz w sobie, Elka?
2: Nie mam pojęcia.
1: Wszystko on, ale on chodzi normalnie na nogach, czy na kolanach za tobą, czy przed tobą?
2: Nie, chodzi na nogach.
1: Normalnie, kapcie tam buty.
2: Nie wymagam kolan.
1: Boże, jak pięknie. O Jezu, jak się cieszę.
2: Nie wymagam.
1: Jak się cieszę, że takie miłości istnieją.
2: Ja też się cieszę, bardzo. No super. Dziękuję ślicznie za przekazanie. Pozdrawiam ciebie, Robercie, bo co roku się słyszymy.
1: A,
2: i cieszę się z tego niezmiernie.
1: I niech Marek pisze do mnie, tylko krócej.
2: To ja to przekażę.
1: Dobra.
2: Ja to przekażę, żeby było krócej.
1: Tak. Buźka, pa. A teraz Andrzej Zaucha, byłaś serca biciem.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.

0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
1: Proszę Państwa, zapraszam na program Moje Najpiękniejsze Melodie, Zdrożenie po 14. Dzisiaj to już wszystko w naszym koncercie życzeń. Gwiazdą programu będzie jeden oczywiście, jak zawsze, z członków naszego klubu Pogodnych Ludzi, a rozmawiać z nim będzie Asia Kruk.
0: Koncert życzeń w Radiu Pogoda. Zaprasza Robert Janowski.
2: Autopromocja.
0: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Limeryk dla ciebie wymyśliłam. Chcesz
1: bardzo
2: usłyszeć?
1: Proszę.
2: Poranny. Mhm. Pewien Zygmunt z Warszawy miasta zamiłowanie czuł wielkie do ciasta, lecz miał tylko ser i to camembert, więc mu miłość do słodyczy narasta.
1: O, pięknie! Brawo, Asia.
0: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Moja droga to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcję w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX dostępny jest już od 1390 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
4: Jest taki Gdańsk. Spokojniejszy, bliższy, bardziej twój. Nad Motławą, gdzie poranki zaczynają się od wody, a nie od ruchu ulicznego. I miasto zwalnia. Gdynia Riverside Living. Nowy adres w Śródmieściu. Z dala od zgiełku. Apartamenty premium, światło, przestrzeń i udogodnienia, które naprawdę mają znaczenie. Taras na dachu, klub mieszkańca, sauna i siłownia. Rozpoczęliśmy sprzedaż. Wybrane apartamenty dostępne są w ofercie startowej. Gdynia Riverside Living. Gdynia.pl.
5: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
6: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
5: Serio? Też na wysokie kwoty?
6: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
7: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
8: Kanter spakowany? Jedziemy?
9: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
8: Znowu? Przecież już brałeś.
9: Ale działała za słabo i za krótko.
10: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
11: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: No i jak twój kręgosłup?
10: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
11: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
12: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
13: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
12: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
13: Zawody kolejowe Strongman i

0: Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda, Dorota Piasecka.
1: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata, herbaty szklanka.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatą.
1: A, cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak. No też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: Tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć? Kiedy nie będzie nam wolno już.

0: Radio Pogoda, dzień dobry w niedzielę. Zaraz minie 14 i będą najważniejsze wiadomości, a po nich moje najpiękniejsze melodie, rozmowa z panem Tomaszem, naszym słuchaczem i klubowiczem Klubu Pogodnych Ludzi. Asia Kruk, zapraszam.
1: Deszcz i nawet śnieg w Tatrach, trudne warunki do wędrówek. Polka 12 w finale konkursu Eurowizji wygrała Bułgarka. Na jednej z głównych dróg Trójmiasta zaczyna się remont. Potrwa niecały miesiąc.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Trudne są warunki w Tatrach. Silne opady deszczu, a na szczytach śniegu znacząco utrudniły spacerowanie po górach. Odradzane są wszelkie wyjścia w wyższe partie. Rośnie także zagrożenie hydrologiczne. Na rzece Białce przekroczony został stan ostrzegawczy. Alicja Szemplińska zajęła 12 miejsce w konkursie piosenki Eurowizji. Wykonała utwór Prey. Po głosowaniu jurorów była nawet siódma, ale znacznie mniej punktów dostała od telewidzów. Eurowizję po raz pierwszy w historii wygrała Bułgaria. Reprezentowała ją piosenkarka Dara, która wykonała utwór Bangaranga. Rozpoczęła się rekrutacja do szkół średnich. Uczniowie mają coraz większy wybór wśród tzw. szkół branżowych. Tak jest na przykład na Pomorzu, które w związku z inwestycjami w elektrownię stoi przed szansą technologicznego i przemysłowego rozwoju. Szczegóły Paweł Radzewicz.
3: Świadomość ósmoklasistów co do przyszłości jest coraz większa, mówi dyrektor Państwowych Szkół Budownictwa w Gdańsku Michał Stankiewicz.
4: Oni przychodzą nauczyć się konkretnego fachu i potem wejść na rynek pracy.
3: Wiedzą to także władze Gdańska, gdzie już połowa oferowanych w szkołach ponadpodstawowych miejsc ma profil zawodowy, mówi wiceprezydentka Monika Chabior.
5: Widzimy wzrost prestiżu szkół branżowych i technicznych.
3: Zawody związane z branżą energetyczną, morską czy budowlaną reklamują się same.
4: Jeżeli chodzi o naszych absolwentów, są poszukiwani. Czasami mamy nawet problem z tym, żeby oni szkołę ukończyli, tylko dlatego, że zarabiają bardzo duże pieniądze na rynku.
3: Na wybór szkoły i złożenie dokumentów absolwenci podstawówek mają 4 tygodnie.
1: Tym razem nasze sankcje dalekiego zasięgu dotarły do obwodu moskiewskiego, oświadczył prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Ukraińcy uderzyli setkami dronów w infrastrukturę przemysłową i wojskową. Zniszczyli m.in. rosyjski okręt patrolowy na Morzu Kaspijskim. Zełenski podkreśla, że to uzasadniona odpowiedź Ukrainy na rosyjskie ataki. Rosjanie uderzyli ostatnio w Kijów. Zginęły 24 osoby. Jutro zaczną się utrudnienia na jednej z głównych arterii Trójmiasta. Na Alei Niepodległości w Sopocie prace drogowe potrwają do połowy czerwca. Prędkość zostanie ograniczona do 30 km/h.

0: Pogoda.
1: Dziś od 12 do 20 stopni na wschodzie Polski, większe zachmurzenie i opady. Na zachodzie już nie powinno padać i więcej słońca. Jutro deszczowo w całym kraju, a temperatura podobna do dzisiejszej, czyli raczej nigdzie nie przekroczy 20, delikatnie poniżej 20 stopni.

0: moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. Ja się bardzo cieszę z tego, że w moich najpiękniejszych melodiach czasem są to nieoczekiwane spotkania, na przykład z słuchaczami, których już dobrze znamy. I taki jest pan Tomasz właśnie. Dzień dobry, panie Tomaszu.
2: Dzień dobry, pani Jasiu. Pozdrawiam serdecznie słuchaczy i Radio Pogoda również.
1: Pan jest w Gdańsku i z tego Gdańska często pan do nas dzwoni do pogodnego poranka w Radiu Pogoda, żeby życzyć miłego dnia, powiedzieć, jaka jest pogoda w Gdańsku i żeby panu dodać otuchy w drodze do pracy.
2: To prawda. Jestem rodowitym Krakowianinem, a w Gdańsku jestem od 4,5 roku dokładnie.
1: A, takie rzeczy. I ciągle się pan pewnie tym Gdańskiem zachwyca.
2: No tak, tak, tak, to prawda, to prawda.
1: Bo jest czym, no właśnie. No pięknie, także już ustaliliśmy, skąd się znamy i teraz jak starzy, dobrzy znajomi porozmawiamy sobie o pana najpiękniejszych melodiach. Za chwilę pierwsza pana najpiękniejsza melodia.
0: Moje najpiękniejsze melodie

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Pan Tomasz, który nadaje w tej chwili z Gdańska, opowiada o swoich ulubionych piosenkach, a na numer jeden, no to pan sobie wybrał, proszę pana, ABBA, The Winner Takes It All, wygrany bierze wszystko. Taka piosenka na początek, dlaczego?
2: To nie wiąże się z taką historią dosyć prozaiczną. No życie jest układanką, życie jest zagadką, życie jest jak pudełko czekoladek u Foresta Gumpa. I właśnie z tymi zwycięzcami to różnie bywa. Nie muszę powiedzieć, że jestem zwycięzcą, bo nie czuję się zwycięzcą, ale pewnego razu zdarzyło mi się tak, że pewne sytuacje spowodowały, że właśnie myślałem sobie, że właśnie jestem tym zwycięzcą. A teraz mogę powiedzieć, że trochę jestem przegranym już zwycięzcą, bo no właśnie na takim zakręcie życiowym się znalazłem obecnie.
1: Proszę pana, ja tu nie jestem żadnym psychologiem, ani nie jesteśmy na terapii, ale ja coś panu powiem, panie Tomku. To, że pan w tej chwili czuje się przegranym, to bardzo źle. Po prostu, gdyby pan zechciał pomyśleć o sobie, że w tej chwili jest pan przyszłym zwycięzcą, to by chyba wszystkim nam poprawiło nastrój.
2: No postaram się, bo zwłaszcza, że teraz właśnie mogę, nie ukrywam, powiedzieć, że siedzę w parku. Ptaszki śpiewają, po drodze właśnie mówimy o moich ulubionych piosenkach. Słońce wyłania się za chmur, więc no cóż dodać, nic ująć, nie można mieć wszystkiego, tak od razu.
1: Nie można mieć wszystkiego naraz, o tak jest, tak mówi mój małżonek i ja się z tym absolutnie zgadzam. Wszystko tak, ale wszystkiego naraz nie. The Winner Takes It All i ABBA z przyjemnością dla pana, bo ja uwielbiam tę piosenkę, jak zresztą wszystkie ABBY, teraz w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda w weekend, Radio Pogoda w dzień powszedni. Serdecznie zapraszamy do tego, żeby nas Państwo włączyli jutro od samego rana. Pogodny poranek w Radiu Pogoda zacznie się o godzinie 6, a po godzinie 8 będziemy mieć dla Państwa zabawy z nagrodami. Zabawa nazywa się Szybka Piątka i zawsze są i nagroda, którą należy sobie wywalczyć, ale też jest prezent dla Państwa, o który walczyć nie trzeba i to sama przyjemność go odbierać z anteny Radia Pogoda. Taką mam nadzieję. Proszę słuchać Radia Pogoda z przyjemnością. Za chwilę kolejne najpiękniejsze melodie pana Tomasza.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Reklama.
3: Cześć, siostrzyczko.
2: Gratulacje.
3: Jest prześliczna. Zdecydowaliście już, jak da się jej na imię?
2: Ania.
3: Po mamie. Byłaby z ciebie dumna.
2: Żałuję, że nigdy jej nie zobaczy. Obiecaj mi, że ty będziesz regularnie robiła mamografię, zwłaszcza, że jesteśmy w grupie ryzyka.
3: Obiecuję.
4: Każdego dnia 20 Polek umiera na raka piersi. Możemy to zmienić, jeśli będziemy regularnie dbać o swoje piersi. Badaj się, by żyć. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
6: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
8: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
9: Kochana, zaraz dzień mamy.
10: Znowu?
9: A pewnie dostaniemy kwiaty czy inne bombonierki.
10: Ja zamówiłam odlot.
9: Hola, hola, w twoim wieku?
10: No odlot, każdy wiek jest dobry.
11: Podaruj mamie lot w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To niepowtarzalne emocje i wspomnienia na całe życie. Czas na odlotowy dzień mamy. Gdańsk, Żaglowa 100 obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Szczegóły na www.tunel.aero.
12: Została ostatnia reklama.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
2: Reklama.

0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Pan Tomasz dzisiaj opowiada o swoich najpiękniejszych melodiach w audycji dedykowanej właśnie temu tematowi. Zbigniew Wodecki, lubię wracać tam, gdzie byłem. Mam wrażenie, że słuchacze kochają wracać do tej piosenki i pan też. Co nam pan o niej powie, panie Tomku?
2: Tak, z sentymentem wracam do Zbyszka Wodeckiego. To też znowu dwie historie związane ze Zbyszkiem Wodeckim. Był prawie jak mój ojciec. Taty nie mam już od 10 lat. Pana Zbyszka też nie ma od kilkunastu lat. Pana Zbyszka spotkałem wielokrotnie na swojej trasie w Krakowie i to były bardzo takie sympatyczne spotkania, bo ilekroć się pojawiała jego burza czupryna włosów, to można było z nim pogadać i podejść,
1: naprawdę?
2: Nawet ten autograf poprosić.
1: No.
2: Tak, więc był taki bezpośrednim człowiekiem.
1: Tak. Tak.
2: I ta ludzkość jego przemawiała, no nie wiem, jakoś tylko nie wiem, teraz tu znaleźć słów, ale ostatnim z nim spotkanie było właśnie nomen omen ze Zdzisławą Sośnicką, kiedy przyjechali na tym jednym, jedynym koncercie, który dali razem ze sobą. Grali w Poznaniu, to było w Sali Ziemi. Oni się bardzo świeczyli wtedy na pogrzeb Wojciecha Monarskiego, który miał być na następny dzień. Pani Zdzisława jednak nie spotkała się z nami, ale pan Zbyszek wyszedł, rozmawiał z nami, rozdał nam kilka autografów, zrobił zdjęcia. I to był ostatni raz, kiedy widzieliśmy go publicznie, tak? Bo potem zdarzyło się to, co się zdarzyło, czyli najpierw operacja, a potem no niestety no śmierć, tak? I bardzo to przeżyłem, no i ten utwór wiąże się z tym, że właśnie, tak jak się to mówi właśnie w tej piosence, lubię wracać tam, gdzie byłem, czyli tam, gdzie gdzieś byłem, ta kraina marzeń, ta kraina dzieciństwa, z sentymentem, jak zamykam oczy, jak słyszę tą piosenkę, to wszystkie mi się wspomnienia kojarzą i z tatą, z mamą, która żyje, oby jak najdłużej żyła. Ma 80 lat, w tym roku skończyłem, ja 50, no więc to znowu jest taki sentyment i taki właśnie, no wzruszający moment, a się teraz sam wzruszyłem.
1: I to mi się udziela, wie pan? Ja też się wzruszam, bo pan tak pięknie wspomina i o rodzicach mówi i to bardzo ważne. Uściski dla mamusi ogromne od Radia Pogoda, dobrze? Przekaże pan?
2: Dziękuję, oczywiście, jak najwięcej. No mama mnie zaraziła, teraz tak nieformalnie powiem, z moją siostrzenicą, bo to one zaczęły słuchać Radia Pogoda.
1: Aha.
2: I to tak było, że ja wracałem kiedyś do domu, no i właśnie leciało jakieś radio. No i ja mówię, a co to za radio? A Radio Pogoda. Naprawdę? No to posłuchajmy razem.
1: No.
2: No i tam się zaczęły różne takie przeboje.
1: No to tym bardziej uściski dla mamusi i dla siostrzenicy też, a dla wszystkich, ale głównie dla pana tym razem. Panie Tomaszu, Zbigniew Wodecki, lubię wracać tam, gdzie byłem.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: A to jest Radio Pogoda i moje najpiękniejsze melodie. Dzisiaj z panem Tomkiem. I pojawi się teraz artystka, która niedawno przez cały miesiąc była gościem Radia Pogoda. Opowiadała o swoich najpiękniejszych melodiach, a pan teraz wśród swoich, panie Tomku, postanowił zaproponować Halinę Frąckowiak i Papierowy Księżyc.
2: Tak, z tym utworem to też znowu sentymentalna podróż z dzieciństwa. To był jeden z znowu pierwszych utworów, który słyszałem akurat w konkurencyjnej stacji, czyli w Polskim Radiu Jedynce. Było to lato z radiem. Teraz już lata świetne, bo wydawałoby się go 40 lat ponad. I tam właśnie pani Halina zaśpiewa tą piosenkę. I potem znowu, no miałem to szczęście mniej lub bardziej, bo troszeczkę pracuję w zawodzie dziennikarskim też. Oprócz tego, że pracuję w bibliotece szkolnej, ale no to się może zmienić niedługo. Może na korzyść z tego pierwszego. Poznałem panią Halinę osobiście i udało mi się, dostąpiłem zaszczytu tego szczególnego, bo też moją pasją jest robienie zdjęć. Na moich social mediach, które gdzieś tam może ktoś zobaczy, mam zdjęcie z panią Haliną, z panem Zbigniewem Wodeckim i po prostu to jest moja największa pamiątka oprócz różnych zdjęć, które robię do tej pory. I to taki sentyment z tą piosenką też związany właśnie, że pani Halina jak się pojawia, to często, gęsto jak ją proszą o utwór, który wykonuje często, to właśnie jest Papierowy Księżyc. I ta piękna wokaliza i nie tylko wokaliza, ale muzyczna warstwa, to po prostu jest piękne, taka po prostu, no, taka ponadczasowa, tak? Takich utworów już nie ma w dzisiejszych czasach. Są inne oczywiście, ale te lata 80., 70., w których krążymy w mojej krainie muzycznej, dzisiaj to właśnie na tym się też właśnie opiera ta moja fascynacja muzyką.
1: No jest to pewna specyfika, rzeczywiście. Papierowy Księżyc raz jeszcze i na pewno nie po raz ostatni w Radiu Pogoda, już za chwilę w wykonaniu Haliny Frąckowiak, a pan pozwoli, że do tego, co pan pokrótce powiedział przed chwilą, to my jeszcze wrócimy, jak zresztą do rozmowy o pana najpiękniejszych melodiach już po 15.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja.
4: Na każdym kroku spotykasz krasnala. Wiesz, że jesteś we Wrocławiu. Słyszysz Marię Koterbską.
5: Ale cza cza señorita.
4: Wiesz, że to najpiękniejsze melodie
0: w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Chcecie wygrywać więcej?
8: Tak!
7: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
8: Ale to kręci!
7: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
10: Nazywam się Zbigniew Boniek i jak wszyscy wiedzą, znam się na piłce i ponoć na wszystkim. I ostatnio przeczytałem,

0: 6,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
1: Co za dzień.
2: Co się stało?
1: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
2: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
1: Meliski?
2: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
1: Czyli to takie pastylki antystresowe?
2: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
1: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
2: Na mnie i na Meliski.
3: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
5: Melatonina, lekam dobry, ten dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina lekam, melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina lekam. Ta ze słoneczkiem.
7: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
8: Została ostatnia reklama.
9: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
10: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
9: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
10: A w środku?
9: Ogromny bagażnik, 604 litry.
10: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
9: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
11: Kia. Movement that inspires.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
2: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: To tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
4: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
5: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
6: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
5: No kto, no wiadomo.
6: Ci panowie z Media Expert.
7: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Została ostatnia reklama.
12: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
13: Reklama.
14: Dzień dobry w Radiu Pogoda. Asia Kruk, dochodzi 15 i będą wiadomości, a później wrócimy do rozmowy z naszym słuchaczem, panem Tomaszem, w audycji, która nazywa się Moje Najpiękniejsze Melodie.
15: ZNP krytykuje pomysł wprowadzenia rzecznika praw uczniowskich. Rusza rozbudowa lotniska w Krakowie, obsłuży więcej pasażerów. Można liczyć na wzruszające sceny. Wieczorem Robert Lewandowski pożegna się z kibicami Barcelony.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
15: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Związek Nauczycielstwa Polskiego krytykuje rządowy pomysł na wprowadzenie w szkołach rzeczników praw uczniowskich. Ci mieliby się pojawić od 1 września w każdej szkole. Rzecznikiem praw uczniowskich miałby z automatu być nauczyciel, który opiekuje się samorządem uczniowskim. Jak mówi szef łódzkiego ZNP Marek Ćwiek, to dużo dodatkowej pracy bez dodatkowego wynagrodzenia.
16: Będzie musiał przyjmować i rozpatrywać skargi, wnikliwie badać te sprawy. Będzie zobowiązany organizować mediację, prowadzić działalność informacyjną.
15: Zdaniem ZNP do rozwiązywania spraw związanych z prawami ucznia wystarczą wychowawcy. Są do tego też szkolni pedagodzy i kuratorzy. Zwiększy się przepustowość krakowskiego lotniska. Dziś to około 13 milionów pasażerów rocznie, za kilka lat będzie 20. A to dzięki nowemu terminalowi zaczyna się budowa. Władze portu podpisały właśnie umowę z wykonawcą inwestycji. Pierwsza część, budynek zachodni, ma być gotowa za niecałe 3 lata, mówi prezes portu Łukasz Strutyński.
17: Cały czas pracujemy na czynnym lotnisku. Jedyny obszar, który rzeczywiście, można powiedzieć, trochę ucierpi na tym procesie, to jest obszar obsługi pasażerów VIP. Będziemy musieli wybudować terminal VIP tymczasowy. W przyszłym roku taki terminal VIP powstanie.
15: Budowa całego terminala potrwa 6 lat. Będzie kosztować 660 milionów złotych. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. 3 dotyczą polityków, a 2 przedstawicieli sił zbrojnych. Takie informacje podał izraelski dziennik Haaretz. Nie wiadomo, kogo konkretnie dotyczą te nakazy aresztowania. Wzruszające chwile czekają dzisiaj Roberta Lewandowskiego. Wieczorem na Camp Nou Barcelona zagra z Betisem, a polski napastnik pożegna się z kibicami. Po sezonie odejdzie z klubu. Katalonia to moje miejsce na ziemi. Dziękuję wszystkim, których spotkałem na tej drodze, oświadczył Lewandowski. Klub podziękował. Pisze o wybitnym piłkarzu, wzorze do naśladowania dla młodych. Podkreśla, że Lewy przyszedł w trudnym momencie i wyciągnął zespół z kryzysu. Barcelona zawsze będzie dla ciebie domem, napisał prezes Joan Laporta. Mecz z Betisem o 21:15.
18: Radio Pogoda.
11: Pogoda.
15: W większej części zachodniej Polski już się wypogodziło, a na wschodzie jak było szaro, tak i jest, i deszcz. I jeszcze padać będzie też jutro, ale jutro to już w całej Polsce sprawiedliwie. A temperatura jutro podobna do dzisiejszej, od 13 do 19 stopni.
13: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
14: Radio Pogoda, dzień dobry. Dzisiaj moje najpiękniejsze melodie z panem Tomaszem, który jest w Gdańsku. Dzień dobry, panie Tomaszu.
19: Dzień dobry, pani Joasiu. Dzień dobry, wszyscy słuchacze Radia Pogoda. Pozdrawiam serdecznie.
14: I jeszcze przed 15 mówił pan, że pracuje tak, pan w bibliotece, ale jest pan również dziennikarzem i jeszcze prowadzi social media swoje. Czy zdradzi pan, w jakiej redakcji pan pracuje i jak się nazywają pana social media, gdyby kto się zechciał obserwować?
19: Tomasz Cichocki. Można mnie łatwo znaleźć, tylko nie myl z kapitanem Tomaszem Cichockim.
14: Okej.
19: Okay. Media to są różnorodne portale, to są takie troszeczkę, przepraszam za wyrażenie, niszowe portale.
14: Ale jest pan po prostu freelancerem i pisze do wielu redakcji.
19: Tak. Więc staram się podróżować, ale no jest to Trójmiasto In, na przykład, czy Małopolska Online od czasu do czasu. Mm-hmm. Także jak są jakieś kulturalne wydarzenia, na przykład Orły, czy na przykład jakieś wydarzenie kulturalne, to ja właśnie żywo reaguję na to i wyjeżdżam, mm-hmm, i uczestniczę w tym aktywnie, bo robię tam zdjęcia. Czasem, no właśnie, przemycam te moje zdjęcia z gwiazdami, które wspomniałem wcześniej. Mm-hmm. Bo to jest moje hobby i to troszeczkę jest takie fajne, bo czasem się zdarza, że jestem jedynym właścicielem tych zdjęć, mm-hmm, bo ktoś nie ma takiego zdjęcia. Tak, tak. Bo w przypadku jednej piosenkarki, którą mogę powiedzieć, ją też również chcę pozdrowić serdecznie, jest to Agnieszka Chrzanowska. Mm-hmm. Ma ona zdjęcie ze mną podczas swojego obrony dyplomu w szkole teatralnej. No. I nikt nie miał z tego zdjęcia, tylko ja.
14: I rozumiem, że inne redakcje zwracały się do pana z prośbą, czy mogą?
19: Powiem szczerze, tak, no czasem wykorzystują, czasem niestety, można powiedzieć, niestety nie płacą.
14: Nie płacą,
19: na tak. Czym ubolewam, ale no tak jak mówię, no życie jest pełne niespodzianek. Ja się cieszę z tych spotkań z artystami znanymi niektórych. Z panem Zygmuntem się też spotkałem, no z panią jeszcze, pani Asiu, jeszcze nie dane nam było się spotkać. Będzie okazja, mam nadzieję, że sobie zrobimy wspólne zdjęcie. I to mogę się pochwalić, że mam tą bogatą kolekcję tych zdjęć na swoim Instagramie i Facebooku.
14: No to zapraszamy, będziemy obserwować oczywiście, a ja właśnie, bo ubiegł pan coś, co chciałam powiedzieć, mam nadzieję, że nasze zawodowe drogi się kiedyś przetną i po prostu się spotkamy, no.
19: No bardzo będzie mi miło.
14: Z nadzieją na spotkania bezpośrednie, za chwilę wracamy do pana najpiękniejszych melodii.
13: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Piękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda z panem Tomaszem w moich najpiękniejszych melodiach i z Zdzisławą Sośnicką i piosenką Świat jest hojny. Ja szczerze mówiąc tak nie do końca się orientowałam, że istnieje taka piękna piosenka. Tak, przyznaję, ale świetnie, że pan ją jakby wyświetlił i ona się za chwilę pojawi na antenie. Ale skąd ten pomysł właśnie na ten przebój?
2: Znowu z panią Zdzisławą to jest marzenie moje i spełnione już, bo pani Zdzisława pojawiła się w mojej galerii, kiedy przyjechała do Krakowa. Był to pierwsza edycja Wodecki Festiwal Twist Festival.
1: Tak, świetna impreza.
2: I wtedy na tym festiwalu zaśpiewała dwie piosenki, Tańcz choćby płoną świat i między innymi właśnie nie Świat jest hojny, bo ja to odkryłem dopiero później, a właściwie miałem możliwość słuchania jeszcze różnych płyt, bo kupiłem sobie zestaw 6 ponadpłytowy. Panie Zdzisławie, teraz to jest Białe Kruki, w ogóle nie ma, teraz jest reedycja tych nagrań, ale wcześniej tego nie można było zdobyć. I jak zacząłem słuchać, to muszę powiedzieć, że też chciałbym się nisko pokłonić pani Zdzisławie za to, że po prostu jest ponadczasową artystką i długo, długo zapada mi w pamięci, bo ilekroć ją słucham, to po prostu przechodzi mnie taki dreszcz. I ten dreszcz był związany też, jak słuchałem tą piosenkę, bo po prostu odkryłem w niej taką skalę głosu, której nie miał nikt. No nie wiem, może Violetta Villa z nim pokrzyć tym, ale te interpretacje, to takie wczucie, no mógłbym dodawać różnie, bo panią Zdzisławę naprawdę uwielbiam. To jest też moja ikona ikon. No i życzę jej też dużo zdrowia, sił, bo po prostu wiem, że po prostu wiadomo, no jednak przepraszam, muszę to wtrącić, śmiertelni, ale oby żyła jak najdłużej, oby pani Halina Frączkowiak też żyła jak najdłużej, obyśmy wszyscy żyli szczęśliwie, ale to są takie piosenki, do których naprawdę jak się zamyka oczy albo coś innego robi, to po prostu człowiek zapomina i tak można powiedzieć metaforycznie odlatuje.
1: Odlećmy zatem. Piękny tytuł zresztą. Świat jest hojny. Zdzisława Sośnicka w Radiu Pogoda.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

Jeszcze nic się nie skończyło, jeszcze sobie wystarczamy, chociaż trochę dnia.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Słuchają Państwo Radia Pogoda. Żeby zapisać się do klubu pogodnych ludzi, to trzeba być pogodnym człowiekiem przede wszystkim, a później zgłosić się do nas albo przez formularz ze strony radiopogoda.pl, albo po południu po godzinie 15 proszę zadzwonić do Moniki Tarki, no i powiedzieć, że się Państwo zgłaszają do klubu pogodnych ludzi, żeby Państwa tam Monika wciągnęła, bo to się odbywa właśnie po południu w Radiu Pogoda. Serdecznie zapraszamy.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
2: Reklama.
3: Masz już Modivo Club Gold?
4: Nie, a warto?
3: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
4: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
3: W Modivo e-obuwie, ETTC, Workbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
4: Brzmi super. No to jak dołączyć?
3: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
5: Rewelacja! W Media Expert zyskaj kod rabatowy o wartości 2 rat w 30 ratach 0% na kolejne zakupy. RSO 0%. Promocja ważna z kontem klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
7: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
8: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.
11: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
12: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
13: Oh.
12: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
14: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
15: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
14: Serio? Też na wysokie kwoty?
15: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
16: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
17: Została ostatnia reklama.
18: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek 21 maja deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe, rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl już w czwartek 21 maja aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.
19: Reklama.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda. W każdą niedzielę spotykamy się z słuchaczami klubowiczami Klubu Pogodnych Ludzi. Dzisiaj z panem Tomaszem. A od kiedy jest pan klubowiczem, panie Tomku?
2: Od 1 kwietnia.
1: I to nie jest
2: to
1: żart.
2: To jest też ciekawa historia. To nie jest żart właśnie, bo to było tak, że ja wysłałem zgłoszenie i nie, że o nim zapomniałem, tylko tak niecierpliwie patrzyłem na ten telefon, czy zadzwoni, czy nie zadzwoni. No i akurat mnie złapaliście państwo, a raczej pani Monika Tarka, która do mnie zadzwoniła, jak jechałem pociągiem. A że pociąg był szybki, pendolino, a łączność była taka, jaka była, to się zrywało połączenie. I pani Monika powiedziała tak, dobrze, to ja do pana zadzwonię na następny dzień. A następny dzień to był 1 kwietnia, jak ja właśnie byłem pomiędzy już tak zwaną przerwą, między jednym zajęciem a drugim, no więc też się złapaliśmy gdzieś tam na łonie przyrody i z panią Moniką żeśmy sobie miło porozmawiali i dowiedziałem się, że zostałem członkiem. Potem czekałem z utęsknieniem, no do 20 któregoś kwietnia muszę powiedzieć, bo przesyłka przyszła, piękna, elegancka, granatowa legitymacja, a w niej odręczny autograf od pani Moniki i tak, bardzo mnie to wzruszyło. Więc wydrukowałem sobie moje zdjęcie, wkleiłem do środeczka i cieszę się, delektuję się,
1: no
2: że
1: i pięknie.
2: Jestem członkiem.
1: No i super. I dlatego opowiada pan o Dniu Bez Miłości w wykonaniu Ady i Kordy.
2: Dawno niesłyszany duet, a u was za pośrednictwem waszym, ja po prostu no, reaktywuję się i znowu sentyment za tym, że nawet są takie przeboje, których po prostu chce się słuchać i słuchać i słuchać i słuchać. I ten utwór też dla mnie jest takim no jakby manifestem miłości. Właśnie, jakby tej miłości no, powinna być wszędzie, każdy powinien nam dawać miłość. Mama dziecku, dziecko mamie, przyjaciel przyjaciółce, przyjacielowi, no każdy z nas, tak?
1: Tak,
2: pewnie
1: tak.
2: Tej miłości. I tej miłości oni nam pokazują w tym utworze. I ja po prostu zawsze proszę, tak nie marzę, jak czasem mi się uda do was znowu dodzwonić, to żebyście puścili ten utwór w całości, bo ten utwór jest tak piękny, że szkoda, że jest tak krótki, bo ja go też potem sam słucham dodatkowo.
1: Proszę no, pana, będzie w całości oczywiście i to specjalnie dla pana, panie Tomku.
2: Dziękuję.
1: Dzień Bez Miłości, Ada i Korda w Radiu Pogoda, a za chwilę już będziemy przy finale rozmowy.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.
1: Radio Pogoda, moje najpiękniejsze melodie. Pan Tomasz, zaczęliśmy zagraniczną piosenką i zagraniczną piosenką skończymy, i to bardzo charakterystyczną, bo to będzie Dalida, Monday, Tuesday. To jest z tego okresu, kiedy Dalidzie wmówiono, że powinno śpiewać wesołe piosenki, a nawet dyskotekowe. To taka moja perspektywa. A jaka jest pańska?
2: To znowu opowieść życiowa, bo jak zaczęliśmy też od Gdańska, zaczynamy o Krakowie, mówić o mojej mamie Elżbiecie właśnie, bo nie powiedzieliśmy, jak ma mama na imię Elżbieta, a siostrzenica też oryginalne imię Mirta, to ja miałem zaszczyt moją siostrzenicę kołysać do snu, jak była małą dziewczynką. I proszę sobie wyobrazić, że ona by mnie zasypiała właśnie w rytm Dalidy. I ja byłem zaskoczony, jak jej puszczałem tą piosenkę. No, no. I ona tak wielgała tymi nóżkami, wielgała, a potem zasypiała. No. I ja miałem dziką satysfakcję, że po prostu przy tej piosence ja chciałbym się tańczyć, a ona po prostu, no właśnie, ukołysana tą piosenką, zasypiała jak kamień, jak można powiedzieć. No potem oczywiście było śmiesznie, bo czasem przebudzała. Pomiędzy jeszcze je puszczałem tak zwane płyty analogowe, bo mam ich kolekcji bardzo dużo w Krakowie. I tam te bajki, samograjki typu Pinokio też były przerzucane na drugą stronę. Jasne. I ona się budziła, patrzyła na mnie i mówiła: wujek, jeszcze druga strona, i kłada się z powrotem do łóżka spać. Także tak to z nią było. No i ta Dalida też znowu, jak oglądałem film autobiograficzny, jak poczytałem książkę pani Mariory Pryzwan, która ostatnio wydała o Dalidzie. Tak. No po prostu też miód na moje serce. No jest tam taka właśnie opowieść.
1: Bardzo panu serdecznie dziękuję za te wszystkie opowieści. Raz jeszcze serdeczne pozdrowienia dla rodziny, uściski dla pana. Panie Tomaszu, jest pan bardzo barwną postacią. Życzę panu, trzymam kciuki za pana, żeby się wszystko udało, czego pan sobie tam zażyczył, i żeby panu wszystko wychodziło. I dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich serdecznie, pani Asiu też, i do usłyszenia w nowym kolejnym poranku w takim razie.
1: No właśnie, mam nadzieję, że pan będzie do nas dzwonił często, bo bardzo lubimy, kiedy pan do nas telefonuje. Dziękuję bardzo.
0: Moje najpiękniejsze melodie w Radiu Pogoda.

0: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
1: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
0: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
1: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
0: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
1: Zaprasza
2: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
0: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
3: Co za dzień.
4: Co się stało?
3: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
4: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
3: Meliski?
4: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
3: Czyli to takie pastylki antystresowe?
4: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
3: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
4: Na mnie i na Meliski.
5: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
6: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
11: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię?

0: Je lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
1: Kamper spakowany? Jedziemy?
2: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
1: Znowu? Przecież już brałeś.
2: Ale działała za słabo i za krótko.
3: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
4: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leków. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Została ostatnia reklama.
10: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.

0: autopromocja.
1: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
2: Limeryk dla ciebie wymyśliłam. Chcesz usłyszeć?
3: Proszę.
2: Poranny. Pewien Zygmunt z Warszawy miasta zamiłowanie czuł wielkie do ciasta, lecz miał tylko ser i to camembert, więc mu miłość do słodyczy narasta.
3: O, pięknie! Brawo, Asia.
1: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek 21 maja deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe, rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl. Już w czwartek 21 maja aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
9: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
8: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
9: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
8: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
9: Zaprasza
10: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
8: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
1: Została ostatnia reklama.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze, i ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie, a co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
0: Reklama.
14: Nowoczesny ośrodek onkologiczny powstanie na Lubelszczyźnie. Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu w Bykowni. Za 3 lata z taśmy zjedzie pierwszy polski samochód elektryczny.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Rekordowa inwestycja w lubelską onkologię. Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej wybuduje nowoczesny ośrodek za prawie 300 milionów złotych. Powstaną tam nowe poradnie i specjalne centrum konsultacyjne. Dzięki temu będzie można przyjąć więcej pacjentów, mówi dyrektor placówki Piotr Matej.
15: 2 razy więcej możemy przyjąć tych pacjentów. Chcemy pracować od godziny 8 do 18. Przez to też aktywność personelu klinicznego będzie większa, ale w nowym ośrodku diagnostyczno-profilaktycznym, a nie w leczeniu szpitalnym, czyli tej medycynie naprawczej.
14: Nowy ośrodek zacznie przyjmować za 3 lata. Pieniądze pochodzą z funduszu medycznego i z własnego budżetu szpitala. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył kwiaty na polskim cmentarzu wojennym w Bykowni. Spoczywa tam 3,5 tysiąca Polaków z listy katyńskiej zamordowanych przez Rosjan w 1940 roku. W Bykowni pod Kijowem pogrzebano łącznie 150 tysięcy ofiar komunizmu, ludzi różnej narodowości. Resort edukacji zrezygnował z planu przeniesienia egzaminów ósmoklasisty z maja na kwiecień. Taka zmiana miała wejść w życie w przyszłym roku szkolnym, ale nie wejdzie, bo prezydent zawetował ustawę o prawie oświatowym. Była tam mowa m.in. o zmianie terminu egzaminu. Rząd toczył jeszcze dyskusję na ten temat, ale ostatecznie zrezygnował z przesuwania egzaminów. Choć jak uważa wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, zmiana byłaby dobra.
16: Byłoby to wygodniejsze. W tej chwili to jest tak, że prawie całe wakacje trwa rekrutacja.
14: Prezydent uznał, że propozycja nowego prawa wprowadza za dużo chaosu. Tegoroczne egzaminy ósmoklasiści mają już za sobą wyniki 3 lipca. Powstanie polski samochód elektryczny. Pierwszy zjedzie z taśmy za 3 lata. Technologię do pojazdów dostarczy tajwańska firma Foxconn, mówi minister aktywów państwowych Wojciech Balczun.
17: Budujemy w Polsce samochód pod naszą marką, na bazie rozwiązań technologicznych firmy Foxconn i te samochody będą sprzedawane na początku w Polsce, a potem w całej Europie. Mamy tutaj exclusivity na cały europejski rynek.
14: Fabryka stanie w Jaworznie, budowa ruszy wiosną przyszłego roku.
18: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
14: Tak dużo się mówi o suszy, że trudno narzekać na deszcz, to nie narzekajmy, jutro ma padać w całej Polsce i znakomicie. Temperatura jutro od 13 do 19 stopni, wtorek nie przyniesie większej zmiany, choć będzie więcej trochę słońca. Środa nadal deszczowa, a dalej lepiej nie zaglądać.

0: Płacisz Modivo Club Gold?
1: Nie. A warto?
0: No pewnie. Płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na Twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
1: Wow! I mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
0: W Modivo e-obuwie, ETTC, Worldbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
1: Brzmi super. No to jak dołączyć?
0: To proste. Aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
2: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
4: Kto zwalcza ból? Kto?
5: Kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
8: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy...
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chips Lays? Dzięki.
13: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
15: Została ostatnia reklama.
16: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.

0: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: Uuu, pachnące i cieplutkie croissant prosto z pieca.
3: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
2: O, pyszna zapiekanka.
3: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
2: To rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
5: Człowieku, nie bądź boomer. Podaruj odlot na komunię. Szukasz pomysłu na ciekawy prezent na komunię lub dzień dziecka? Podaruj loty w tunelu aerodynamicznym MaxFly. To ekscytująca przygoda i niezapomniane przeżycie. Teraz rabaty nawet do 50% dla początkujących. Twój prezent zrobi furorę. Pamiętaj, Gdańsk, ulica Żaglowa 100, obok Amber Expo. Tunel aero stworzony z myślą o początkujących. Więcej na www.tunel.aero.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
7: Od poniedziałku karma dla kotów Gourmet 6,49 za czteropak przy zakupie dwóch z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. A mleko 3,2% mlekowita 6 litrowych opakowań 8,94 z Kaufland Kart Ekstra. Kaufland.
8: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Została ostatnia reklama.
13: Marian, a więcej się nie da?
14: Da się, Barbara, da się. Przeceny XXL w Media Expert mają przecież.
15: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedne 2799 z kodem rabatowym taniej o 700 zł.

dostrzegała w durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma ja. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma ja. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma ja. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat oprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma Janku, mamy ciepły pies, cichy kąt. Nie ma Janku, mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma Janku, mamy cichy kąt, ciepły pies. Nie ma Janku, mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały, nie obejrzysz się.

kamen ciepły piec, cichy kąt nie ma jak mam. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego

0: masz dostęp do sieci? To wystarczy, by włączyć najpiękniejsze melodie. Pobierz aplikację Radia Pogoda zupełnie za darmo i zabierz swoje ulubione radio w każdą podróż. Więcej na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
3: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
2: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
3: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
2: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Zakupy w wielkim stylu. Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki za mniej niż myślisz. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Roxy, Americanos, Nautica, DC i wiele innych topowych marek. T-shirty z wysokogatunkowej bawełny, wygodne spodnie, bluzy i akcesoria. Topowa jakość dla niej, dla niego i dla dzieci. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i kup ulubione marki za mniej niż myślisz.
6: Co masz?
7: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chips Lays? Dzięki.
7: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
7: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z pół litrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
0: Została ostatnia reklama.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
1: Reklama.
11: Cztery osoby, które zostały wczoraj ranne w Modenie, to członkowie polskiej rodziny. W ciągu roku powinna być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie. Uniwersytet Opolski otwiera kierunek związany ze sztuczną inteligencją.
0: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
11: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Cztery osoby ranne w Modenie to członkowie polskiej rodziny mieszkającej w pobliskiej miejscowości Castelfranco Emilia na północy Włoch. Poinformowały o tym lokalne władze. Wcześniej rzecznik MSZ-u w Warszawie Maciej Wewiór podał, że ucierpiała jedna obywatelka Polski. Wczoraj rozpędzony samochód uderzył w grupę przechodniów w Modenie. Ranił 8 osób, w tym 3 ciężko. Sprawca został schwytany przez świadków. Zranił nożem jednego z nich. To Luca Signorelli, przechodzień, który pierwszy zatrzymał napastnika.
12: Widziałem, jak ludzie się odwracali, bo oczywiście byli przestraszeni, ale czasami trzeba zareagować. Zdałem sobie sprawę z niebezpieczeństwa, w jakim się znalazłem 2 razy. Najpierw, gdy prawie mnie przejechał, a potem, gdy zostałem dźgnięty nożem.
11: Sprawcą ataku na ludzi w centrum Modeny jest 31-letni mężczyzna z rodziny imigrantów z Maroka. Media podały, że leczył się psychiatrycznie. Burmistrz Modeny Massimo Mezzetti podziękował ludziom, którzy złapali sprawcę.
12: Chciałbym podziękować tym obywatelom, 4 lub 5, którzy go ścigali i schwytali, a następnie przekazali organom ścigania. Zwłaszcza, że był on również uzbrojony w nóż.
11: Rannych odwiedzili w szpitalu w Modenie prezydent Włoch Sergio Mattarella i premier Giorgia Meloni. Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze zdementował dzisiejszą wiadomość podaną przez izraelską prasę. Dziennik Haaretz podał, że Trybunał wydał 5 nowych nakazów aresztowania wobec obywateli Izraela. To nieprawda, oświadczyła rzeczniczka Trybunału. W ciągu roku ma być dostępna szczepionka przeciwko boreliozie, tak twierdzi profesor Joanna Zajkowska z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Zakończyły się już badania kliniczne.
13: Wiemy, że skuteczność jest ponad 70%. Teraz już te procedury tylko przygotowania produktu, nazwania, sprzedaży i rejestracji.
11: Oprócz boreliozy najpoważniejszą chorobą odkleszczową jest zapalenie mózgu. Szczepionka przeciwkleszczowemu zapaleniu mózgu jest dostępna. Politechnika Opolska otworzy w nadchodzącym roku akademickim nowy kierunek studiów przeznaczony dla osób zainteresowanych sztuczną inteligencją, a także cyberbezpieczeństwem i chmurami obliczeniowymi. To już 2 nowy kierunek związany ze sztuczną inteligencją przygotowany przez opolską uczelnię.
0: Radio Pogoda. Pogoda.
11: Jeśli wierzyć prognozom albo temu, że się nie zmienią, to przyszły weekend ma być bardzo ładny. Ale na razie kilka deszczowych dni. Jutro padać może w całej Polsce. Temperatura od 13 do 19 stopni. Niebo ma być częściowo zachmurzone, a więc zobaczymy też trochę słońca.

0: prześlicznej Małgosie F, że dla ciebie krew, Małgosie, na ośle wybrać każdy chce. Kaziu!
1: Tak, jestem.
0: Zakochaj się.

0: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
7: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
6: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni. Od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
7: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
6: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
7: Zaprasza
8: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
6: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
9: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
10: Citroen.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela anisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek, 21 maja, deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe, rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl. Już w czwartek, 21 maja, aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.
2: Kamper spakowany? Jedziemy?
3: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
2: Znowu? Przecież już brałeś.
3: Ale działała za słabo i za krótko.
4: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
5: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawów, Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: No i jak twój kręgosłup?
7: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
8: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
9: Została ostatnia reklama.
10: Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, airfryery, depilatory świetlne, roboty koszące, rowery i hulajnogi elektryczne w super niskich cenach.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: O, cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
5: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
4: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
5: Zawody kolejowy Strongman i gra kolejowa bitwa.
4: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
5: Zaprasza
6: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Jeszcze nie śpisz?
9: Jutro egzamin. Przerabiam żylaki.
8: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
9: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
10: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Nie każda decyzja musi zaczynać się od wydatku. Z Volvo po prostu zaczynasz. Volvo XC40 Plus Dark. Teraz dostępne bez wpłaty własnej. Już od 1610 zł netto miesięcznie. W tej cenie masz więcej niż myślisz. Gwarancję i pełen serwis przez 3 lata. Bez stresu, bez kompromisów, bez odkładania decyzji. Sprawdź ofertę na volvocarplichtagdynia.pl. Odwiedź nas. Morska 314 Gdynia.
12: Szukasz mieszkania? To świetnie, bo już w czwartek 21 maja deweloper Eurostyl zaprasza do biur sprzedaży na Wieczór Korzyści. Przyjdź, odbierz voucher korzyści i wybieraj z oferty ponad 900 lokali. Tego wieczoru zyskasz rabat do 10% na wybrane mieszkania i lokale usługowe. Rabat na wykończenie pod klucz oraz umowę deweloperską w cenie zakupu lokalu. Wieczór Korzyści w biurach sprzedaży Eurostyl. Już w czwartek 21 maja. Aż do 21. Szczegóły na eurostyl.com.pl.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
16: Została ostatnia reklama.
17: Lato w Half Price.

0: dlatego, panie przewodniczący kolegium, proszę o łagodny wymiar kary dla Mariana, który przetrzymywany jest w areszcie tymczasowym za to, iż wracając pod ochocony w sobotni wieczór na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Alei, podszedł do funkcjonariusza MO kierującego ruchem drogowym i pocałował go tak, że mu pałka wypadła z rąk i potoczyła się po warszawskim bruku. Prośbę moją motywuję tym, iż posiadam list od funkcjonariusza, który pisze, iż nigdy tego Marianowi nie zapomni i znowu będzie czekał w sobotni wieczór na skrzyżowaniu Marszałkowskiej i Alei. Ponieważ dziś mamy piątek, dobrze by było, gdyby na sobotę Marian był już wolny. Usta Mariana, cyraneczki śpiew, można szukać.
1: Autopromocja.
2: Zacznij dzień z pogodnym porankiem Radia Pogoda.
1: Limeryk dla ciebie wymyśliłam. Chcesz usłyszeć?
3: Proszę.
1: Poranny. Pewien Zygmunt z Warszawy miasta zamiłowanie czuł wielkie do ciasta, lecz miał tylko ser i to camembert, więc mu miłość do słodyczy narasta.
3: O, pięknie! Brawo, Asia.
2: Asia Kruk i Zygmunt Heiser. Pogodny poranek Radia Pogoda. Codziennie od 6 do 10.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Czujesz pociąg do świetnie spędzonej soboty?
5: 23 maja zapraszamy solo z rodziną i przyjaciółmi na unijny piknik z PKM.
4: Na placu przed siedzibą Pomorskiej Kolei Metropolitalnej w Gdańsku-Matarni od 11 do 16 czekają wielka strefa klocków.
5: Zawody kolejowe Strongman i gra kolejowa bitwa.
4: Malowanie lokomotywy, liczne atrakcje dla dzieci i strefa informacyjno-zdrowotna.
5: Zaprasza
6: Marcin Skierawski, wicemarszałek województwa pomorskiego.
4: Materiał dofinansowany z Unii Europejskiej.
7: Kto zwalcza ból?
8: Voltaren!
7: Kto?
8: Voltaren!
7: Voltaren!
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
11: Chcecie wygrywać więcej?
12: Tak!
11: Zagraj w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem.
12: Ale to kręci!
11: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
14: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
15: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w 2 prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy?
17: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
18: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
19: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
1: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
19: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
1: A w środku?
19: Ogromny bagażnik, 604 litry.
1: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
19: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Została ostatnia reklama.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes?
8: Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilowan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
12: Reklama.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
20: Edyta Stańczyk, witam serdecznie. Dzisiaj pospacerujemy sobie po kaszubskich lasach, ale też zrobimy coś dla własnego zdrowia. Czyli na przykład będziemy uprawiać dog trekking. Co to takiego? O tym opowiem już za chwilę. Za chwilę opowiem również o kinoedukacji i zaproszę Was na ciekawe informacje z Gdańska i na quiz wiedzy o Gdańsku.
21: Aktywnie w Trójmieście.
20: Dog trekking, czyli inaczej wędrówka z psem. Będziemy dzisiaj sobie o dog trekkingu rozmawiać, a to za sprawą moich gości, Sylwii i Bartka Piasecznych ze Skrzeszewa. Witam Was bardzo serdecznie.
22: Dzień dobry.
23: Dzień dobry.
20: Kto jak to, ale Wy już jednak macie takie wieloletnie doświadczenie w pracy z psami, również na rzecz naszych dzieci, które coraz więcej czasu spędzają w domu, ale są inne fajne alternatywy na spędzanie wolnego czasu. Za chwilę lato. Ruszmy się z domu. To tak może trochę o tym dog trekkingu właśnie. Co to jest tak naprawdę?
22: No to jest forma aktywności z psem. Forma aktywności, która daje dużo dobrego i dla psa, i dla człowieka, ponieważ polega to na współpracy. Pies idzie przypięty w szelkach na specjalnej lince z amortyzatorem do człowieka. Człowiek ma to założone na pasie takim specjalnym. I razem pokonują jakąś tam odległość. Polega to na tym, że człowiek dostosowuje się trochę do tempa psa, a pies trochę do tempa człowieka. Przy okazji jest to fajny wysiłek fizyczny, bo jednak idąc z psem idziemy trochę szybciej niż samodzielnie, więc robimy taki trochę trening, czyli coś tam dla zdrowia, dla poprawy kondycji.
20: Ty przez jakiś czas również biegałaś z psami, prawda? Startowałaś w zawodach i to wtedy był tak zwany canicross, dobrze
22: tak,
20: mówię?
22: Tak, canicross to są zawody biegowe. Tam się z psem biega i to już jest taka typowo impreza sportowa. Parę razy zdarzyło mi się wziąć w takiej imprezie udział. Wynika to z tego, że kiedyś po prostu trenowałam lekko atletykę i brakowało mi biegania, a w momencie, kiedy pojawiły się w moim życiu psy zaprzęgowe, no to warto było połączyć te dwie kropki i zrobić z tego coś fajnego, stąd parę razy rzeczywiście tam w jakichś zawodach brałam udział, ale raczej na poziomie tutaj około podwórkowym, a nie jakiejś szerszej arenie. A z czasem zauważyliśmy, że z psami można też, jakby to powiedzieć, wypuścić w teren moje klientki, czy po prostu zwykłych śmiertelników, którzy nie dadzą rady biegać, ale mogą chodzić. Stąd właśnie nawiązaliśmy do tego dog trekkingu i ten dog trekking dosyć mocno wszedł do naszej oferty, do naszego życia i nasze klientki korzystały z tego.
20: I bardzo chętnie przyjeżdżają, prawda, na te spotkania, bo one wtedy dostają właściwie narzędzia, czyli te pasy.
22: Tak, jak najbardziej.
20: Psa.
22: Nie trzeba mieć swojego psa. Tak. Wręcz nawet preferujemy chodzenie z naszymi, ponieważ obcy pies może zaburzyć to trochę. Preferujemy oddanie naszych psów, dajemy sprzęt, dajemy opiekę, wyznaczamy trasę i po prostu prowadzimy tą grupkę osób przez las. Zazwyczaj dzieje się to wieczorem, więc idziemy z czołówkami albo przynajmniej o zmierzchu i tam ciemno zaczyna się robić. Na zakończenie jeszcze zawsze jest ognisko z kiełbaskami i tam jakimś ciepłym napojem, więc robi się z tego takie fajne wydarzenie również towarzyskie. De facto idąc razem przez ten las, zazwyczaj osoby idą w parach, czyli tak jak psy biegną w zaprzęgu. Te dwa, które zawsze koło siebie w zaprzęgu biegną, potem lubią iść koło siebie w dog trekkingu, więc jest też czas i przestrzeń do rozmów jakichś i poopowiadania sobie, co tam u kogo słychać.
20: To jest na pozór taka przyjemna przebieżka, przemarsz z psami. Wasze psy akurat lubią pokonywać kilometry i tutaj nie ma żadnych problemów. Natomiast chyba warto też pamiętać o tym, że to w zależności od tego, z jakim psem się wybierzemy, to też warto mieć na uwadze, że nie każdy pies może przejść aż tak wiele kilometrów.
23: No dokładnie. Tutaj psy, które pracują z nami, są to psy nieprzypadkowe, które pochodzą z Alaski. Tam były hodowane przez wiele, wiele pokoleń do wyzwań takich jak wyścigi psich zaprzęgów na długim dystansie. Są to Alaskan Husky, psy typowo użytkowe, które mają bardzo, bardzo dużą potrzebę ruchu, współpracy z człowiekiem. Są psami, które socjalizują się w stadzie, uwielbiają dzieci. I my tak trochę połączyliśmy potrzeby tych psów z tym, co możemy zaoferować naszym klientom. No i też w sferze edukacji dla dzieci też świetnie współpracują, więc ta żyłka sportowa, taka, kiedy te psy lubią współzawodniczyć ze sobą, przydaje się też do organizowania różnego rodzaju zabaw, takich sportowych dla dzieci, ale najważniejszą cechą tych psów to jest to, że one oprócz tej swojej genetycznej, niesamowitej predyspozycji do wysiłku, do regeneracji, są to psy, które były zawsze hodowane dla człowieka, dla ludzi, nigdy przeciwko człowiekowi, więc są bardzo bezpieczne w dogoterapii edukacyjnej na przykład. No i myśmy to tak połączyli i od 10 lat rozwinęliśmy to rzeczywiście na taką trochę większą skalę.
20: Natomiast nasi słuchacze, jeśli zechcieliby sobie zrobić taki spacer z własnym psem, to chyba dobrze pamiętać o takich elementarnych kwestiach, jak to, żeby obserwować psa, tak, czy jeszcze ma siłę iść, jakąś wodę ze sobą zabrać dla siebie, dla psa.
22: Tak, jak najbardziej warto wziąć pod uwagę rasę, bo psy, o których my rozmawiamy, którymi my się zajmujemy, no to są psy sportowe, dla których ruch jest czymś totalnie naturalnym. Ale jeżeli ktoś ma innego psa, jakiejś innej rasy, czy jakiegoś kundelka, no to musi wziąć pod uwagę jego możliwości i predyspozycje. Wiadomo, że każdy pies lubi spacerować. Tylko że ten spacer, czy ten marsz trzeba dostosować do możliwości tego psa. No i jak najbardziej trzeba też wziąć pod uwagę warunki pogodowe, jakie są i godzinę, o której wychodzimy, zabrać właśnie ze sobą wspomnianą wodę i przemyśleć trasę, żeby to była trasa dostosowana do możliwości tego psa.
23: Pamiętajmy o tym, że chcąc zachować dobrostan takiego zwierzaka, chcąc zaspokajać jego potrzeby, musimy też wiedzieć, że w żadnym wypadku nie możemy przekroczyć zaufania, takiej granicy zaufania, bo jeżeli pies będzie sobie kojarzył te działania, szczególnie kiedy pracujemy z ludźmi, z czymś niefajnym, z czymś nieprzyjemnym, to po prostu odmówi współpracy. A te psy są bardzo mądre i szybko wyczuwają to, czy przewodnik ma dobre intencje, czy nie.
20: Czy niekoniecznie.
23: Nie można popełnić żadnych błędów.
20: A wasze ulubione trasy na spacery z psami?
23: Nasze ulubione trasy to są oczywiście tereny takich łatwych stosunkowo ścieżek wśród lasów, gdzie jest trochę chłodniej, w pięknych okolicznościach przyrody. No a tak naprawdę to wszędzie na Kaszubach takie miejsca można znaleźć. Ważne jest też bezpieczeństwo, to znaczy nie szukamy jakichś karkołomnych ścieżek. Staramy się raczej korzystać z takich szerokich duktów, tak aby ludzie po prostu, no nie wiemy, czy ktoś ma dobre buty, czy złe buty, ale żeby pokonał tę trasę w miarę przyjemnie i sprawnie.
20: Dokładnie tak. Dorośli chętnie na te spacery się z wami wybierają, ale pracujecie też z dziećmi. Dzięki wam jakby też przełamują pewne bariery i też uczą się, że to może być przyjemne. Znaczy, bycie nawet z własnym psem może być przyjemne.
23: Zauważyliśmy, że tutaj ani psów, ani dzieci specjalnie do tego nie trzeba motywować. Chyba powiem więcej. Takim naszym odkryciem jest to, że organizując zajęcia dla dzieci, na przykład lekcje wychowania fizycznego, ale też takie zajęcia, które odbywają się na naszym terenie, praktycznie rzecz biorąc są atrakcją, do której dzieci nie trzeba przekonywać. Trzeba tylko umieć po prostu nad tym zapanować i metodologicznie, tak aby bezpiecznie te zajęcia się odbyły, wszystko zrobić po kolei, tak jak trzeba. Oczywiście jesteśmy już po wielu, wielu doświadczeniach pracy z dziećmi, liczymy to w tysiącach, chyba nawet powyżej 10. Najczęściej dzieci potem mówią, że to była super wycieczka, super zajęcia, albo nawet niektóre mówią, że coś najfajniejsze, co przeżyły w życiu, więc jest to dla nas źródłem ogromnej satysfakcji.
22: Jednocześnie słyszymy też, że bardzo często potem się wydarza tak, że dziecko, jeśli mamy możliwość spotkać się z nim ponownie, że on teraz się ze swoim psem też odważyło pewne rzeczy robić, że wcześniej nie myślało, że tak można, a nieraz zdarzyło się po prostu, że ktoś zaczął uprawiać w wspomniany dog trekking ze swoim psem i w ten sposób wychodzić z nim na spacer i nawet od poziomu dziecka i mają z tego ogromną radochę. Często jest to też sytuacja, w której można zrobić to wspólnie, rodzic z dzieckiem, więc jest to okazja do wspólnego działania. Dzięki temu psu, którego tam mają, z którym to dziecko czy dorosły się wcześniej dowiedzieli, jak można spędzać czas dodatkowo, no to później robią to razem, więc jest to taka wartość dodana.
23: Promujemy aktywności, które nie są żadnym odkryciem. Mam znajomych i przyjaciół, nie tylko w Polsce, którzy robią podobne rzeczy. To od wielu, wielu lat. Bieganie czy chodzenie z psami na orientację. Dosyć masowy sport.
20: Sylwia, Bartek, Piaseczni, Zeskimo, Team. Dzięki wielkie. Dziękujemy.
23: Dziękuję, pozdrawiam.
21: Tydzień w Trójmieście.
0: Czterech obywateli Szwecji napadło w Gdańsku na Norwega. Mężczyzna przyjechał do Gdańska, żeby się zabawić. Po wyjściu z klubu nocnego zaczepiło go trzech Szwedów. Szarpali go, grozili mu nożem, a potem okradli. Zostali złapani na lotnisku tuż przed wylotem do Göteborga. Usłyszeli zarzut rozboju, za co grozi im nawet 20 lat więzienia. W Technikum Budowy Okrętów w Gdyni powstanie klasa mundurowa. Zgodę na to wyraziło Ministerstwo Obrony Narodowej. Oddział Przygotowania Wojskowego będzie liczył maksymalnie 30 uczniów. Wystartuje we wrześniu tego roku. Nauka potrwa 5 lat. Na Morzu Bałtyckim, 40 km od polskiego wybrzeża, ruszyła budowa farmy wiatrowej Baltica 2. To wspólne przedsięwzięcie Polskiej Grupy Energetycznej i duńskiego koncernu Ørsted. Elektrownia wiatrowa będzie składała się z ponad 100 potężnych turbin. Szczegóły zna Paweł Radzewicz.
3: Po wielu miesiącach pracy na lądzie budowa farmy Baltica 2 osiągnęła kamień milowy, mówi Joanna Wizbielewicz z firmy Ørsted.
4: Oficjalnie wypływamy w morze i już montujemy pierwsze fundamenty do następnie turbin wiatrowych. Tych turbin stanie 107.
3: Ich łopaty będą sięgać 250 metrów nad poziom morza. Obok nich staną cztery zbliżone gabarytem do bloków mieszkalnych stacje elektroenergetyczne, mówi minister klimatu Paulina Henning-Kloska.
12: To jest gigantyczna operacja inżynieryjna, logistyczna, ale już świetnie radzimy sobie z dowożeniem harmonogramów. Statek wypłynął w morze i nikt go nie zatrzyma.
3: Farma będzie miała moc 1,5 gigawata, dodaje minister energii Miłosz Motyka.
24: Prąd, który będzie produkowany przez tę farmę, będzie dostarczał energię do 2,5 miliona gospodarstw domowych. To pokazuje skalę, potęgę tej inwestycji.
3: Prąd z farmy Baltica 2 popłynie już w przyszłym roku. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz.
0: Fragment ulicy Hebanowskiego na Gdańskim Chełmie doczeka się kompleksowego remontu. Wymieniona zostanie nawierzchnia, pojawią się nowe chodniki, a dla poprawy bezpieczeństwa próg zwalniający. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Prace mają potrwać do listopada. W Śródmieściu Gdańska odsłonięto tablicę upamiętniającą księdza infuata Stanisława Bogdanowicza, wieloletniego proboszcza Bazyliki Mariackiej. Tablica stanęła na skwerze jego imienia, który znajduje się między ulicami Świętego Ducha, Latarnianą, Szeroką i Targiem Drzewnym. Gmina Władysławowo oraz PKP PLK wybudują przejście podziemne i nowy układ torowy na stacji Władysławowo. Inwestycja ma umożliwić bezkolizyjne połączenie dworca kolejowego z autobusowym i usprawnić ruch pociągów w kierunku Helu. Dokumentacja projektowa ma być gotowa za 2 lata. Po zimowej przerwie w Gdańsku działają już miejskie zdroje, tak zwane poidełka. Można je znaleźć w 64 miejscach, mówi Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miasta.
25: Wszystkie wyposażone są w dostęp do świeżej, czystej gdańskiej kranówki, a większość z nich ma takie specjalne, wdrążone w ziemi miski, z których mogą korzystać zwierzątka. Także czworonogi też skorzystają z tych punktów.
0: Woda, którą można pić z wodopojów, pochodzi z miejskiej sieci wodociągowej. Ruszyła kolejna edycja akcji Eko Kajak w Gdańsku. To bezpłatne spływy kajakowe po Motławie, podczas których uczestnicy zbierają z rzeki śmieci, wyjaśnia Krzysztof Piekło z Gdańskiego Ośrodka Sportu.
26: Jedyne, co Państwo muszą zrobić, to zapisać się, przyjść, a my dajemy kajak, dajemy rękawice gumowe, dajemy taki fajny chwytak. To jest taki pałąk, na którym jest zakończone są szczypcami i tymi szczypcami próbujemy złapać plastikowe rzeczy, wszystkie te takie śmieci, które pływają, i to działa.
0: Pływanie połączone ze sprzątaniem trwa około 2 godzin.
20: Podsumowanie ważnych informacji z Trójmiasta i Pomorza i Iwona Wyciślok.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
20: Wyobraźmy sobie taką sytuację. Wchodzi pacjent do gdańskiego logopedy i wychodzi od niego ze skierowaniem do fizjoterapeuty, ortodonty czy jeszcze innego terapeuty. Czy taka interdyscyplinarność to dzisiaj konieczność? Edyta Stańczyk z tej strony. O tym wszystkim porozmawiam dzisiaj z dr Anną Walencik-Topiłko, językoznawcą, specjalistką w zakresie neurologopedii, logorytmiki i emisji głosu. Witam Ciebie, Aniu, bardzo serdecznie.
7: Dzień dobry, witam Edytko, witam Pani redaktor. Witam Państwa. Miło mi to gościć.
20: Aniu, jak to jest z Twojego doświadczenia? Jak wielu pacjentów, którzy przychodzą do Twojego gdańskiego gabinetu, wychodzi od Ciebie właśnie z takim przekierowaniem do innych specjalistów? Czy to się często zdarza? To jest taka tendencja, taka potrzeba dzisiaj?
7: Tak, często, ale też nie tylko dzisiaj. Bo tak naprawdę, jeżeli mogę się tutaj odwołać do swojego całego doświadczenia, czyli już ponad 30-letniego jako i diagnosty, i terapeuty, i też metodyka w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej, to współuczestniczenie i w procesie diagnozy, i potem terapii, procesu terapii u naszych pacjentów z zaburzeniami komunikacji językowej, współtowarzyszenie innych specjalistów było zawsze. Zawsze, odkąd pamiętam, zawsze tutaj patrzymy sobie na to, że komunikacja językowa, mowa nawet w takim węższym aspekcie, czy język jako system, którym posługujemy się, aby się porozumieć skutecznie w społeczeństwie, nie jest jakąś, nie wiem, kapsułą wyrwaną z naszego organizmu i funkcjonowania i intelektualnego, i właśnie psychomotorycznego, i wręcz takiego cielesnego, motorycznego. Więc za każdym razem gdzieś sobie tutaj przy bardzo szczegółowej diagnozie, starając się też szczegółowo namierzyć etiologię, dlaczego ktoś nie mówi, albo dlaczego ktoś ma zaburzenia komunikacji językowej, albo dlaczego dziecko nie rozwija prawidłowo swojego właśnie takiego mechanizmu komunikowania się, zadajemy sobie te pytania i tak naprawdę widzimy, że albo na przykład gdzieś prawdopodobnie jest problem ze słuchem, albo jest problem z motorycznością, albo z procesami psychomotorycznymi szerzej. I w tym momencie oczywiście też jest tak, że w całości my tej diagnozy nie jesteśmy w stanie sami udźwignąć. Więc to, że towarzyszy nam i laryngolog, albo foniatra, jeżeli mamy zaburzenia głosu u pacjenta, albo psycholog, albo psychiatra, jeżeli myślimy tutaj też o tej etiologii związanej z emocjonalnością, stanem na przykład jakimś potraumatycznym chociażby u pacjenta, czy w ogóle myślimy o logoneurozach, czyli takich nerwicach mowy, które mogą tutaj wystąpić. Albo jeśli mamy do czynienia na przykład z pacjentami o etiologii neurologicznej, to i neurolog, i właśnie fizjoterapeuta, czy terapeuta manualny, a wady zgryzu, no to chociażby ortodonta.
20: O to chciałam Ciebie zapytać, bo Ty współpracujesz, to jest taki oddział ortodontyczny przy UCK-u gdańskim.
7: Zakład ortodoncji.
20: Zakład ortodoncji przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym. Tam prowadzisz swój gabinet i masz to szczęście, żeby móc właśnie współpracować przy okazji, chociażby właśnie z ortodontami, ze stomatologami.
7: Tak, to jest wielki plus, dlatego że ta współpraca jest, tak jak mówiłyśmy, zawsze wpisana, od zawsze wpisana w nasze funkcjonowanie zawodowe, ale jeżeli ma się okazję współpracować w obrębie jednego ośrodka, czy jednej przychodni, czy jednego gabinetu takiego poszerzonego, poradni, to jest naprawdę fantastyczne rozwiązanie, bo ten przepływ informacji między innymi specjalistami a nami jest błyskawiczny. Jest to rzeczywiście taka współpraca o potencjale chyba najwyższym, bo oczywiście w innych sytuacjach też i wymieniamy się dokumentacją, ale to jest taki proces, trochę już trwa. Gdzieś ten czas nam po drodze ucieka. Natomiast tu gabinet w gabinet jest to zawsze bardzo dobre rozwiązanie, tym bardziej, że pacjent może też bardzo sprawnie od razu przejść z gabinetu do gabinetu i my możemy sobie też od razu wśród specjalistów zrobić taką naradę specjalistyczną, takie konsylium tak naprawdę, i to też jest bardzo dobre rozwiązanie.
20: Wielu tych pacjentów masz? Bo to są mali pacjenci.
7: Nie tylko.
20: Również dorośli.
7: W większości oczywiście, na szczęście, ta opieka jest podawana szybko. Bardzo wysoki odsetek wśród naszych pacjentów to są chociażby dzieci z rozszczepem, więc one tak naprawdę od razu po porodzie zostają przekierowywane. ale mamy też pacjentów z zespołem Downa, mamy pacjentów z takimi rzadkimi chorobami wrodzonymi, neurologicznymi, oczywiście też złożonych w deficytach i w etiologii. I bywają też to pacjenci dorośli, nie tylko dziecięcy.
9: Gdybyś mogła rozwinąć taką myśl, bo często słyszy się, mówi się od brzucha do ucha, od stopy do języka.
7: Właśnie. Tak, i to jest dla części naszych odbiorców usług, czyli właśnie, nie wiem, wyobraźmy sobie sytuację, rodzic przyprowadza dziecko do naszego gabinetu i mówi nam wstępnie, bo przecież zawsze pytamy, jakie są oczekiwania, co jest tutaj prowokacją do tego, że rodzic przyprowadza, mówi, no bo nie mówi. Tak, no bo nie, albo mówi tak, że no, nie wszyscy, a już obcy, to na pewno go nie potrafią zrozumieć. I wydaje się takiemu rodzicowi dosyć często, chociaż oczywiście już nie zawsze, bo ta świadomość społeczna bardzo rośnie i jest budowana przez nas też, chociażby nasze środowisko od wielu lat, że właściwie logopeda powinien się skoncentrować właśnie tylko i wyłącznie na tym, żeby pojawiły się konkretne głoski, żeby dziecko zaczęło chętnie rozmawiać, żeby te głoski były realizowane prawidłowo. No, ale żeby tak się stało.
9: No to tak, właśnie długa droga.
7: Bardzo długa droga. I to nie jest tak, że znowu możemy skoncentrować się tylko i wyłącznie na działaniu tego końcowego odcinka, czyli aparatu artykulacyjnego. Bardzo istotne jest dla nas funkcjonowanie i budowa układu oddechowego. Bardzo ważne jest to, w jaki sposób krtań funkcjonuje, czyli układ fonacyjny. No, całe ciało mówi, tak? Chociażby to, że mamy do czynienia z, rzeczywiście bardzo często z opóźnieniami w rozwoju mowy o różnej etiologii, bo to jest spowodowany syndrom bardzo, bardzo różnymi sytuacjami, ale to, że nie mówi, no to na przykład popatrzmy sobie, tak jak mnie uczy współpracujący ze mną już od jakiegoś czasu dłuższego terapeuta manualny, popatrz od razu, jak dziecko do ciebie wchodzi, jaką ma postawę, jak trzyma głowę, jak w ogóle jego układ neuromięśniowy funkcjonuje. Bo tak naprawdę z całego ciała idzie ta opcja, że za chwilę jesteśmy w stanie świetnie również skoordynować układ wykonawczy mowy, czyli ten oddechowo-fonacyjno-artykulacyjny. Oczywiście ja to wiem od zawsze, ale teraz, w ostatnich latach, tutaj nawiążę do tego, Edytko, co powiedziałaś na początku, czy intensywniej teraz, tak, ponieważ oczywiście wszystkie nasze środowiska specjalistyczne się dokształcają. Wiemy coraz więcej i tak naprawdę też coraz lepiej i szybciej widzimy, że współpraca jest konieczna.
9: Doktor Anna Walencik-Topiłko, która w swoim gdańskim gabinecie bardzo czujnie przygląda się pacjentom.
2: Audycja poradnicza.
9: Jak wielu tych pacjentów, którzy wchodzą do tego twojego gabinetu, wymaga tego, że jak tak popatrzysz swoim sprawnym okiem, to stwierdzisz, o tak, no to tutaj muszę wysłać jednak do fizjoterapeuty, tak, a tutaj jeszcze do kogoś innego.
7: Do ortodonta, tu do laryngologa, tu chociażby do audiofonologa, tak, prawda?
9: Tak.
7: No i obawiam się, proszę państwa, że, no nie powiem co do ilości całkowitej, ale myślę, że minimum 3/4. I to jest niezależne od wieku, bo dlaczego, przewrotnie zapytam sama siebie, a dlaczego tylko 3/4? Otóż dlatego, że pozostali najczęściej już jakiejś pomocy wielospecjalistycznej podlegają i oni już ją mają, więc tak naprawdę niekoniecznie logopeda jest na początku tego procesu. Czasami my wchodzimy gdzieś w trakcie albo wręcz jest tak, że inne moduły czy leczenia, czy terapii, czy rehabilitacji już są zakończone i my wchodzimy na koniec tych ogniw. I no, w tym momencie już nie zlecam. nie zalecam takiej powtórnej. Choć no i bywa tak, że jeszcze coś tam trzeba uściślić. Z kolei, jeżeli ja sobie zdiagnozuję też od swojej strony, takiej neurologopedycznej chociażby, jeszcze coś mi jest potrzebne. Jeszcze na przykład oddech jakoś tam specjalistycznie podeprzeć. Ale większość pacjentów rzeczywiście tutaj, myślę, że z wielką korzyścią dla siebie i w ogóle dla procesu terapii, super jakby podlegała też takiemu interdyscyplinarnemu podejściu w terapii.
9: Tego życzymy, ale też właśnie życzymy tego, żeby się dokładnie przyglądać ludziom, z którymi tak się spotykamy w gabinetach.
7: Tak, i też to już apel bardziej do rodziców i też do dorosłych pacjentów. Bardzo proszę, aby państwo nie nie dziwili się temu, że my do kogoś jeszcze przekierowujemy. To nie świadczy o naszych niskich kompetencjach i niemożności. To świadczy raczej o tym, że chcemy jak najefektywniej i jak najszybciej też pomoc nieść w tym zakresie, w którym Państwo do nas się zwrócili.
9: Gdybyśmy mogli, bo być może teraz właśnie słuchają nas rodzice albo dziadkowie, na co zwracać uwagę, bo bardzo dużo ostatnio poświęca się oddechowi uwagi. Tak. Temu, że dzieci nieprawidłowo dzisiaj, a zresztą nie tylko dzieci,
7: tak,
9: nieprawidłowo oddychają, że chodzą z otwartą buzią, prawda?
7: Tak.
9: Co mogą zrobić, nie wiem, rodzice, dziadkowie, na co zwracać uwagę już w domu, zanim przyjdziemy do specjalisty.
7: Proszę Państwa, na swój oddech też proszę zwrócić uwagę, bo dziecko patrzy i dziecko uczy się też od najbliższego otoczenia, czyli na pewno poanalizujmy, jak my oddychamy. Czy przypadkiem rzeczywiście też usta nie są otwarte przy oddechu, czy nie ma takiej potrzeby, czy gdzieś sam organizm nie sugeruje właśnie, że otwórz buzię, to będę szczęśliwszy, przynajmniej na razie. Ale oczywiście też bardzo, bardzo szczegółowo przyglądajmy się funkcjonowaniu dziecka. Popatrzmy sobie na to, czy właśnie jest mu wygodniej, słuchając czegoś, rysując, oglądając. Wygodniej mu jest może lekko otworzyć buzię. Popatrzmy na to, w jaki sposób oddycha w czasie snu, czyli w takim spoczynkowym, spoczynkowej sytuacji. Popatrzmy też bardzo szczegółowo na budowę twarzoczaszki. Czy przypadkiem nie jest tak, że na przykład bródka jest opuszczona albo cofnięta, jeżeli popatrzą Państwo na profil dziecka. Popatrzmy na budowę nosa. Czy nozdrza też są takie dosyć wyraźnie zarysowane, czy może malutkie zupełnie. Popatrzmy też na górną wargę. Czy ona przypadkiem nie jest skrócona? Czy ona nie jest jakaś taka mała, za mała w porównaniu z dolną wargą? Popatrzmy też, proszę Państwa, na to, jak dziecko ma zbudowaną klatkę piersiową. Jeżeli oddycha nieprawidłowo, to pracują ramiona. Ramiona do góry się unoszą w trakcie wdechu. Klatka piersiowa jest zazwyczaj w tym momencie taka mało rozwinięta. Brzuszek też nie widać, żeby był aktywny w trakcie oddechu. Czyli to są takie symptomy, które tutaj rzeczywiście, na które powinniśmy być otwarci. No i też poprzyglądajmy się aktywnościom dziecka, dlatego że dziecko, które oddycha nieprawidłowo, najczęściej będzie unikało też takiego fizycznego zmęczenia, bo gdzieś tam ten organizm będzie wysyłał taki wewnętrzny sygnał, a po co się męczyć? Mm-hmm. Bo tak będzie odbierany każdy wysiłek fizyczny, więc tu, czy dziecko jest aktywne, czy lubi biegać, czy lubi chodzić na spacery, czy takie naturalne dla jego wieku są zabawy ruchowe, czy raczej woli stabilność, czy raczej sięga po smartfona, czy raczej sobie sięga po obraz do oglądania, czyli gdzieś taką statykę dużą nam pokaże swoim organizmem. To też będzie taki jeden z sygnałów uwaga.
9: Tutaj wracamy od brzucha do ucha, prawda? Tak. Czyli to, jak pracują mięśnie brzucha, tutaj nie jest takie przypadkowe. To jest bardzo ważne.
7: Bardzo ważne. Bardzo ważne, dlatego że rzeczywiście przepona, która powinna być bardzo aktywna w trakcie oddechu, prowokuje też oczywiście duże ruchy w mięśniach brzucha. Widzimy, że na wdechu powinien ten brzuszek, mówiąc kolokwialnie, rosnąć, na wydechu maleć. I jeżeli tego nie ma, no to jest też znowu taki sygnał, uwaga, muszę się przyjrzeć, a jak sama nie wiem, to idę i pytam specjalisty.
9: Bo jak widać, mamy coraz lepszych w Gdańsku.
7: Tak, tak. Ja mam taką olbrzymią przyjemność też nie tylko w GUMEDzie współpracować z wielospecjalistycznym oddziale, ale jest też Ortosowa, w którym właśnie mam tę wielką przyjemność współpracować z całym dużym zespołem specjalistów, którzy uczą mnie, ja ich, a z korzyścią potem dla pacjenta właśnie takiego bardzo, bardzo holistycznego ujęcia. I tutaj między innymi wielu specjalistów, już nie będziemy wymieniać po imieniu.
9: Wielu wspaniałych gdańskich specjalistów.
7: Tak, tak. Pamiętajmy, że bardzo wielu dobrych specjalistów też przyjeżdża do nas z zagranicy i nie bójmy się takiej współpracy.
9: Doktor Anna Walencik-Topiłko.
7: Dziękuję Państwu za uwagę i mam nadzieję, że się spotkamy dziś na ulicy, w kawiarni, niekoniecznie w gabinecie. Życzę Państwu zdrowia.
2: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
20: Domy sąsiedzkie w Gdańsku to miejsca, w których mieszkańcy dzielnic poznają się lepiej, realizują wspólne pasje, uczestniczą w zajęciach rekreacyjnych, artystycznych czy muzycznych. Ja odwiedziłam dom sąsiedzki na gdańskim Ujeścisku i swoimi wrażeniami podzielę się już za chwilę. Poza tym najbliższa godzina to spotkania z gdańszczanami z pasją oraz z propozycjami kulturalnymi i rozrywkowymi. Edyta Stańczyk, cieszę się na to nasze kolejne spotkanie.
21: Czas wolny w Trójmieście.
20: Dzisiaj w domu sąsiedzkim na Ujeścisku będą jakieś ćwiczenia, widzę. Przygotowujecie się, panie?
10: I bardzo chętnie uczestniczymy w nich i jest nam miło, spotkamy się, porozmawiamy, widzimy nowe twarze, także miło nam i sympatycznie jest.
20: To jest właśnie genialne, że dbacie, panie, o dobrą kondycję przez cały czas.
11: Spotykamy się, to jest najważniejsze. Rozmawiamy z sobą, wymieniamy swoje doświadczenia. No to pani Asia, która prowadzi ten akurat tą gimnastykę, na zasadzie muzykoterapii, taniec, ale to jest gimnastyka. A oprócz tego ja na przykład uczestniczę właśnie w tańcu dodatkowo. I to w różnych, cygańskich, liniowych i w kręgu.
20: Świetnie. Rozumiem, że lubi pani taniec, zawsze pani lubiła tak tańczyć.
11: Znaczy zawsze chciałam, ale na to nie miałam nigdy czasu.
14: Ja Anna Kardasz.
20: Pani Anno, tutaj widzę panie pełne energii. Ćwiczą, tańczą właśnie. I jakiego rodzaju ćwiczenia pani zawsze dobiera?
14: W zależności od kondycji grupy, bo grupa jest bardzo różnorodna. Są młodsze panie, emerytki, starsze, więc trzeba dobrać tutaj dla wszystkich coś dobrego. Ćwiczymy z muzyką, ćwiczymy poprzez choreografię też, naśladowanie różnych ruchów, ale też jest normalna gimnastyka i to czasami panie chcą więcej, więc na ostro ćwiczymy. No i myślę, że są zadowolone. Też wplatam elementy zabawy, żeby było radośnie i żeby był uśmiech na twarzy. To jest dla mnie istotne. I zadowolenie tych pań i moje także, bo ja też jestem emerytką i też ćwiczę.
20: Chyba możemy zaprosić tych wszystkich, którzy nie wiedzą, że jest tutaj takie fantastyczne miejsce, jak taki dom sąsiedzki Ujeścisko w Gdańsku. To jest Gdańsk Południe. Jeżeli ktoś siedzi w domu, to co? Zapraszacie?
14: Absolutnie zapraszamy. Tu się tyle dzieje, że tak naprawdę nie warto siedzieć na kanapie absolutnie, ani w fotelu i oglądać jakieś seriale, tylko przyjść, wyruszać się, tu jest dla każdego coś miłego, można tak powiedzieć, ale naprawdę tu się tyle dzieje, od robótek ręcznych, kwiatów, ćwiczeń, tańców, ja nie wiem jeszcze co tu jest, koktajli, które tutaj pani Katarzyna robi, no naprawdę, tu jest taka duża różnorodność, że na pewno każdy coś znajdzie. Oprócz tego są zajęcia popołudniowe, jest i z tego co się orientuję, bo ja już nie mam tyle czasu, ale jest też i tenis stołowy, wiem, że są gry, jakieś planszówki, wiecznie się tu coś dzieje, no trzeba po prostu śledzić na bieżąco informacje, które się ukazują na Facebooku.
20: Czyli dla każdego coś dobrego, nie siedźmy sami w domu, wyrwijmy się z czterech ścian.
14: Dokładnie, dokładnie tego życzę, a to służy zdrowiu, więc kondycja nasza musi być podtrzymywana i usprawniana, bo to jest ważne, żeby starsze osoby ruszały się, no nie tylko, ale wiemy doskonale, że ruch to zdrowie. No więc zażywajmy mniej leków, a więcej się aktywizujmy.
21: Aktywnie w Trójmieście.
20: No to pochodziłam sobie już trochę, pospacerowałam po domu sąsiedzkim Ujeścisku, Gdańsk Południe. No i muszę powiedzieć, że ładną macie przestrzeń, no i sporo osób pozytywnie nastawionych. Ja rozmawiałam z panią Katarzyną Haczkiewicz, która tutaj jakby dba o to wszystko, opiekuje się tym miejscem. Różnorodne formy zajęć, jak już mi panie podpowiedziały, że właściwie no nie ma czasu na nudę.
15: Tak. Od kiedy tutaj jestem, zajmuję się animacją i koordynacją w domu sąsiedzkim na Wadowickiej. Zostałam zatrudniona przez Urząd Miejski, przez Wydział Rozwoju Społecznego jako koordynatorka tego miejsca. Dużo się zaczęło dziać, bo seniorki się bardzo uaktywniły tutaj. Wcześniej była jedna grupa seniorów, a od kwietnia to tych seniorów jest dużo, głównie panie i to panie są aktywne.
9: poczta pantoflowa chyba zaczęła działać.
15: Tak. Najpierw były jakieś jedne warsztaty, na których były seniorki i stwierdziły, że tu jest fajne miejsce, że chciałby tu ćwiczyć, więcej się angażować i zaproponowałam im, żeby po prostu przyszły któregoś dnia, ja im udostępnię salę i one będą mogły sobie poćwiczyć. I od tego się zaczęło. Było ich najpierw 18, a do dzisiaj tych seniorek jest około 60.
9: Tak. Ja myślę, że być może jest tak, że jeszcze nie wszyscy tutaj mieszkający w okolicy wiedzą, że jest takie fajne miejsce w Gdańsku i że mogą skorzystać, wyrwać się z domu, nie siedzieć w czterech ścianach.
15: Tak, oczywiście. I są jeszcze osoby, które dołączają, tak? Poczta pantoflowa, tak jak pani powiedziała, działa, więc jedna pani, drugiej pani i przychodzą, pytają się, grupy się powiększają. Wprowadziłam im jeszcze jogę na krzesłach, więc w poniedziałek prowadzę jogę na krzesłach dla seniorek i naprawdę zainteresowanie seniorów głównie jest duże.
9: Bardzo fajny temat, joga na krzesłach, wykorzystywana naprawdę w wielu miejscach tak naprawdę i przy różnych schorzeniach. Ostatnio rozmawiałam z paniami ze stowarzyszenia Park On, zajmującymi się właśnie wspieraniem osób z chorobą Parkinsona i oni tam też mają te zajęcia, nie? Takie zajęcia ruchowe, joga na krzesłach, bardzo to wspomaga te osoby z chorobami neurologicznymi, także widać, że no jest sens, tak?
15: Mhm, tak. Tą jogę na krzesłach tutaj w domach sąsiedzkich to rozpropagowała Kasia z Fundacji Zdrowie przez Ruch. W kilku miejscach ona sama prowadziła i postanowiła uczyć innych, żeby więcej miejsc mogło skorzystać z tego, bo seniorki są bardzo, bardzo zafascynowane, można powiedzieć, tą gimnastyką. To jest bardzo popularne. Dlatego ja wzięłam udział w kursie, który był prowadzony na Dolnej Bramie, czyli w tym centrum Dolna Brama. Pani Kasia wyszkoliła kilka osób, więc staramy się, żeby w innych miejscach, w domach sąsiedzkich też ta gimnastyka była dla seniorów.
9: Właśnie słyszymy, jak panie tam ćwiczą, intensywny wycisk słychać, ale tak naprawdę ta przestrzeń nie jest otwarta tylko dla seniorów, bo tutaj jak się wchodzi, to już od wejścia po prawej stronie jest miejsce zabaw dla całych rodzin, tak?
15: Tak. Miejsce ogólnie, dom sąsiedzki, to jest miejsce otwarte dla wszystkich, dla całej grupy społecznej, można powiedzieć, i dla rodzin z dziećmi, i dla dzieci, i dla seniorów, dla różnych grup etnicznych, więc tutaj nie kategoryzujemy, po prostu to jest miejsce dla mieszkańców dzielnicy i gości oczywiście, sala zabaw.
9: To jest taka sala, że tam po prostu rodzice wchodzą z dziećmi i korzystają z przygotowanych tam dobroci.
15: Tak, te dobroci zostały podarowane przez innych mieszkańców, więc jak ktoś ma coś, czego nie używa, albo dzieci już wyrosły, może nawet tutaj przynieść, podarować, żeby inne dzieci mogły z tego jeszcze skorzystać.
9: Czyli już niepotrzebne zabawki, gry planszowe, tutaj można do pani się zgłaszać.
15: Tak, jak najbardziej. Można przynieść i zostawić. Zdarzają się sytuacje, że dziecku się jakaś zabawka bardzo spodoba, więc może sobie nawet pożyczyć na kilka dni i później oddać.
9: Tutaj mamy tak, plac zabaw dla dzieci, tutaj ćwiczenia dla seniorów, działają tutaj jeszcze młodzi ludzie w ramach Pałacu Młodzieży, tak?
15: Pałac Młodzieży w Gdańsku ma tutaj taką swoją filię i prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym, czyli takich z podstawówka, i te zajęcia są dla dzieci, które tu blisko mieszkają. Po to to powstało, tak? Dla dzieci i rodziców, żeby było blisko. I tutaj są zajęcia głównie muzyczne i szachy. Dwa razy w tygodniu są szachy, dwa czy trzy razy w tygodniu jest nauka gry na keyboardzie, nauka śpiewu w wokalu, śpiew estradowy, tak, taniec estradowy na dole w sali fitness, nauka gry na flecie, także młodzież tu może rozwijać swoje talenty, może rozwijać swoje hobby, którym jest na przykład szachy, oczywiście taniec, bywają koncerty, albo na Dzień Matki, albo na koniec roku szkolnego. Ci mieszkańcy, którzy tutaj byli, mogli popatrzeć, posłuchać, pooglądać.
9: W nazwie dom sąsiedzki. Czy zdarza się tak, że ci sąsiedzi to tak naprawdę poznają się dopiero tutaj, jak przychodzą na te zajęcia? Czy przychodzą i już się znają?
15: Różnie to bywa. Przychodzą znajomi, tak, sąsiedzi, którzy się znają, ale też przychodzą osoby nowe, które się tu poznają. Gdy wprowadzałam tutaj taką gimnastykę słowiańską kilka miesięcy temu, to się stworzyła taka grupka pań, które nawet po gimnastyce zostają porozmawiać, napić herbaty. Zrobiłam ogłoszenie spotkanie z pasją dla pań, które lubią szydełkować albo robić na drutach, więc przyszło kilka pań, jedna z nich taka pasjonatka robienia na drutach i postanowiłyśmy zrobić warsztaty robienia czapek, więc najpierw taka była mała grupka, która się spotykała tutaj w kawiarence, zrobiłyśmy warsztaty robienia czapek, a jeżeli będzie jeszcze trzeba więcej, no to będą kolejne.
9: A sezon sprzyja, nie?
15: Tak, właśnie o to chodzi. Nawet tak, osoby, które nie potrafią robić na drutach, mogą zrobić szalik, więc przyszła jedna pani, która nie potrafi robić jeszcze, ale mimo wszystko zaczęła.
9: Ja myślę, że takie miejsca są nieocenione, że właśnie w czasach, kiedy tak naprawdę my jako sąsiedzi, no często nie znamy się, tak? Mówimy sobie dzień dobry, mówimy dobry wieczór, ale nic o sobie nie wiemy. Czasami od kuriera odbierzemy paczkę dla jakiegoś sąsiada i no, właściwie te relacje na tym się kończą. Natomiast no tutaj można się spotkać, można właśnie zawiązać jakieś bliższe relacje.
15: Tak,
9: to jest fajne.
15: Tak, to jest fajne. Myślę, że tutaj sporo osób przyszło z ciekawości, a poznały inne osoby, które mają podobny sposób myślenia, które mają podobne takie wartości może też. Lubią działać dla społeczności albo lubią się dzielić swoim hobby i się spotykamy i na bieżąco też planujemy jakieś działania.
9: No to miejsce jest czynne długo, chyba do 20, prawda?
15: Także... Od 8 do 20. Można tu przyjść. Kawiarenka jest ogólnie dostępna. Można przyjść na kawę, na herbatę. Czasami przychodzą osoby, które chcą po prostu popracować, bo na przykład w domu jest za głośno, dzieci są, nie ma warunków do spokojnej pracy, więc nawet przychodzą z laptopami. Mamy tu jeszcze klub karate. Klub bałtycki, klub karate Kyokushin, który w środy i w piątki ma zajęcia też dla młodzieży. Dla młodzieży, no dla dzieci też, bo tam jest i grupa dla takich dzieciaczków 1-3 powiedzmy i dla starszej młodzieży w piątki przychodzą dorośli o 19 też sobie poćwiczyć karate.
9: Dom sąsiedzki Ujeścisko, to jest dokładnie ulica Wadowicka 5, prawda? A jeszcze na koniec muszę o to zapytać, bo wszystkie panie podchodzą i pytają się, pani Kasiu, a będą dzisiaj koktajle?
15: Jestem w ogóle z zawodu dietetyczką i psychodietetyczką, więc wpadłyśmy na pomysł, że mogę zrobić warsztaty, jakieś wykłady i to się działo. Ale też musimy tutaj odkryć trochę rąbka tajemnicy, bo finansuje to Gdański Fundusz Senioralny. Seniorki się zorganizowały w grupę, napisały wniosek o dofinansowanie koła seniora Witalne Seniorki. Dostałyśmy na to pieniądze. Kupiłyśmy mi taki blender kielichowy. Z tego też kupujemy produkty. Więc po ćwiczeniach kilka razy, no bo ta kwota była całkiem spora, to się nie dzieje raz, tak? Kilka razy już spotkałyśmy się po ćwiczeniach po to, żeby przygotować taki zielony koktajl witalny. Ja poopowiadałam trochę o właściwościach zdrowotnych takiego koktajlu. Jako dietetyczka też trochę propaguję tutaj zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie, więc to się jakoś tak spójnie wszystko łączy, tak?
9: Zdradzi nam pani trochę więcej, nam coś opowie o tym zielonym koktajlu, co tam pani wrzuca?
15: Tak. Dzisiaj wrzucimy szpinak, natkę pietruszki, sok z cytryny, jabłko pomarańcze nie, ale dzisiaj mamy banany, awokado, żeby trochę było takiego zdrowego tłuszczu i sok pomarańczowy. I to zblendujemy, czyli to jest taka bomba witaminowa, akurat teraz, kiedy nam potrzeba dużo witaminy C, trochę błonnika, zdrowe tłuszcze z awokado, więc to może być taki koktajl nasz codzienny. A, jeszcze zapomniałam o selerze. Tam będą jeszcze seler naciowy. Więc to będzie taka bomba witaminowa na ten jesienny czas, pełen wirusów, grypy i tak dalej. Więc można sobie codziennie koktajl z podobnych składników zrobić.
9: Tak. Brzmi pysznie, przyznam. Ruch, zdrowe odżywianie, ale myślę, że to, co chyba jest nieocenione, to te relacje wzajemne, te znajomości, które się tutaj kreują, nie? I to, że nie musimy siedzieć sami w domu.
15: Zapraszamy do domu sąsiedzkiego Ujeścisko. Można nas spotkać od 8 do 20. Zgłosić się nawet jako osoba, która chce się czymś podzielić, a my tutaj zorganizujemy jakieś spotkanie.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
9: Ile wiesz o miejscu, w którym mieszkasz?
20: Kto chętny, by się przekonać? Posłuchajcie, proszę.
2: Audycja rozrywkowa.
1: Monika Tarka, witam serdecznie. Zapraszam teraz na, no można powiedzieć, trochę wycieczkę po Gdańsku, bo przed nami quiz dotyczący właśnie tego miasta. Przy okazji dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy. No ale właśnie i tak sobie po mieście spacerujemy, zwiedzając różne jego okolice, dowiadując się wiele o jego zabytkach czy atrakcjach turystycznych. No a dzisiaj w taką wycieczkę zapraszam panią Darię, która jest na linii. Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Dzień dobry.
1: Proszę powiedzieć, za co pani kocha Gdańsk i w ogóle jaka jest pani historia związana z miastem?

0: nie? Ale jak zaczęliśmy tam jeździć, to jakby naprawdę bardzo porusza mnie to miasto, to znaczy ono jest takie, jest taką mozaiką, bo z jednej strony można pójść nad morze, na plażę, pochodzić, mieć ten kontakt z naturą, a z drugiej strony na przykład można sobie pójść na Stare Miasto i jakby pozachwycać się tą architekturą, tymi zabytkami i pochodzić tak po prostu po mieście, czyli z jednej strony jakby tutaj dwie rzeczy ma się w jednym, co jest naprawdę
1: i też na jedzenie też jest w Gdańsku przecież. Także dużo atrakcji po prostu, prawda, zaoferuje Gdańsk.
0: Tak, zdecydowanie. Jest też ten jarmark dominikański, na którym właśnie 2 lata temu
1: o,
0: też
1: właśnie
0: byliśmy.
1: Oczywiście.
0: Tak. Trafiliśmy akurat przypadkiem na ten jarmark, ale jest naprawdę wspaniały, jest przepiękny i obiecujemy sobie, będziemy na 100%, bo to jest
1: tak, ja też uwielbiam buszować po tych wszystkich stoiskach, zwłaszcza z tymi rzeczami, które oferują artyści. To jest po prostu rzecz cudowna. Tak więc jak słychać, no Gdańsk ma dużo zaoferowania o każdej porze roku, ale my tu gadu gadu, a pani Dario, pytania tutaj leżą i czekają. No to chyba ruszamy, prawda, z naszym quizem.
0: Tak,
1: no
0: ruszamy.
1: Dobrze, no to pierwsze pytanie, takie na rozgrzewkę, wydaje mi się proste. Jak nazywa się opera w Gdańsku? Czy opera narodowa, czy opera bałtycka, czy opera leśna?
0: Wydaje mi się, że to będzie... jaka była druga opcja?
1: Opera bałtycka, druga.
0: Opera bałtycka. Wydaje mi się, że opera bałtycka.
1: Tak, opera bałtycka i co ciekawe, przygotowując to pytanie, doczytałam się, że pierwszy spektakl operowy był wystawiony już w 1646 roku. Oczywiście nie było jeszcze wtedy tego gmachu. A artyści Teatru Królewskiego wystawiali przedstawienie z okazji przyjazdu małżonki króla Władysława IV. Taka ciekawa historia.
0: Wow, nieźle.
1: Prawda? Pytanie drugie. Które z gdańskich wydarzeń kulturalnych jest związane z Nocą Świętojańską? Wianki, Noc Muzeów czy Dzień Gdańska?
0: Nocą Świętojańską. Wydaje mi się, że Wianki.
1: No pewnie, że tak. Jasne, że Wianki, bo to się właśnie kojarzy ze zwyczajami związanymi z Nocą Świętojańską.
0: Tak, właśnie też jak pomyślałam, że chyba w Warszawie też.
1: Tak,
0: są,
1: ja myślę, że w wielu miastach jest taka impreza właśnie w Noc Świętojańską. Oczywiście. Pytanie trzecie. Który z gdańskich budynków był siedzibą władz miejskich i symbolem potęgi miasta? Czy Dwór Artusa, czy Ratusz Głównego Miasta, czy może Wielka Zbrojownia?
0: Zbrojownia,
1: ratusz, Dwór Artusa. Siedziba władz miejskich. Symbol potęgi.
0: Wydaje mi się, że ratusz główny.
1: Tak, to prawda, chociaż tutaj dwór Artusa mógł być takim troszeczkę takim zwodzeniem, ale tak, chodzi o ratusz głównego miasta.
0: Jeśli chodzi o to zbrojenie, to właśnie to raczej nie, ale nie, właśnie nie. Dwór Artusa, czy tak ratusz, w większości miast to jest ratusz.
1: No oczywiście, że tak,
0: ratusz.
1: Oczywiście, słuszne rozumowanie i dobra odpowiedź. Czas na pytanie czwarte. Jak nazywa się historyczna brama w Gdańsku, która była częścią fortyfikacji miejskich i znajduje się na początku Traktu Królewskiego? Czy brama zielona, czy brama wyżynna, czy brama mariacka?
0: To akurat wiem od razu, brama wyżynna.
1: Brawo, brawo, brawo.
0: Brama. Nawet przystanek zawsze pamiętam, jak dojeżdżamy na ten przystanek, to właśnie jest brama wyżynna.
1: Zgadza
0: i wiadomo, Stare Miasto. Tak.
1: Pięknie. No i ostatnie pytanie. Które z gdańskich miejsc jest znane z organizacji koncertów i wydarzeń plenerowych w Parku Oruńskim? Czy Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, czy Filharmonia Bałtycka, czy Klub B19?
0: To jest trudniejsze. Myślę, że tutaj...
1: No koncerty, raz... imprezy plenerowe.
0: Ja bym jeszcze raz mogła poprosić, jakie są odpowiedzi.
1: Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, Filharmonia Bałtycka, Klub 19.
0: Powiedziałabym, że Scena Muzyczna...
1: No i dobrze, tak.
0: Okay, dobra.
1: Scena Muzyczna. No i pięknie, jak nam ładnie to wszystko poszło. Gratuluję serdecznie, naprawdę. Dziękuję pani Dario za udział w naszym quizie. Mam nadzieję, że to była przyjemność.
0: Jak najbardziej, dziękuję. Bardzo się cieszę. I jesteśmy w Gdańsku też jakby właśnie będziemy wracać.
1: Wspaniale.
0: I też jakby to było bardzo miłe.
1: No to przyjemnego pobytu pani Dario życzę, a pozostałych słuchaczy oczywiście zapraszam do udziału w naszym quizie na naszej antenie.
2: Audycja rozrywkowa. Zdrowe Trójmiasto. Profesor Andrzej Skorek, kierownik klinicznego oddziału otolaryngologii w Szpitalu Kopernika w Gdańsku. Panie profesorze,

0: Siedzimy sobie tak naprawdę w gabinecie badań audiologicznych i gratuluję, bo ostatni raz, kiedy się spotkaliśmy, to tak sobie o tym rozmawialiśmy. Coś tam będziecie robić, jakieś fajne badania, a tak naprawdę dzisiaj można by rzec, że już powoli klamrą domykacie to wszystko, co było w planach.
1: Naszym marzeniem było stworzenie ośrodka, w którym pacjent gorzej słyszący, niedosłyszący albo pacjent, który ma wątpliwości, czy dobrze słyszy, mógłby znaleźć swoje miejsce, gdzie mógłby albo rozwiać te wszelkiego rodzaju problemy, albo moglibyśmy mu pomóc. I stworzenie całego ośrodka, który zajmuje się pacjentem niedosłyszącym, rzeczywiście od samego początku, od którego żeśmy zaczęli tutaj pracować, było takim naszym głównym marzeniem. I z drugiej strony było to stworzenie czegoś, czego dotychczas na Pomorzu nie było. I to rzeczywiście mogłoby w pewnym sensie zabezpieczyć takie potrzeby zdrowotne w tym zakresie naszych pacjentów.
0: Mamy tak, poradnię audiologiczną, w której w tej chwili jesteśmy. Ruszyła coś, co bardzo ładnie się nazywa, pracownia dopasowania aparatów słuchowych. No, a poza tym już idą pełną parą operacje, czyli wszczepianie między innymi implantów różnego rodzaju, nie tylko ślimakowych.
1: Problem pacjentów niedosłyszących to rzeczywiście jest problem o takim wymiarze społecznym. Dlatego, że od 6 do 10% populacji źle słyszy. Wśród tych ludzi są i dzieci, i są osoby dorosłe, i są osoby w wieku senioralnym, i jest młodzież. I do każdego z tych pacjentów, do każdej z tych grup pacjentów należy podchodzić bardzo indywidualnie. Troszkę inaczej, jeżeli chodzi o przyczyny niedosłuchu u dzieci. Tu są inne schorzenia, tu są inny zakres naszej pomocy. Troszkę inaczej u ludzi młodych, czy u ludzi w wieku średnim. Wreszcie troszkę inaczej u osób w wieku senioralnym. I idea stworzenia miejsca, w którym pacjent z każdym tym schorzeniem mógłby zyskać pomoc, oczywiście jest takim naszym troszkę oczkiem w głowie, ale z drugiej strony jest naszą dumą. Dlatego, że możemy pomóc pacjentowi za pomocą leczenia chirurgicznego, możemy pomóc za pomocą aparatowania, możemy pomóc za pomocą leczenia zachowawczego. Wreszcie, to jest powód naszej największej dumy, możemy pacjentowi wszczepić implant ślimakowy, czyli już taki najbardziej wyrafinowane urządzenie, które pomaga słyszeć.
0: Czy my mamy jakieś takie dane statystyczne, które mówiłyby o tym, ilu tak naprawdę w Pomorskim my mamy tych pacjentów z problemami słuchu?
1: Badania populacyjne twierdzą, że to jest od 6 do 10%, czyli w 2-milionowej populacji ludzi mieszkających na Pomorzu, no to jest od 120 do może 150 tysięcy ludzi. Rzeczywiście jest to problem o takim wymiarze społecznym. Natomiast jeżeli chodzi o sam zakres przyczyn tych niedosłuchów, to tu są bardzo różne przyczyny i tak jak wspomniałem, zupełnie inaczej postępujemy z dzieckiem, które ma przerost trzeciego migdała i przy okazji źle słyszy, i to jest ten niedosłuch, to pogorszenie słuchu jest jednym z objawów przyrostu trzeciego migdałka, i zrobienie prostego zabiegu pozwala przynieść temu pacjentowi, oczywiście rodzicom, opiekunom, bardzo dużą ulgę. Natomiast chciałbym ustrzec Państwa przed takim myśleniem, że to jeżeli pacjent źle słyszy, to jest na pewno włoszczyna albo jakaś banalna przyczyna. To jest rzeczywiście, za każdym razem musimy podchodzić do tego bardzo indywidualnie, dlatego że oprócz chorób banalnych, powszechnych i spotykanych praktycznie u każdego z nas, może być też gdzieś tam czaić się jakiś problem większy.
0: Coraz więcej sprzętu w poradni audiologicznej, ale tak naprawdę sam sprzęt to nie wszystko. Trzeba zebrać naprawdę dobrą ekipę specjalistów i taką chyba się udało, prawda?
1: To jest nasz kolejny powód do dumy, dlatego że osoby, które pracują tutaj, to są, proszę Państwa, pasjonaci. To są ludzie, którzy bardzo lubią to, co robią, którym daje to olbrzymią satysfakcję, i my tak po części zarażeni ich takim entuzjazmem do tego wszystkiego, też nam dużo łatwiej realizować te takie nasze procedury, bo my jesteśmy chirurgami, czyli kimś, kto ma wyciąć, przeciąć, zeszyć, poprawić i tak dalej. Natomiast ten pacjent jest przygotowywany do każdego z naszych zabiegów właśnie przez naszą całą ekipę, w skład której wchodzą i audiolodzy, czyli lekarze, którzy zajmują się niedosłuchem. I kto ty jesteś, Paulina?
0: No właśnie, bo jest z nami też pani Paulina Purza. Pani Paulina jest protetykiem słuchu, ale też technikiem badań audiologicznych, prawda?
2: Dokładnie tak. Także taki protetyk słuchu właśnie przygotowuje już tutaj pieczołowicie takiego pacjenta przed tymi wszystkimi wycięciami, nacięciami, wszczepami i całą procedurą, o której profesor wspomniał, na przykład przed kwalifikacją do wszczepu implantu. I taką kwalifikację tutaj w naszej poradni audiologicznej przeprowadzamy na pełnym sprzęcie, który tutaj mamy zaszczyt nawet obsługiwać.
0: Pracownia dopasowania aparatów brzmi tak fajnie, powiedziałabym, odnosząc się do nazwy, rzemieślniczo wręcz, prawda? Czyli to jakby sugeruje pewne rzeczy.
2: Tak, no nazwaliśmy to pracownią, ponieważ chcielibyśmy się troszeczkę skłonić do tego wystrzegania się jakby gabinetów, które są troszeczkę sklepami, sieciówkami i miejscami, gdzie tylko nawołuje się klienta, w sumie już nie pacjenta, do zakupu aparatu. Chcielibyśmy też, żeby pacjent znów wrócił do tego zaufania, do właśnie naszej rzemieślniczej pracy, że nie tylko tutaj coś chcemy w cudzysłowie wcisnąć temu pacjentowi, żeby on to posiadał, tylko żeby z tego korzystał i żeby to było narzędzie rehabilitacyjne, które może doprowadzić do polepszenia jakości życia albo i do dalszej drogi, czyli noszenia takiego aparatu przed wszczepem do implantu, bo należy podkreślić, że do takiej kwalifikacji taki wymóg jest niezbędny, czyli właśnie musimy najpierw przyzwyczaić narząd słuchu do działania, tak, pobudzić te wszystkie miejsca, żeby tutaj na przykład profesor miał łatwiej i łatwiejszą drogę tu już. I jakby też należy wspomnieć, że kolejna rzecz to inżynierowie kliniczni, jak i również to cała ekipa, która również i potem te implanty ustawia, bo to jest kolejna rzecz, o której należy pamiętać, czyli taka kompleksowa obsługa u nas w poradni audiologicznej to chyba rzadkość. No i taki indywidualny dobór aparatu jak najbardziej możemy tutaj zastosować, czy to w przypadku dzieci, czy w przypadku dorosłych. Jak najbardziej każdy pacjent może też również zobaczyć, jak to wygląda, czy przymierzyć taki aparat, no i się tutaj z nim zaprzyjaźnić. No, co jest tutaj kolejną rzeczą, to wyjaśnić takiemu pacjentowi, że jest to narzędzie rehabilitacyjne, a nie na przykład słuchawka do oglądania telewizji, co często też niestety nie jest tłumaczone, że jest to dla nas coś, co, no tak jak okulary na przykład, tak, polepsza nam jakość życia, dzięki czemu możemy lepiej funkcjonować na co dzień.
0: Pogarszanie się jakości słyszenia to też wycofywanie się z życia społecznego. I jakby pani oceniła, mieszkańcy Pomorza coraz chętniej przekonują się do tego, żeby sięgać po te aparaty, dają się namawiać?
2: Zdecydowanie polepsza się to, kiedy ten pacjent może spotkać się z nami nie na 5-10 minut, tylko zapraszamy takiego pacjenta do właśnie takiego gabinetu pracowni. Poświęcamy mu czas i robimy tak zwane, ja to zawsze nazywam, okołogodzinny wykład na temat tego, jak działa w ogóle narząd słuchu w współistnieniu z aparatem słuchowym, kiedy tak naprawdę my generalnie słyszymy uszami, ale przetwarzamy ten dźwięk mózgiem i tak naprawdę no, mózg to słyszenie i kiedy to sobie uświadomimy, to wówczas łączą nam się te kropki, kiedy mówimy o utracie pamięci słuchowej, czyli już idziemy w stronę troszkę demencji. Mówimy też o problemach ze skupieniem, przetwarzaniem słuchowym.
0: Profesor Andrzej Skorek, kierownik klinicznego oddziału otolaryngologii w Szpitalu Kopernika w Gdańsku. Paulina Purza, technik badań audiologicznych, protetyk słuchu.
3: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Ta i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Masz już Modivo Club Gold?
3: Nie, a warto?
2: No pewnie, płacisz 59,99 zł raz, a 10% cashbacku wraca na twoje konto klubowe przez cały rok za każde zakupy, nawet na promocjach.
3: Wow, i mogę go wykorzystać na kolejne zakupy w Modivo?
2: W Modivo e-obuwie, ETTC, Watchbox, Half Price oraz Board Riders. Kupujesz tam, gdzie chcesz, a cashback zawsze pada na konto przez 12 miesięcy.
3: Brzmi super, no to jak dołączyć?
2: To proste, aktywuj na modivo.com lub zapytaj o szczegóły przy kasie.
4: Dołącz do André Rieu i jego orkiestry Johanna Straussa, którzy wracają do Polski w 2027 roku. Zapraszamy do Krakowa, Gdańska, Gliwic i Łodzi. Daj się porwać radosnym melodiom, romantycznym walcom i niezapomnianym chwilom. Bilety dostępne na stronie andrerie.com.
5: Została ostatnia reklama.
6: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
7: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
6: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
7: Ach, ci panowie z Media Expert.
6: Prawda?
8: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
10: Edyta Stańczyk z tej strony w naszym dzisiejszym programie. Goszczę kobiety, które tworzą rzeczy wspaniałe, piękne, dodające otuchy, siły. Są ze mną panie Sylwia Jesiołkowska z Fundacji Autyzm Bez Tabu oraz pani Oriana Filipionek, autorka projektu Oczami Maxa. Witam panie bardzo serdecznie.
11: Dzień dobry.
12: Dzień dobry.
9: Audycja poradnicza.
10: Fundacja Autyzm Bez Tabu, Fundacja Dzieci i Młodzieży z Autyzmem z siedzibą w Gdańsku. Mam takie pytanie, gdzie sięgają początki i ilu teraz macie podopiecznych? Czy są to podopieczni tylko z Gdańska, czy również z Pomorskiego?
11: Na tą chwilę mamy podopiecznych z Gdańska i z powiatu gdańskiego, z okolic Pruszcza Gdańskiego. Natomiast historia fundacji jest taka, że powstała na stadionie żużlowym, na minitorze. Przy współpracy osób, które chciały słuchać tego, o czym ja mówię na temat autyzmu, a było to, warto podkreślić, 18 lat temu, bo 9 maja właśnie będziemy pełnoletni jako fundacja.
10: Tak, i ten stadion żużlowy to jest takie miejsce chyba przyjazne wam, prawda? Bo nie tak dawno odbyła się jedna z takich lokalnych imprez poświęcona właśnie tematowi autyzmu.
11: Dokładnie tak, współpracujemy z małym i z dużym torem w Gdańsku.
10: Rozumiem, że przybliżacie tę tematykę, bo chciałabym też o tym porozmawiać, o tym, żebyśmy trochę odczarowały autyzm i jakby porozmawiały o tych stereotypach, które najczęściej gdzieś tam w przestrzeni publicznej występują i z którymi panie się spotykacie, czy państwo na co dzień.
11: Prowadzimy ośrodek rewalidacji dzieci i młodzieży z autyzmem Orda w Pruszczu Gdańskim, gdzie dzieci wypełniają obowiązek nauki. Tam jest 9 dzieci. A oprócz tego świadczymy specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych. W tej chwili już tylko z terenu Gdańska. Rok temu jeszcze było Władysławowo, 2 lata temu Żukowo.
10: Czyli dojeżdżacie do domów.
11: Dokładnie tak.
10: W czym najczęściej jesteście pomocni?
11: Chodzi o to, żeby te dzieciaczki umiały się odnaleźć w swoim środowisku naturalnym, w naturalnych warunkach domowych, jak i poza miejscem zamieszkania, tak? Niekoniecznie tylko szkoła, przedszkole, ale jeszcze sklep, jakieś inne instytucje oświatowo-kulturalne.
10: Czyli taka samodzielność mała, małymi kroczkami, tak?
11: Dokładnie.
10: Te relacje społeczne. No bo to jest ważne, myślę, że warto to podkreślić, tak? Autyzm to nie jest choroba.
11: Nie.
10: To wytłumaczmy. Co to jest autyzm?
11: Autyzm, można powiedzieć, że to jest inne spojrzenie takiej osoby na świat, inny sposób komunikacji, inny sposób wyrażania emocji, a poza tym to nie różni się od nas niczym.
10: Dokładnie. Osoby z autyzmem po prostu widzą więcej, czują więcej, odbierają ten świat mocniej swoimi zmysłami.
11: Tak, zgadza się. Odbierają to zupełnie inaczej. Są bardziej uwrażliwione jak gdyby na to, na co my patrzymy.
10: Dlatego czasem, proszę Państwa, jak widzimy w autobusie chociażby matkę z chłopcem, który nagle zaczyna krzyczeć, tak, zakrywać uszy, to nie jest kwestia złego wychowania. Warto sobie zadać pytanie, no właśnie, być może coś to dziecko przeraziło, tak, być może jest za głośno. No to jest kwestia też poczucia takiego własnego bezpieczeństwa w danej sytuacji.
11: Tak, dziecko, które powiedzmy jeszcze na przykład nie mówi, to też nie potrafi inaczej wyrazić swoich ani emocji, ani tego, że jest mu za głośno, że jest mu za ciepło, że jest mu źle. W jakiś sposób musi to okazać i robi to w taki, a nie inny sposób. Ale to absolutnie nie ma z wychowaniem nic wspólnego. Każda osoba jest inna i każda osoba potrzebuje czegoś innego. Jeżeli coś zadziała na jedno dziecko, to niekoniecznie sprawdzi się w przypadku drugiego dziecka, więc trzeba podążać za dzieckiem, obserwować, poznać i po prostu działać w tym kierunku, żeby temu dziecku pomóc.
10: Jak pani sobie przypomni swoje początki, no tak sięgnijmy trochę do tej historii. Jak pani zaczynała właśnie? Współtworzyła pani tę fundację, czy
11: założyłam.
10: Założyła.
11: To wynikło z tego, ja pracowałam jako terapeuta osób z autyzmem, ponieważ było to bardzo, bardzo dawno temu, to też inaczej pomagano tym dzieciom. Na przykład w poradni dla osób z autyzmem dzieci mogły być maksymalnie 3 lata i potem rodzic, no cóż, zostawał sam i musiał szukać jakiejś alternatywy dla tego dziecka. A nie zawsze to było łatwe, zwłaszcza wtedy. Stąd pomysł fundacji, żeby takim dzieciom, młodzieży i też dorosłym pomóc.
10: Bardzo często jest też tak, że to rodzice zakładają fundację, prawda, żeby otwierać kolejne drzwi i walczyć z systemem na przykład, żeby uświadamiać innym, czego brakuje, co jest ważne.
11: Tak, ja akurat nie jestem mamą dziecka z autyzmem, ale jakoś ten temat tak do mnie przylgnął i tak go jakby polubiłam i
10: jako
11: postanowiłam
10: terapeuta,
11: coś zrobić.
10: Tak, jako terapeuta poszła pani dalej. To pięknie. I jak pani sobie tak pomyśli właśnie, to co było kiedyś, a jest teraz, można powiedzieć, że nie wiem, coś się zmieniło im plus? Jest
11: tak.
10: Lepiej, łatwiej?
11: Jest lepiej. Czy łatwiej? No pewnie też, ale nie na tyle, na ile by oczekiwali rodzice, tak? Mhm.
10: W samym Gdańsku na przykład, jak sobie chciałybyśmy porozmawiać o takiej pomocy, to są różne ścieżki tej pomocy?
11: No przede wszystkim tutaj bardzo rozwinęły się te specjalistyczne usługi opiekuńcze, z których rodzice korzystają i są zadowoleni. Oprócz tego też jakieś grupy wsparcia dla rodziców się pojawiają, natomiast jest tego bardzo mało.
10: Czyli brakuje jeszcze takich inicjatyw.
11: Brakuje. Jeżeli byłoby tych działań dużo, dużo więcej, to i tak nie byłoby ich nigdy za dużo.
10: A te działania, na których teraz się opieracie, to co to jest zazwyczaj? Mówimy tam działania fundacji, ale przy okazji organizujecie różne...
11: Wydarzenia, tak. Zdarza nam się organizować festyny. W styczniu zrobiliśmy stadion umiejętności społecznych, pociąg pozytywnej integracji na stadionie Polsat Plus Arena. A teraz właśnie niebieski finał razem dla autyzmu. To były takie działania skoordynowane z szkołą 65 w Gdańsku, gdzie tam cały tydzień odbywają się różne zajęcia, spotkania. Między innymi było spotkanie z panią Orianą Filipionek, autorką książki Max i Smak Odwagi.
12: Projekt Oczami Maxa to jest seria opowiadań o chłopcu w spektrum autyzmu, która zaczęła się od książki Max i Smak Odwagi. To jest książka o Maxie, który ma wybiórczość pokarmową. Bardzo chciałam zacząć od tej książki, chociaż opowiadań kilka już mam napisanych więcej, ponieważ no, niewiele się o tej wybiórczości mówi, jeżeli ktoś nie jest, że tak powiem, w temacie i jest to temat bardzo niezrozumiany. Bardzo często rodzice dzieci, które zmagają się z wybiórczością pokarmową, słyszą no, takie komentarze nawet od najbliższej rodziny, a dobra, no tam zgłodnieje, to zje.
10: Tak.
12: To jest najczęstszy chyba tekst, który słyszą rodzice. No chyba nie pozwolisz mu tak grymasić.
10: A dlaczego ty biegasz za tym dzieckiem
12: pomieszczeniu? Dlaczego ty biegasz, dlaczego próbujesz go tam namówić do jedzenia i tak dalej. Więc wydaje mi się, że osoby, które się z tym nie zetknęły, no nie rozumieją tego problemu. A to jest problem, który dotyka całej rodziny, nie tylko dziecka, ale też i dorośli też zdarzają się, którzy zmagają się z wybiórczością pokarmową. Z tego, co czytałam, nawet 70% osób w spektrum ma wybiórczość pokarmową i ona może być no, różnego stopnia. Zdarza się tak, że dzieci najpierw jedzą wszystko, a potem powoli przestają i bardzo ograniczają tę swoją dietę i zakres pokarmów, które przyjmują. I nie jest to dlatego, że to jest takie widzimisię, tylko jest to problem sensoryczny. Te pokarmy mogą przeszkadzać zapachem, fakturą. Zdarza się, że nie mogą dotykać siebie na talerzu i to wszystko też zależy od podania, od kolejności jedzenia, więc bardzo mi zależało, żeby ta historia dotarła do jak największej ilości osób. Nie tylko rodziców dzieci w spektrum i do samych dzieci w spektrum, ale też do szerszego grona, bo myślę, że ta książka może być czytana w zasadzie no, w każdym domu, gdzie są dzieci w wieku powiedzmy wczesnoszkolnym. W tej książce pierwszej Max jest w pierwszej klasie. Tutaj jest opisana historia powoli, jak można sobie zacząć radzić z tym problemem. Przede wszystkim z ogromną dozą cierpliwości. To jest pierwsza rzecz, którą trzeba sobie...
10: Pani poleca.
12: Którą polecam, dokładnie. Nie da się tego zrobić szybko i trzeba się cieszyć z każdego małego sukcesu.
10: Mamy w Gdańsku bardzo dobrych specjalistów, na szczęście już właśnie od terapii karmienia.
12: Zgadza się.
10: I oni coraz więcej tłumaczą nam, tak, z czego te różne trudności mogą wynikać. Państwo jeszcze tego nie widzicie, ale ja już to widzę. Przepięknie ilustrowana książka.
12: Tak, Agnieszka Wojtasik, ilustratorka, podeszła do tematu z ogromną wrażliwością, zrozumieniem, kreatywnością, więc nie są to ilustracje, które po prostu ktoś tam sobie zrobił na komputerze, ona je malowała ręcznie, później zostały zeskanowane i Kinga Bongard, nasza graficzka, wszystkie te rzeczy poskładała, czyli całą historię i te ilustracje, tak żeby to złożyło się w jedną całość.
10: A nic tak dobrze nie działa na wyobraźnię dziecka i na jego spokój, jak obcowanie z książką, jak czytanie dzieciom, prawda?
12: Dokładnie.
10: Czytałyście już panie tę książkę dzieciom?
11: Oczywiście.
10: Panie Sylwia Jesiołkowska, Oriana Filipionek.
9: Audycja poradnicza.
10: Jeśli jesteście Państwo ciekawi podsumowania tygodnia i tego, co ważnego wydarzyło się w Gdańsku, w Trójmieście i na Pomorzu, to zapraszam w imieniu swoim i Iwony Wyciślok, która jest już ze mną.
13: Tydzień w Trójmieście.
14: Od 24 do 26 czerwca w Gdańsku będzie obowiązywał zakaz noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym. Tak wynika z projektu rozporządzenia, które zostało przygotowane przez MSWiA. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom 5. edycji konferencji o odbudowie Ukrainy. Spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje ogłosiła drugi przetarg na zakup 20 nowych, ponad 45-metrowych i niskopodłogowych tramwajów dwukierunkowych. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione ze względu na zbyt wysokie ceny zaproponowane przez dostawców. Nowe składy mają jeździć przede wszystkim na trasie Gdańsk Południe - Wrzeszcz. Elektrownia, która będzie zabezpieczeniem dla odnawialnych źródeł energii, powstaje w Gdańsku. Obiekt, który będzie produkował prąd z gazu, ma stabilizować pracę systemu energetycznego w regionie. W tym tygodniu na terenie inwestycji symbolicznie wmurowano kamień węgielny.
15: Elektrownia gazowo-parowa w Gdańsku jest bardzo potrzebna, mówił minister energii Miłosz Motyka.
16: Będzie to największe źródło w tej części Polski. Stabilizujące sieć, stabilizujący system elektroenergetyczny, czyli dający bezpieczeństwo przed ewentualnym blackoutem w zakresie innego źródła.
15: Źródła takie jak farmy fotowoltaiczne czy wiatraki są uzależnione od pogody, dodaje szefowa energii Magdalena Kamińska.
17: I w momencie, kiedy prognoza pogody pokazuje, że nie będzie ani wiatru, ani słońca, zarządca włącza elektrownię właśnie po to, żeby zabezpieczyć czasami właśnie bardzo nagłe ubytki w sieci ze strony energetyki odnawialnej.
15: Elektrownia w Gdańsku ma być gotowa za 3 lata.
14: Komenda Miejska Policji w Gdyni będzie mieć nową siedzibę. Rada Miasta zgodziła się na zamianę miejskiej nieruchomości przy ulicy Unruga na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa przy ulicach Paderewskiego, Władysława IV i Miegonia. Dzięki temu Komenda Miejska Policji w Gdyni zyska teren pod budowę nowej siedziby na Obłużu. Od poniedziałku czasowo zamknięty jest dolny pokład nabrzeża wzdłuż Motławy między ulicą Straganiarską a ulicą Wartką. Decyzja została podjęta po przeglądach i ekspertyzach wykonanych po zimie i ma na celu właściwe zabezpieczenie nabrzeża. Piesi mogą korzystać z górnego pokładu na całej długości tego odcinka. nie będzie dyscyplinarki za wyrzucenie do szkolnego kosza zabawki w formie krzyża. Postępowanie w sprawie nauczycielki z Kielna zostało umorzone. Paweł Radzewicz.
15: Za nauczycielką z Kielna jest już decyzja o tym, że jej zawieszenie było bezpodstawne. Teraz może cieszyć się z tego, że postępowanie dyscyplinarne się zakończyło, mówi rzecznik prasowy wojewody Krystian Kłos.
18: Zostało wydane postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli chodzi o delikt pracowniczy pani, która miała się dopuścić znieważenia przedmiotu kultu religijnego. Mówimy tutaj o zabawce, która miała przypominać krzyż,
15: a która wylądowała w koszu po tym, gdy uczniowie w czasie lekcji powiesili ją nad klatką chomika.
18: Rzecznik stwierdził, że tutaj zachowanie nie było pożądane, ale ono nie miało na celu w żaden sposób uchybić godności nauczyciela. Nie było działania, które by wskazywało, że pani nauczycielka celowo chciałaby zbezcześcić jakikolwiek symbol religijny. Ale też co istotne, dopiero 2 tygodnie po tym zdarzeniu jakiekolwiek informacje się pojawiły i to były nie wprost skargi nauczycieli czy rodziców na zachowanie pani nauczycielki, ale po prostu stricte działania polityczne.
15: Sprawa jest niemal zamknięta, niemal, bo stronom przysługuje jeszcze odwołanie.
14: Polsko-tureckie Centrum Studiów powstało na Uniwersytecie Gdańskim. Jednostka ma wspierać rozwój wspólnych badań, m.in. w obszarach sztucznej inteligencji, technologii kwantowych, studiów międzynarodowych i nowoczesnej logistyki oraz rozwój wspólnych kierunków studiów.
10: Tak minął tydzień w Trójmieście, a przegląd przygotowała Iwona Wyciślok. Jeszcze więcej lokalnych informacji z Trójmiasta już niebawem. Edyta Stańczyk, zapraszam serdecznie.
19: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
10: Gdańska Fundacja Zdrowie przez Ruch prowadzi projekty w zakresie aktywizacji ruchowej dzieci, młodzieży, seniorów, promocji zdrowego stylu życia, rehabilitacji ruchowej oraz pomocy w rozwoju kariery młodzieży w dziedzinie zdobywania instruktora sportu i ratownika WOPR. Edyta Stańczyk, serdecznie zapraszam na te rozmowy i zapraszam na spotkanie z przedstawicielką Gdańskiej Fundacji Zdrowie przez Ruch.
13: Aktywnie w Trójmieście.
10: Pani Katarzyna Rucin z Gdańskiej Fundacji Zdrowie przez Ruch.
20: Pracuję od 2000 roku w szkole podstawowej numer 2 na Morenie. Prowadzę klasy pływackie, ale też między innymi od 20 lat jestem trenerem aquafitness, więc to są wszystko co z wodą jest mi bardzo bliskie, więc też mam doświadczenia ze studentami, którzy przychodzili do nas na praktyki tam do szkoły. Przenieśliśmy to po prostu na grunt fundacji, żeby móc podzielić się wiedzą z tymi młodymi ludźmi, którzy też będą pracować z kolejnymi pokoleniami, być może też i z seniorami, bo praca fizjoterapeuty jest międzypokoleniowa, od małego dziecka po seniora. I każde doświadczenie, każde umiejętności są im potrzebne, a tutaj mają właśnie możliwość przypatrzenia się tym ćwiczeniom, które trzeba zastosować dla seniorów. Ale rzeczywiście jest tak, że młodzi widzą naprawdę, jaka jest rzeczywistość i jak się z tymi seniorami trzeba dogadać i jak pracować, a nie tylko przychodzą na zajęcia z seniorami, bo mają też praktyki z dziećmi bardzo małymi, bo to są 5-6-latki, więc jest szok i przeskok. Pierwsze takie wyzwanie, które mieli studenci, to były targi seniora, które były w listopadzie i tutaj Łukasz stanął na wysokości zadania. Myśmy mieli swoje stanowisko jako Gdańska Fundacja Zdrowie przez Ruch na targach seniora i Łukasz wsparł nas, przywożąc studentki sprzęt, gdzie porobiły analizę składu ciała, porobili...
21: To były prawdziwe praktyki, naprawdę dużo osób.
20: Mnóstwo seniorów w jednym miejscu. Tak, i przychodzili, robili sobie analizę składu ciała, robili sobie analizę skóry. Zaczęło się jedną rzeczą. Już Urząd Pracy do nas dzwoni, czy my chcemy. A oczywiście, że my chcemy. Tym bardziej, że zrobiliśmy ewaluację tego naszego przedsięwzięcia i okazało się, że już możemy zrobić więcej. Bo przecież nasi seniorzy oprócz tego, że mieli badania tutaj ze studentami w WSB Merido, uczestniczą w zajęciach takich, gdzie prowadzimy gimnastykę qigong. gdzie prowadzimy zajęcia jogi na siedząco na krzesłach. To znaczy odbywała się do tej pory na Dolnej Bramie 8 po sąsiedzku, ale również w domu Zarazy w Oliwie. I te panie chcą pokazać, jak się ćwiczy, że to jest dla wszystkich, że to daje im mnóstwo pozytywnych endorfin, że boli ich mniej, że nawet jak się zaczyna jakaś rwa kulszowa, to już mają ćwiczenie, które znają, które mogą zastosować, żeby to się nie pogłębiało. I każdy senior, który chce, żeby wsiadł na rower i zobaczył, że jest to łatwe, że nie musi się bać, że straci równowagę, że się przewróci na ulicę. I my takie wycieczki też będziemy z miastem organizować.
10: Świetnie, stymulacja przedsionka, super.
20: Tak jest, a przede wszystkim to powoduje, że oni są na dworze, że oni wdychają świeże powietrze, dostarczają dużo tlenu do swoich mitochondriów i przede wszystkim endorfiny.
10: Czyli rozumiem, że fundacja to nie tylko woda, ale wychodzicie z tej wody.
20: Tak, wychodzimy na świeże powietrze.
10: Tak, na świeże powietrze i szukacie różnych form rekreacji.
20: To nie tylko projekty stacjonarne, bo jeżeli już nawet ktoś wejdzie, historia takiej pani Grażynki, która przeprowadziła się z półwyspu naszego, czyli z małej miejscowości, i nagle znajduje się w Gdańsku, którego nie zna i ma wiadomo tutaj swoją córkę, ale młodzi pracują, więc tego czasu mają też
10: niewiele
20: wolnego, żeby poświęcić rodzicom i nagle przyszła na zajęcia. Tutaj zaczyna uczestniczyć w projekcie, tam przychodzi na kije, ale już poznała te koleżanki, które są też w projekcie i już jest chętna na to, żeby wyjechać na taką wycieczkę z nami. Więc czy to będzie wycieczka jednodniowa, którą robimy dla seniorów, czy taki warsztat czterodniowy, gdzie też jest mnóstwo aktywizacji, bo i Nordic Walking, i gimnastyka Qigong, i kajaki, i koncert gongów i mis tybetańskich, i joga na siedząco, to oni wybierają te aktywności i tyle, ile mogą uczestniczyć, to uczestniczą, ale przede wszystkim też uczestniczą społecznie, czyli nabierają, to znaczy zawierają nowe znajomości, zaprzyjaźniają się. Mieszkam w tej samej dzielnicy, to może umówimy się na kawkę, a może razem pójdziemy na kije.
21: Tworzą
20: to już
21: relacje.
20: Tak, tworzą relacje i małe grupki, gdzie już razem mogą się wesprzeć.
10: A te relacje są bardzo ważne, no bo jak już nawiązałam kontakty, to też mam większą motywację do tego, żeby coś wspólnie zrobić. Dokładnie. Dla samej siebie. Prawda?
20: Tak.
10: Aqua Senior to projekt badawczy, prowadzony przez kilku partnerów. Przeznaczony jest dla seniorek i seniorów, między innymi z przewlekłymi chorobami i kostno-stawowymi, i boleriozą, chorobami krążeniowymi, i nadwagą. Dr Dalia Woźnica, menadżer kierunku fizjoterapii Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Pan Łukasz Jaśkiewicz, ekspert z zakresu sportu i dietetyki Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku.
21: Wydział Zdrowia powołał koło naukowe zdrowego stylu życia Meritum Sanitas, więc świetnie się złożyło, że też taki projekt możemy wspierać. I też tutaj Kasia bardzo, bardzo zmobilizowała grupy seniorów i co więcej dołączyła się kolejna jednostka, która nas wspiera, Sopocki Uniwersytet Trzeciego Wieku, i też dziękujemy pani dyrektor.
10: Pan Łukasz Jaśkiewicz z Uniwersytetu WSB Merito oraz pani Katarzyna Rucin z Gdańskiej Fundacji Zdrowie.
20: Dziękuję
10: pięknie.
19: Audycja poradnicza.
10: Było coś dla ciała, teraz coś dla umysłu, czyli państwa ulubiony quiz wiedzy o Gdańsku, Trójmieście, Pomorzu. Komu dzisiaj dopisze szczęście? W studiu jest już Renata, a to oznacza, że zaczynamy. Edyta Stańczyk, zapraszam.
19: Audycja rozrywkowa.
0: A my mamy dla państwa quiz. Quiz ze znajomości Gdańska dla prawdziwych gdańszczań. Taki, można powiedzieć, troszeczkę test dla tych, którzy mieszkają w Gdańsku. No właśnie, jestem ciekawa, jak dzisiejsza uczestniczka widzi to miasto i w ogóle jak długo mieszka w Gdańsku, a jest ze mną pani Emilia. Dzień dobry, witam serdecznie, pani Emilio.
1: Dzień dobry, cześć, witam wszystkich.
0: No właśnie, jak pani długo mieszka w Gdańsku? Może pani jest w ogóle rodowitą gdańszczanką?
2: No, z dumą muszę powiedzieć, że rodowitą.
0: O, no to...
2: Od urodzenia.
0: No to wspaniale. Ale rodzice też z Gdańska, czy?
2: Tak. Ja tylko przerwałam na studia, ale wróciłam, no bo Gdańsk.
0: No bo Gdańsk.
2: To dużo mówić. Dla każdego, kto był w Gdańsku, to chyba...
0: Tak,
2: chyba
0: oczywiście, jak się w tym mieście człowiek wychowa, jeszcze jak się ma rodziców, którzy też tutaj się wychowali i stąd pochodzą, no to ja się zupełnie nie dziwię. To miejsce przyciąga. Zwłaszcza, że jest piękne, prawda?
2: Oj, przecudowne, no jak z bajki. No ja jestem cały czas zakochana.
0: No ja mam dla pani...
2: Lokalna patriotka.
0: No dobrze, świetnie. Oby takich jak najwięcej wśród nas. Ja mam dla pani 5 pytań. Myślę, że to będzie taki sprawdzian, prawda? Dla rodowitej gdańszczanki, ile wie o swoim mieście. Jest mały stres?
2: Oj, no oczywiście. Mam nadzieję, że podołam.
0: Ja będę pomagać jakby co i też mam nadzieję, że dowiemy się przy okazji czegoś ciekawego o Gdańsku. No i oczywiście czekają gadżety radia, co też jest, myślę, miłą zachętą, prawda,
2: to
0: w naszym quizie.
2: To prawda.
0: No dobrze, pani Emilio, to żeby nie przedłużać, żeby już troszeczkę te nerwy opadły, no to uwaga, oto pierwsze pytanie. Nie wiem, czy pani kojarzy ulicę Olejarną.
2: Kojarzę.
0: No właśnie, pytanie brzmi, co powstało w dawnym schronie przy ulicy Olejarnej? Czy to Centrum Sztuki Współczesnej, czy może Klubo Galeria, czy apteka i piekarnia?
2: O, to B, Klubo Galeria.
0: No, o, jasne. Skoro pani kojarzy ulicę, to wiadomo, że tak, to Klubo Galeria, 5 kondygnacji kultury i rozrywki, 2 bary, 2 sale koncertowo-imprezowe. Nie wiem, czy już we wszystkich tych miejscach pani była. Jak nie, to oczywiście polecamy. Galeria z możliwością zakupu wystawianych prac i pub, gdzie filozoficznym dysputom towarzyszy smakowita strawa dla ciała, więc warto to miejsce
2: odwiedzać. Dokładnie
0: odwiedzać.
2: Tak, dokładnie.
0: Rozumiem,
2: tak.
0: Że jest pani stałym bywalcem tego miejsca.
2: Może nie stałem, ale...
0: Ale bywa się.
2: Bywa.
0: Cieszę się. No dobrze, no to wspaniale idzie póki co. Drugie pytanie. Który pomnik swoim kształtem przypomina wyszczerbiony bagnet wbity w ziemię? Czy to jest pomnik tym, co za polskość Gdańska? Czy pomnik obrońców Wybrzeża? Czy pomnik obrońców Poczty Polskiej?
2: Też proste B.
0: Oczywiście, pomnik obrońców Wybrzeża, tak jasne, jest. Ja myślę, że wszyscy, którzy mieszkają w Gdańsku, a zwłaszcza rodowici gdańszczanie doskonale to wiedzą, tak jest, pomnik w Gdańsku na Półwyspie Westerplatte przy wejściu do Portu Morskiego. Zresztą to nie tylko mieszkańcy Gdańska go kojarzą, ale turyści też, prawda, bo to jest jedno z miejsc, które odwiedzają.
2: Dokładnie.
0: No właśnie, no dobrze, no to uwaga, trzecie pytanie przed nami, bardzo dobrze idzie. Który gdański zabytek kończy w 2025 roku? 392 lata. Czy to jest fontanna Neptuna, czy żuraw, czy drzewo Millennium? No tutaj na zdrowy rozum.
2: Właśnie zastosuję zdrowy rozum i powiem, że to będzie fontanna Neptuna, ale nie wiem, czy tu, jeszcze myślałam, że drzewo. Ale to A.
0: No tak, oczywiście. Chciałam trochę panią zwieść, ale tak, oczywiście, że chodzi o fontannę. Nie wiem, czy pani wie, że pierwotnie ona była w ogóle kolorowa, ta fontanna.
2: Nie wiem.
0: A no
2: nie
0: właśnie, wiem. Taka ciekawostka dla mieszkańców Gdańska. Jej uruchomienie nastąpiło 9 października 1633 roku, więc w październiku będzie obchodzić swoje kolejne urodziny. Uwaga, czwarte pytanie, pani Emilio. Które miejsce w Gdańsku jest jednym z największych zimowisk nietoperzy w województwie pomorskim, w całym województwie? Czy to są ruiny Koszar na Westerplatte, czy może twierdza Wisło-Ujście?
2: Znowu strzelam. Twierdza.
0: No tak, jasne, że tak. Twierdza Wisło-Ujście, tam mieszka aż podobno 10 gatunków nietoperzy. Nie wiem, czy była pani w okolicach, spacerowała.
2: Nie, widziała, nietoperze może to tak, jakiegoś... może nie za bardzo.
0: Z daleka, tak?
2: Z daleka.
0: Ale brawo. No i doszliśmy, uwaga, do piątego pytania.
2: No dobra.
0: Ostateczny test. Mam nadzieję, że będzie 5-5. Mocno trzymam kciuki. Ja myślę, że to jest proste pytanie dla mieszkańców Gdańska, bo to nie tylko gdańszczanie wiedzą, ale myślę, że też i większość Polaków. Który twórca skali temperatur pochodzi z Gdańska? Czy Anders Celsius, czy Gabriel Fahrenheit?
2: Fahrenheit.
0: No,
2: to
0: wiadomo. Wiadomo, że gdańszczanie są dumni, prawda?
2: Tak,
0: Gabriela
2: tak,
0: Fahrenheit. Tak, pani tak. Emilio, po prostu no, słychać, że jest pani rodowitą gdańszczanką, że miasto jest pani bliskie i nie tylko bliskie, ale że w ogóle pani się interesuje jego historią, co jest bardzo, bardzo cenne.
2: Cieszę się, że nie zawiodłam.
0: Ja również się bardzo cieszę. Serdecznie pozdrawiam. Oczywiście gadżety radia należą do pani.
2: Super.
0: Wielkie, wielkie gratulacje. Serdeczne pozdrowienia dla rodziców, którzy też,
2: dziękuję,
0: jak pani powiedziała,
2: również
0: z Gdańska.
2: Wszystkich pozdrawiam.
0: Do usłyszenia.
2: Pozdrawiam,
0: dziękuję
2: do
0: pięknie.
2: Usłyszenia.
0: I nasz wspaniały quiz, do którego oczywiście jeszcze będziemy wracać.
19: Audycja rozrywkowa.
10: Dziękuję Reni, dziękuję pani Emilii, a państwa zapraszam do tej codziennej wspólnej zabawy. Przed nami kolejna porcja lokalnych informacji i inspirujących ludzi. Zapraszam serdecznie.
13: Co jest grane w Trójmieście?
10: Mój gość opowie o pięknej akcji.
3: Jest wschód słońca dostępny dla każdego, ale z psychologicznego punktu widzenia ta grupa jest grupą elitarną, dlatego że jest dosyć wysoki próg wejścia. Żeby wstać o 3 nad ranem i raz doświadczyć tego mistycznego wydarzenia właśnie, kiedy kilkaset osób stoi na plaży, to trzeba podjąć tą decyzję wieczorem i powiedzieć, ja wstanę dla siebie.
13: Jeszcze w tej godzinie w Trójmieście.
10: Zostańcie ze mną.
19: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
10: 31 maja Tysiąc Aniołów o wschodzie słońca już po raz 7 wejdzie do morza dla podopiecznych fundacji Hospicjum Pomoże Dzieciom. O tej pięknej inicjatywie porozmawiam z organizatorkami. Pięknych ludzi i wydarzeń w Trójmieście nie brakuje. Nie brakuje też odważnych słuchaczy, którzy mierzą się w quizie wiedzy o Gdańsku. I dzisiaj połączymy się z jednym z nich. Zajrzymy też w ciekawe miejsca w Gdańsku, ale więcej już za chwilę. Edyta Stańczyk, zapraszam serdecznie.
13: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
10: Taki obrazek, plaża, wschód słońca i tysiąc aniołów, które wchodzą do wody. I to się dzieje i dzieje się naprawdę, a są ze mną panie Julia Łaszkiewicz i pani Joanna Grzybowska z Morza Aniołów. Witam panie bardzo serdecznie.
4: Dzień dobry bardzo.
10: Dzień dobry. Nigdy nie wiesz, kto dla ciebie stanie się aniołem, a dla kogo staniesz się nim ty. To motto tego wydarzenia. No właśnie, kiedy to się zaczęło? To zauroczenie wschodami słońca, które dodało panią skrzydeł, bo chyba tak mogę powiedzieć.
4: To zależy. Kiedy to się zaczęło, bo u mnie zaczęło się w 2018 roku, kiedy w lutym zaczęłam chodzić na wschody słońca i chodzę codziennie do dziś. A dla Morza Aniołów zaczęło się w 2020 roku, kiedy nasze historie się połączyły.
3: Spotkałyśmy się w 2018 roku z Asią na wschodzie słońca, kiedy ja zamykałam pewien etap swojego życia w korporacji i wyszłam na wschód słońca, który sfotografowała Asia. I wszechświat nas połączył. Asia opublikowała swoje zdjęcia. Uchwyciła mój moment wyjścia i znalazłyśmy się przypadkiem, nie przypadkiem, na wejściu numer 28 w Sopocie na plaży.
4: Moment bardzo intymny, bo wyglądało to jak scena filmowa. Miałam nawet wątpliwości, czy publikować taką sytuację, ale była tak piękna wizualnie, że odważyłam się i dzięki temu zostały kropki, się połączyły. Nie poznałyśmy się od razu, poznałyśmy się z czasem i ten proces powstawania Morza Aniołów, z takiego zalążka tego spotkania, on się rozwijał, a nabrał takiej manifestacji w 2020 roku, kiedy wydarzyło się pierwsze wejście do morza 1 czerwca w 2020 roku.
3: Okazało się, że marzymy o tym samym. By 1000 osób w jednym czasie o wschodzie słońca dla Asi stanęło i było po prostu częścią natury, życia i bycia, a dla mnie by chciało z serca pomóc hospicjum, z którym współpracuję od dłuższego czasu, by ludzie chcieli z serca pomagać, nie dlatego, że ktoś ich o to prosi albo namawia, tylko żeby poczuli tą wyjątkową przyjemność, przywilej też, bo bycie aniołem i pomaganie innym to jest przywilej tego świata, by można było sprawić komuś radość.
4: Mamy takie przekonanie przez nasze własne historie i doświadczenia. Trudne historie, przynajmniej moje, są wymagające, ale ja na swojej drodze życiowej spotykałam ludzi, aniołów, którzy podali mi rękę, którzy we mnie uwierzyli i pomogli mi tak naprawdę otworzyć skrzydła swoje. No to jest taka organiczna nasza działalność tej społeczności edukacyjna, żeby dbać o dobre myśli, dbać o dobre słowa, o dobre czyny, działać razem, bo jak ludzie się łączą, to wtedy są możliwe rzeczy, które są normalnie niemożliwe.
3: Wydarzenie takie duże, które robimy dla Hospicjum Pomoże Dzieciom, to właśnie małe dzieciaki, podopieczni tego hospicjum są beneficjentami wydarzenia. Osoby, które przychodzą na plażę, przychodzą dla siebie. Natomiast wcześniej namawiamy do tego, żeby się zarejestrowały na platformie. Linki są przygotowane u nas na Morzu Aniołów. Jest to dosyć skomplikowana rejestracja anielska. Żeby zostać aniołem, trzeba po prostu chcieć wybrać jedną z tych opcji, gdzie 100% pieniędzy, które się wpłaca, wpływa bezpośrednio na konto Hospicjum Pomoże Dzieciom, a cała reszta zadziewa się z ludzkich serc. Są firmy, które do nas przychodzą, które nas wspierają w tym, żeby później każdy dostał jakiś upominek. Cała rzecz dzieje się organicznie, czyli to, co ludzie przyjdą, z czym przyjdą i jak wejdą do wody, nie jest pilnowane, nie jest na gwizdek, nie sprawdzamy na bramkach, czy to wszystko ma sens. Po prostu ludzie z serca przychodzą. Jest taki dosyć skomplikowany moment, to jest 3 nad ranem w Sopocie, kiedy po prostu nie można przejechać przez to miasto raz w roku. To jest właśnie akcja Tysiąc Aniołów.
4: Morze Aniołów jest inicjatywą społeczną, dobrowolną. Do tej inicjatywy z czasem żeśmy powołały Stowarzyszenie Fraktal Sopocki, które jest jakby formą prawną, ale sama inicjatywa jest dobrowolna. I po prostu polega na tym, że codziennie o wschodzie słońca, na wyjściu numer 28 w Sopocie, spotykamy się. Kiedyś bardzo dużo z nas wchodziło do wody, teraz jest część ludzi, którzy wchodzi do wody i praktykujemy doświadczenie piękna, doświadczenie wschodu słońca, doświadczenia tego, co daje zimna woda, a daje dużo dla tych, którzy tego potrzebują. I też daje takie poczucie przynależności, połączenia i bycia. My jesteśmy istotami społecznymi i cudownie jest być wśród ludzi, którzy mają podobne wartości. I my jesteśmy taką społecznością, która podąża za wartościami. Naszym jest celem, to co już mówiłam wcześniej, tworzyć wokół siebie dobry, piękny i szczęśliwy świat. I paradoksem jest to, że jakby wszystko działo się naturalnie, organicznie i tak się ułożyło. A to, czego uczą nas dzieci z hospicjum, najwięcej, czego one mi dają, to uczą radości życia, bo naprawdę nic tak nie uczy życia jak strata i śmierć. Nic. Wtedy człowiek ma całkiem inną perspektywę. I uwielbiamy sporo współpracować z zespołem Hospicjum Pomoże Dzieciom i Emocje dla osób po stracie, bo to jest tak radosna, kreatywna ekipa, że to, jakie jest wyobrażenie ludzi na ten temat, jest całkowicie inne, jakiego my doświadczymy w rzeczywistości.
3: Pierwszy raz, kiedy pojechałam do hospicjum, bardzo się tego bałam. Prawdę mówiąc, jak ludzie pytają, dlaczego hospicjum, to ja nie wiem dlaczego. To z serca popłynęło pierwsze spotkanie, kiedy wizualizacje życia i radości życia popłynęły właśnie z tej organizacji, a potem głowa dopiero dołożyła, przecież to jest hospicjum, tam naprawdę musi być bardzo trudne. W hospicjum życie się dzieje tu i teraz. Jeżeli dziecko dostaje diagnozę bardzo trudną i trafia pod skrzydła zaopiekowania hospicyjnego, kiedy czasami ma tylko jeden dzień, czasami tydzień, a czasami przedłuża się to do kilku lat, to każdy dzień jest największą radością, jaka jest, bo nie ma czasu na smutek, nie ma czasu na użalanie się, zastanawianie się dlaczego, bo już po prostu nie ma czasu. I jak człowiek dotknie takiego życia intensywnego właśnie w tym momencie, to skala widzenia się tak poszerza, że nasze kłopoty przestają być już po prostu małymi kłopotami. I wschód słońca, który jest najprostszą, taką naturalną rzeczą, urasta do rangi naprawdę ogromnego przeżycia, które przeżywamy razem w takiej właśnie magii grupie.
4: Znaczy w ogóle wschód słońca jest takim symbolicznym obrazem, wyjątkowym obrazem, takim przypomnieniem dla nas codziennie o tym, że wszystko jest możliwe i że każdy dzień to jest dar i cud. I paradoksalnie każda strata też jest dla nas darem. Jak my naprawdę świadomie przejdziemy przez ten proces i zobaczymy, co ona dla nas daje. Z okazji 5-lecia wschodu słońca wydałam zrobiłam album fotograficzny z naszymi historiami, z moją historią, z historiami z ludźmi, którzy byli u mnie na sesji fotograficznej. Większość tych sesji jest ze skrzydłami. Lubię zakładać ludziom skrzydła, bo to jest taki magiczny obraz. Dla wielu ludzi to jest wyjątkowe doświadczenie, dlatego że nie spodziewałem się, że te skrzydła są takie ciężkie i wymagają tyle pracy, żeby osiągnąć efekt zdjęcia, ale taki jak ktoś zobaczy siebie w takim obrazie, to też zmienia się jego perspektywa. My jesteśmy pięknymi istotami, ale często mamy nieprawidłowy obraz samych siebie. W tym albumie właśnie jest też opisana historia powstania Morza Aniołów. Jest ilustrowana przepięknymi zdjęciami, które są robione w stylu siluet, czyli takim podświatło magicznym, pokazującym piękno społeczności Morza Aniołów, bo my naprawdę jesteśmy przepiękni.
13: Co jest grane w Trójmieście?
10: A te wschody słońca, tak jak pani już wcześniej tutaj wspomniała, są wyjątkowe. W Sopocie właśnie, bo każdy jest inny.
4: Tak. Ja jestem propagatorem piękna i wschodów słońca, organicznie. Codziennie fotografuję wschody słońca, najczęściej właśnie w Sopocie, na plaży 28. I z różnych podróży po świecie z pełnym przekonaniem mówię, że u nas w Sopocie są najpiękniejsze wschody słońca. Codziennie jest inaczej. Nigdy nie ma drugiego takiego samego wschodu. I naprawdę to też pozwala u nas rozwijać taką inteligencję estetyczną, że my uczymy się pięknie widzieć. A jak my widzimy świat, to takim on się staje.
3: Ja bardzo lubię, Asi, reakcję. Już teraz może mniej niż po pierwszych dwóch, trzech latach, kiedy Asia zapisywała każdy wschód, opisywała, publikowała zdjęcia, ale też pisała o swoich emocjach na tej samej plaży, numer 28 w Sopocie, i potrafiła wejść na wschodzie numer 2019 i powiedzieć, no takiego wschodu to jeszcze nie było.
4: No bo to jest prawda.
10: Piękne dusze, piękne miejsce, a powiedzcie mi panie, spotykacie się na plaży w Sopocie, czy w różnych miejscach?
3: Pandemia pozwoliła nam na rozszerzenie działalności na cały świat i bardzo zachęcamy do tego, żeby zarejestrować się na jednej platformie, właśnie przez elektroniczne zapisy, które są kierowane z morzaaniołów.pl. Natomiast ludzie organizują swoje wejścia w przeróżnych miejscach na świecie. I pamiętam taki wschód, kiedy jechaliśmy do Sopotu, a przyjaciółka, która była w Tajlandii, Cornelia, wysłała film i napisała: za każdym razem się wzruszam, jak do tego wracam. Napisała: Morze Aniołów, zaczynamy.
10: To cudowne, że tak zainspirowałyście panie, bo wydawać by się mogło, przecież nic tak naprawdę nie potrzeba, tylko ta chęć, żeby wyjść z domu, wstać rano i doświadczyć tego i przekonać się, czy to jest coś, co sprawi, że być może ja zacznę częściej przyjeżdżać w to miejsce o tej porze.
3: Chciałabym powiedzieć, że staramy się opowiadać z Asią od wielu lat o tym, że jest wschód słońca dostępny dla każdego, ale z psychologicznego punktu widzenia ta grupa jest grupą elitarną, dlatego że jest dosyć wysoki próg wejścia, żeby wstać o 3 nad ranem i raz doświadczyć tego mistycznego wydarzenia, właśnie kiedy kilkaset osób stoi na plaży, to trzeba podjąć tą decyzję wieczorem i powiedzieć: ja wstanę dla siebie. Chcę coś zrobić dla siebie. I to jest absolutnie wyjątkowe. Można powiedzieć, że jest dostępne dla każdego. Każdy może wejść na plażę numer 28. I przez wszystkie te lata, kiedy opowiadamy o tych swoich przeżyciach, kiedy o tym piszemy, kiedy publikujemy, nagrywamy się, wiele osób mówi: tak, wspaniale, dołączę. A następnego dnia przychodzi rzeczywistość. Przychodzi rzeczywistość i wiemy też, że ci, którzy przyjdą na tą plażę, są naprawdę wyjątkowymi ludźmi, którzy łączą się z sercem, którzy w ogóle pozwalają sobie na to, żeby przez nich przepłynęła ta miłość.
10: I teraz zapraszamy wszystkich. Wcześniej rejestracja na platformie.
4: Zachęcamy, żeby wstać wcześniej i zaplanować sobie przyjazd trochę wcześniej, żeby to wszystko wydarzało się w takim spokojnym rytmie, bo to zawsze jak mamy więcej czasu, więc jest lepiej. Organizujemy tutaj, będziemy podawały wszystkie informacje na naszym Facebooku i będą też w mailach instrukcje. Jest możliwość, że będziemy mieli jakiś taki jeden mały parking. Ulica, która jest wzdłuż naszej plazy, jest dość duża i ma dużo miejsc, ulica Grunwaldzka, dużo miejsc parkingowych. No, przewidujemy pod kątem zeszłego roku, że na plaży w Sopocie może być około 500 osób, ale też będzie bardzo dużo ludzi w Polsce i na świecie.
3: Mamy też informacje, że będą w Stanach Zjednoczonych i w Edynburgu, więc to jest o tyle fajne, że ludzie organizują w swoich miejscach i wysyłają do nas zdjęcia, które my publikujemy. Natomiast my w Sopocie serdecznie zapraszamy właśnie na plażę numer 28, gdzie wejdziemy do wody o wschodzie słońca, więc warto być o 4 rano. Natomiast później zapraszamy wszystkich o 6 rano na molo do Sopotu, czyli razem przejdziemy ten kawałek, tak naprawdę 10 minut, dlatego że zawsze po takim wejściu organizujemy koncert, więc jest to kolejny taki mocny kawałek, który warto przeżyć razem.
10: Czyli zabieramy uśmiech, zabieramy strój kąpielowy, ręcznik.
4: Śniadanie, dlatego że planujemy po wejściu wspólne śniadanie na kocach Morza Aniołów. Na kocach, na plaży, każdy przynosi coś od siebie, to są śniadania wegetariańskie. Przed koncertem planujemy jeszcze wspólne śniadanie.
3: A to, co najważniejsze też na plaży, każdy wita swoje własne dziecko w sobie.
10: Bardzo panią dziękuję za przybycie do studia. Pani Julia Łaszkiewicz i pani Anna Grzybowska z Morza Aniołów. Pięknie było pani gościć. Dziękuję pięknie.
4: Bardzo dziękujemy.
19: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
10: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt OTOS Animals działa z powodzeniem między innymi na Pomorzu. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną w studiu pani Ewa Gebert, prezes OTOS Animals oraz prawnik pan Michał Gostkowski. Witam państwa bardzo serdecznie.
4: Witamy również.
5: Dzień dobry.
10: Wiele wokół tematu zwierząt ostatnimi czasy się dzieje. Procedowane są tam różne projekty. To wszystko wiadomo trwa, a zwierzęta czekają.
7: Wielki apel do posłanek i posłów o procedowanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie zwierząt, dlatego że ten projekt został podpisany przez ponad 500 000 obywateli. Jest bardzo ważny i z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie procedowania tego projektu, bo boję się, że nie zdążymy w tej kadencji parlamentu.
10: Powracając do tych projektów obywatelskich, wiele ciekawych pomysłów tam się znalazło i miejmy nadzieję, że uda się je przeforsować, jak chociażby kwestie dotyczące Sylwestra.
7: Tam jest zakaz fajerwerków hukowych F2 i F3. O to nam chodzi. Nie o to nam chodzi, żeby Polacy przestali się bawić podczas Sylwestra, tylko chodzi nam o to, żeby skończyć z fajerwerkami hukowymi. Dla zwierząt są wyjątkowo okrutne. My co roku organizujemy

0: zimę, prawda? Dała się we znaki bardzo, jeśli chodzi o zwierzęta.
1: To była wyjątkowo trudna zima ze względu na czas, okres jej trwania i na bardzo niskie temperatury i bardzo, bardzo długo trwała. Ilość interwencji, jaką otrzymało nasze stowarzyszenie, była tak olbrzymia, że musieliśmy zatrudnić dodatkową osobę, która odbierała interwencję. Naprawdę telefon dzwonił cały dzień, często wieczorami i nasi inspektorzy, którzy przeciwdziałają okrucieństwu wobec zwierząt, działając zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, codziennie wyjeżdżali i sprawdzali warunki bytowe zwierząt. I to, co się wydarzyło w styczniu i w lutym, z jednej strony dla nas było szokiem ze względu na świadomość społeczną, dlatego że ta świadomość społeczna absolutnie w mojej ocenie jest dużo większa niż w poprzednich latach. Dużo się mówi o zwierzętach, dużo również się mówiło o ustawie łańcuchowej, która niestety spotkała się z wetem prezydenta. Mówiąc wprost, jest to polskie barbarzyństwo. To, co się dzieje z psiakami na łańcuchach, to jest naprawdę polskie barbarzyństwo i to musi skończyć. I mogliśmy naprawdę raz na zawsze zerwać łańcuchy. Niestety się nie udało.
0: To właśnie też na Pomorzu były takie przypadki. Znaleźliście państwo, nie wiem, zamarznięte psy przy budzie, przy misce z zamarzniętą wodą, prawda? I to się dzieje w XXI wieku.
1: Na Pomorzu rzeczywiście, na Kaszubach niestety, zresztą nie tylko na Kaszubach, ale również na Podkarpaciu, również na wschodzie Polski, również w województwie mazowieckim działy się straszne rzeczy i najbardziej wzruszający i najbardziej też okrutny moment tej zimy to był taki, kiedy dostaliśmy zgłoszenie o zamarzniętym szczeniaku. Szybko wysłaliśmy nasz samochód i niestety przyjechaliśmy z samego rana. I niestety mama przetrwała, ale szczeniak nie przetrwał tej zimy i zamarzł na śmierć. I myślę, że takich przypadków niestety w Polsce było bardzo dużo.
0: Cały czas jakby dążymy do tego, żeby z tymi łańcuchami zerwać. To myślę, że prawnik może nam coś więcej powiedzieć, prawda? Co, ile się dzieje?
2: Tak, w tej chwili kilka ustaw jest przedmiotem obrad Sejmu, które to ustawy zajmują się właśnie problemem uwolnienia psów z łańcuchów. W tej chwili i projekt obywatelski nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt cały czas jest procedowany w komisji sejmowej. Pojawił się też nowy projekt prezydencki, no i projekt parlamentarny. Mamy nadzieję, że któryś z tych projektów dotrze do etapu, w którym rzeczywiście zostanie uchwalony i nie będzie już weta prezydenta. I ta zmiana zostanie wprowadzona.
0: No bo tak, z jednej strony temat łańcuchów, ale też temat chipowania, tak? I przeciwdziałania tej patologii, która się pojawiła też, no niestety, w niektórych schroniskach.
1: Tak, ale ta patologia w niektórych schroniskach jest od bardzo długiego okresu czasu. Teraz wszyscy o tym mówią, ale wiemy o tym, że są schroniska, które tak de facto nie są schroniskami i nie opiekują się we właściwy sposób zwierzętami. Jest cała lista patoschronisk. To są najczęściej schroniska prowadzone przez prywatne firmy nastawione na zysk, ale zdecydowanie należy odróżnić te schroniska, które dbają o dobrostan zwierząt. My jako stowarzyszenie prowadzimy 9 ośrodków, w tym również schroniska dla bezdomnych zwierząt, organizując darowizny, leczenie zwierząt, szczepienia, operacje ratujące życie, także nie można mówić, że wszystkie schroniska są patoschroniskami, ale namawiam wszystkich państwa, abyście obserwowali, co się dzieje w lokalnym schronisku, sprawdzali, czy rzeczywiście tam jest właściwa opieka nad zwierzętami, czy jest zachowany dobrostan. To, co bardzo, bardzo ważne, jeżeli chcemy mieć psa lub kota, nie zaglądajmy do hodowli, tam, gdzie się rozmnaża zwierzęta, tylko odwiedźmy najbliższe schronisko, bo tam można znaleźć przyjaciela na całe życie, można też zobaczyć, w jakich warunkach żyją zwierzęta i co jest bardzo istotne w działalności naszego stowarzyszenia, to oczywiście adopcja zwierząt. Prowadzimy całą kampanię adopcyjną. Takie hasło: adoptując mnie, ratujesz mi życie, bo nawet najlepsze, dobre schroniska nigdy, nigdy nie zastąpią prawdziwego domu.
0: Bo w Pomorskim mamy trochę tych schronisk i właściwie mamy się czym pochwalić, prawda? Bo one bardzo fajnie, bardzo prężnie działają i są zaangażowane i właśnie bardzo często też przyjmują. No chociażby po tych ostatnich akcjach z tymi patoschroniskami przyjmowały też zwierzęta do siebie, prawda?
1: Tak, tak staramy się działać i staramy się pomagać zwierzętom, nie tylko tym zwierzętom, które są zabezpieczone, zawierane zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt podczas interwencji dotyczących znęcania się nad zwierzętami, ale również pomagamy innym schroniskom. I to, o czym chyba warto powiedzieć, to w

0: w tym roku obchodzimy 20. rocznicę prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gdyni. To schronisko w Gdyni jest naszym takim sztandarowym schroniskiem, gdzie całkowicie udało się odbudować schronisko. To jest zupełnie inne miejsce niż 20 lat temu, kiedy przejmowaliśmy to schronisko wspólnie z władzami samorządowymi. Ta współpraca jest bardzo, bardzo dobra i to schronisko zupełnie inaczej wygląda. To jest naprawdę schronisko XXI wieku. 20 lat prowadzenia tego schroniska uzmysłowiło nam, że ze schroniska, które wygląda fatalnie, które ma małe kojce, psiaki nie mają odpowiedniej przestrzeni, można wybudować i stworzyć zupełnie inne miejsce. Miejsce przyjazne zwierzętom. Miejsce, gdzie przychodzą wolontariusze. Okres soboty i niedziela cały czas podczas weekendu przychodzą osoby, wyprowadzają psiaki na spacer. Mamy bardzo wysoką adopcję, bardzo wysoką sterylizację i kastrację, co jest bardzo ważne, bardzo istotne, jeżeli chodzi o zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt, bo to niestety w Polsce nie jest tak, że wszystkie bezdomne zwierzęta, wszystkie nierasowe psy i koty mają szansę znaleźć nowy dom. Dlatego niestety są schroniska i pamiętajmy o sterylizacji i kastracji, bo ona może się przyczynić do tego, że tych bezdomnych zwierząt będzie coraz mniej.
1: A ile tych zwierząt obecnie jest w tych naszych chociażby pomorskich schroniskach? Czy stosunkowo jest to więcej, mniej niż w latach ubiegłych?
0: My prowadzimy 9 ośrodków pomocy zwierzętom, w tym schroniska dla bezdomnych zwierząt i przytulisko Rogate Rancho w Bojanie, przytulisko dla zwierząt gospodarskich. Prowadzimy również tak zwane domy tymczasowe, gdzie małe koty, małe szczeniaki są zabierane do domów tymczasowych, bo tak jak powiedziałam wcześniej, dobre schroniska nigdy nie zastąpią domu, prawdziwego domu. Także te domy tymczasowe są też strasznie ważne, prowadzone nie tylko przez Otos Animals, ale także przez inne stowarzyszenia i obecnie pod naszą opieką znajduje się ponad 3000 zwierząt. No oczywiście najtrudniejszy okres to jest okres letni, kiedy ludzie wyjeżdżają, porzucają zwierzęta. To jest problem, z którym spotykamy się co roku. Także tych zwierząt jest dużo, ale tym, czym możemy się pochwalić, to jest ilość adoptowanych zwierząt, bo ta ilość adopcji jest z roku na rok coraz wyższa. Sterylizacja i kastracja też jest coraz wyższa, ale niestety nie wszyscy pamiętają o tym, żeby sterylizować i kastrować i w tym okresie wiosenno-letnim jednak dużo zwierząt przychodzi do schroniska.
1: A jest też taki plan, żeby to jakby odgórnie zarządzić, żeby to jednak było przymusowe, ta sterylizacja i kastracja zwierząt?
2: Tak, projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, który jest projektem obywatelskim, zakłada w jednym z rozdziałów przymusową sterylizację i kastrację.
1: To, o czym pani mówi, nie? To też jest zapobieganie bezdomności zwierząt. A wracając do adopcji, bo to jest taki bardzo interesujący, szeroki bardzo temat. Zanim w ogóle przyjdzie ci do głowy kupienie psa, weź dziecko, pojedź do schroniska, weźcie takiego psiaka na spacer. Zobacz, jak bardzo jest zmotywowane twoje dziecko i czy faktycznie ono samo chce, tak, jechać, wychodzić z tym pieskiem.
0: Te adopcje powinny być absolutnie odpowiedzialne. To jest bardzo, bardzo istotne. Wszystkie osoby, które przychodzą do naszych schronisk, zapraszane są do tak zwanego biura adopcyjnego, gdzie zatrudniamy wyspecjalizowane osoby, osoby, które wiedzą, znają cechy charakteru poszczególnych zwierząt, znają ich stan zdrowia i rozmawiamy w kontekście odpowiedzialności. To nie może być decyzja chwilowa na 5 minut, a później ten pies trafia z powrotem do schroniska, mając, nie wiem, 10, 15, 18 lat, bo niestety też z takimi sytuacjami się spotykamy, że przychodzą do schronisk dla bezdomnych zwierząt starsze psiaki i już mamy pełną świadomość, że te zwierzęta były w domu, miały swoich właścicieli, spały w cieple i nagle trafiają do schronisk. Naprawdę nie ma większego okrucieństwa niż oddawanie starszego psa do schroniska. Jeżeli mamy w ten sposób się zajmować zwierzętami albo trzymać się na łańcuchu, to nie powinniśmy w ogóle mieć zwierząt.
1: Do pana Michała mam takie pytanie, czy jeśli chodzi o różne sprawy dotyczące właśnie, czy to znęcania się nad zwierzętami, czy inne, sporo jest takich spraw obecnie w sądzie, w Gdańsku na przykład?
2: Tak, takich spraw jest bardzo dużo. Tak jak powiedziała pani Ewa, rzeczywiście widzimy, że świadomość w społeczeństwie rośnie na temat tego, że zwierzęta są istotami żywymi, zdolnymi do odczuwania cierpień, ale jednak zjawisko zaniedbań zwierząt, znęcania się nad nimi, to jest zjawisko, które jest cały czas bardzo powszechne. I różne są formy tego znęcania się. Trochę inaczej jest w środowiskach miejskich, trochę inaczej jest na prowincji. Często jest tak, że tym powodem znęcania się najczęściej jest obojętność właścicieli czy też opiekunów na to, że zwierzęta mają swoje potrzeby, czyli trzeba je karmić, trzeba je przede wszystkim leczyć, kiedy są chore, trzeba im zapewnić odpowiednie schronienie. No i te przypadki zaniedbań często polegają na zaniechaniach, czyli na tym, że zwierzęta spędzają zimę na mrozie, przykute do metalowej baczki na krótkim łańcuchu, że kiedy są chore, właściciel nie zaprowadzi ich do weterynarza. Często jest tak, że zwierzęta gospodarskie hodowane są w warunkach urągających podstawowym regułom higieny i takiego bezpieczeństwa. I powodem tego jest to, że właściciel chce oszczędzić środki, ponieważ traktuje zwierzęta jako produkt, jako właściwie surowiec do produkcji, a nie jako istotę żywą. Widzimy też, że ta komercyjna strona hodowli zwierząt powoduje, że hodowcy, których jest wielu w okręgu pomorskim, ujawniliśmy co najmniej 3 przypadki takich bardzo dużych hodowli, w których na przykład ujawniliśmy, że 300 zwierząt zostało zakopanych, czyli zwłoki zwierząt zostały zakopane na posesji niedaleko Kartuz. No to świadczy już o ogromnej skali tego problemu, że tam 300 zwierząt nie żyje, natomiast ile zwierząt cierpiało, ile zwierząt padło, tego nie jesteśmy w stanie nawet teraz dociec. A powodem tego jest to właśnie, że ci hodowcy oferują do sprzedaży zwierzęta rasowe za niewysoką cenę i że są osoby, które są skłonne, żeby oszczędzić kilka tysięcy złotych na szczeniaczku rasowego psa i takiego psa z pseudohodowli kupić.
0: Często te osoby też nie widzą, w jakich warunkach są hodowane te zwierzęta. Prawda.
1: Pani Ewa Gebert i pan Michał Gostkowski byli moimi gośćmi. Przypomnę, oto z Animals.
0: Dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: Zapraszamy wszystkich do odwiedzania schronisk dla bezdomnych zwierząt, bo to jest bardzo, bardzo ważne miejsce na ziemi.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Jak ultra okazję do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz drewniana toaletka dla dzieci za 170 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 189 zł. Jak tak, to Allegro.
1: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
2: Citroen. Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Dzień bez śmiecenia ma już 20 lat. Świętuj razem z nami i pokaż, że troska o środowisko może być codziennym nawykiem. Zaobserwuj Dzień bez śmiecenia na Facebooku. Każdego ranka bierz udział w konkursie i wygrywaj nagrody. Dołącz do zabawy, sprawdź swoją wiedzę i odkryj, jak łatwo dać odpadom drugie życie. Baw się z nami od 12 do 19 maja. Do wspólnego świętowania 20 lat bez śmiecenia zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
5: Została ostatnia reklama.
6: Mam 25 lat. Znajomi planują wyjazd na festiwal, a ja kupuję pierwszą polisę na życie. Po co ci to? Pytali. A ja po prostu chciałam czuć się pewnie. Kilka lat później mam już karierę, partnera, mieszkanie, dorosłe życie. Świat się zmienił. Moje ubezpieczenie w UNUM też. Chroniąc to, co w danej chwili najważniejsze. Dziś już wiem, to nie była tylko polisa. To spokój dla mnie i moich najbliższych. UNUM Życie. Ubezpieczenia na swoje życie.
7: Reklama.
5: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
8: Wycieczki po dzielnicach Gdańska, imprezy plenerowe, no wszystko, co piękne, sympatyczne i miłe.
9: Co jest grane w Trójmieście?
8: Edyta Stańczyk. Ja dzisiaj witam dyrektor Nadbałtyckiego Centrum Kultury, panią Martę Szadowiak.
10: Dzień
8: witam
10: dobry.
8: Panią serdecznie, bardzo mi miło. Ja myślę, że warto się chyba pochwalić czymś, co się nazywa zamówienie kompozytorskie, prawda?
10: Tak, tak.
8: Bo udało się pozyskać pieniądze i właśnie dzięki temu odbędzie się duże wydarzenie w ramach Sonosfery.
10: Tak, w ramach tej wystawy Sonosfera faktycznie Wojtek Blecharz już u nas był, już sprawdzał te nasze zabytkowe organy i się nimi zachwycił. To jest też taka piękna część naszej pracy, kiedy zapraszamy jakiegoś artystę, artystkę i ona zachwyca się naszym wnętrzem, naszymi możliwościami technicznymi. I faktycznie Wojtek Blecharz, którego zaprosiliśmy i poprosiliśmy o napisanie utworu na organy w Centrum Świętego Jana, już ma na to jakiś pomysł, a my faktycznie pozyskaliśmy środki z Instytutu Muzyki i Tańca w programie Zamówienia Kompozytorskie i premiera tego utworu odbędzie się właśnie w lipcu jako początek wystawy Sonosfera.
8: W ogóle sobie myślę, że ta Sonosfera to dzisiaj jest taki bardzo temat na czasie, powiedziałabym, prawda? Jeśli chodzi właśnie o zanieczyszczenie tymi dźwiękami takimi, które nie sprzyjają nam, no niestety, i sprawiają, że jesteśmy na często rozproszeni, nieuważni.
10: Tak, jesteśmy generalnie przebodźcowani. Mhm. Media społecznościowe, internet, to, że mamy wszystko w naszych komórkach, potrzebujemy ciszy. I oczywiście to jest jeden ze scenariuszy przyszłości, że walutą właśnie będzie cisza i czas, a nie pieniądze, jakie mamy do tej pory. I my, rozmawiając w zespole Nadbałtyckiego Centrum Kultury, co możemy zaproponować takiego również badawczego i pokazującego trochę inną specyfikę naszej pracy, pomyśleliśmy właśnie o zanieczyszczeniu hałasem w tym roku i my tą właśnie całą Sonosferą, również z uwagi na partnerstwa, które mamy, ponieważ wystawa Sonosfera, wystawa Bałtyckie Rewizje Soniczne, które która będzie uzupełnieniem tej wystawy w Centrum Świętego Jana, a będzie się odbywała w Ratuszu Staromiejskim, to jest również cykl wydarzeń, które nas prowadzą do października, kiedy wraz z innymi naukowcami z regionu również Morza Bałtyckiego organizujemy tutaj w Gdańsku dużą konferencję poświęconą właśnie audiosferze, sonosferze, czym to wszystko jest, też mizofonii, różnym aspektom związanym z dźwiękiem jako tym tematem przewodnim. Więc wspomniała Pani też o spacerach. Też będziemy mieć spacery dźwiękowe pomiędzy naszymi na przykład siedzibami, bo chociażby zabytkowy parkiet, no to też on wydaje określony dźwięk. Mówimy sobie, jak patrzymy tak na tkankę miejską, o biurowcach. Jeden z biurowców we Wrzeszczu też wydaje specyficzny dźwięk i też się nim muzycy zachwycają, myśląc sobie po prostu o interferencji z tradycyjnymi instrumentami, żeby wejść w interakcję. I my faktycznie tego typu przykłady zbierzemy. Będziemy też pokazywać na październikowej konferencji, ale też zapraszając mieszkańców i mieszkanki Gdańska, Trójmiasta i Pomorza do uczestnictwa właśnie w tych naszych przedsięwzięciach, bo one częściowo będą zamknięte tylko dla naukowców albo tych, którzy profesjonalnie się zajmują tematem dźwięku, ale też będzie dużo aktywności, do których będziemy zapraszać do współuczestnictwa.
8: Fantastycznie, czyli to będą jakieś panele otwarte, wykłady,
10: warsztaty? Tak, panele
8: otwarte,
10: warsztaty, spacery właśnie dźwiękowe i też oczywiście koncerty nietradycyjne.
8: Jeszcze do tych spacerów właśnie, bo wiemy, że będą dźwiękowe, ale
10: nie tylko.
8: No właśnie, mieszkańcy uwielbiają te spacery w sezonie, te spacery po mieście z przewodnikami, po tych dzielnicach ciekawych.
10: Tak, obchodziliśmy Dzień Przewodnika, w którym my też braliśmy udział i jesteśmy zaangażowani od lat, więc pokazywaliśmy też Centrum Świętego Jana chociażby. I faktycznie te spacery cieszą się dużą popularnością, nawet jeżeli tematycznie one są powiązane z latami poprzednimi. I oczywiście z nich nie rezygnujemy. W ramach takiej inicjatywy Radunia Kultury, którą zawiązaliśmy kilka lat temu z okolicznymi instytucjami, które są wokół Ratusza Staromiejskiego. Chociażby jest to Muzeum Bursztynu, jest to Polska Japońska Akademia Technik Komputerowych, jest to Muzeum Uniwersytetu Gdańskiego i Przedszkole Panienka z Okienka między innymi, ale też Oblackie Centrum Kultury. Jesteśmy taką inicjatywą absolutnie oddolną, która nie tylko wspiera się informacyjnie i komunikacyjnie, ale także programując pewne aktywności ogólnodostępne. I w ramach właśnie Raduni Kultury też mamy zaplanowane kilka spacerów, szczególnie właśnie wiosną i latem. Latem z uwagi na turystów, którzy licznie zasilają tutaj Gdańsk i Pomorze, a oczywiście wiosną szczególnie te spacery będą nastawione na mieszkańców i mieszkanki Trójmiasta i Pomorza.
8: Pięknie, to zapraszamy w takim razie do uczestnictwa w tych wszystkich ciekawych bardzo wydarzeniach.
9: Co jest grane w Trójmieście?
8: Pani Marta Szadowiak. Widać już wiosnę w Nadbałtyckim Centrum Kultury?
10: Widać nie tylko wewnątrz instytucji, o czym pewnie za chwilę porozmawiamy, natomiast też na zewnątrz czekamy już z niecierpliwością, aż będziemy mogli otworzyć nasze tereny zielone, które nazwaliśmy małymi leśniami.
8: Co wewnątrz właśnie? Jakie tam jaskółki się pojawiają?
10: Wewnątrz dużo się dzieje, bo mamy już 2026 rok oczywiście zaplanowany, więc teraz jest ten etap realizacji różnorodnych projektów, tych, które przeszły z zeszłego roku jako stałe cykle, chociażby Salon Poezji w Gdańsku, albo cykl związany z historią Gdańska, tym, co nas otacza architektonicznie chociażby. I te wykłady są kontynuowane, no ale też są oczywiście nowe pomysły, bo zespół Nadbałtyckiego Centrum Kultury jest bardzo kreatywny. Obserwujemy też, co się dzieje w innych instytucjach, nie konkurujemy ze sobą, tylko właśnie znajdujemy swoją własną przestrzeń. No i to są między innymi projekty związane chociażby z galerią, którą mamy w Ratuszu Staromiejskim, albo takimi cyklami, które sobie po prostu sami wymyśliliśmy, stawiając chociażby w tym roku na sonosferę, na kwestie audialne, na zanieczyszczenie hałasem. I właśnie takie dwie propozycje zaprezentujemy latem.
8: Gdzieś tutaj w naszych rozmowach w kuluarach pojawił się temat dobrostanu pracowników, że pojawił się taki dobry zwiastun.
10: Tak, dobrostan pracowniczy to oczywiście też jest rzecz ważna z mojego chociażby punktu widzenia właśnie osoby zarządzającej całą instytucją, bo te wszystkie wydarzenia, koncerty, spektakle, wystawy, konferencje nie zrobią się po prostu same. Za tym wszystkim stoi zespół kuratorów, osób od promocji, rozliczeń wszelakich, techników audiowizualnych, osób gospodarczych i faktycznie dzięki środkom z Europejskiego Funduszu zdobyliśmy taki duży grant, zresztą nie tylko my, ale chociażby nasz organizator, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, również na właśnie dobrostan pracowniczy, zwiększenie konkurencyjności na rynku pracy i faktycznie to jest też dla nas taka okazja do chociażby wymiany sprzętu komputerowego, do wymiany mebli biurowych, ale to także do różnego rodzaju szkoleń wewnętrznych, które chociażby są związane z komunikacją wewnętrzną.
8: A propos wiosny, bo macie taki ciekawy projekt, też dedykowany między innymi pracownikom, który się nazywa Cztery Pory Roku.
10: Tak, Cztery Pory Roku, realizowane z profesorami, profesorkami Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. I faktycznie zaczęliśmy go już robić w zeszłym roku. Jest to dla nas bardzo ciekawe, ponieważ jest to spojrzenie z zewnątrz badaczek, które są nam bliskie, bo właśnie współpracujemy z Akademią Sztuk Pięknych, ale nie tylko, dlatego że ten cykl narodził się w innych instytucjach wokół kanału Raduni, a my jesteśmy oczywiście nad kanałem Raduni. I dlaczego zaprosiliśmy te badaczki do nas? Dlatego, żeby zobaczyć naszą przestrzeń ratusza staromiejskiego właśnie innymi oczami, być może istotnie ludzkich, być może też właśnie wody, która przepływa, osób, które się przemieszczają, na które my często zwracamy uwagę z innego punktu widzenia, po prostu jako potencjalnych uczestników naszych wydarzeń, ale te osoby, które po prostu przechodzą obok naszego budynku, zupełnie inaczej na niego patrzą. I właśnie taki bardzo przyjazny, aczkolwiek też krytyczne spojrzenie się w tym pojawia, ponieważ w tym cyklu spoglądamy nie tylko na architekturę jako obiekt, ale architekturę również jako przemieszczanie się różnych osób. Z drugiej strony właśnie na cielesność i tego człowieka w tym wszystkim. I oczywiście też tereny zielone, czy wokół budynku, jak one się zmieniają właśnie w ciągu tych czterech pór roku. Bo zupełnie czym innym jest lato, kiedy mamy otwarty teren zielony, właśnie tą naszą małą leśnię, wystawiamy leżaki, sami też na nich często pracując, ale też organizując różne przedsięwzięcia, odczyty, warsztaty, między innymi też ruchowe, bo to jest też dla nas ważne, żeby pokazywać, że ten dobrostan i pracowników, ale też osób nas odwiedzających, to również ciało i tutaj kultywowanie tego dobrego poruszania się, ale także właśnie liście spadające z drzew albo właśnie wiosną budząca się do życia przyroda. Więc z tych wszystkich aspektów będziemy na pewno korzystać, ponieważ na samym końcu powstanie raport, który też wydamy, jak ratusz staromiejski wygląda różnymi oczyma z różnych perspektyw.
8: Pięknie. A propos leśni, bo pamiętam, że ostatnim razem, jak rozmawiałyśmy, to ten pomysł powstawał, rodził Kiełkował. Się nieśmiało. Właśnie.
10: Tak. Bo przede wszystkim zespół świetnych kuratorek z Nadbałtyckiego Centrum Kultury Oli Kminikowskiej, Marty Korgi-Bistram i Ani Zalewskiej, która też z nami nadal współpracuje, mimo że już nie jest etatowym pracownikiem. I te trzy osoby zaprosiły do współpracy szalone grono szalonych artystów, którzy tak zjednoczyli się właśnie w tej idei pokazania Centrum Świętego Jana zupełnie pod innym kątem, zupełnie mieliśmy doświadczyć tej przestrzeni wszystkimi zmysłami, że ten projekt nie tylko przerósł nasze oczekiwania i jego odbiór, natomiast też spotkał się z bardzo liczną i bardzo przyjaznym odbiorem kilkudziesięciu tysięcy osób. I teraz możemy powiedzieć po tych kilku miesiącach, kiedy już jesteśmy po leśni, że był to też taki sygnał, znak dla nas, jak pokazywać Centrum Świętego Jana, nie tylko jako impresariat, czy miejsce, w którym można zrealizować gale dyner albo koncert i po prostu wynająć przestrzeń, natomiast też jak my możemy inaczej odbierać i realizować takie projekty szyte po prostu na miarę, które są właśnie w zabytkowym gotyckiej budowli, w centrum głównego miasta Gdańska, natomiast nie kojarzące się z tym, co oferujemy.
9: Co jest grane w Trójmieście?
10: Marta Szadowiak, dyrektorka Nadbałtyckiego Centrum Kultury w Gdańsku.
8: Bardzo ciekawie zaaranżowana przestrzeń. Przypomnijmy może naszym słuchaczom, być może nawet nie wszyscy wiedzą, nie mieli okazji, więc...
10: Nie dostali się w tej kolejce.
8: Nie dostali
10: tutaj muszę
8: się,
10: Państwu
8: tak.
10: zdradzić, że ta kolejka faktycznie była długa. Czasami kilkadziesiąt minut trzeba było w niej stać. A wprowadziliśmy tę kolejkę taką rotacyjną z uwagi na to, żeby nie stracić charakteru tej przestrzeni. Bo tak jak wspomniałam, chcieliśmy pokazać, że nasza opieka nad zabytkiem gotyckim, którą uprawiamy od 30 lat, może mieć różne oblicza. I chcieliśmy, żeby ktoś, kto wejdzie do Centrum Świętego Jana, po prostu się tą przestrzenią zachwycił, bez żadnego programu, bez konieczności uczestnictwa w jakichś aktywnościach, chociaż one też były jako takie interwencje artystyczne. A nasz pomysł polegał na tym, żeby odebrać tę przestrzeń wszystkimi zmysłami. W związku z tym można było i poczuć specyficzny zapach, który też wyprodukowaliśmy z tutaj trójmiejskim nosem i można ten zapach kupić u nas w sklepiku. Było też oddziaływanie oczywiście na zmysł wzroku, ponieważ artyści wizualni zostali też do tego zaproszeni. Nie tylko Remigiusz Dorawa, który wstawił kawałek lasu, ale to oczywiście skrót myślowy, bo tam było wiele różnorodnych roślin skarłowaciałych, specjalnie dobranych do tej przestrzeni. Był oczywiście też dźwięk, za który głównie był odpowiedzialny Marcin Dymiter i chociażby dźwięki lasu, wody z Kaszubskich jezior też można było doświadczyć. Nie zrobimy Leśni 2, to od razu mogę powiedzieć.
8: Moim gościem była pani Marta Szadowiak.
10: Zapraszam do odwiedzenia Ratusza Staromiejskiego i Centrum Świętego Jana.
5: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku? Audycja poradnicza.
8: Opieka koordynowana nad wcześniakiem, czyli ciekawy program pilotażowy prowadzony w Gdańsku. I więcej na ten temat opowiedzą nam ordynator Kliniki Neonatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, doktor nauk medycznych Iwona Domżalska-Popadziuk, koordynator projektu KORD, doktor Iwona Jańczewska oraz neurologopeda kliniczny, specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, pani Weronika Sieniawska. Z tej strony Edyta Stańczyk, witam naszych słuchaczy i witam nasze gościnie przede wszystkim. Miło mi panie gościć. Jakiś czas temu spotkałyśmy się, pamiętam jak ten projekt ruszał w Gdańsku, a dzisiaj jestem bardzo ciekawa tego właśnie jak się udaje, ile tych dzieci już trafiło, jest pod pani opieką i jak to przebiega. To pani koordynator pewnie.
7: Do tej pory mamy w KORDzie 83 dzieci. Już część z nich zbliża się do 2 lat, ponieważ projekt jest zaprojektowany wstępnie na 3 lata, ale już mamy informację, że są plany przedłużenia o 12 czy 18 miesięcy. A więc w sumie mamy 83 dzieci, w tym dzieci do pierwszego roku życia, od zera do pierwszego roku życia, więc zarówno takich i świeżo włączonych zaraz po wypisie z oddziału i już takich dochodzących do pierwszego roku życia, to mamy 45 dzieci, a właśnie takich wizyt podsumowujących efekty, przede wszystkim efekty dla dzieci, czyli ich rozwój, to odbyło się 27. A w drugim roczku życia mamy w tej chwili 38 dzieci, z czego właśnie jedna para bliźniąt i jedno dziecko też jest zaplanowana wizyta na 2 lata. Z mojego punktu widzenia, kiedy rozmawiam z rodzicami, proponuję im udział w tym projekcie, ten projekt wymaga też zaangażowania od rodziców, ponieważ liderem sam KORD pozostaje Instytut Matki i Dziecka. On sprawuje pieczę nad wykonawstwem, jak również wysyła, jest w kontakcie mailowym z rodzicami i rodzice wypełniają również ankiety, jak oni widzą rozwój swojego dziecka. Dlatego to mówię, bo program ten wymaga też takiego włączenia, zaangażowania rodziców.
10: A bardzo musi pani rodziców przekonywać do tego?
7: Właśnie nie. Właśnie to chcę powiedzieć, że podkreślam właśnie ich rolę, ale rodzice chętnie dają się włączyć do tego programu. No, oczywiście przedstawiam im, jak to będzie wyglądało, że najlepiej byłoby, aby wizyty odbywały się według wyznaczonego harmonogramu. No, jest tam jakieś okienko na chorobę dziecka, na trudne warunki, tak jak teraz zimowe, to staramy się też iść naprzeciw rodzicom i zmieniamy termin wizyty. Ale jest to ważne z wielu powodów. No bo po pierwsze, porównywanie rozwoju dzieci, no żeby odbywało się właśnie w tych wyznaczonych punktach wiekowych, jak również na dzień wizyty my angażujemy wielu specjalistów, bo oprócz zawsze na wizycie jest neonatolog, ale no KORD charakteryzuje się tym, że jest to opieka wielospecjalistyczna i właśnie w trakcie jednej wizyty dziecko no, jest w rękach wielu specjalistów z różnych dziedzin. No neonatolog jest powiedzmy taką, odgrywa wiodącą rolę. Neurolog, bardzo duża rola jest właśnie osób magistrów, czyli magistra neurologopedii, magistra fizjoterapii. Dużą rolę też odgrywa psycholog, który ocenia zarówno stan dziecka, ale to, co też już powiedziałam tu w kuluarach, że program KORD ma na celu, obejmuje opieką całą rodzinę. Oczywiście, że koncentrujemy się na wcześniaku, z tym, że no, myślę, że my to sobie zdajemy na 100% z tego sprawę. Rodzice dopiero się tego dowiadują po wypisie ze szpitala. Zawsze urodzenie dziecka wprowadza rewolucję w życiu rodziny, a urodzenie wcześniaka no, to już stawia wszystko na głowie. Też psycholog jest ważny z punktu widzenia oceny właśnie funkcjonowania rodziny w tej, no na pewno, bardzo dla nich stresującej sytuacji. Ale myślę, że wiele rodziców, po pierwsze, daje łatwo się włączyć, a później to, co widzimy w trakcie pracy, w trakcie kolejnych wizyt, większość rodziców, no mamy taką pozytywną odpowiedź ze strony rodziców, że no jakby chętnie przyjeżdżają na wizytę, chętnie dzielą się z nami swoimi takimi wrażeniami, chętnie biorą udział w tych dodatkowych takich zadaniach, czyli wypełnianie ankiet dosyłanych przez IMIT, przez Instytut Matki i Dziecka. No, ale właśnie tak to wygląda w trakcie wizyty, że na przykład rodzic sygnalizuje nam jakiś problem, no to my wówczas na bieżąco staramy się właśnie angażować panią neurologopedę, panią fizjoterapeutę, panią psycholog, które starają się na bieżąco, tak na gorąco przygotować jakieś podpowiedzieć rozwiązanie, pomoc i oczywiście dać wskazówki na to, jak można zachowywać się w domu i nawet zaplanować jakąś swoją interwencję, już tak bardziej szczegółowo, bardziej adresowaną, konkretnie spełniającą potrzeby tej danej rodziny na kolejną wizytę, bo wizyty w pierwszym roku są co 3 miesiące.
10: Aha, co 3 miesiące. Skoordynowanie tych wszystkich specjalistów w tym konkretnym terminie, bo przyjeżdża akurat dziecko, to jest tak, że iluś tych rodziców w jednym terminie przyjeżdża tak, żeby ci specjaliści mieli dostęp do większej ilości dzieci, czy jakoś pojedynczo
11: tak,
10: to
11: tak,
10: ustalacie?
11: Tak, ale to nie jest aż tak, że to jest bardzo dużo dzieci. No, staramy się też, ponieważ takie wizyty trwają dość długo, czyli jedna wizyta około godziny, żeby to powiedzmy było dwoje, troje dzieci, a nie 10, tak? Bo wtedy no byłoby to trudne dla wszystkich, znaczy myślę też, że dla nas, bo wiadomo, że z 10 dzieci i wywiad, i badanie, i rozmowa, no byłyby trudne, a te osoby, które też do nas przychodzą, no normalnie pracują w ciągu dnia i one tylko przychodzą jakby na konsultacje, czyli to nie jest coś zupełnie takiego odrębnego, więc, ale to myślę, że jest dobry
10: daje się
11: pomysł,
10: to pogodzić.
11: Daje się to pogodzić i te kilka osób, czyli dwójka, trójka jest, myślę, nie muszą czekać, nie muszą jakoś jakoś tam długo u nas przebywać, więc myślę, że jest to skoordynowane i pozytywnie to odbieramy i my, i rodzice.
8: Jak tam rozwijają się maluszki właśnie? Tak jak pani powiedziała, że jest tutaj potrzeba skoordynowania tego z wieloma specjalistami, między innymi właśnie z neurologopedami. O co najczęściej proszą rodzice?
12: Na początku myślę, że są to kwestie związane z karmieniem, bo ile na oddziale akurat ta kwestia jest mocno zaopiekowana, to po wypisie zaczynają się już te pierwsze problemy w domu, kiedy i zwiększa się porcja pokarmu, które dziecko musi przyjąć drogą doustną, zaczynają się też trudności z doborem czy smoczków, czy butelek, czy pierwsze problemy z karmieniem piersią. To na pewno jest taki główny powód konsultacji na tej pierwszej wizycie po wypisie. Natomiast w późniejszym etapie najczęściej rodzice zgłaszają trudności w rozszerzaniu diety. I to też jest taki ciekawy aspekt, bo też można zobaczyć, jak te wcześniaki nasze rozwijają się pod względem innych umiejętności też pokarmowych, względem chociażby dzieci donoszonych w podobnym wieku.
8: I wyłania się już jakiś taki obraz?
12: Mój wniosek na dzień dzisiejszy jest taki, że jest lepiej niż myślałam, że będzie.
8: Aha, no proszę bardzo.
12: Jak otworzy się pierwszy lepszy podręcznik do neonatologii, przeczyta się o tych wszystkich skutkach wcześniactwa, to generalnie wnioski są naprawdę dobre. Czyli po tych wizytach widać, że więcej dzieci rozwija się jednak jakby w szeroko rozumianej normie, ale nie jest tak źle, jak właśnie opisują to podręczniki czy wcześniejsze badania.
8: No proszę bardzo. Czyli widać, że tego typu koordynowane programy są potrzebne, bo one gdzieś tam jednak będą zostawiały nam jakieś statystyki, jakieś wnioski. To się zawsze na przyszłość przydaje, prawda?
11: Tak, bo tak naprawdę to właśnie nie ma tych polskich takich wniosków, znaczy wniosków. Nie ma polskich statystyk co do właśnie tych małych wcześniaków. Tutaj my do tej opieki bierzemy takie właśnie najmniejsze wcześniaki, bo poniżej 1500 gramów, czyli to są dzieci rzeczywiście małe, z którymi różne problemy bywają większe lub mniejsze w okresie tym okołoporodowym, czyli tym noworodkowym, kiedy one leżą jeszcze w klinice. No i my, oglądając je właśnie przez te trzy lata, na razie jeszcze dwa powiedzmy, bo nie doszliśmy do tego trzeciego roku, no widzimy właśnie, że dużo z nich się rozwija bardzo dobrze, tak jak tutaj koleżanka mówiła, one i pokarmowo dojrzewają dobrze i do żywienia, ale też i ich rozwój fizyczny jest całkiem niezły. Psychiczny też. Oczywiście część dzieci jest opóźnionych czy wręcz uszkodzonych. Często jednak wiąże się to z jakimiś bardzo traumatycznymi przeżyciami w tym pierwszym okresie, urodzonych w bardzo ciężkiej zamartwicy, czy mających jakieś zabiegi operacyjne, które z lepszym lub gorszym skutkiem się udały. I te dzieci różnie wychodzą. Na pewno po ukończeniu programu będziemy mieli statystyki, jaki procent tych dzieci jest uszkodzonych, jaki jest zupełnie w normie, a jakich jest powiedzmy trochę opóźnionych.
8: A macie państwo też, przepraszam, z niedosłuchem dzieci?
11: Też jest to badane i też się oczywiście zdarzają takie dzieci niedosłuch, ale też jest rehabilitacja słuchowa, więc pomagamy. Staramy się, żeby te dzieci mogły nadrobić to, co ewentualnie mają w jakimś niedoborze. Nie zawsze się to udaje, oczywiście.
8: Czyli rozumiem, że jakieś dodatkowe konsultacje, nie wiem, surdologopedyczne, audiologiczne i tak dalej, to również...
13: To znaczy tak, jak najbardziej zdarzają się też problemy z widzeniem, ale nawet nie, że jest, bo wcześniaki są zagrożone retinopatią wcześniaczą, tak, ale również widzenie spowodowane zaburzeniami na poziomie mózgu. Że właśnie rehabilitacja, tak jak doktor powiedziała, rehabilitacja słuchowa, ale tak samo rehabilitacja wzrokowa, odpowiednie zaopatrzenie okulistyczne, optometryczne, też jest w stanie znacząco zmienić to, w jaki sposób te dzieci widzą. I tutaj właśnie możemy powiedzieć, że jest pewna luka, że o ile KORT przewiduje jak najbardziej kontrolę właśnie tą okulistyczną, i to już jest od zawsze wpisane w wcześniactwo, taka opieka okulistyczna. Natomiast właśnie rozwiązywanie tych problemów, które tak stricte nie wynikają z tej retinopatii wcześniaczej, tylko bardziej już z takich głębszych zaburzeń, no to tutaj musimy uciekać się właśnie, no nawet czasami do takich osobistych kontaktów, albo do doświadczeń innych rodziców. I od innych rodziców dowiadujemy się i doradzamy innym rodzicom, gdzie mogą się udać, żeby właśnie jak najlepsze efekty osiągnąć. A wracając jeszcze do problemów właśnie żywieniowych, jednym z takich efektów, który obserwujemy jako no tak, taki wniosek końcowy z KORD-u, to jest właśnie jak te dzieci rosną na długość i na grubość, jaki jest ich rozwój fizyczny. No i tutaj widzimy jednak, że no, rosną, oczywiście postęp jest, ale jednak czasami wymagają tego wsparcia logopedycznego i jak również mama potrzebuje takiego wsparcia, jak ułożyć dietę nawet dziecka, no żeby ten wzrost jednak promować, bo jednak ten przyrost masy ciała, przyrost obwodu głowy też przekłada się potem na umiejętności neurologiczne i na rozwój neurologiczny. I tutaj te najmniejsze takie dzieci właśnie i z najwcześniejszych tygodni, to one jednak często są albo tak na granicy, na dolnej granicy normy, albo wręcz są troszeczkę poniżej normy i musimy tak dokładać starań wszyscy razem właśnie, żeby no, promować ich wzrost.
8: Macie, panie, rozumiem, dzieci z całego regionu, z województwa pomorskiego. To są te dzieci, które urodziły się w tej placówce.
13: Tak.
8: I one są objęte tym programem.
11: Tak, i one właśnie przyjeżdżają z całego regionu też. To nie są tylko dzieci z Gdańska, tylko też i z całego województwa.
12: My też jesteśmy szpitalem o trzecim stopniu referencyjności, więc generalnie to my zawsze mamy dużo wcześniaków w porównaniu do innych szpitali. I mam wrażenie, że to praca się nie kończy.
8: Ordynator Kliniki Neonatologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, doktor nauk medycznych Iwona Domżalska-Popadiuk oraz koordynator projektu KORD, doktor Iwona Janczewska i neurologopeda, kliniczny specjalista wczesnej interwencji logopedycznej, pani Weronika Sieniawska.
5: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku?
8: Bieganie z psem, jazda z psem przy rowerze, spacer z psem. Jest wiele form spędzania czasu wolnego z naszymi czworonożnymi przyjaciółmi. Wspominam o tym, bo coraz więcej gdańszczan ma w domu psa albo psy i pojawia się pytanie, co zrobić, by wszystkim żyło się dobrze. Żeby właściciel był zadowolony, pies szczęśliwy, a sąsiad nie musiał słuchać szczekania od rana do nocy. Zdaniem szkoleniowców dobrze jest wybrać się z psem na podstawowe szkolenie. Edyta Stańczyk z mikrofonem odwiedziła mi jeden z gdańskich plasów szkoleniowych i sprawdziłam, co się tam dzieje. Odwiedziłam też inne ciekawe miejsca w Gdańsku i o tym opowiem już za chwilę. Zapraszam serdecznie.
9: Z mikrofonem Przestrój Miasto.
8: Jak masz na imię?
14: Kasia.
8: Powiedz mi, jak ma imię ma twój piesek?
14: Pepsi.
8: Co wy tu dzisiaj robicie w Pepsi?
14: Będziemy ćwiczyć.
8: Co będziecie ćwiczyć?
14: Różne rzeczy. Omin. Że pies ma ominąć przykładowo drzewo.
8: Długo się ćwiczy taką jedną komendę?
14: Raczej tak jedna komenda u Pepsi trwa jakiś miesiąc.
8: Miesiąc, czyli wszystko wymaga czasu, trzeba być bardzo cierpliwym.
14: Tak.
8: A jesteś z mamusią tutaj dzisiaj, tak? Dzień dobry.
15: Dzień dobry. Emilia Pekwaśniewska.
8: Pani Emilio, dwa pieski. Synek ma swojego, pani przyjechała ze swoim. Dwie różne rasy.
15: Tak, synek przyjeżdża z swoją suką rasy Suomen Lapinkoira. Jest to fiński szpic. Ona jest w wieku prawie no, 2 lat, a ja jestem tutaj z 9-miesięczną suką rasy Biały Owczarek Szwajcarski z mojej własnej hodowli.
8: Jak mamy psa, to chyba zawsze warto przyjechać z nim na szkolenie, prawda?
15: No to jest bardzo ważne. Socjalizacja, poświęcenie czasu i no ten pies potrzebuje tego, żeby czegoś robić. Tak, żeby jednak ten mózg pracował. One są po takich zajęciach godzinnych tutaj naprawdę tak zmęczone, że padają, śpią przez kilka godzin.
8: 9 miesięcy. I co z nią przepracowujecie?
15: Tutaj jesteśmy dla socjalizacji głównie, ale też takie podstawowe, posłuszne. pierwszeństwo, różne zadania, trochę sportu, trochę zwęszenia, także różnorodne te zadania tutaj.
8: A fajnie czas spędzacie.
15: I to jeszcze z synem to dodatkowy plus.
8: Ale to w ogóle plus, że syn też ma taką pasję, prawda? Że ma własnego pieska i że też bardzo chętnie przyjeżdża na te zajęcia.
15: Tak, Kasjan podchodzi do tego bardzo poważnie. Oni razem już mają dużo sukcesów na wystawach, jeździmy po całym kraju, także tutaj ta więź z nimi jest naprawdę wyjątkowa i miło na to patrzeć.
8: Jest duża szansa, że któryś z tych piesków w przyszłości będzie wspomagał terapeutów, edukatorów.
15: Nie mam planów takich z tymi psami, lecz z mojej hodowli jest wiele psów, które poszły właśnie do osób, które prowadzą fundacje, które prowadzą takie zajęcia, działają właśnie dla dzieciaków z różnymi problemami, także jak najbardziej ta rasa, jeśli chodzi o białego owczarka szwajcarskiego, się nadaje. Jeśli chodzi o drugą rasę, jeszcze nie mamy doświadczenia, bo ona jest jeszcze w Polsce dość nowa.
8: Nowa rasa, więc wszystko przed państwem. A jak idą te komendy w ogóle? Właśnie, jak często to muszą być powtórzenia?
15: Robimy to często, tak znaczy codziennie, ale nie za długo. To jest 10-15 minut, zależy od psa, żeby też go nie przemęczyć, żeby nie było nudne, no bo jak pies zaczyna się nudzić, no to jak z dzieckiem nie będzie się skupiał. Także ważna zabawa, żeby on chciał, żeby miał z tego frajdę.
8: To życzę przyjemnych zajęć w takim razie.
15: Dziękuję.
8: Pełnych pozytywnych emocji.
16: Chodzimy!
8: Pani Justyna Szeląg-Markuszewska z Fundacji Enzo, z Fundacji Dogoterapeutycznej, ale zajmujecie się nie tylko dogoterapią, bo również zajęciami edukacyjnymi i jakby wychodzeniem z takiej kynofobii?
17: Tak. Muszę powiedzieć, że zajmujemy się tak, nie tylko dogoterapią, dużo wcześniej, bo 20 lat temu, od 20 lat szkole pieski, owczarki niemieckie, które zawsze były ze mną w domu i ta przygoda z dogoterapią, nabraliśmy trochę taki kierunek, że zobaczyliśmy, że fajnie te pieski działają na uczestników, na ludzi. Zresztą ja mówię, że pies zawsze łagodzi obyczaje. Posiadanie pieska, zresztą co druga osoba chyba praktycznie ma pieska jednego albo dwa, to teraz widać, zawsze przynosi takie ukojenie, więc postanowiłam założyć fundację dogoterapeutyczną, która nazywa się Grupa Enzo. Dlaczego Enzo? Enzo to jest mój pies, owczarek niemiecki, którego niestety pożegnaliśmy w senior. Wspaniały, który mnie dużo też nauczył. Teraz mam w swoim stadzie 3 owczarki, białe owczarki szwajcarskie. Connor 9-letni, Lupo 5-latek i Akamu najmłodszy, 9-miesięczny, więc każdy z nich jest inny.
8: Zwierzęta generalnie, a psy też w szczególności, tak naprawdę dobrze oddziaływują na naszą psychikę, prawda? Czasami wystarczy, że ten pies się po prostu pojawi. On nie musi nic zrobić. Wystarczy, że jest, położy się.
17: Tak. Jest to bardzo dobry przykład, bo patrząc nawet tutaj na pieski, które są z właścicielami, to nawet samo takie, powiem tak, samo nawet patrzenie na psa, jeżeli ktoś nie ma, a widzę to spacerując, czy codziennie wyprowadzając moje psy, jeździmy do parków, lasów, łąki, spotykamy różne osoby, to nie są uczestnicy dogoterapii. Dużo seniorów spotykamy i powiem szczerze, że zawsze ten taki widzę uśmieszek i rogalik na buziach i często jest tak, to jest niewiarygodne, ale że te osoby już czekają na nas, bo my czekamy, widzimy już państwa samochód, już znają imiona naszych psów i zawsze tam wołają, zawsze trochę też zamienimy zdanie z seniorami, no i czasami te głaski się pojawiają. Także od razu widać i dużo osób też mówi, że aha, no to już mam dobry dzień. Także to naprawdę widać, te emocje. Psiaki też fajnie, psiaki jak gdyby też rozumieją, że u nas bynajmniej, że są w pracy. No i bardzo, mówię, są bardzo fajne, pozytywnie nastawione do ludzi. Chcą pracować, chętne są do pracy, tak, chętne są do pracy.
8: To, o czym pani mówi, chcą pracować właśnie, czyli generalnie są przygotowywane zajęcia. No bo jak sama nazwa wskazuje, dogoterapia, czyli terapia, która ma w założeniu osiągnąć jakiś cel, jakiś efekt.
17: Tak, zgadza się. Natomiast musimy pamiętać, że cel i efekt, w zależności, bo pracujemy z różnymi uczestnikami, tak? To są osoby z kynofobią, czyli najpierw te zajęcia odbywają się bez piesków. Odwiedzamy seniorów w DPS-ie, prowadzimy grupowe zajęcia w Gdańsku, tak jak wcześniej wspomniałam, więc tutaj już też inaczej są przygotowywane zajęcia. My jesteśmy trochę taką ekipą sportową, mówię o ludziach. Tak, no pieski też, biorąc pod uwagę, że to są owczarki, są to też duże psy, cechy osobowe są takie, a nie inne, że są to psy pasterskie, więc lubią sobie tak poaportować piłeczki, pobiegać, nie są to kanapowce, więc ja też staram się scenariusze zajęć dopasować do uczestników, ale też tak dopasować, żeby nasze psy miały z tego przyjemność. Jeżeli mój pies, który Konor, który jest bardzo aktywnym psem, miałby leżeć przez 45 minut, no to on byłby bardzo zmęczony. On by uleżał, tak, bo oczywiście psy są wyszkolone, dostosowane do zajęć, do go-terapii, mają certyfikaty. Natomiast fajnie, jak ja mówię, jednak wzmacniajmy to, co te pieski nam oferują. I dla mnie jest tak, i myślę, że też dla moich psów, obserwując, lepsze, jeżeli one fajnie podczas tych zajęć do go-terapii, tak samo mówię o uczestnikach, nie? To dwie strony muszą coś wynieść. Tak. I pies jest wtedy i motywatorem, jedna i druga strona jest zadowolona. Ten pies też chętnie chodzi, bo jeżeli wypalimy takiego psiaka, no to tak naprawdę 2-3 miesiące ten pies odmówi mi pracy. Więc tutaj tak naprawdę no ja mówię, że zawsze trzeba z serduchem podchodzić do tego i z głową, tak? Wszystko tak mieć przygotowane, wszystko pod nasze psiaki, bo pamiętajmy, że każda rasa jest inna, cechy osobowe naszego psa, no i nie ma jednego, tak jak mam, nie ma jednego scenariusza, który powielam. Bo tak jak powiedziałam, każdy z naszych uczestników jest inny. Ja też chcę, żeby jednak te spotkania coś przyniosły.
9: Z mikrofonem Przestrój Miasto.
10: Justyna Szeląg-Markuszewska z Fundacji Enzo, z Fundacji Dogoterapeutycznej. Słyszymy o takich złych praktykach w dogoterapii, prawda? Więc czego nie robić? Czego unikać? Co nie jest dobrze jednak widziane? Może nie do końca jest ta dogoterapia, tylko tak, nie wiadomo co.
17: Stereotypem takim jest, że dogoterapia, przynajmniej kiedyś tak było, że jest to leżenie na piesku, unieruchamianie pieska. Ja osobiście mogę powiedzieć, czego my u siebie nie robimy, więc na pewno takich rzeczy nie robimy. Na pewno przed zajęciami uczulam uczestników, opowiadam o pieskach, jaką istotą jest pies, nawet wśród seniorów, i to naprawdę się dzieje, że wszyscy wiedzą, tak, na co zwracać uwagę, na mowę ciała psa, więc to zależy też od dogoterapeuty, jak poprowadzi te zajęcia. Ja też jestem trenerem, instruktorem szkolenia psów i behawiorystą, więc wydaje mi się, że każdy dogoterapeuta też powinien odrobinkę mieć takie podstawowe informacje. To bardzo dużo nam daje. Poza tym też powiem tak, często takie nieznajomość, wydaje mi się, pracy powoduje, że nie wiemy, może tak, za mało praktyki. Powoduje to, że jednak, nie wiemy, co zrobić z tym pieskiem na zajęciach. I tak jak powiedziałam, to jest długa droga przygotowania. Przygotowania nie tylko pieska, ale też dogoterapeuty, czyli właściciela, przewodnika psa. Bo jednak powinniśmy na takie zajęcia iść, no już pewni, tak? Zawsze coś się może, zawsze musimy być przygotowani na sytuację, tak? Że 5 osób miało być, ale będzie na przykład grupa 10 osób. I w tym momencie, okej, no dobra, nie? Fajnie, że mój pies jest na przykład wszechstronny, no to robimy wąchanie, robimy na przykład jakieś tam posłuszeństwo możemy wnieść, ale na pewno nie robimy takich rzeczy, że pies jest przyduszany, leżymy na piesku. Nawet jeżeli prowadzimy zajęcia jeden na jeden, czyli pies terapeutyczny i jedna osoba, bo takie zajęcia też się u nas zdarzają, przychodzą właśnie, tak jak wcześniej wspomniałam, dzieci, które mają kynofobię, to też te zajęcia nie wyglądają tak, że ktoś, wiadomo, że kynofobia, ale te zajęcia wyglądają w ten sposób, że przygotowujemy, opowiadamy takiej osobie o psach, pokazujemy co te psy nam oferują, czyli co możemy robić z psem. I tak naprawdę to też pokazuje, że u nas po 4-5 takich spotkaniach te dzieci się przełamują i takie pytanie pada, a czy mogę przybić piątkę z lupem, a czy mogę mu rzucić piłkę? No tak, oczywiście. I te dzieci już też wcześniej przez to, że taką edukację zastosowaliśmy, też wiedzą, że tak, nie mogą na przykład od tyłu zachodzić psa, przyduszać, tylko się pytają, okej, fajnie, jak podziękować pieskowi? Przybijasz piątkę. Jak można podziękować pieskowi? Ładujesz grę edukacyjną. Więc absolutnie nie robimy takich rzeczy, że przyduszamy pieska czy kładziemy się na piesku. To absolutnie nie. Nie, wyczesywanie absolutnie nie. To są zabiegi pielęgnacyjne, które tylko i wyłącznie powinien robić właściciel. Jeżeli chcemy wyczesać pieska, to mam taką propozycję, bo u nas to się bardzo sprawdza już od 8 lat. Kupiliśmy 6 pluszaków w Ikei. Różnych rozmiarów.
16: I można wypić.
17: 6, tak, szczotek i wtedy dzieci mogą. I to się fajnie sprawdza. Mhm. Tak, mój pies leży przy mnie. Każde dziecko ma swojego pluszaka. I się fajnie sprawdza. Tak, można. I wszyscy są zadowoleni.
18: Jesteście tutaj taką większą ekipą. Każdy z was pracuje z inną rasą tak naprawdę, bo pani z Białasami, koleżanka słyszałam z Goldenami.
17: Tak. Nasza ekipa to są osoby, które mają psy, które pracują z psami i gdzieś tam jak gdyby mamy swoją, ja mówię, pasję, którą cały czas rozwijamy. Tutaj pani Monika jest czynną zawodniczką obidens. No ja z racji tego, że jestem taką pasjonatką białych owczarków szwajcarskich, no to mam te moje białe 3 futra. Są jeszcze osoby, których tutaj nie ma na placu. Tamte osoby akurat nie mają piesków, miały kiedyś. Podążamy tą naszą pasją, dzielimy się pasją.
18: A w tych gdańskich ośrodkach, to już wiemy, że bywacie państwo w domach pomocy społecznej. Gdzie jeszcze?
17: Jesteśmy w Caritasie na Ujeścisku. Zajęcia dla dzieci. Odwiedzamy szkoły publiczne. Tam prowadzimy edukację z psem już dla większej ilości, dla klas. Jesteśmy otwarci. Fundacja Dogoterapeutyczna Grupa Enzo w Gdańsku. Z miłą chęcią podpowiem.
18: Pani Justyna Szeląg-Markuszewska z Fundacji Enzo. Bardzo pani dziękuję za poświęcony czas.
17: Do zobaczenia.
5: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Co jest grane w Gdańsku? Audycja rozrywkowa.
18: To dobry moment, by odważyć się i zmierzyć w naszym radiowym quizie, na który zapraszam w imieniu swoim i Moniki Tarki.
19: Monika Tarka, witam serdecznie i zapraszam państwa do kolejnego quizu o Gdańsku. Państwo sprawdzają swoją wiedzę, przy okazji dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy o Gdańsku, o jego historii, o najciekawszych miejscach w tym mieście. No a kto dzisiaj będzie sprawdzał swoją wiedzę i kto będzie walczył o gadżety radia, to jest pan Marcin, którego witam serdecznie. Dzień dobry, panie Marcinie.
20: Dzień dobry.
19: Trochę tremy jest przed tym quizem?
20: Jest. No ja niestety.
19: No ale zgłosił się pan, to rozumiem, że chce się pan sprawdzić, tak? Wziąć to na klatę, jak to się mówi.
20: No tak.
19: Panie Marcinie, pan od dawna w Gdańsku, czy od niedawna?
20: No kilka lat, ale to jeszcze tak dobrze miasta nie znam, no niestety, ale może się sprawdzę jakoś.
19: No mam nadzieję, panie Marcinie, przed nami 5 pytań, także powolutku będziemy zaczynać, bo pierwsze pytanie zawsze rozładowuje stres i nerwy, więc od razu zaczynamy. Czy pan jeździ na rowerze w ogóle, panie Marcinie?
20: Tak, jeżdżę i to dużo. Przede wszystkim rowerem jeżdżę.
19: Czyli do pracy na rowerze też?
20: Tak, do pracy, wszędzie, do sklepu, do znajomych.
19: No to pierwsze pytanie się panu spodoba. Ile kilometrów ma sieć tras rowerowych w Gdańsku? Czy ponad 800 kilometrów, czy 600 kilometrów, czy 500 kilometrów? Jak się panu wydaje?
20: Ja powiem tak, bo mam porównanie z różnymi innymi miastami i w Gdańsku jest dosyć dużo i dobrze, strzelę, ponad 800.
19: Tak, ponad 800, zgadza się. To jest, ma pan rację, ta sieć gdańskich ścieżek rowerowych jest jedną z najbardziej rozbudowanych w kraju, bo mamy i kontrapasy, i rowerowe śluzy, i monitorowane parkingi dla jednośladów. To nie wszyscy to

0: krzyż, nawet dwa srebrne krzyże na czerwonym tle. Tak, to jeden z symboli herbu Gdańska. One symbolizują taką przynależność Gdańska do Królestwa Polskiego i w ogóle takie znaczenie miasta w historii Polski, którego przecież nikt nie śmie podważać. Dobrze, trzecie pytanie w takim razie. Najlepszy punkt widokowy leżący na terenie Grodziska to Góra Gradowa, Góra Kościelna czy Góra Kozacza?
1: Oj, ja tak niestety nie znam tego miejsca za bardzo. No będę strzelał B może, Kościelna?
0: Nie, to jest Góra Gradowa, nie, nie. Słynna Góra Gradowa. No to wszyscy turyści tam się udają, a pana tam jeszcze nie było, panie Marcinie. To musi pan nadrobić, koniecznie. To najlepszy punkt widokowy w Śródmieściu, więc w ogóle warto tam się udać, także polecam. No jedna skucha, ale to spokojnie, jedziemy dalej, nie przejmujemy się. Czwarte pytanie dotyczy takiego programu realizowanego w Gdańsku. Trzeci wiek w zdrowiu, a moje pytanie brzmi, co jest celem tego programu? Trzeci wiek w zdrowiu, tak się nazywa. Czy to ocena stanu zdrowia i prowadzenie ćwiczeń ruchowych dla seniorów, cykliczne, czy mobilne badania profilaktyczne, czy może same pogadanki tematyczne, jak się panu wydaje?
1: Ja bym powiedział, że to jest odpowiedź A, bo moja mama się tym zainteresowała, więc chyba to będzie A.
0: Tak, oczywiście A, tak. I ten program, to warto powiedzieć, skierowany jest do kobiet i mężczyzn w wieku 60+, będących na emeryturze, mieszkających w Gdańsku i mogą uczestniczyć w nim mieszkańcy i mieszkańcy miasta, tak? Po zgłoszeniu telefonicznym u koordynatora programu, więc serdecznie polecamy. Proszę mamę przy okazji pozdrowić od radia.
1: Panie Marcinie.
0: O, no to tym bardziej pozdrawiamy serdecznie. Czwarte pytanie brzmi tak. Który z tych wielkich, takie wielkie nazwiska za chwilę wymienię, urodził się w Gdańsku? Czy Mikołaj Kopernik, czy Jan Matejko, czy Daniel Gabriel Fahrenheit?
1: A tu to już wiem na pewno, że Fahrenheit. Fahrenheit na bank.
0: Tak, oczywiście na bank, oczywiście, że tak. Urodzony w Gdańsku 24 maja 1686 roku. Wynalazł termometr rtęciowy, no i oczywiście tą skalę temperatur, prawda, od jego nazwiska nazwaną, która jest używana w niektórych krajach anglosaskich do dziś. No właśnie, dokładnie. Czy to już były wszystkie pytania? Raz, dwa, trzy, tak, pięć pytań, no proszę, jak to szybko nam poszło, panie Marcinie. A myślałam, że jeszcze jedno nam zostało, a tu nie, proszę, tak się miło rozmawia, że już pięć pękło. Z tego, co pamiętam, była jedna tylko, tak, zła odpowiedź,
1: tak,
0: więc
1: jedna skucha.
0: Więc jedna skucha, jak najbardziej możemy to sobie przebaczyć, panie Marcinie. W związku z tym ja panu serdecznie gratuluję, oczywiście gadżety radia należą do pana.
1: Bardzo dziękuję.
0: Domyślam się, że z mamą się pewnie pan podzieli, prawda?
1: No tymi gadżetami. Tak, mama jest słuchaczką zapaloną.
0: No właśnie, pewnie teraz słuchała i tak sobie po cichu odpowiadała, troszeczkę panu pomagała.
1: To pewnie wiedziała więcej.
0: Proszę namówić mamę w takim razie, niech też weźmie udział w quizie. Niech jasne, się sprawdzi, jasne. Panie jasne. Marcinie. Panie Marcinie, dziękuję pięknie, serdeczne pozdrowienia.
1: Dziękuję, wszystkich pozdrawiam, bardzo dziękuję.
0: Ja oczywiście zapraszam państwa na kolejny quiz o Gdańsku już niebawem w Gdańsku, czyli na znanych państwu częstotliwościach.
2: Audycja rozrywkowa.
3: Biegniemy i pomagamy, oddając krew. Akcja Ultra Krew, każdy ma swój krwioobieg, to akcja, podczas której można włączyć się do biegu, którego trasa wynosi 550 km wzdłuż polskiego wybrzeża. Edyta Stańczyk, witam. Jest ze mną organizator tej wspaniałej akcji, pan Jacek Bastian, prezes zarządu Stowarzyszenia Ultra Krew. Witam pana serdecznie.
4: Dzień dobry, witam serdecznie.
3: Właśnie, no przepiękna, wspaniała inicjatywa, ale no właśnie, co było inspiracją i od czego to się wszystko zaczęło?
4: Zaczęło się od zakładu kiedyś na samym początku, bo tak naprawdę Ultra Krew miała być tylko jedyny raz. Natomiast wyszła z tego piękna akcja ogólnopolska. Za nami też trzy ogólnopolskie edycje letnie. I sport jest dla nas narzędziem do promocji krwiodawstwa. To jest statystycznie uratowanie ponad 76 tysięcy osób. I to jest ten najważniejszy efekt Ultra Krwi.
3: No coś pięknego. Początki, zakład. O co ten zakład?
4: To był zakład o życie. Wtedy dwie rzeczy wydawały się zupełnie jakby niemożliwe. Jeden z tym właśnie powód do zdrowia, z drugiej strony pokonanie tej całej linii brzegowej Bałtyku, bo edycja zimowa to jest pokonanie 554 km po plaży, bez względu na pogodę. Pierwotnie pomysł był, żeby to było robić wcześniej, natomiast ja też uznałem, że ma być trudno, tak, ponieważ osoba, która potrzebuje krwi, tak naprawdę ją pogoda nie interesuje. Ma to tak

0: naprawdę w nosie, że tak się wyrażę. I dlatego zimą, i tak się wydarzyło, że ta pierwsza edycja, trafiliśmy na największy sztorm od 25 lat. Ja zadzwoniłem do moich przyjaciół i zrobiliśmy to wspólnie. Jest nas też coraz więcej. Od samego początku wspiera nas mistrz olimpijski Adam Korol, który co roku, począwszy od drugiej edycji, wtedy już była akcja ogólnopolska, mamy bieg i marsz między molami.
1: Bo to nie jest tak, że każdy musi przebiec te 550 kilometrów. Chodzi o to, że każdy się może włączyć na etapie poszczególnym, prawda? Że my sobie tutaj w Trójmieście na przykład przebiegniemy albo przemaszerujemy, bo taka opcja też jest, prawda?
0: Tak, dokładnie. W każdej edycji i w tej też, tej niedawno zakończonej części sportowej, my pokonujemy jako nasz zespół całe Wybrzeże Bałtyku i dla nas to nie jest co do zasady sztafeta. Natomiast każdy może do nas przyjść, przybić piątkę, wspólnie z nami pokonać kilka kilometrów piechotą. Jak ktoś ma ochotę do biegania, no to oczywiście może być do przodu i wracać, ponieważ dla nas jest to bardziej marszobieg niż bieg, no bo naprawdę my plażę nazywamy profesorem plażą i on w tym roku nam na trasie postawił naprawdę bardzo trudne warunki. Jeszcze raz chciałbym tylko jakby powiedzieć, bo jest część sportowa, natomiast tą najważniejszą częścią zespołu sportowego to jest zespół wsparcia, bo to on nas zabezpiecza. My dzięki nim tak naprawdę mamy to poczucie bezpieczeństwa, jakby cokolwiek się wydarzyło, właśnie, nie wiem, mokre, nie daj Boże, jakaś kontuzja, to zespół wsparcia do nas po prostu dotrze i to są najwięksi macherzy części sportowej.
1: A co to są za ludzie? W sensie, że...
0: To jest zespół, to są nasi przyjaciele, to są członkowie zespołu. I
1: silna grupa wsparcia.
0: Silna grupa wsparcia. My na plaży często mówimy, że są aniołowie ultrakrwi i tak też jest po prostu. I jeżeli tutaj nas słuchają i jeszcze raz, bo wszędzie o tym mówię, natomiast to oni są bohaterami ultrakrwi. Nie my na plaży, tylko oni, bo nas zabezpieczają i my dzięki temu wiemy, że jakby używając też może takiej terminologii marynistycznej, są naszą taką latarnią i zabezpieczają nam całą trasę.
1: No to szacunek. Szacunek też tym wszystkim, którzy oddają tę krew, tak? Bo zasada jest taka, oddają krew i mogę biec.
0: To jest niezależne od siebie, ponieważ...
1: Jak to jest właśnie pomyślane?
0: Cała ultrakrew, ona się rozpoczyna zawsze 1 grudnia i trwa do końca stycznia i w tym czasie w całym kraju trwa zbiórka krwi i jej składników na hasło ultrakrew. My promujemy krwiodawstwo, ale też aktywność sportową, dlatego z jednej strony mamy tą część sportową, mamy własną aplikację mobilną GoKrew, ona też zaprasza ludzi po pierwsze do takiej aktywności na świeżym powietrzu, tam też jest wyzwanie sportowe, ale też do tworzenia własnej historii krwiodawstwa. Bardzo wiele ludzi z różnych powodów tej krwi nie może oddawać. My zachęcamy te osoby do bycia z nami tak samo, tak właśnie, żeby zadbali o ten swój krwiobieg przysłowiowy. Aktywność sportowa to troszkę więcej energii. Z drugiej strony te osoby, które nie mogą dawać krwi, naprawdę mają równie ważne zadanie do wykonania, a tym zadaniem jest właśnie zachęcenie kogoś, kto może do oddawania krwi. Tutaj bardzo często też panowie potrzebują takiego zewnętrznego wsparcia. Ja też bardzo często na zbiórka krwi, kiedy widzę, że panie są w ciąży, to samo to panom uzmysławiam, że jak będzie rozwiązanie, to być może będzie potrzebna krew. Tak też zaczęła się moja przygoda z krwiodawstwem, właśnie od urodzin mojego najstarszego syna, kiedy żona musiała przejąć dwie jednostki krwi. Ja wtedy powiedziałem, okej, no to teraz muszę spłacić swój dług. I tak się też zaczęła moja historia. Ultrakrew jest absolutnie dla każdego, bez względu na wiek, bo na trasie okej, to było parę metrów, ale mała Majka, która miała w trakcie ultrakrwi swój roczek, zrobiła pierwsze metry, to jest chyba nasz oficjalny najmłodszy członek ultrakrwi, dziecko oczywiście z naszego zespołu, Sebastiana i Sylwii, ale też osoby, które właśnie nie mogą oddawać krwi, są osoby, które też ze względu na swój wiek, nawet już nie są aktywne jakby tak fizycznie, ale przychodzą do nas na plaży i dają nam taką piątkę, nic więcej.
1: Świetnie.
0: Ale to są takie rzeczy, które po pierwsze nas podnoszą na duchu na tej trasie ultrakrwi, ale dają nam taką siłę, ale też pokazują przede wszystkim, że ta akcja żyje, bo ta akcja będzie żyła tak długo, jak po prostu ludzie będą chcieli być z nami na te różne sposoby, bo to często o tym tak właśnie mówimy, że z ultrakrwią można być na różne sposoby.
1: W perspektywie letnia, prawda?
0: Edycja. W perspektywie letnia, w międzyczasie oczywiście każdego zachęcamy i do ruchu, do oddawania krwi i też do bycia z nami poprzez aplikację mobilną i też robienia swojej prywatnej całej trasy ultrakrwi. Natomiast edycja letnia ultrakrwi zakończy się 31 sierpnia.
1: No tak, i teraz sobie pomyślmy, ktoś sobie tak myśli, no super, aplikacja, ważna rzecz, fajnie, że można ją sobie zainstalować, GoKrew?
0: Aplikacja GoKrew, to jest bardzo ważne, GoKrew nie ma żadnych reklam.
1: Świetnie, ale druga sprawa, no chciałbym się jakoś przygotować do tej edycji letniej, jeśli nie mam tej kondycji najlepszej, zdążę, co robić?
0: Przede wszystkim wyjść z domu. Myślę, że stara maksyma biegacza, połowa sukcesów w treningu, to jest wyjść z domu. Najlepiej nie brać z sobą kluczy. To jak ktoś wyjdzie z domu, to wtedy trzeba się ruszać.
1: Nie wiem, zacząć od marszu, a potem sukcesywnie. Czy wziąć sobie od razu trenera, żeby robić to dobrze?
0: Jeżeli ktoś nie myśli o wyczynie, to naprawdę chodzi o to, żeby naprawdę wyjść z domu i zacząć się ruszać. I później ciało same podpowiada. Jak ktoś zaczyna od marszu, no to powinien być taki marszobieg, powinien być może bieg. Chodzi o to, żeby też na początku zacząć taki w własnej strefie komfortu. Zadbać naprawdę o dobry sprzęt, dobre buty. Ja często obserwuję, bo niedaleko miejsca, gdzie mieszkam, kiedyś została wybudowana ścieżka rowerowa. I to było fantastyczne, bo nagle nastąpiła eksplozja ludzi, którzy chcą się ruszać. I też pojawiło się wiele osób, które tam właśnie zaczynało swoje boje takie treningowe. To były osoby z nadwagą. Tylko do tego były naprawdę źle przygotowane. Chodzi o buty, to były osoby w tenisówkach i tak dalej, a zaczęły biegać. I tam w zasadzie na tej całej trasie powinny być tylko reklamy ortopedów i fizjoterapeutów, bo myślę, że część z tych ludzi, która tam tak zaczęła mocno trenować, rzeczywiście mogła się nabawić kontuzji. Po pierwsze, słuchać swojego ciała, bo to ciało nam podpowiada. Jeżeli coś boli, no to po prostu przejść gdzieś tam do marszu, świadomie robić rozgrzewki, bo bardzo często osoby zapominają o rozgrzewce.
1: Bardzo dziękujemy za tę piękną inicjatywę. Ja przypomnę, pan Jacek Bastian, Stowarzyszenie UltraKrew.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: świata i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Została ostatnia reklama.
2: Widzisz wynik, a teraz zobacz więcej. Co wydarzyło się poza boiskiem? Analizy, rozmowy i autorskie formaty najlepszych dziennikarzy. Sport.pl+. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
3: Reklama.
1: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
4: Edyta Stańczyk, witam serdecznie. Dzisiaj pospacerujemy sobie po kaszubskich lasach, ale też zrobimy coś dla własnego zdrowia. Czyli na przykład będziemy uprawiać dog trekking. Co to takiego? O tym opowiem już za chwilę. Za chwilę opowiem również o kinoedukacji i zaproszę Was na ciekawe informacje z Gdańska i na quiz wiedzy o Gdańsku.
5: Aktywnie w Trójmieście.
4: Dog trekking, czyli inaczej wędrówka z psem. Będziemy dzisiaj sobie o dog trekkingu rozmawiać, a to za sprawą moich gości, Sylwii i Bartka Piasecznych ze Skrzeszewa. Witam Was bardzo serdecznie.
6: Dzień dobry.
7: Dzień dobry.
4: Kto jak to, ale Wy już jednak macie takie wieloletnie doświadczenie w pracy z psami, również na rzecz naszych dzieci, które coraz więcej czasu spędzają w domu, ale są inne fajne alternatywy na spędzanie wolnego czasu. Za chwilę lato. Ruszmy się z domu. To tak może trochę o tym dog trekkingu właśnie. Co to jest tak naprawdę?
6: No to jest forma aktywności z psem. Forma aktywności, która daje dużo dobrego i dla psa, i dla człowieka, ponieważ polega to na współpracy. Pies idzie przypięty w szelkach na specjalnej lince z amortyzatorem do człowieka. Człowiek ma to założone na pasie takim specjalnym. I razem pokonują jakąś tam odległość. Polega to na tym, że człowiek dostosowuje się trochę do tempa psa, a pies trochę do tempa człowieka. Przy okazji jest to fajny wysiłek fizyczny, bo jednak idąc z psem idziemy trochę szybciej niż samodzielnie, więc robimy taki trochę trening, czyli coś tam dla zdrowia, dla poprawy kondycji.
4: Ty przez jakiś czas również biegałaś z psami, prawda? Startowałaś w zawodach i to wtedy był tak zwany canicross, dobrze
6: tak,
4: mówię?
6: Tak, canicross to są zawody biegowe. Tam się z psem biega i to już jest taka typowo impreza sportowa. Parę razy zdarzyło mi się wziąć w takiej imprezie udział. Wynika to z tego, że kiedyś po prostu trenowałam lekko atletykę i brakowało mi biegania, a w momencie, kiedy pojawiły się w moim życiu psy zaprzęgowe, no to warto było połączyć te dwie kropki i zrobić z tego coś fajnego, stąd parę razy rzeczywiście tam w jakichś zawodach brałam udział, ale raczej na poziomie tutaj około podwórkowym, a nie jakiejś szerszej arenie. A z czasem zauważyliśmy, że z psami można też, jakby to powiedzieć, wypuścić w teren moje klientki, czy po prostu zwykłych śmiertelników, którzy nie dadzą rady biegać, ale mogą chodzić. Stąd właśnie nawiązaliśmy do tego dog trekkingu i ten dog trekking dosyć mocno wszedł do naszej oferty, do naszego życia i nasze klientki korzystały z tego.
4: I bardzo chętnie przyjeżdżają, prawda, na te spotkania, bo one wtedy dostają właściwie narzędzia, czyli te pasy.
6: Tak, jak najbardziej.
4: Psa.
6: Nie trzeba mieć swojego psa. Tak. Wręcz nawet preferujemy chodzenie z naszymi, ponieważ obcy pies może zaburzyć to trochę. Preferujemy oddanie naszych psów, dajemy sprzęt, dajemy opiekę, wyznaczamy trasę i po prostu prowadzimy tą grupkę osób przez las. Zazwyczaj dzieje się to wieczorem, więc idziemy z czołówkami, albo przynajmniej o zmierzchu i tam ciemno zaczyna się robić. Na zakończenie jeszcze zawsze jest ognisko z kiełbaskami i tam jakimś ciepłym napojem, więc robi się z tego takie fajne wydarzenie, również towarzyskie. De facto idąc razem przez ten las, zazwyczaj osoby idą w parach, czyli tak jak psy biegną w zaprzęgu. Te dwa, które zawsze koło siebie w zaprzęgu biegną, potem lubią iść koło siebie obok w dog trekkingu, więc jest też czas i przestrzeń do rozmów jakichś i poopowiadania sobie, co tam u kogo słychać.
4: To jest na pozór taka przyjemna przebieżka, przemarsz z psami. Wasze psy akurat lubią pokonywać kilometry i tutaj nie ma żadnych problemów. Natomiast chyba warto też pamiętać o tym, że to w zależności od tego, z jakim psem się wybierzemy, to też warto mieć na uwadze, że nie każdy pies może przejść aż tak wiele kilometrów.
7: No dokładnie, tutaj psy, które pracują z nami, są to psy nieprzypadkowe, które pochodzą z Alaski, tam były hodowane przez wiele, wiele pokoleń do wyzwań takich jak wyścigi psich zaprzęgów na długim dystansie. Są to Alaskan Husky, psy typowo użytkowe, które mają bardzo, bardzo dużą potrzebę ruchu, współpracy z człowiekiem. Są psami, które socjalizują się w stadzie, uwielbiają dzieci. I my tak trochę połączyliśmy potrzeby tych psów z tym, co możemy zaoferować naszym klientom. No i też w sferze edukacji dla dzieci też świetnie współpracują, więc ta żyłka sportowa, taka, kiedy te psy lubią współzawodniczyć ze sobą, przydaje się też do organizowania różnego rodzaju zabaw, takich sportowych dla dzieci, ale najważniejszą cechą tych psów to jest to, że one oprócz tej swojej genetycznej, niesamowitej predyspozycji do wysiłku, do regeneracji, są to psy, które były zawsze hodowane dla człowieka, dla ludzi, nigdy przeciwko człowiekowi, więc są bardzo bezpieczne w dogoterapii edukacyjnej na przykład. No i myśmy to tak połączyli od 10 lat, rozwinęliśmy to rzeczywiście na taką trochę większą skalę.
4: Natomiast nasi słuchacze, jeśli zechcieliby sobie zrobić taki spacer z własnym psem, to chyba dobrze pamiętać o takich elementarnych kwestiach, jak to, żeby obserwować psa, tak, czy jeszcze ma siłę iść, jakąś wodę ze sobą zabrać dla siebie, dla psa.
6: Tak, jak najbardziej warto wziąć pod uwagę rasę, bo psy, o których my rozmawiamy, którymi my się zajmujemy, no to są psy sportowe, dla których ruch jest czymś totalnie naturalnym. Ale jeżeli ktoś ma innego psa, jakiejś innej rasy, czy jakiegoś kundelka, no to musi wziąć pod uwagę jego możliwości i predyspozycje. Wiadomo, że każdy pies lubi spacerować. Tylko, że ten spacer, czy ten marsz trzeba dostosować do możliwości tego psa. No i jak najbardziej trzeba też wziąć pod uwagę warunki pogodowe, jakie są i godzinę, o której wychodzimy, zabrać właśnie ze sobą wspomnianą wodę i przemyśleć trasę, żeby to była trasa dostosowana do możliwości tego psa.
7: Pamiętajmy o tym, że chcąc zachować dobrostan takiego zwierzaka, chcąc zaspokajać jego potrzeby, musimy też wiedzieć, że w żadnym wypadku nie możemy przekroczyć zaufania, takiej granicy zaufania, bo jeżeli pies będzie sobie kojarzył te działania, szczególnie kiedy pracujemy z ludźmi, z czymś niefajnym, z czymś nieprzyjemnym, to po prostu odmówi współpracy. A te psy są bardzo mądre i szybko wyczuwają to, czy przewodnik ma dobre intencje, czy nie.
4: Czy niekoniecznie.
7: Nie można popełnić żadnych błędów.
4: A wasze ulubione trasy na spacery z psami?
7: Nasze ulubione trasy to są oczywiście tereny takich łatwych stosunkowo ścieżek wśród lasów, gdzie jest trochę chłodniej, w pięknych okolicznościach przyrody. No a tak naprawdę to wszędzie na Kaszubach takie miejsca można znaleźć. Ważne jest też bezpieczeństwo, to znaczy nie szukamy jakichś karkołomnych ścieżek. Staram się raczej korzystać z takich szerokich duktów, tak aby ludzie po prostu, no nie wiemy, czy ktoś ma dobre buty, czy złe buty, ale żeby pokonał tę trasę w miarę przyjemnie i sprawnie.
4: Dokładnie tak. Dorośli chętnie na te spacery się z wami wybierają, ale pracujecie też z dziećmi. Dzięki wam jakby też przełamują pewne bariery i też uczą się, że to może być przyjemne. Znaczy bycie nawet z własnym psem może być przyjemne.
7: Zauważyliśmy, że tutaj ani psów, ani dzieci specjalnie do tego nie trzeba motywować. Chyba powiem więcej. Takim naszym odkryciem jest to, że organizując zajęcia dla dzieci, na przykład lekcje wychowania fizycznego, ale też takie zajęcia, które odbywają się na naszym terenie, praktycznie rzecz biorąc są atrakcją, do której dzieci nie trzeba przekonywać. Trzeba tylko umieć po prostu nad tym zapanować i metodologicznie, tak aby bezpiecznie te zajęcia się odbyły, wszystko zrobić po kolei, tak jak trzeba. Oczywiście jesteśmy już po wielu, wielu doświadczeniach pracy z dziećmi, liczymy to w tysiącach, chyba nawet powyżej 10. Najczęściej dzieci potem mówią, że to była super wycieczka, super zajęcia, albo nawet niektóre mówią, że coś najfajniejsze, co przeżyły w życiu, więc jest to dla nas źródłem ogromnej satysfakcji.
6: Jednocześnie słyszymy też, że bardzo często potem się wydarza tak, że dziecko, jeśli mamy możliwość spotkać się z nim ponownie, że on teraz się ze swoim psem też odważyło pewne rzeczy robić, że wcześniej nie myślało, że tak można, a nieraz zdarzyło się po prostu, że ktoś zaczął uprawiać wspomniany dog trekking ze swoim psem i w ten sposób wychodzić z nim na spacer i nawet od poziomu dziecka i mają z tego ogromną radochę. Często jest to też sytuacja, w której można zrobić to wspólnie, rodzic z dzieckiem, więc jest to okazja do wspólnego działania. Dzięki temu psu, którego tam mają, z którym to dziecko czy dorosły się wcześniej dowiedzieli, jak można spędzać czas dodatkowo, no to później robią to razem, więc jest to taka wartość dodana.
7: Promujemy aktywności, które nie są żadnym odkryciem. Mam znajomych i przyjaciół, nie tylko w Polsce, którzy robią podobne rzeczy. To od wielu, wielu lat. Bieganie czy chodzenie z psami na orientację. Dosyć masowy sport.
4: Sylwia, Bartek, Piaseczni, Zeskimo, Team. Dzięki wielkie. Dziękujemy.
7: Dziękuję, pozdrawiam.
5: Tydzień w Trójmieście.
3: Czterech obywateli Szwecji napadło w Gdańsku na Norwega. Mężczyzna przyjechał do Gdańska, żeby się zabawić. Po wyjściu z klubu nocnego zaczepiło go trzech Szwedów. Szarpali go, grozili mu nożem, a potem okradli. Zostali złapani na lotnisku tuż przed wylotem do Göteborga. Usłyszeli zarzut rozboju, za co grozi im nawet 20 lat więzienia. W Technikum Budowy Okrętów w Gdyni powstanie klasa mundurowa. Zgodę na to wyraziło Ministerstwo Obrony Narodowej. Oddział Przygotowania Wojskowego będzie liczył maksymalnie 30 uczniów. Wystartuje we wrześniu tego roku. Nauka potrwa 5 lat. Na Morzu Bałtyckim, 40 km od polskiego wybrzeża, ruszyła budowa farmy wiatrowej Baltica 2. To wspólne przedsięwzięcie Polskiej Grupy Energetycznej i duńskiego koncernu Ørsted. Elektrownia wiatrowa będzie składała się z ponad 100 potężnych turbin. Szczegóły zna Paweł Radzewicz.
8: Po wielu miesiącach pracy na lądzie budowa farmy Baltica 2 osiągnęła kamień milowy, mówi Joanna Wizbielewicz z firmy Ørsted.
9: Oficjalnie wypływamy w morze i już montujemy pierwsze fundamenty do następnie turbin wiatrowych. Tych turbin stanie 107.
8: Ich łopaty będą sięgać 250 metrów nad poziom morza. Obok nich staną cztery zbliżone gabarytem do bloków mieszkalnych stacje elektroenergetyczne, mówi minister klimatu Paulina Henning-Kloska.
10: To jest gigantyczna operacja inżynieryjna, logistyczna, ale już świetnie radzimy sobie z dowożeniem harmonogramów. Statek wypłynął w morze i nikt go nie zatrzyma.
8: Farma będzie miała moc 1,5 gigawata, dodaje minister energii Miłosz Motyka.
11: Prąd, który będzie produkowany przez tę farmę, będzie dostarczał energię do 2,5 miliona gospodarstw domowych. To pokazuje skalę, potęgę tej inwestycji.
8: Prąd z farmy Baltica 2 popłynie już w przyszłym roku. Z Trójmiasta Paweł Radzewicz.
3: Fragment ulicy Hebanowskiego na gdańskim Chełmie doczeka się kompleksowego remontu. Wymieniona zostanie nawierzchnia, pojawią się nowe chodniki, a dla poprawy bezpieczeństwa próg zwalniający. Koszt inwestycji to ponad 1,5 miliona złotych. Prace mają potrwać do listopada. W Śródmieściu Gdańska odsłonięto tablicę upamiętniającą księdza infuata Stanisława Bogdanowicza, wieloletniego proboszcza Bazyliki Mariackiej. Tablica stanęła na skwerze jego imienia, który znajduje się między ulicami Świętego Ducha, Latarnianą, Szeroką i Targiem Drzewnym. Gmina Władysławowo oraz PKP PLK wybudują przejście podziemne i nowy układ torowy na stacji Władysławowo. Inwestycja ma umożliwić bezkolizyjne połączenie dworca kolejowego z autobusowym i usprawnić ruch pociągów w kierunku Helu. Dokumentacja projektowa ma być gotowa za 2 lata. Po zimowej przerwie w Gdańsku działają już miejskie zdroje, tak zwane poidełka. Można je znaleźć w 64 miejscach, mówi Jędrzej Sieliwończyk z Urzędu Miasta.
12: Wszystkie wyposażone są w dostęp do świeżej, czystej gdańskiej kranówki, a większość z nich ma takie specjalne, drążone w ziemi miski, z których mogą korzystać zwierzątka. Także czworonogi też skorzystają z tych punktów.
3: Woda, którą można pić z wodopojów, pochodzi z miejskiej sieci wodociągowej. Ruszyła kolejna edycja akcji Eko Kajak w Gdańsku. To bezpłatne spływy kajakowe po Motławie, podczas których uczestnicy zbierają z rzeki śmieci, wyjaśnia Krzysztof Piekło z Gdańskiego Ośrodka Sportu.
13: Jedyne, co Państwo muszą zrobić, to zapisać się, przyjść, a my dajemy kajak, dajemy rękawice gumowe, dajemy taki fajny chwytak. To jest taki pałąk, na którym jest zakończone są szczypcami i tymi szczypcami próbujemy złapać plastikowe rzeczy, wszystkie te takie śmieci, które pływają, i to działa.
3: Pływanie połączone ze sprzątaniem trwa około 2 godzin.
4: Podsumowanie ważnych informacji z Trójmiasta i Pomorza. Mi Iwona Wyciślok.
1: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
4: Wyobraźmy sobie taką sytuację. Wchodzi pacjent do gdańskiego logopedy i wychodzi od niego ze skierowaniem do fizjoterapeuty, ortodonty czy jeszcze innego terapeuty. Czy taka interdyscyplinarność to dzisiaj konieczność? Edyta Stańczyk z tej strony. O tym wszystkim porozmawiam dzisiaj z dr Anną Walencik-Topiłko, językoznawcą, specjalistką w zakresie neurologopedii, logorytmiki i emisji głosu. Witam Ciebie, Aniu, bardzo serdecznie.
14: Dzień dobry, witam Edytko, witam Pani redaktor. Witam Państwa. Miło mi to gościć.
4: Aniu, jak to jest z Twojego doświadczenia? Jak wielu pacjentów, którzy przychodzą do Twojego gdańskiego gabinetu, wychodzi od Ciebie właśnie z takim przekierowaniem do innych specjalistów? Czy to się często zdarza? To jest taka tendencja, taka potrzeba dzisiaj?
14: Tak, często, ale też nie tylko dzisiaj, bo tak naprawdę, jeżeli mogę się tutaj odwołać do swojego całego doświadczenia, czyli już ponad 30-letniego jako i diagnosty, i terapeuty, i też metodyka w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej, to współuczestniczenie i w procesie diagnozy, i potem terapii, procesu terapii u naszych pacjentów z zaburzeniami komunikacji językowej, współtowarzyszenie innych specjalistów było zawsze. Zawsze, odkąd pamiętam, zawsze tutaj patrzymy sobie na to, że komunikacja językowa, mowa nawet w takim węższym aspekcie, czy język jako system, którym posługujemy się, aby się porozumieć skutecznie w społeczeństwie, nie jest jakąś, nie wiem, kapsułą wyrwaną z naszego organizmu i funkcjonowania i intelektualnego, i właśnie psychomotorycznego, i wręcz takiego cielesnego, motorycznego. Więc za każdym razem gdzieś sobie tutaj przy bardzo szczegółowej diagnozie, starając się też szczegółowo namierzyć etiologię, dlaczego ktoś nie mówi, albo dlaczego ktoś ma zaburzenia komunikacji językowej, albo dlaczego dziecko nie rozwija prawidłowo swojego właśnie takiego mechanizmu komunikowania się, zadajemy sobie te pytania i tak naprawdę widzimy, że albo na przykład gdzieś prawdopodobnie jest problem ze słuchem, albo jest problem z motorycznością, albo z procesami psychomotorycznymi szerzej. I w tym momencie oczywiście też jest tak, że w całości my tej diagnozy nie jesteśmy w stanie sami udźwignąć. Więc to, że towarzyszy nam i laryngolog, albo foniatra, jeżeli mamy zaburzenia głosu u pacjenta, albo psycholog, albo psychiatra, jeżeli myślimy tutaj też o tej etiologii związanej z emocjonalnością, stanem na przykład jakiś potraumatycznym chociażby u pacjenta, czy w ogóle myślimy o logoneurozach, czyli takich nerwicach mowy, które mogą tutaj wystąpić. Albo jeśli mamy do czynienia na przykład z pacjentami o etiologii neurologicznej, to i neurolog, i właśnie fizjoterapeuta, czy terapeuta manualny, a wady zgryzu, no to chociażby ortodonta.
4: O to chciałam Ciebie zapytać, bo Ty współpracujesz, to jest taki oddział ortodontyczny przy UCK-u gdańskim.
14: Zakład ortodoncji.
4: Zakład ortodoncji przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym.
14: Tak.
4: Tam prowadzisz swój gabinet i masz to szczęście, żeby móc właśnie współpracować przy okazji, chociażby właśnie z ortodontami, ze stomatologami.
14: Tak, to jest wielki plus, dlatego że ta współpraca jest, tak jak mówiłyśmy, zawsze wpisana, od zawsze wpisana w nasze funkcjonowanie zawodowe, ale jeżeli ma się okazję współpracować w obrębie jednego ośrodka, czy jednej przychodni, czy jednego gabinetu takiego poszerzonego, poradni, to jest naprawdę fantastyczne rozwiązanie, bo ten przepływ informacji między innymi specjalistami a nami jest błyskawiczny. Jest to rzeczywiście taka współpraca o potencjale chyba najwyższym, bo oczywiście w innych sytuacjach też i wymieniamy się dokumentacją, ale to jest taki proces, trochę już trwa. Gdzieś ten czas nam po drodze ucieka. Natomiast tu gabinet w gabinet jest to zawsze bardzo dobre rozwiązanie, tym bardziej, że pacjent może też bardzo sprawnie od razu przejść z gabinetu do gabinetu i my możemy sobie też od razu wśród specjalistów zrobić taką naradę specjalistyczną, takie konsylium tak naprawdę, i to też jest bardzo dobre rozwiązanie.
4: Wielu tych pacjentów masz? Tak. Bo to są mali pacjenci.
14: Nie tylko.
4: Również dorośli. Mhm.
14: Mhm. W większości oczywiście, na szczęście, ta opieka jest podawana szybko. Bardzo wysoki odsetek wśród naszych pacjentów to są chociażby dzieci z rozszczepem, więc one tak naprawdę od razu po porodzie zostają przekierowywane. Tak. ale mamy też pacjentów z zespołem Downa, mamy pacjentów z takimi rzadkimi chorobami, wrodzonymi, neurologicznymi, oczywiście też złożonych w deficytach i w etiologii. I bywają też to pacjenci dorośli, nie tylko dziecięcy.
15: Gdybyś mogła rozwinąć taką myśl, bo często słyszy się, mówi się od brzucha do ucha, od stopy do języka.
14: Właśnie. Tak, i to jest dla części naszych odbiorców usług, czyli właśnie, nie wiem, wyobraźmy sobie sytuację, rodzic przyprowadza dziecko do naszego gabinetu i mówi nam wstępnie, bo przecież zawsze pytamy, jakie są oczekiwania, co jest tutaj prowokacją do tego, że rodzic przyprowadza, mówi, no bo nie mówi, tak? No, tak. Bo nie, albo mówi tak, że no, nie wszyscy, a już obcy, to na pewno go nie potrafią zrozumieć. I wydaje się takiemu rodzicowi dosyć często, chociaż oczywiście już nie zawsze, bo ta świadomość społeczna bardzo rośnie i jest budowana przez nas też, chociażby nasze środowisko od wielu lat, że właściwie logopeda powinien się skoncentrować właśnie tylko i wyłącznie na tym, żeby pojawiły się konkretne głoski, żeby dziecko zaczęło chętnie rozmawiać, żeby te głoski były realizowane prawidłowo. No ale żeby tak się stało.
15: No to tak, właśnie długa droga.
14: Bardzo długa droga. I to nie jest tak, że znowu możemy skoncentrować się tylko i wyłącznie na działaniu tego końcowego odcinka, czyli aparatu artykulacyjnego. Bardzo istotne jest dla nas funkcjonowanie i budowa układu oddechowego. Bardzo ważne jest to, w jaki sposób krtań funkcjonuje, czyli układ fonacyjny. No, całe ciało mówi, tak? Chociażby to, że mamy do czynienia z, rzeczywiście bardzo często z opóźnieniami w rozwoju mowy o różnej etiologii, bo to jest spowodowany syndrom bardzo, bardzo różnymi sytuacjami, ale to, że nie mówi, no to na przykład popatrzmy sobie, tak jak mnie uczy współpracujący ze mną już od jakiegoś czasu dłuższego terapeuta manualny, popatrz od razu, jak dziecko do ciebie wchodzi, jaką ma postawę, jak trzyma głowę, jak w ogóle jego układ neuromięśniowy funkcjonuje. Bo tak naprawdę z całego ciała idzie ta opcja, że za chwilę jesteśmy w stanie świetnie również skoordynować układ wykonawczy mowy, czyli ten oddechowo-fonacyjno-artykulacyjny. Oczywiście ja to wiem od zawsze, ale teraz, w ostatnich latach, tutaj nawiążę do tego, Edytko, co powiedziałaś na początku, czy intensywniej teraz, tak, ponieważ oczywiście wszystkie nasze środowiska specjalistyczne się dokształcają. Wiemy coraz więcej i tak naprawdę też coraz lepiej i szybciej widzimy, że współpraca jest konieczna.
15: Doktor Anna Walencik-Topiłko, która w swoim gdańskim gabinecie bardzo czujnie przygląda się pacjentom.
1: Audycja poradnicza.
15: Jak wielu tych pacjentów, którzy wchodzą do tego twojego gabinetu, wymaga tego, że jak tak popatrzysz swoim sprawnym okiem, to stwierdzisz, o tak, no to tutaj muszę wysłać jednak do fizjoterapeuty, tak, a tutaj jeszcze do kogoś.
14: To ortodonta, tu do laryngologa, tu chociażby do audiofonologa,
15: tak,
14: prawda?
15: Tak.
14: No i obawiam się, proszę państwa, że, no nie powiem co do ilości całkowitej, ale myślę, że minimum 3/4. I to jest niezależne od wieku, bo dlaczego, przewrotnie zapytam sama siebie, a dlaczego tylko 3/4? Otóż dlatego, że pozostali najczęściej już jakiejś pomocy wielospecjalistycznej podlegają i oni już ją mają, więc tak naprawdę niekoniecznie logopeda jest na początku tego procesu. Czasami my wchodzimy gdzieś w trakcie, albo wręcz jest tak, że inne moduły czy leczenia, czy terapii, czy rehabilitacji już są zakończone i my wchodzimy na koniec tych ogniw. I no, w tym momencie już nie zlecam. nie zalecam takiej powtórnej, choć no i bywa tak, że jeszcze coś tam trzeba uściślić. Z kolei, jeżeli ja sobie zdiagnozuję też od swojej strony, takiej neurologopedycznej chociażby, jeszcze coś mi jest potrzebne, jeszcze na przykład oddech jakoś tam specjalistycznie podeprzeć. Ale większość pacjentów rzeczywiście tutaj, myślę, że z wielką korzyścią dla siebie i w ogóle dla procesu terapii, super jakby podlegała też takiemu interdyscyplinarnemu podejściu w terapii.
15: Tego życzymy, ale też właśnie życzymy tego, żeby się dokładnie przyglądać ludziom, z którymi tak się spotykamy w gabinetach.
14: Tak, i też to już apel bardziej do rodziców i też do dorosłych pacjentów. Bardzo proszę, aby państwo nie nie dziwili się temu, że my do kogoś jeszcze przekierowujemy. To nie świadczy o naszych niskich kompetencjach i niemożności. To świadczy raczej o tym, że chcemy jak najefektywniej i jak najszybciej też pomoc nieść w tym zakresie, w którym Państwo do nas się zwrócili.
15: Gdybyśmy mogli, bo być może teraz właśnie słuchają nas rodzice albo dziadkowie, na co zwracać uwagę, bo bardzo dużo ostatnio poświęca się oddechowi uwagi. Tak. Temu, że dzieci nieprawidłowo dzisiaj, a zresztą nie tylko dzieci,
14: tak,
15: nieprawidłowo oddychają, że chodzą z otwartą buzią, prawda?
14: Tak.
15: Co mogą zrobić, nie wiem, rodzice, dziadkowie, na co zwracać uwagę już w domu, zanim przyjdziemy do specjalisty. Aha.
14: Proszę Państwa, na swój oddech też proszę zwrócić uwagę, bo dziecko patrzy, dziecko uczy się też od najbliższego otoczenia, czyli na pewno poanalizujmy, jak my oddychamy. Czy przypadkiem rzeczywiście też usta nie są otwarte przy oddechu, czy nie ma takiej potrzeby, czy gdzieś sam organizm nie sugeruje właśnie, że otwórz buzię, to będę szczęśliwszy, przynajmniej na razie. Ale oczywiście też bardzo, bardzo szczegółowo przyglądajmy się funkcjonowaniu dziecka. Popatrzmy sobie na to, czy właśnie jest mu wygodniej, słuchając czegoś, rysując, oglądając. Wygodniej mu jest może lekko otworzyć buzię. Popatrzmy na to, w jaki sposób oddycha w czasie snu, czyli w takim spoczynkowym, spoczynkowej sytuacji. Popatrzmy też bardzo szczegółowo na budowę twarzoczaszki. Czy przypadkiem nie jest tak, że na przykład bródka jest opuszczona albo cofnięta, jeżeli popatrzą Państwo na profil dziecka. Popatrzmy na budowę nosa. Czy nozdrza też są takie dosyć wyraźnie zarysowane, czy może malutkie zupełnie. Popatrzmy też na górną wargę. Czy ona przypadkiem nie jest skrócona? Czy ona nie jest jakaś taka mała, za mała w porównaniu z dolną wargą? Popatrzmy też, proszę Państwa, na to, jak dziecko ma zbudowaną klatkę piersiową. Jeżeli oddycha nieprawidłowo, to pracują ramiona. Ramiona do góry się unoszą w trakcie wdechu. Klatka piersiowa jest zazwyczaj w tym momencie taka mało rozwinięta. Brzuszek też nie widać, żeby był aktywny w trakcie oddechu. Czyli to są takie symptomy, które tutaj rzeczywiście, na które powinniśmy być otwarci. No i też poprzyglądajmy się aktywnościom dziecka, dlatego że dziecko, które oddycha nieprawidłowo, najczęściej będzie unikało też takiego fizycznego zmęczenia, bo gdzieś tam ten organizm będzie wysyłał taki wewnętrzny sygnał, a po co się męczyć? Mm-hmm. Bo tak będzie odbierany każdy wysiłek fizyczny, więc tu, czy dziecko jest aktywne, czy lubi biegać, czy lubi chodzić na spacery, czy takie naturalne dla jego wieku są zabawy ruchowe, czy raczej woli stabilność, czy raczej sięga po smartfona, czy raczej sobie sięga po obraz do oglądania, czyli gdzieś taką statykę dużą nam pokaże swoim organizmem. To też będzie taki jeden z sygnałów uwaga.
15: Tutaj wracamy od brzucha do ucha, prawda?
14: Tak.
15: Czyli to, jak pracują mięśnie brzucha, tutaj nie jest takie przypadkowe. To jest bardzo ważne.
14: Bardzo ważne. Bardzo ważne, dlatego że rzeczywiście przepona, która powinna być bardzo aktywna w trakcie oddechu, prowokuje też oczywiście duże ruchy w mięśniach brzucha. Widzimy, że na wdechu powinien ten brzuszek, mówiąc kolokwialnie, rosnąć, na wydechu maleć. I jeżeli tego nie ma, no to jest też znowu taki sygnał, uwaga, muszę się przyjrzeć, a jak sama nie wiem, to idę i pytam specjalisty.
15: Bo jak widać, tak, mamy coraz lepszych w Gdańsku.
14: Tak, tak. Ja mam taką olbrzymią przyjemność też nie tylko w GUMEDzie współpracować z wielospecjalistycznym oddziale, ale jest też Ortosowa, w którym właśnie mam tę wielką przyjemność współpracować z całym dużym zespołem specjalistów, którzy uczą mnie, ja ich, a z korzyścią potem dla pacjenta właśnie takiego bardzo, bardzo holistycznego ujęcia. I tutaj między innymi wielu specjalistów już nie będzie. Będziemy wymieniać po imieniu.
15: Tak, wielu wspaniałych gdańskich specjalistów.
14: Tak, tak. Pamiętajmy, że bardzo wielu dobrych specjalistów też przyjeżdża do nas z zagranicy i nie bójmy się takiej współpracy.
15: Doktor Anna Walencik-Topiłko.
14: Dziękuję Państwu za uwagę i mam nadzieję, że się spotkamy dziś na ulicy, w kawiarni, niekoniecznie w gabinecie. Życzę Państwu zdrowia.
16: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
4: Domy sąsiedzkie w Gdańsku to miejsca, w których mieszkańcy dzielnic poznają się lepiej, realizują wspólne pasje, uczestniczą w zajęciach rekreacyjnych, artystycznych czy muzycznych. Ja odwiedziłam dom sąsiedzki na gdańskim Ujeścisku i swoimi wrażeniami podzielę się już za chwilę. Poza tym najbliższa godzina to spotkania z gdańszczanami z pasją oraz z propozycjami kulturalnymi i rozrywkowymi. Edyta Stańczyk, cieszę się na to nasze kolejne spotkanie.
5: Czas wolny w Trójmieście.
4: Dzisiaj w domu sąsiedzkim na Ujeścisku będą jakieś ćwiczenia, widzę. Przygotowujecie się, panie?
17: I bardzo chętnie uczestniczymy w nich i jest nam miło, spotkamy się, porozmawiamy, widzimy nowe twarze, także miło nam i sympatycznie jest.
4: To jest właśnie genialne, że dbacie, panie, o dobrą kondycję przez cały czas.
18: Spotykamy się, to jest najważniejsze. Rozmawiamy z sobą, wymieniamy swoje doświadczenia. No tu pani Asia, która prowadzi ten akurat tą gimnastykę, na zasadzie muzykoterapii, taniec, ale to jest gimnastyka. A oprócz tego ja na przykład uczestniczę właśnie w tańcu dodatkowo. I to w różnych, cygańskich, liniowych i w kręgu.
4: Świetnie. Rozumiem, że lubi pani taniec, zawsze pani lubiła tańczyć.
18: Znaczy zawsze chciałam, ale na to nie miałam nigdy czasu.
19: Ja Anna Kardasz.
4: Pani Anno, tutaj widzę panie pełne energii. Ćwiczą, tańczą właśnie. I jakiego rodzaju ćwiczenia pani zawsze dobiera?
19: W zależności od kondycji grupy, bo grupa jest bardzo różnorodna. Są młodsze panie, emerytki, starsze, więc trzeba dobrać tutaj dla wszystkich coś dobrego. Ćwiczymy z muzyką, ćwiczymy poprzez choreografię też, naśladowanie różnych ruchów, ale też jest normalna gimnastyka i to czasami panie chcą więcej, więc na ostro ćwiczymy. No i myślę, że są zadowolone. Też wplatam elementy zabawy, żeby było radośnie i żeby był uśmiech na twarzy. To jest dla mnie istotne. I zadowolenie tych pań i moje także, bo ja też jestem emerytką i też ćwiczę.
4: Chyba możemy zaprosić tych wszystkich, którzy nie wiedzą, że jest tutaj takie fantastyczne miejsce, jak taki dom sąsiedzki Ujeścisko w Gdańsku. To jest Gdańsk Południe. Jeżeli ktoś siedzi w domu, to co? Zapraszacie?
19: Absolutnie zapraszamy. Tu się tyle dzieje, że tak naprawdę nie warto siedzieć na kanapach, na kanapie absolutnie, ani w fotelu i oglądać jakieś seriale, tylko przyjść, ruszać się, tu jest dla każdego coś miłego, można tak powiedzieć, ale naprawdę tu się tyle dzieje, od robótek ręcznych, kwiatów, ćwiczeń, tańców, ja nie wiem jeszcze co tu jest, koktajli, które tutaj pani Katarzyna robi, naprawdę, tu jest taka duża różnorodność, że na pewno każdy coś znajdzie. Oprócz tego są zajęcia popołudniowe. Jest i z tego, co się orientuję, bo ja już nie mam tyle czasu, ale jest też i tenis stołowy. Wiem, że są gry, jakieś planszówki. Wiecznie się tu coś dzieje. Trzeba po prostu śledzić na bieżąco informacje, które się ukazują na Facebooku.
4: Czyli dla każdego coś dobrego. Nie siedźmy sami w domu. Wyrwijmy się z czterech ścian.
19: Dokładnie tego życzę, a to służy zdrowiu, więc kondycja nasza musi być podtrzymywana i usprawniana, bo to jest ważne, żeby starsze osoby ruszały się, nie tylko, ale wiemy doskonale, że ruch to zdrowie. Zażywajmy mniej leków, a więcej się aktywizujmy.
5: Aktywnie w Trójmieście.
4: No to pochodziłam sobie już trochę, pospacerowałam po domu sąsiedzkim Ujeścisku, Gdańsk Południe. No i muszę powiedzieć, że ładną macie przestrzeń. No i sporo osób pozytywnie nastawionych. Ja rozmawiałam z panią Katarzyną Haczkiewicz, która tutaj jakby dba o to wszystko, opiekuje się tym miejscem. Różnorodne formy zajęć, jak już mi panie podpowiedziały, że właściwie nie ma czasu na nudę.
20: Tak. Od kiedy tutaj jestem, zajmuję się animacją i koordynacją w domu sąsiedzkim na Wadowickiej. Zostałam zatrudniona przez Urząd Miejski, przez Wydział Rozwoju Społecznego jako koordynatorka tego miejsca. Dużo się zaczęło dziać, bo seniorki się bardzo uaktywniły tutaj. Wcześniej była jedna grupa seniorów, a od kwietnia to tych seniorów jest dużo, głównie panie i to panie są aktywne.
15: Poczta pantoflowa chyba zaczęła działać.
20: Tak. Najpierw były jakieś jedne warsztaty, na których były seniorki i stwierdziły, że tu jest fajne miejsce, że chciałyby tu ćwiczyć, więcej się angażować i zaproponowałam im, żeby po prostu przyszły któregoś dnia, ja im udostępnię salę i one będą mogły sobie poćwiczyć. I od tego się zaczęło. Było ich najpierw 18, a do dzisiaj tych seniorek jest około 60.
15: Tak. Ja myślę, że być może jest tak, że jeszcze nie wszyscy tutaj mieszkający w okolicy wiedzą, że jest takie fajne miejsce w Gdańsku i że mogą skorzystać, wyrwać się z domu, nie siedzieć w czterech ścianach.
20: Tak, oczywiście. I są jeszcze osoby, które dołączają, tak? Poczta pantoflowa, tak jak pani powiedziała, działa, więc jedna pani, drugiej pani i przychodzą, pytają się, grupy się powiększają. Wprowadziłam im jeszcze jogę na krzesłach, więc w poniedziałek prowadzę jogę na krzesłach dla seniorek i naprawdę zainteresowanie seniorów głównie jest duże.
15: Bardzo fajny temat, joga na krzesłach, wykorzystywana naprawdę w wielu miejscach tak naprawdę i przy różnych schorzeniach. Ostatnio rozmawiałam z paniami ze stowarzyszenia Park On, zajmującymi się właśnie wspieraniem osób z chorobą Parkinsona i oni tam też mają te zajęcia, nie? Takie zajęcia ruchowe, joga na krzesłach, bardzo to wspomaga te osoby z chorobami neurologicznymi, także widać, że no jest sens, tak?
20: Mhm, tak. Tą jogę na krzesłach tutaj w domach sąsiedzkich to rozpropagowała Kasia z Fundacji Zdrowie przez Ruch. W kilku miejscach ona sama prowadziła i postanowiła uczyć innych, żeby więcej miejsc mogło skorzystać z tego, bo seniorki są bardzo, bardzo zafascynowane, można powiedzieć, tą gimnastyką. To jest bardzo popularne. Dlatego ja wzięłam udział w kursie, który był prowadzony na Dolnej Bramie, czyli w tym centrum Dolna Brama. Pani Kasia wyszkoliła kilka osób, więc staramy się, żeby w innych miejscach, w domach sąsiedzkich też ta gimnastyka była dla seniorów.
15: Właśnie słyszymy, jak panie tam ćwiczą, intensywny wycisk słychać, ale tak naprawdę ta przestrzeń nie jest otwarta tylko dla seniorów, bo tutaj jak się wchodzi, to już od wejścia po prawej stronie jest miejsce zabaw dla całych rodzin, tak?
20: Tak. Miejsce ogólnie, dom sąsiedzki, to jest miejsce otwarte dla wszystkich, dla całej grupy społecznej, można powiedzieć, i dla rodzin z dziećmi, i dla dzieci, i dla seniorów, dla różnych grup etnicznych, więc tutaj nie kategoryzujemy, po prostu to jest miejsce dla mieszkańców dzielnicy i gości oczywiście, sala zabaw.
15: To jest taka sala, że tam po prostu rodzice wchodzą z dziećmi i korzystają z przygotowanych tam dobroci.
20: Tak, te dobroci zostały podarowane przez innych mieszkańców, więc jak ktoś ma coś, czego nie używa, albo dzieci już wyrosły, może nawet tutaj przynieść, podarować, żeby inne dzieci mogły z tego jeszcze skorzystać.
15: Czyli już niepotrzebne zabawki, gry planszowe, tutaj można do pani się zgłaszać.
20: Tak, jak najbardziej. Można przynieść i zostawić. Zdarzają się sytuacje, że dziecku się jakaś zabawka bardzo spodoba, więc może sobie nawet pożyczyć na kilka dni i później oddać.
15: Tutaj mamy tak, plac zabaw dla dzieci, tutaj ćwiczenia dla seniorów, działają tutaj jeszcze młodzi ludzie w ramach Pałacu Młodzieży, tak?
20: Pałac Młodzieży w Gdańsku ma tutaj taką swoją filię i prowadzi zajęcia dla dzieci w wieku szkolnym, czyli takich z podstawówka, i te zajęcia są dla dzieci, które tu blisko mieszkają. Po to to powstało, tak? Dla dzieci i rodziców, żeby było blisko. I tutaj są zajęcia głównie muzyczne i szachy. Dwa razy w tygodniu są szachy, dwa czy trzy razy w tygodniu jest nauka gry na keyboardzie, nauka śpiewu w wokalu, śpiew estradowy, tak, taniec estradowy na dole w sali fitness, nauka gry na flecie, także młodzież tu może rozwijać swoje talenty, może rozwijać swoje hobby, którym jest na przykład szachy, oczywiście taniec, bywają koncerty, albo na Dzień Matki, albo na koniec roku szkolnego. Ci mieszkańcy, którzy tutaj byli, mogli popatrzeć, posłuchać, pooglądać.
15: W nazwie dom sąsiedzki. Czy zdarza się tak, że ci sąsiedzi to tak naprawdę poznają się dopiero tutaj, jak przychodzą na te zajęcia? Czy przychodzą i już się znają?
20: Różnie to bywa. Przychodzą znajomi, tak, sąsiedzi, którzy się znają, ale też przychodzą osoby nowe, które się tu poznają. Gdy wprowadzałam tutaj taką gimnastykę słowiańską kilka miesięcy temu, to się stworzyła taka grupka pań, które nawet po gimnastyce zostają porozmawiać, napić herbaty. Zrobiłam ogłoszenie spotkanie z pasją dla pań, niektóre lubią szydełkować albo robić na drutach, więc przyszło kilka pań, jedna z nich taka pasjonatka robienia na drutach i postanowiłyśmy zrobić warsztaty robienia czapek, więc najpierw taka była mała grupka, która się spotykała tutaj w kawiarence, zrobiłyśmy warsztaty robienia czapek, a jeżeli będzie jeszcze trzeba więcej, no to będą kolejne.
0: A sezon sprzyja, nie?
20: Tak, właśnie o to chodzi. Nawet tak, osoby, które nie potrafią robić na drutach, mogą zrobić szalik, więc przyszła jedna pani, która nie potrafi robić jeszcze, ale mimo wszystko zaczęła.
0: Ja myślę, że takie miejsca są nieocenione, że właśnie w czasach, kiedy tak naprawdę my jako sąsiedzi, no często nie znamy się, tak? Mówimy sobie dzień dobry, mówimy dobry wieczór, ale nic o sobie nie wiemy. Czasami od kuriera odbierzemy paczkę dla jakiegoś sąsiada i no, właściwie te relacje na tym się kończą. Natomiast no tutaj można się spotkać, można właśnie zawiązać jakieś bliższe relacje.
20: Tak, to jest fajne. Tak, to jest fajne. Myślę, że tutaj sporo osób przyszło z ciekawości, a poznały inne osoby, które mają podobny sposób myślenia, które mają podobne takie wartości może też. Lubią działać dla społeczności albo lubią się dzielić swoim hobby i się spotykamy i na bieżąco też planujemy jakieś działania.
0: No to miejsce jest czynne długo, chyba do 20, prawda?
20: Także... Od 8 do 20. Można tu przyjść. Kawiarenka jest ogólnie dostępna. Można przyjść na kawę, na herbatę. Czasami przychodzą osoby, które chcą po prostu popracować, bo na przykład w domu jest za głośno, dzieci są, nie ma warunków do spokojnej pracy, więc nawet przychodzą z laptopami. Mamy tu jeszcze klub karate. Klub bałtycki, klub karate Kyokushin, który w środę i w piątki ma zajęcia też dla młodzieży. Dla młodzieży, no dla dzieci też, bo tam jest i grupa dla takich dzieciaczków 1-3 powiedzmy i dla starszej młodzieży w piątki przychodzą dorośli o 19 też sobie poćwiczyć karate.
0: Dom sąsiedzki Ujeścisko, to jest dokładnie ulica Wadowicka 5, prawda? A jeszcze na koniec muszę o to zapytać, bo wszystkie panie podchodzą i pytają się, pani Kasiu, a będą dzisiaj koktajle?
20: Jestem w ogóle z zawodu dietetyczką i psychodietetyczką, więc wpadłyśmy na pomysł, że mogę zrobić warsztaty, jakieś wykłady i to się działo, ale też musimy tutaj odkryć trochę rąbka tajemnicy, bo finansuje to Gdański Fundusz Senioralny. Seniorki się zorganizowały w grupę, napisały wniosek o dofinansowanie koła seniora, Witalne Seniorki. Dostałyśmy na to pieniądze. Kupiłyśmy mi taki blender kielichowy, z tego też kupujemy produkty. Więc po ćwiczeniach kilka razy, no bo ta kwota była całkiem spora, to się nie dzieje raz, tak? Kilka razy już spotkałyśmy się po ćwiczeniach po to, żeby przygotować taki zielony koktajl witalny. Ja poopowiadałam trochę o właściwościach zdrowotnych takiego koktajlu. Jako dietetyczka też trochę propaguję tutaj zdrowy styl życia, zdrowe odżywianie, więc to się jakoś tak spójnie wszystko łączy. Tak.
0: Zdradzi nam pani trochę więcej? Nam coś opowie o tym zielonym koktajlu? Co tam pani wrzuca?
20: Tak. Dzisiaj wrzucimy szpinak, natkę pietruszki, sok z cytryny, jabłko pomarańcze, nie, ale dzisiaj mamy banany, awokado, żeby trochę było takiego zdrowego tłuszczu i sok pomarańczowy. I to zblendujemy, czyli to jest taka bomba witaminowa, akurat teraz, kiedy nam potrzeba dużo witaminy C, trochę błonnika, zdrowe tłuszcze z awokado, więc to może być taki koktajl nasz codzienny. A, jeszcze zapomniałam o selerze. Tam będą jeszcze seler naciowy. Więc to będzie taka bomba witaminowa na ten jesienny czas, pełen wirusów, grypy i tak dalej. Więc można sobie codziennie koktajl z podobnych składników zrobić.
0: Tak. Brzmi pysznie, przyznam. Ruch, zdrowe odżywianie, ale myślę, że to, co chyba jest nieocenione, to te relacje wzajemne, te znajomości, które się tutaj kreują, nie? I to, że nie musimy siedzieć sami w domu.
20: Zapraszamy do domu sąsiedzkiego Ujeścisko. Można nas spotkać od 8 do 20. Zgłosić się nawet jako osoba, która chce się czymś podzielić, a my tutaj zorganizujemy jakieś spotkanie.
16: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
4: Ile wiesz o miejscu, w którym mieszkasz?
15: Kto chętny by się przekonać? Posłuchajcie, proszę.
1: Audycja rozrywkowa.
2: Monika Tarka, witam serdecznie. Zapraszam teraz na, no można powiedzieć, trochę wycieczkę po Gdańsku, bo przed nami quiz dotyczący właśnie tego miasta. Przy okazji dowiadujemy się wielu ciekawych rzeczy. No ale właśnie i tak sobie po mieście spacerujemy, zwiedzając różne jego okolice, dowiadując się wiele o jego zabytkach czy atrakcjach turystycznych. No a dzisiaj w taką wycieczkę zapraszam panią Darię, która jest na linii. Dzień dobry, witam serdecznie.
21: Dzień dobry.
2: Proszę powiedzieć, za co pani kocha Gdańsk i w ogóle jaka jest pani historia związana z miastem?
21: Generalnie tak. Ja jestem, mieszkam dość daleko Gdańska, bo mieszkam mniej więcej w centrum Polski, ale to nie zmienia faktu, że jednak Gdańsk w moim sercu jest bardzo, bardzo głęboko i bardzo od dawna. Ja tak naprawdę do Gdańska zaczęłam jeździć parę lat temu, kiedy zaczęłam tam wyjeżdżać z chłopakiem, tak dość regularnie, bo jak byłam młodsza, to akurat w mojej rodzinie nie było takiej tradycji jeżdżenia nad Morze Polskie i tak dalej, więc ja tak naprawdę odkryłam Gdańsk, będąc już dorosłą osobą, będąc już...
2: Czyli świadomie.
21: Tak, całkowicie świadomie, ale jak zaczęliśmy tam jeździć, to jakby naprawdę bardzo porusza mnie to miasto, to znaczy ono jest takie, jest taką mozaiką, bo z jednej strony można pójść nad morze, na plażę, pochodzić, mieć ten kontakt z naturą, a z drugiej strony na przykład można sobie pójść na Stare Miasto i jakby pozachwycać się tą architekturą, tymi zabytkami i pochodzić tak po prostu po mieście, czyli z jednej strony jakby tutaj dwie rzeczy ma się w jednym, co jest naprawdę
2: i pyszne jedzenie też jest w Gdańsku przecież.
21: Tak,
2: także dużo atrakcji po prostu, prawda, zaoferuje Gdańsk.
21: Tak, zdecydowanie. Jest też ten Jarmark Dominikański, na którym właśnie 2 lata temu też byliśmy.
2: Oczywiście.
21: Tak. Trafiliśmy akurat przypadkiem na ten jarmark, ale jest naprawdę wspaniały, jest przepiękny i obiecujemy sobie, będziemy na 100%, bo to jest
2: tak, ja też uwielbiam buszować po tych wszystkich stoiskach, zwłaszcza z tymi rzeczami, które oferują artyści. To jest po prostu rzecz cudowna. Tak więc jak słychać, no Gdańsk ma dużo zaoferowania o każdej porze.

0: A wydaje mi się, że Opera Bałtycka.
1: Tak, Opera Bałtycka i co ciekawe, przygotowując to pytanie, doczytałam się, że pierwszy spektakl operowy był wystawiony już w 1646 roku. Oczywiście nie było jeszcze wtedy tego gmachu. A artyści Teatru Królewskiego wystawiali przedstawienie z okazji przyjazdu małżonki króla Władysława IV. Taka ciekawa historia.
0: Wow, nieźle.
1: Prawda? Pytanie drugie. Które z gdańskich wydarzeń kulturalnych jest związane z Nocą Świętojańską? Wianki, Noc Muzeów czy Dzień Gdańska?
0: Nocą Świętojańską. Wydaje mi się, że Wianki.
1: No pewnie, że tak. Jasne, że Wianki, bo to się właśnie kojarzy ze zwyczajami związanymi z Nocą Świętojańską.
0: Tak, właśnie też jak pomyślałam, że chyba w Warszawie też.
1: Tak,
0: są
1: ja myślę, że w wielu miastach jest taka impreza właśnie w Noc Świętojańską. Oczywiście. Pytanie trzecie. Który z gdańskich budynków był siedzibą władz miejskich i symbolem potęgi miasta? Czy Dwór Artusa, czy Ratusz Głównego Miasta, czy może Wielka Zbrojownia?
0: Zbrojownia,
1: Ratusz, Dwór Artusa. Siedziba władz miejskich, symbol potęgi.
0: Wydaje mi się, że Ratusz Główny.
1: Tak, to prawda, chociaż tutaj Dwór Artusa mógł być takim troszeczkę takim zwodzeniem, ale tak, chodzi o Ratusz Głównego Miasta.
0: Jeśli chodzi o to zbrojenie, to właśnie to raczej nie, Dwór Artusa, czy tak Ratusz, w większości miast to jest Ratusz.
1: No oczywiście, że tak.
0: Ratusz.
1: Oczywiście, słuszne rozumowanie i dobra odpowiedź. Czas na pytanie czwarte. Jak nazywa się historyczna brama w Gdańsku, która była częścią fortyfikacji miejskich i znajduje się na początku Traktu Królewskiego? Czy Brama Zielona, czy Brama Wyżynna, czy Brama Mariacka?
0: To akurat wiem od razu, Brama Wyżynna.
1: Brawo, brawo, brawo.
0: Brama. Nawet przystanek zawsze pamiętam, jak dojeżdżamy na ten przystanek, to właśnie jest Brama Wyżynna.
1: Zgadza
0: i Stare Miasto. Tak.
1: Pięknie. No i ostatnie pytanie. Które z gdańskich miejsc jest znane z organizacji koncertów i wydarzeń plenerowych w Parku Oruńskim? Czy Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, czy Filharmonia Bałtycka, czy Klub B19?
0: To jest trudniejsze. Myślę, że tutaj...
1: No koncerty, raz... imprezy plenerowe.
0: Ja bym jeszcze raz mogła poprosić, jakie są odpowiedzi.
1: Scena Muzyczna Gdańskiego Archipelagu Kultury, Filharmonia Bałtycka, Klub 19.
0: Powiedziałabym, że Scena Muzyczna...
1: No i dobrze, tak.
0: Okay, dobra.
1: Scena Muzyczna. No i pięknie, jak nam ładnie to wszystko poszło. Gratuluję serdecznie, naprawdę. Dziękuję pani Dario za udział w naszym quizie. Mam nadzieję, że to była przyjemność.
0: Jak najbardziej, dziękuję. Bardzo się cieszę. I jesteśmy w Gdańsku też jakby właśnie będziemy wracać.
1: Wspaniale.
0: I też jakby to było bardzo miłe.
1: No to przyjemnego pobytu pani Dario życzę, a pozostałych słuchaczy oczywiście zapraszam do udziału w naszym quizie na naszej antenie.
2: Audycja rozrywkowa. Zdrowe Trójmiasto.
3: Profesor Andrzej Skorek, kierownik klinicznego oddziału otolaryngologii w Szpitalu Kopernika w Gdańsku. Panie profesorze, siedzimy sobie tak naprawdę w gabinecie badań audiologicznych i gratuluję, bo ostatni raz, kiedy się spotkaliśmy, to tak sobie o tym rozmawialiśmy. Coś tam będziecie robić, jakieś fajne badania, a tak naprawdę dzisiaj można by rzec, że już powoli klamrą domykacie to wszystko, co było w planach.
4: Nasze marzenie było stworzenie ośrodka, w którym pacjent gorzej słyszący, niedosłyszący albo pacjent, który ma wątpliwości, czy dobrze słyszy, mógłby znaleźć swoje miejsce, gdzie mógłby albo rozwiać te wszelkiego rodzaju problemy, albo moglibyśmy mu pomóc. I stworzenie całego ośrodka, który zajmuje się pacjentem niedosłyszącym, rzeczywiście od samego początku, od którego żeśmy zaczęli tutaj pracować, było takim naszym głównym marzeniem. I z drugiej strony było to stworzenie czegoś, czego dotychczas na Pomorzu nie było. I to rzeczywiście mogłoby w pewnym sensie zabezpieczyć takie potrzeby zdrowotne w tym zakresie naszych pacjentów.
3: Mamy tak, poradnię audiologiczną, w której w tej chwili jesteśmy. Ruszyła coś, co bardzo ładnie się nazywa, pracownia dopasowania aparatów słuchowych. No, a poza tym już idą pełną parą operacje, czyli wszczepianie między innymi implantów różnego rodzaju, nie tylko ślimakowych.
4: Problem pacjentów niedosłyszących to rzeczywiście jest problem o takim wymiarze społecznym. Dlatego, że od 6 do 10% populacji źle słyszy. Wśród tych ludzi są i dzieci. i są osoby dorosłe, i są osoby w wieku senioralnym, i jest młodzież. I do każdego z tych pacjentów, do każdej z tych grup pacjentów należy podchodzić bardzo indywidualnie. Troszkę inaczej, jeżeli chodzi o przyczyny niedosłuchu u dzieci.

0: są inne schorzenia, tu są inny zakres naszej pomocy. Troszkę inaczej ludzi młodych, czy ludzi w wieku średnim, wreszcie troszkę inaczej u osób w wieku senioralnym. I idea stworzenia miejsca, w którym pacjent z każdym tym schorzeniem mógłby zyskać pomoc, oczywiście jest takim naszym troszkę oczkiem w głowie, ale z drugiej strony jest naszą dumą. Dlatego, że możemy pomóc pacjentowi za pomocą leczenia chirurgicznego, możemy pomóc za pomocą aparatowania, możemy pomóc za pomocą leczenia zachowawczego. Wreszcie, to jest powód naszej największej dumy, możemy pacjentowi wszczepić implant ślimakowy, czyli już taki najbardziej wyrafinowane urządzenie, które pomaga słyszeć.
1: Czy my mamy jakieś takie dane statystyczne, które mówiłyby o tym, ilu tak naprawdę w Pomorskim my mamy tych pacjentów z problemami słuchu?
0: Badania populacyjne twierdzą, że to jest od 6 do 10%, czyli w 2-milionowej populacji ludzi mieszkających na Pomorzu, no to jest od 120 do może 150 tysięcy ludzi. Rzeczywiście jest to problem o takim wymiarze społecznym. Natomiast jeżeli chodzi o sam zakres przyczyn tych niedosłuchów, to tu są bardzo różne przyczyny i tak jak wspomniałem, zupełnie inaczej postępujemy z dzieckiem, które ma przerost trzeciego migdała i przy okazji źle słyszy i to jest ten niedosłuch, to pogorszenie słuchu jest jednym z objawów przyrostu trzeciego migdałka i zrobienie prostego zabiegu pozwala przynieść temu pacjentowi, oczywiście rodzicom, opiekunom, bardzo dużą ulgę. Natomiast chciałbym ustrzec Państwa przed takim myśleniem, że to jeżeli pacjent źle słyszy, to jest na pewno wyszczyna albo jakaś banalna przyczyna. To jest rzeczywiście za każdym razem musimy podchodzić do tego bardzo indywidualnie, dlatego że oprócz chorób banalnych, powszechnych i spotykanych praktycznie u każdego z nas, może być też gdzieś tam czaić się jakiś problem większy.
1: Coraz więcej sprzętu w poradni audiologicznej, ale tak naprawdę sam sprzęt to nie wszystko. Trzeba zebrać naprawdę dobrą ekipę specjalistów i taką chyba się udało, prawda?
0: To jest nasz kolejny powód do dumy, dlatego że osoby, które pracują tutaj, to są, proszę Państwa, pasjonaci. To są ludzie, którzy bardzo lubią to, co robią, którym daje to olbrzymią satysfakcję i my tak po części zarażeni ich takim entuzjazmem do tego wszystkiego, też nam dużo łatwiej realizować te takie nasze procedury, bo my jesteśmy chirurgami, czyli kimś, kto ma wyciąć, przeciąć, zeszyć, poprawić i tak dalej. Natomiast ten pacjent jest przygotowywany do każdego z naszych zabiegów właśnie przez naszą całą ekipę, w skład której wchodzą i audiolodzy, czyli lekarze, którzy zajmują się niedosłuchem. I kto ty jesteś, Paulina?
1: No właśnie, bo jest z nami też pani Paulina Purza. Pani Paulina jest protetykiem słuchu, ale też technikiem badań audiologicznych, prawda?
2: Dokładnie tak. Także taki protetyk słuchu właśnie przygotowuje już tutaj pieczołowicie takiego pacjenta przed tymi wszystkimi wycięciami, nacięciami, wszczepami i całą procedurą, o której profesor wspomniał, na przykład przed kwalifikacją do wszczepu implantu. I taką kwalifikację tutaj w naszej poradni audiologicznej przeprowadzamy na pełnym sprzęcie, które tutaj mamy zaszczyt obsługiwać.
1: Pracownia dopasowania aparatów brzmi tak fajnie, powiedziałabym, odnosząc się do nazwy, rzemieślniczo wręcz, prawda? Czyli to jakby sugeruje pewne rzeczy.
2: Tak, no nazwaliśmy to pracownią, ponieważ chcielibyśmy się troszeczkę skłonić do tego wystrzegania się jakby gabinetów, które są troszeczkę sklepami, sieciówkami i miejscami, gdzie tylko nawołuje się klienta, w sumie już nie pacjenta, do zakupu aparatu. Chcielibyśmy też, żeby pacjent znów wrócił do tego zaufania, do właśnie naszej rzemieślniczej pracy, że nie tylko tutaj coś chcemy w cudzysłowie wcisnąć temu pacjentowi, żeby on to posiadał, tylko żeby z tego korzystał i żeby to było narzędzie rehabilitacyjne, które może doprowadzić do polepszenia jakości życia albo i do dalszej drogi, czyli noszenia takiego aparatu przed wszczepem do implantu, bo należy podkreślić, że do takiej kwalifikacji taki wymóg jest niezbędny, czyli właśnie musimy najpierw przyzwyczaić narząd słuchu do działania, tak, pobudzić te wszystkie miejsca, żeby tutaj na przykład profesor miał łatwiej i łatwiejszą drogę tu już i jakby też należy wspomnieć, że kolejna rzecz to inżynierowie kliniczni, jak i również to cała ekipa, która również i potem te implanty ustawia, bo to jest kolejna rzecz, o której należy pamiętać, czyli taka kompleksowa obsługa u nas w poradni audiologicznej to chyba rzadkość. No i taki indywidualny dobór aparatu jak najbardziej możemy tutaj zastosować, czy to w przypadku dzieci, czy w przypadku dziecku dorosłych, jak najbardziej każdy pacjent może też również zobaczyć, jak to wygląda, czy przymierzyć taki aparat, no i się tutaj z nim zaprzyjaźnić. No, co jest tutaj kolejną rzeczą, to wyjaśnić takiemu pacjentowi, że jest to narzędzie rehabilitacyjne, a nie na przykład słuchawka do oglądania telewizji, co często też niestety nie jest tłumaczone, że jest to dla nas coś, co no tak jak okulary na przykład, tak, polepsza nam jakość życia, dzięki czemu możemy lepiej funkcjonować na co dzień.
1: Pogarszanie się jakości słyszenia to też wycofywanie się z życia społecznego. I jakby pani oceniła, mieszkańcy Pomorza coraz chętniej przekonują się do tego, żeby sięgać po te aparaty, dają się namawiać?
2: Zdecydowanie polepsza się to, kiedy ten pacjent może spotkać się z nami nie na 5-10 minut, tylko zapraszamy takiego pacjenta do właśnie takiego gabinetu pracowni. Poświęcamy mu czas i robimy tak zwane, ja to zawsze nazywam, około godzinny wykład na temat tego, jak działa w ogóle narząd słuchu w współistnieniu z aparatem słuchowym, kiedy tak naprawdę my generalnie słyszymy uszami, ale przetwarzamy ten dźwięk mózgiem i tak naprawdę no, mózg to słyszenie i kiedy to sobie uświadomimy, to wówczas łączą nam się te kropki, kiedy mówimy o utracie pamięci słuchowej, czyli już idziemy w stronę troszkę demencji, mówimy też o problemach ze skupieniem, przetwarzaniem słuchowym.
1: Profesor Andrzej Skorek, kierownik klinicznego oddziału otolaryngologii w Szpitalu Kopernika w Gdańsku. Paulina Purza, technik badań audiologicznych, protetyk słuchu.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Edyta Stańczyk z tej strony w naszym dzisiejszym programie. Goszczę kobiety, które tworzą rzeczy wspaniałe, piękne, dodające otuchy, siły. Są ze mną panie Sylwia Jesiołkowska z Fundacji Autyzm Bez Tabu oraz pani Oriana Filipionek, autorka projektu Oczami Maxa. Witam panie bardzo serdecznie.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Audycja poradnicza.
1: Fundacja Autyzm Bez Tabu, Fundacja Dzieci i Młodzieży z Autyzmem z siedzibą w Gdańsku. Mam takie pytanie, gdzie sięgają początki i ilu teraz macie podopiecznych? Czy są to podopieczni tylko z Gdańska, czy również z Pomorskiego?
3: Na tą chwilę mamy podopiecznych z Gdańska i z powiatu gdańskiego, z okolic Pruszcza Gdańskiego. Natomiast historia fundacji jest taka, że powstała na stadionie żużlowym, na minitorze. Przy współpracy osób, które chciały słuchać tego, o czym ja mówię na temat autyzmu, a było to, warto podkreślić, 18 lat temu, bo 9 maja właśnie będziemy pełnoletni jako fundacja.
1: Tak, i ten stadion żużlowy to jest takie miejsce chyba przyjazne wam, prawda? Bo nie tak dawno odbyła się jedna z takich lokalnych imprez poświęcona właśnie tematowi autyzmu.
3: Dokładnie tak, współpracujemy z małym i z dużym torem w Gdańsku.
1: Rozumiem, że przybliżacie tę tematykę, bo chciałabym też o tym porozmawiać, o tym, żebyśmy trochę odczarowały autyzm i jakby porozmawiały o tych stereotypach, które najczęściej gdzieś tam w przestrzeni publicznej występują i z którymi panie się spotykacie, czy państwo na co dzień.
3: Prowadzimy ośrodek rewalidacji dzieci i młodzieży z autyzmem Orda w Pruszczu Gdańskim, gdzie dzieci wypełniają obowiązek nauki. Tam jest 9 dzieci. Oprócz tego świadczymy specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania naszych podopiecznych. W tej chwili już tylko z terenu Gdańska. Rok temu jeszcze było Władysławowo, 2 lata temu Żukowo.
1: Czyli dojeżdżacie do domów.
3: Dokładnie tak.
1: W czym najczęściej jesteście pomocni?
3: Chodzi o to, żeby te dzieciaczki umiały się odnaleźć w swoim środowisku naturalnym, w naturalnych warunkach domowych, jak i poza miejscem zamieszkania, tak? Niekoniecznie tylko szkoła, przedszkole, ale jeszcze sklep, jakieś inne instytucje oświatowo-kulturalne.
1: Czyli taka samodzielność mała, małymi kroczkami, tak?
3: Dokładnie.
1: Te relacje społeczne. No bo to jest ważne, myślę, że warto to podkreślić, tak? Autyzm to nie jest choroba.
3: Nie.
1: To wytłumaczmy. Co to jest autyzm?
3: Autyzm, można powiedzieć, że to jest inne spojrzenie takiej osoby na świat, inny sposób komunikacji, inny sposób wyrażania emocji, a poza tym to nie różni się od nas niczym.
1: Dokładnie. Osoby z autyzmem po prostu widzą więcej, czują więcej, odbierają ten świat mocniej swoimi zmysłami.
3: Tak, zgadza się. Odbierają to zupełnie inaczej, są bardziej uwrażliwione jak gdyby na to, na co my patrzymy.
1: Dlatego czasem, proszę państwa, jak widzimy w autobusie chociażby matkę z chłopcem, który nagle zaczyna krzyczeć, tak, zakrywać uszy, to nie jest kwestia złego wychowania. Warto sobie zadać pytanie, no właśnie, być może coś to dziecko przeraziło, tak, być może jest za głośno. No to jest kwestia też poczucia takiego własnego bezpieczeństwa w danej sytuacji.
3: Tak, dziecko, które powiedzmy jeszcze na przykład nie mówi, to też nie potrafi inaczej wyrazić swoich ani emocji, ani tego, że jest mu za głośno, że jest mu za ciepło, że jest mu źle. W jakiś sposób musi to okazać i robi to w taki, a nie inny sposób. Ale to absolutnie nie ma z wychowaniem nic wspólnego. Każda osoba jest inna i każda osoba potrzebuje czegoś innego. Jeżeli coś zadziała na jedno dziecko, to niekoniecznie sprawdzi się w przypadku drugiego dziecka, więc trzeba podążać za dzieckiem, obserwować, poznać i po prostu działać w tym kierunku, żeby temu dziecku pomóc.
1: Jak pani sobie przypomni swoje początki, no tak sięgnijmy trochę do tej historii, jak pani zaczynała właśnie, współtworzyła pani tę fundację, czy
3: założyłam.
1: Założyła.
3: To wynikło z tego, ja pracowałam jako terapeuta osób z autyzmem, ponieważ było to bardzo, bardzo dawno temu, to też inaczej pomagano tym dzieciom. Na przykład w poradni dla osób z autyzmem dzieci mogły być maksymalnie 3 lata i potem rodzic, no cóż, zostawał sam i musiał szukać jakiejś alternatywy dla tego dziecka. A nie zawsze to było łatwe, zwłaszcza wtedy. Stąd pomysł fundacji, żeby takim dzieciom, młodzieży i też dorosłym pomóc.
1: Bardzo często jest też tak, że to rodzice zakładają fundację, prawda? Żeby otwierać kolejne drzwi i walczyć z systemem na przykład, i żeby uświadamiać innym, czego brakuje, co jest ważne.
3: Tak. Ja akurat nie jestem mamą dziecka z autyzmem, ale jakoś ten temat tak do mnie przylgnął i tak go jakby polubiłam i
1: jako
3: postanowiłam
1: terapeuta,
3: coś zrobić.
1: Tak, jako terapeuta poszła pani dalej. To pięknie. I jak pani sobie tak pomyśli właśnie, to co było kiedyś, a jest teraz, można powiedzieć, że nie wiem, coś się zmieniło im plus? Jest
3: tak.
1: Lepiej, łatwiej?
3: Jest lepiej. Czy łatwiej? No pewnie też, ale nie na tyle, na ile by oczekiwali rodzice, tak? Mhm.
1: W samym Gdańsku na przykład, jak sobie chciałybyśmy porozmawiać o takiej pomocy, to... Są różne ścieżki tej pomocy?
3: No przede wszystkim tutaj bardzo rozwinęły się te specjalistyczne usługi opiekuńcze, z których rodzice korzystają i są zadowoleni. Oprócz tego też jakieś grupy wsparcia dla rodziców się pojawiają, natomiast jest tego bardzo mało.
1: Czyli brakuje jeszcze takich inicjatyw.
3: Brakuje. Jeżeli byłoby tych działań dużo, dużo więcej, to i tak nie byłoby ich nigdy za dużo.
1: A te działania, na których teraz się opieracie, to co to jest zazwyczaj? Mówimy tam działania fundacji, ale przy okazji organizujecie różne...
3: Wydarzenia, tak. Zdarza nam się organizować festyny. W styczniu zrobiliśmy stadion umiejętności społecznych, pociąg pozytywnej integracji na stadionie Polsat Plus Arena. A teraz właśnie niebieski finał razem dla autyzmu. To były takie działania skoordynowane z szkołą 65 w Gdańsku, gdzie tam cały tydzień odbywają się różne zajęcia, spotkania. Między innymi było spotkanie z panią Orianą Filipionek, autorką książki Max i Smak Odwagi.
2: Projekt Oczami Maxa to jest seria opowiadań o chłopcu w spektrum autyzmu, która zaczęła się od książki Max i Smak Odwagi. To jest książka o Maxie, który ma wybiórczość pokarmową. Bardzo chciałam zacząć od tej książki, chociaż opowiadań kilka już mam napisanych więcej, ponieważ no, niewiele się o tej wybiórczości mówi, jeżeli ktoś nie jest, że tak powiem, w temacie, i jest to temat bardzo niezrozumiany. Bardzo często rodzice dzieci, które zmagają się z wybiórczością pokarmową, słyszą no, takie komentarze nawet od najbliższej rodziny: a dobra, no tam zgłodnieje, to zje.
1: Tak, tak.
2: To jest najczęstszy chyba tekst, który słyszą rodzice. No chyba nie pozwolisz mu tak grymasić.
1: A dlaczego ty biegasz za tym dzieckiem
2: pomieszczeniu? Dlaczego ty biegasz, dlaczego próbujesz go tam namówić do jedzenia i tak dalej? Więc wydaje mi się, że osoby, które się z tym nie zetknęły, no nie rozumieją tego problemu, a to jest problem, który dotyka całej rodziny, nie tylko dziecka, ale też i dorośli też zdarzają się, którzy zmagają się z wybiórczością pokarmową. Z tego, co czytałam, nawet 70% osób w spektrum ma wybiórczość pokarmową i ona może być no, różnego stopnia. Zdarza się tak, że dzieci najpierw jedzą wszystko, a potem powoli przestają i bardzo ograniczają tę swoją dietę i zakres pokarmów, które przyjmują. I nie jest to dlatego, że to jest takie widzimisię, tylko jest to problem sensoryczny. Te pokarmy mogą przeszkadzać zapachem, fakturą. Zdarza się, że nie mogą dotykać siebie na talerzu i to wszystko też zależy od podania, od kolejności jedzenia, więc bardzo mi zależało, żeby ta historia dotarła do jak największej ilości osób. Nie tylko rodziców dzieci w spektrum i do samych dzieci w spektrum, ale też do szerszego grona, bo myślę, że ta książka może być czytana w zasadzie no, w każdym domu, gdzie są dzieci w wieku powiedzmy wczesnoszkolnym. W tej książce pierwszej Max jest w pierwszej klasie. Tutaj jest opisana historia powoli, jak można sobie zacząć radzić z tym problemem. Przede wszystkim z ogromną dozą cierpliwości. To jest pierwsza rzecz, którą trzeba sobie...
1: Pani poleca.
2: Którą polecam, dokładnie. Nie da się tego zrobić szybko i trzeba się cieszyć z każdego małego sukcesu.
1: Mamy w Gdańsku bardzo dobrych specjalistów, na szczęście już właśnie od terapii karmienia.
2: Zgadza się.
1: I oni coraz więcej tłumaczą nam, tak, z czego te różne trudności mogą wynikać. Państwo jeszcze tego nie widzicie, ale ja już to widzę. Przepięknie ilustrowana książka.
2: Tak, Agnieszka Wojtasik, ilustratorka, podeszła do tematu z ogromną wrażliwością, zrozumieniem, kreatywnością, więc nie są to ilustracje, które po prostu ktoś tam sobie zrobił na komputerze, ona je malowała ręcznie, później zostały zeskanowane i Kinga Bongard, nasza graficzka, wszystkie te rzeczy poskładała, czyli całą historię i te ilustracje, tak żeby to złożyło się w jedną całość.
1: A nic tak dobrze nie działa na wyobraźnię dziecka i na jego spokój, jak obcowanie z książką, jak czytanie dzieciom, prawda?
2: Dokładnie.
1: Czytałyście już, panie, tę książkę dzieciom?
3: Oczywiście.
1: Panie Sylwia Jesiołkowska, Oriana Filipionek.
0: Audycja poradnicza.
1: Jeśli jesteście państwo ciekawi podsumowania tygodnia i tego, co ważnego wydarzyło się w Gdańsku, w Trójmieście i na Pomorzu, to zapraszam w imieniu swoim i Iwony Wyciślok, która jest już ze mną.
4: Tydzień w Trójmieście.
5: Od 24 do 26 czerwca w Gdańsku będzie obowiązywał zakaz noszenia broni lub przemieszczania jej w stanie rozładowanym. Tak wynika z projektu rozporządzenia, które zostało przygotowane przez MSWiA. Chodzi o zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom 5. edycji konferencji o odbudowie Ukrainy. Spółka Gdańskie Autobusy i Tramwaje ogłosiła drugi przetarg na zakup 20 nowych, ponad 45-metrowych i niskopodłogowych tramwajów dwukierunkowych. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione ze względu na zbyt wysokie ceny zaproponowane przez dostawców. Nowe składy mają jeździć przede wszystkim na trasie Gdańsk Południe - Wrzeszcz. Elektrownia, która będzie zabezpieczeniem dla odnawialnych źródeł energii, powstaje w Gdańsku. Obiekt, który będzie produkował prąd z gazu, ma stabilizować pracę systemu energetycznego w regionie. W tym tygodniu na terenie inwestycji symbolicznie wmurowano kamień węgielny.
6: Elektrownia gazowo-parowa w Gdańsku jest bardzo potrzebna, mówił minister energii Miłosz Motyka.
7: Będzie to największe źródło w tej części Polski. Stabilizujące sieć, stabilizujący system elektroenergetyczny, czyli dający bezpieczeństwo przed ewentualnym blackoutem w zakresie innego źródła.
6: Źródła takie jak farmy fotowoltaiczne czy wiatraki są uzależnione od pogody, dodaje szefowa energii Magdalena Kamińska.
8: I w momencie, kiedy prognoza pogody pokazuje, że nie będzie ani wiatru, ani słońca, zarządca włącza elektrownię właśnie po to, żeby zabezpieczyć czasami właśnie bardzo nagłe ubytki w sieci ze strony energetyki odnawialnej.
6: Elektrownia w Gdańsku ma być gotowa za 3 lata.
5: Komenda Miejska Policji w Gdyni będzie mieć nową siedzibę. Rada Miasta zgodziła się na zamianę miejskiej nieruchomości przy ulicy Unruga na nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa przy ulicach Paderewskiego, Władysława IV i Miegonia. Dzięki temu Komenda Miejska Policji w Gdyni zyska teren pod budowę nowej siedziby na Obłużu. Od poniedziałku czasowo zamknięty jest dolny pokład nabrzeża wzdłuż Motławy między ulicą Straganiarską a ulicą Wartką. Decyzja została podjęta po przeglądach i ekspertyzach wykonanych po zimie i ma na celu właściwe zabezpieczenie nabrzeża. Piesi mogą korzystać z górnego pokładu na całej długości tego odcinka. Nie będzie dyscyplinarki za wyrzucenie do szkolnego kosza zabawki w formie krzyża. Postępowanie w sprawie nauczycielki z Kielna zostało umorzone. Paweł Radzewicz.
6: Za nauczycielką z Kielna jest już decyzja o tym, że jej zawieszenie było bezpodstawne. Teraz może cieszyć się z tego, że postępowanie dyscyplinarne się zakończyło, mówi rzecznik prasowy wojewody Krystian Kłos.
9: Zostało wydane postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli chodzi o delikt pracowniczy pani, która miała się dopuścić znieważenia przedmiotu kultury religijnego. Mówimy tutaj o zabawce, która miała przypominać krzyż,
6: a która wylądowała w koszu po tym, gdy uczniowie w czasie lekcji powiesili ją nad klatką chomika.
9: Rzecznik stwierdził, że tutaj zachowanie nie było pożądane, ale ono nie miało na celu w żaden sposób uchybić godności nauczyciela. Nie było działania, które by wskazywało, że pani nauczycielka celowo chciałaby zbezcześcić jakikolwiek symbol religijny. Ale też co istotne, dopiero 2 tygodnie po tym zdarzeniu jakiekolwiek informacje się pojawiły i to były nie wprost skargi nauczycieli czy rodziców na zachowanie pani nauczycielki, ale po prostu stricte działania polityczne.
6: Sprawa jest niemal zamknięta, niemal, bo stronom przysługuje jeszcze odwołanie.
5: Polsko-tureckie Centrum Studiów powstało na Uniwersytecie Gdańskim. Jednostka ma wspierać rozwój wspólnych badań, między innymi w obszarach sztucznej inteligencji, technologii kwantowych, studiów międzynarodowych i nowoczesnej logistyki oraz rozwój wspólnych kierunków studiów.
1: Tak minął tydzień w Trójmieście, a przegląd przygotowała Iwona Wyciślok. Jeszcze więcej lokalnych informacji z Trójmiasta już niebawem. Edyta Stańczyk, zapraszam serdecznie.
0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja poradnicza.
1: Gdańska Fundacja Zdrowie przez Ruch prowadzi projekty w zakresie aktywizacji ruchowej dzieci, młodzieży, seniorów, promocji zdrowego stylu życia, rehabilitacji ruchowej oraz pomocy w rozwoju kariery młodzieży w dziedzinie zdobywania instruktora sportu i ratownika WOPR. Edyta Stańczyk, serdecznie zapraszam na te rozmowy i zapraszam na spotkanie z przedstawicielką Gdańskiej Fundacji Zdrowie przez Ruch.
4: Aktywnie w Trójmieście.
1: Pani Katarzyna Rucin z Gdańskiej Fundacji Zdrowie przez Ruch.
10: Pracuję od 2000 roku w szkole podstawowej numer 2 na Morenie. Prowadzę klasy pływackie, ale też między innymi od 20 lat jestem trenerem aquafitness, więc to są, no, wszystko co z wodą jest mi bardzo bliskie. Więc też mam doświadczenia ze studentami, którzy przychodzili do nas na praktyki tam do szkoły. Przenieśliśmy to po prostu na grunt fundacji, żeby móc podzielić się wiedzą z tymi młodymi ludźmi, którzy też będą pracować z kolejnymi pokoleniami, być może też i z seniorami, bo praca fizjoterapeuty jest międzypokoleniowa, od małego dziecka po seniora. I każde doświadczenie, każde umiejętności są im potrzebne, a tutaj mają właśnie możliwość przypatrzenia się tym ćwiczeniom, które trzeba zastosować dla seniorów. Ale rzeczywiście jest tak, że młodzi widzą naprawdę, jaka jest rzeczywistość i jak się z tymi seniorami trzeba dogadać i jak pracować, a nie tylko przychodzą na zajęcia z seniorami, bo mają też praktyki z dziećmi bardzo małymi, bo to są pięcio-sześciolatki, więc jest szok i przeskok. Pierwsze takie wyzwanie, które mieli studenci, to były targi seniora, które były w listopadzie i tutaj Łukasz stanął na wysokości zadania. Myśmy mieli swoje stanowisko jako Gdańska Fundacja Zdrowie przez Ruch na właśnie na targach seniora i Łukasz wsparł nas, przywożąc studentki sprzęt, gdzie porobiły analizę składu ciała, porobili...
11: To były prawdziwe praktyki, naprawdę dużo osób.
10: Mnóstwo seniorów w jednym miejscu. Tak, i przychodzili, robili sobie analizę składu ciała, robili sobie analizę skóry. Czy zaczęło tak? się jedną rzeczą. Już Urząd Pracy do nas dzwoni, czy my chcemy. A oczywiście, że my chcemy. Tym bardziej, że zrobiliśmy ewaluację tego naszego przedsięwzięcia i okazało się, że już możemy zrobić więcej. Bo przecież nasi seniorzy oprócz tego, że mieli badania tutaj ze studentami w USB Merido, uczestniczą w zajęciach takich, gdzie prowadzimy gimnastykę qigong, gdzie prowadzimy zajęcia jogi na siedząco na krzesłach. To znaczy odbywała się do tej pory na Dolnej Bramie 8 po sąsiedzku, ale również w Domu Zarazy w Oliwie. I te panie chcą pokazać, jak się ćwiczy, że to jest dla wszystkich, że to daje im mnóstwo pozytywnych endorfin, że boli ich mniej, że nawet jak się zaczyna jakaś rwa kulszowa, to już mają ćwiczenie, które znają, które mogą zastosować, żeby to się nie pogłębiało. I każdy senior, który chce, żeby wsiadł na rower i zobaczył, że jest to łatwe, że nie musi się bać, że straci równowagę, że się przewróci na ulicę. I my takie wycieczki też będziemy z miastem organizować.
1: Świetnie, stymulacja przedsionka, super.
10: Tak jest, a przede wszystkim to powoduje, że oni są na dworze, że oni wdychają świeże powietrze, dostarczają dużo tlenu do swoich mitochondriów i przede wszystkim endorfiny.
1: Czyli rozumiem, że fundacja to nie tylko woda, ale wychodzicie z tej wody.
10: Tak, wychodzimy na świeże powietrze.
1: Tak, na świeże powietrze i szukacie różnych form rekreacji.
10: To nie tylko projekty stacjonarne, bo jeżeli już nawet ktoś wejdzie, historia takiej pani Grażynki, która przeprowadziła się z półwyspu naszego, czyli z małej miejscowości, i nagle znajduje się w Gdańsku, którego nie zna. mężczyzna i ma, wiadomo, tutaj swoją córkę, ale młodzi pracują, więc tego czasu mają też
1: niewiele
10: wolnego, żeby poświęcić rodzicom. I nagle przyszła na zajęcia. Tutaj zaczyna uczestniczyć w projekcie, tam przychodzi na kije, ale już poznała te koleżanki, które są też w projekcie i już jest chętna na to, żeby wyjechać na taką wycieczkę z nami. Więc czy to będzie wycieczka jednodniowa, którą robimy dla seniorów, czy taki warsztat czterodniowy, gdzie też jest mnóstwo aktywizacji, bo i Nordic Walking, i gimnastyka Qigong, i kajaki, i koncert gongów i mis tybetańskich, i joga na siedząco, to oni wybierają te aktywności i tyle, ile mogą uczestniczyć, to uczestniczą, ale przede wszystkim też uczestniczą społecznie, czyli nabierają, to znaczy zawierają nowe znajomości, zaprzyjaźniają się. O, mieszkam w tej samej dzielnicy, to może umówimy się na kawkę, a może razem pójdziemy na kije.
11: Tworzą
10: to już
11: relacje.
10: Tak, tworzą relacje i małe grupki, gdzie już razem mogą się wesprzeć.
1: A te relacje są bardzo ważne, no bo jak już nawiązałam kontakty, to też mam większą motywację do tego, żeby coś wspólnie zrobić.
11: Dokładnie.
1: Dla samej siebie, prawda?
10: Tak.
1: Aqua Senior to projekt badawczy prowadzony przez kilku partnerów. Przeznaczony jest dla seniorek i seniorów między innymi z przewlekłymi chorobami i kostno-stawowymi, i boleriozą, chorobami krążeniowymi, i nadwagą. Dr Dalia Woźnica, menadżer kierunku fizjoterapii Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku. Pan Łukasz Jaśkiewicz, ekspert z zakresu sportu i dietetyki Uniwersytetu WSB Merito w Gdańsku.
11: Wydział Zdrowia powołał koło naukowe zdrowego stylu życia Meritum Sanitas, więc świetnie się złożyło, że też taki projekt możemy wspierać. I też tutaj Kasia bardzo, bardzo zmobilizowała grupy seniorów i co więcej dołączyła się kolejna jednostka, która nas wspiera, Sopocki Uniwersytet Trzeciego Wieku, i też dziękujemy pani dyrektor.
1: Pan Łukasz Jaśkiewicz z Uniwersytetu WSB Merito oraz pani Katarzyna Rucin z Gdańskiej Fundacji Zdrowie.
10: Dziękujemy.
1: Dziękuję pięknie.
0: Audycja poradnicza.
1: Było coś dla ciała, teraz coś dla umysłu, czyli państwa ulubiony quiz wiedzy o Gdańsku, Trójmieście, Pomorzu. Komu dzisiaj dopisze szczęście? W studiu jest już Renata, a to oznacza, że zaczynamy. Edyta Stańczyk, zapraszam.
0: Audycja rozrywkowa.
12: A my mamy dla państwa quiz. Quiz ze znajomości Gdańska dla prawdziwych gdańszczań. Taki, można powiedzieć, troszeczkę test dla tych, którzy mieszkają w Gdańsku. No właśnie, jestem ciekawa, jak dzisiejsza uczestniczka widzi to miasto i w ogóle jak długo mieszka w Gdańsku, a jest ze mną pani Emilia. Dzień dobry, witam serdecznie, pani Emilio.
13: Dzień dobry, cześć, witam wszystkich.
12: No właśnie, jak pani długo mieszka w Gdańsku? Może pani jest w ogóle rodowitą gdańszczanką?
13: No z dumą muszę powiedzieć, że rodowitą.
12: O, no to...
13: Od urodzenia.
12: No to wspaniale. Ale rodzice też z Gdańska, czy?
13: Tak. Ja tylko przerwałam na studia, ale wróciłam, no bo Gdańsk.
12: No bo Gdańsk.
13: To dużo mówić. Dla każdego, kto był w Gdańsku, to chyba.
12: Tak,
13: chyba
12: oczywiście, jak się w tym mieście człowiek wychowa, jeszcze jak się ma rodziców, którzy też tutaj się wychowali i stąd pochodzą, no to ja się zupełnie nie dziwię, to miejsce przyciąga. Zwłaszcza, że jest piękne, prawda?
13: Oj, przecudowne. No, jak z bajki. No ja jestem cały czas zakochana.
12: No ja mam dla pani...
13: Lokalna patriotka.
12: No dobrze, świetnie. Oby takich jak najwięcej wśród nas. Ja mam dla pani 5 pytań. Myślę, że to będzie taki sprawdzian, prawda? Dla rodowitej gdańszczanki, ile wie o swoim mieście.
13: Jest,
12: jest mały stres?
13: Oj, no oczywiście. Mam nadzieję, że podołam.
12: Ja będę pomagać jakby co i też mam nadzieję, że dowiemy się przy okazji czegoś ciekawego o Gdańsku. No i oczywiście czekają gadżety radia, co też jest, myślę, miłą zachętą, prawda,
13: to
12: w naszym quizie.
13: To prawda.
12: No dobrze, pani Emilio, to żeby nie przedłużać, żeby już troszeczkę te nerwy opadły, no to uwaga, oto pierwsze pytanie. Nie wiem, czy pani kojarzy ulicę Olejarną.
13: Bo kojarzę.
12: No właśnie, pytanie brzmi, co powstało w dawnym schronie przy ulicy Olejarnej? Czy to Centrum Sztuki Współczesnej, czy może Klubo Galeria, czy apteka i piekarnia?
13: O, to B, Klubo Galeria.
12: No, o, jasne. Skoro pani kojarzy ulicę, to wiadomo, że tak, to Klubo Galeria, 5 kondygnacji kultury i rozrywki, 2 bary, 2 sale koncertowo-imprezowe. Nie wiem, czy już we wszystkich tych miejscach pani była, jak nie, to oczywiście polecamy. Galeria z możliwością zakupu wystawianych prac i pub, gdzie filozoficznym dysputom towarzyszy smakowita strawa dla ciała, więc warto to miejsce
13: dokładnie
12: odwiedzać.
13: Tak, dokładnie.
12: Rozumiem,
13: tak.
12: Rozumiem, że jest pani stałym bywalcem tego miejsca.
13: Może nie stałym, ale...
12: Ale bywa się. Bywa. Cieszę się. No dobrze, no to wspaniale idzie póki co. Drugie pytanie. Który pomnik swoim kształtem przypomina wyszczerbiony bagnet wbity w ziemię? Czy to jest pomnik tym, co za polskość Gdańska? Czy pomnik obrońców Wybrzeża? Czy pomnik obrońców Poczty Polskiej?
13: Też proste B.
12: Oczywiście, pomnik obrońców Wybrzeża, jasne. Ja myślę, że wszyscy, którzy mieszkają w Gdańsku, a zwłaszcza rodowici gdańszczanie, doskonale to wiedzą, tak jest. Pomnik w Gdańsku na Półwyspie Westerplatte przy wejściu do Portu Morskiego. Zresztą to nie tylko mieszkańcy Gdańska go kojarzą, ale turyści też, prawda? Bo to jest jedno z miejsc, które odwiedzają.
13: Dokładnie.
12: No właśnie. No dobrze, no to uwaga. Trzecie pytanie przed nami. Bardzo dobrze idzie. Który gdański zabytek kończy w 2025 roku? 392 lata. Czy to jest fontanna Neptuna, czy żuraw, czy drzewo Millennium? No tutaj na zdrowy rozum.
13: Właśnie zastosuję zdrowy rozum i powiem, że to będzie fontanna Neptuna, ale nie wiem, czy tu, jeszcze myślałam, że drzewo. Ale A.
12: No tak, oczywiście. Chciałam trochę panią zwieść, ale tak, oczywiście, że chodzi o fontannę. Nie wiem, czy pani wie, że pierwotnie ona była w ogóle kolorowa, ta fontanna.
13: Nie wiem.
12: A, no
13: nie
12: właśnie, wiem. Taka ciekawostka dla mieszkańców Gdańska. Jej uruchomienie nastąpiło 9 października 1633 roku, więc w październiku będzie obchodzić swoje kolejne urodziny. Uwaga, czwarte pytanie, pani Emilio. Mhm. Które miejsce w Gdańsku jest jednym z największych zimowisk nietoperzy w województwie pomorskim, w całym województwie? Czy to są ruiny Koszar na Westerplatte, czy może twierdza Wisło-Ujście?
13: Znowu strzelam. Twierdza.
12: No tak, jasne, że tak. Twierdza Wisło-Ujście, tam mieszka aż podobno 10 gatunków nietoperzy. Nie wiem, czy była pani w okolicach, spacerowała.
13: Nie, widziała, nie to pewnie, może, to tak, jakiegoś... może nie za bardzo.
12: Z daleka, tak?
13: Z daleka.
12: Ale brawo. No i doszliśmy, uwaga, do piątego pytania.
13: No dobra.
12: Ostateczny test. Mam nadzieję, że będzie 5-5. Mocno trzymam kciuki. Ja myślę, że to jest proste pytanie dla mieszkańców Gdańska, bo to nie tylko gdańszczanie wiedzą, ale myślę, że też i większość Polaków. Który twórca skali temperatur pochodzi z Gdańska? Czy Anders Celsius, czy Gabriel Fahrenheit?
13: Fahrenheit.
12: No, wiadomo, że gdańszczanie są dumni, prawda?
13: Tak,
12: Gabriela
13: tak,
12: Fahrenheit. Tutaj pani Emilio, po prostu no słychać, że jest pani rodowitą gdańszczanką, że miasto jest pani bliskie, nie tylko bliskie, ale że w ogóle pani się interesuje jego historią, co jest bardzo, bardzo cenne.
13: Cieszę się, że nie zawiodłam.
12: Ja również się bardzo cieszę. Serdecznie pozdrawiam. Oczywiście gadżety radia należą do pani.
13: Super.
12: Wielkie gratulacje. Serdeczne pozdrowienia dla rodziców, którzy też,
13: dziękuję,
12: jak pani powiedziała,
13: również
12: z Gdańska.
13: Wszystkich pozdrawiam.
12: Do usłyszenia.
13: Pozdrawiam,
12: dziękuję
13: do
12: pięknie.
13: Usłyszenia.
12: I nasz wspaniały quiz, do którego oczywiście jeszcze będziemy wracać.
4: Audycja rozrywkowa.
5: Dziękuję Reni, dziękuję pani Emilii, a państwa zapraszam do tej codziennej wspólnej zabawy. Przed nami kolejna porcja lokalnych informacji i inspirujących ludzi. Zapraszam serdecznie.
4: Co jest grane w Trójmieście?
5: Mój gość opowie o pięknej akcji.
14: Jest wschód słońca dostępny dla każdego, ale z psychologicznego punktu widzenia ta grupa jest grupą elitarną, dlatego że jest dosyć wysoki próg wejścia. Żeby wstać o 3 nad ranem i raz doświadczyć tego mistycznego wydarzenia, właśnie kiedy kilkaset osób stoi na plaży, to trzeba podjąć tą decyzję wieczorem i powiedzieć, ja wstanę dla siebie.
4: Jeszcze w tej godzinie w Trójmieście.
5: Zostańcie ze mną.
0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: 31 maja Tysiąc Aniołów o Wschodzie Słońca już po raz siódmy wejdzie do morza dla podopiecznych fundacji Hospicjum Pomoże Dzieciom. O tej pięknej inicjatywie porozmawiam z organizatorkami. Pięknych ludzi i wydarzeń w Trójmieście nie brakuje. Nie brakuje też odważnych słuchaczy, którzy mierzą się w quizie wiedzy o Gdańsku. I dzisiaj połączymy się z jednym z nich. Zajrzymy też w ciekawe miejsca w Gdańsku, ale więcej już za chwilę. Edyta Stańczyk, zapraszam serdecznie.
4: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
1: Taki obrazek, plaża, wschód słońca i tysiąc aniołów, które wchodzą do wody. I to się dzieje i dzieje się naprawdę, a są ze mną panie Julia Łaszkiewicz i pani Joanna Grzybowska z Morza Aniołów. Witam panie bardzo serdecznie.
15: Dzień dobry bardzo.
1: Dzień dobry. Nigdy nie wiesz, kto dla ciebie stanie się aniołem, a dla kogo staniesz się nim ty. To motto tego wydarzenia. No właśnie, kiedy to się zaczęło? To zauroczenie wschodami słońca, które dodało panią skrzydeł, bo chyba tak mogę powiedzieć.
15: To zależy. Kiedy to się zaczęło? Bo u mnie zaczęło się w 2018 roku, kiedy w lutym zaczęłam chodzić na wschody słońca i chodzę codziennie do dziś. A dla Morza Aniołów zaczęło się w 2020 roku, kiedy nasze historie się połączyły.
16: Spotkałyśmy się w 2018 roku z Asią na wschodzie słońca, kiedy ja zamykałam pewien etap swojego życia w korporacji i wyszłam na wschód słońca, który sfotografowała Asia. I wszechświat nas połączył. Asia opublikowała swoje zdjęcia, uchwyciła mój moment wyjścia i znalazłyśmy się przypadkiem, nie przypadkiem, na wejściu numer 28 w Sopocie na plaży.
15: Moment bardzo intymny, bo wyglądało to jak scena filmowa. Miałam nawet wątpliwości, czy publikować taką sytuację, ale była tak piękna wizualnie, że odważyłam się i dzięki temu zostały kropki, się połączyły. Nie poznałyśmy się od razu, poznałyśmy się z czasem i ten proces powstawania Morza Aniołów, z takiego zalążka tego spotkania, on się rozwijał, a nabrał takiej manifestacji w 2020 roku, kiedy wydarzyło się pierwsze wejście do morza 1 czerwca w 2020 roku.
16: Okazało się, że marzymy o tym samym. By 1000 osób w jednym czasie o wschodzie słońca dla Asi stanęło i było po prostu częścią natury, życia i bycia. A dla mnie by chciało z serca pomóc hospicjum, z którym współpracuję od dłuższego czasu, by ludzie chcieli z serca pomagać. Nie dlatego, że ktoś ich o to prosi albo namawia, tylko żeby poczuli tą wyjątkową przyjemność, przywilej też, bo bycie aniołem i pomaganie innym to jest przywilej tego świata, by można było sprawić komuś radość.
15: Mamy takie przekonanie przez nasze własne historie i doświadczenia, trudne historie, przynajmniej moje są wymagające, ale ja na swojej drodze życiowej spotykałam ludzi, aniołów, którzy podali mi rękę, którzy we mnie uwierzyli i pomogli mi tak naprawdę otworzyć skrzydła swoje. No to jest taka organiczna nasza działalność tej społeczności edukacyjna, żeby dbać o dobre myśli, dbać o dobre słowa, o dobre czyny, działać razem, bo jak ludzie się łączą, to wtedy są możliwe rzeczy, które są normalnie niemożliwe.
16: Wydarzenie takie duże, które robimy dla Hospicjum Pomoże Dzieciom, to właśnie małe dzieciaki, podopieczni tego hospicjum są beneficjentami wydarzenia. Osoby, które przychodzą na plażę, przychodzą dla siebie. Natomiast wcześniej namawiamy do tego, żeby się zarejestrowały na platformie. Linki są przygotowane u nas na Morzu Aniołów. Jest to dosyć skomplikowana rejestracja anielska. Żeby zostać aniołem, trzeba po prostu chcieć wybrać jedną z tych opcji, gdzie 100% pieniędzy, które się wpłaca, wpływa bezpośrednio na konto Hospicjum Pomoże Dzieciom, a cała reszta zadziewa się z ludzkich serc. Są firmy, które do nas przychodzą, które nas wspierają w tym, żeby później każdy dostał jakiś upominek. Cała rzecz dzieje się organicznie, czyli to, co ludzie przyjdą, z czym przyjdą i jak wejdą do wody, nie jest pilnowane, nie jest na gwizdek, nie sprawdzamy na bramkach, czy to wszystko ma sens. Po prostu ludzie z serca przychodzą. Jest taki dosyć skomplikowany moment, to jest trzecia nad ranem w Sopocie, kiedy po prostu nie można przejechać przez to miasto raz w roku. To jest właśnie akcja Tysiąc Aniołów.
15: Morze Aniołów jest inicjatywą społeczną, dobrowolną. Do tej inicjatywy z czasem, żeśmy powołały Stowarzyszenie Fraktal Sopocki, które jest jakby formą prawną, ale sama inicjatywa jest dobrowolna. I po prostu polega na tym, że codziennie o wschodzie słońca, na wejściu numer 28 w Sopocie, spotykamy się. Kiedyś bardzo dużo z nas wchodziło do wody, teraz jest część ludzi, którzy wchodzi do wody i praktykujemy doświadczenie piękna, doświadczenie wschodu słońca, doświadczenia tego, co daje zimna woda, a daje dużo dla tych, którzy tego potrzebują. I też daje takie poczucie przynależności, połączenia i bycia. My jesteśmy istotami społecznymi i cudownie jest być wśród ludzi, którzy mają podobne wartości. I my jesteśmy taką społecznością, która podąża za wartościami. Naszym jest celem, to co już mówiłam wcześniej, tworzyć wokół siebie dobry, piękny i szczęśliwy świat. I paradoksem jest to, że jakby wszystko działo się naturalnie, organicznie i tak się ułożyło. A to, czego uczą nas dzieci z hospicjum, najwięcej, czego one mi dają, to uczą radości życia, bo naprawdę nic tak nie uczy życia jak strata i śmierć. Nic. Wtedy człowiek ma całkiem inną perspektywę. I uwielbiamy sporo współpracować z zespołem Hospicjum Pomoże Dzieciom i Emocje dla osób po stracie, bo to jest tak radosna, kreatywna ekipa, że to, jakie jest wyobrażenie ludzi na ten temat, jest całkowicie inne, jakiego my doświadczymy w rzeczywistości.
16: Pierwszy raz, kiedy pojechałam do hospicjum, bardzo się tego bałam. Prawdę mówiąc, jak ludzie pytają, dlaczego hospicjum, to ja nie wiem dlaczego. To z serca popłynęło pierwsze spotkanie, kiedy wizualizacje życia i radości życia popłynęły właśnie z tej organizacji, a potem głowa dopiero dołożyła, przecież to jest hospicjum, tam naprawdę musi być bardzo trudne. W hospicjum życie się dzieje tu i teraz. Jeżeli dziecko dostaje diagnozę bardzo trudną i trafia pod skrzydła zaopiekowania hospicyjnego, kiedy czasami ma tylko jeden dzień, czasami tydzień, a czasami przedłuża się to do kilku lat, to każdy dzień jest największą radością, jaka jest, bo nie ma czasu na smutek, nie ma czasu na użalanie się, zastanawianie się dlaczego, bo już po prostu nie ma czasu. I jak człowiek dotknie takiego życia intensywnego właśnie w tym momencie, to skala widzenia się tak poszerza, że nasze kłopoty przestają być już po prostu małymi kłopotami. I wschód słońca, który jest najprostszą, taką naturalną rzeczą, urasta do rangi naprawdę ogromnego przeżycia, które przeżywamy razem w takiej właśnie magii grupie.
15: Znaczy w ogóle wschód słońca jest takim symbolicznym obrazem, wyjątkowym obrazem, takim przypomnieniem dla nas codziennie o tym, że wszystko jest możliwe i że każdy dzień to jest dar i cud. I paradoksalnie każda strata też jest dla nas darem. Jak my naprawdę świadomie przejdziemy przez ten proces i zobaczymy, co ona dla nas daje. Z okazji 5-lecia wschodu słońca wydałam album fotograficzny z naszymi historiami, z moją historią, z historiami z ludźmi, którzy byli u mnie na sesji fotograficznej. Większość tych sesji jest ze skrzydłami. Lubię zakładać ludziom skrzydła, bo to jest taki magiczny obraz. Dla wielu ludzi to jest wyjątkowe doświadczenie, dlatego że nie spodziewałem się, że te skrzydła są takie ciężkie i wymagają tyle pracy, żeby osiągnąć efekt zdjęcia, ale taki jak ktoś zobaczy siebie w takim obrazie, to też zmienia się jego perspektywa. My jesteśmy pięknymi istotami, ale często mamy nieprawidłowy obraz samych siebie. W tym albumie właśnie jest też opisana historia powstania Morza Aniołów. Jest ilustrowana przepięknymi zdjęciami, które są robione w stylu silhouette, czyli takim podświatło magicznym, pokazującym piękno społeczności Morza Aniołów, bo my naprawdę jesteśmy przepiękni.
4: Co jest grane w Trójmieście?
2: A te wschody słońca, tak jak pani już wcześniej tutaj wspomniała, są wyjątkowe. W Sopocie właśnie, bo każdy jest inny.
15: Tak. Ja jestem propagatorem piękna i wschodów słońca. Organicznie codziennie fotografuję wschody słońca. Najczęściej właśnie w Sopocie, na plaży 28 i z różnych podróży po świecie. Z pełnym przekonaniem mówię, że u nas w Sopocie są najpiękniejsze wschody słońca. Codziennie jest inaczej. Nigdy nie ma drugiego takiego samego wschodu. I naprawdę to też pozwala u nas rozwijać taką inteligencję estetyczną, że my uczymy się pięknie widzieć, a jak my widzimy świat, to takim on się staje.
16: Ja bardzo lubię Asi reakcję, już teraz może mniej niż po pierwszych dwóch, trzech latach, kiedy Asia zapisywała każdy wschód, opisywała, publikowała zdjęcia, ale też pisała o swoich emocjach na tej samej plaży, numer 28 w Sopocie, i potrafiła wejść na wschodzie numer 2019 i powiedzieć, no takiego wschodu to jeszcze nie było.
17: No bo to jest prawda.
1: Piękne dusze, piękne miejsce, a powiedzcie mi, panie, spotykacie się na plaży w Sopocie czy w różnych miejscach?
16: Pandemia pozwoliła nam na rozszerzenie działalności na cały świat i bardzo zachęcamy do tego, żeby zarejestrować się na jednej platformie, właśnie przez elektroniczne zapisy, które są kierowane z morzaaniołów.pl. Natomiast ludzie organizują swoje wejścia w przeróżnych miejscach na świecie. I pamiętam taki wschód, kiedy jechaliśmy do Sopotu, a przyjaciółka, która była w Tajlandii, Cornelia, wysłała film i napisała: za każdym razem się wzruszam, jak do tego wracam. Napisała: może aniołów, zaczynamy.
1: To cudowne, że tak zainspirowałyście panie, bo wydawać by się mogło, przecież nic tak naprawdę nie potrzeba, tylko ta chęć, żeby wyjść z domu, wstać rano i doświadczyć tego i przekonać się, czy to jest coś, co sprawi, że być może ja zacznę częściej przyjeżdżać w to miejsce o tej porze.
16: Chciałabym powiedzieć, że staramy się opowiadać z Asią od wielu lat o tym, że jest wschód słońca dostępny dla każdego, ale z psychologicznego punktu widzenia ta grupa jest grupą elitarną, dlatego że jest dosyć wysoki próg wejścia, żeby wstać o 3 nad ranem i raz doświadczyć tego mistycznego wydarzenia, właśnie kiedy kilkaset osób stoi na plaży, to trzeba podjąć tą decyzję wieczorem i powiedzieć: ja wstanę dla siebie. Chcę coś zrobić dla siebie. I to jest absolutnie wyjątkowe. Można powiedzieć, że jest dostępne dla każdego. Każdy może wejść na plażę numer 28. I przez wszystkie te lata, kiedy opowiadamy o tych swoich przeżyciach, kiedy o tym piszemy, kiedy publikujemy, nagrywamy się, wiele osób mówi: tak, wspaniale, dołączę. A następnego dnia przychodzi rzeczywistość. Przychodzi rzeczywistość i wiemy też, że ci, którzy przyjdą na tą plażę, są naprawdę wyjątkowymi ludźmi, którzy łączą się z sercem, którzy w ogóle pozwalają sobie na to, żeby przez nich przepłynęła ta miłość.
1: I teraz zapraszamy wszystkich. Wcześniej rejestracja na platformie.
15: Zachęcamy, żeby wstać wcześniej i zaplanować sobie przyjazd trochę wcześniej, żeby to wszystko wydarzało się w takim spokojnym rytmie, bo to zawsze jak mamy więcej czasu, więc jest lepiej. Organizujemy tutaj, będziemy podawały wszystkie informacje na naszym Facebooku i będą też w mailach instrukcje. Jest możliwość, że będziemy mieli jakiś taki jeden mały parking. Ulica, która jest wzdłuż naszej plazy, jest dość duża i ma dużo miejsc, ulica Grunwaldzka, dużo miejsc parkingowych. No, przewidujemy pod kątem zeszłego roku, że na plaży w Sopocie może być około 500 osób, ale też będzie bardzo dużo ludzi w Polsce i na świecie.
16: Mamy też informacje, że będą w Stanach Zjednoczonych i w Edynburgu, więc to jest o tyle fajne, że ludzie organizują w swoich miejscach i wysyłają do nas zdjęcia, które my publikujemy. Natomiast my w Sopocie serdecznie zapraszamy właśnie na plażę numer 28, gdzie wejdziemy do wody o wschodzie słońca, więc warto być o 4 rano. Natomiast później zapraszamy wszystkich o 6 rano na molo do Sopotu, czyli razem przejdziemy ten kawałek, tak naprawdę 10 minut, dlatego że zawsze po takim wejściu organizujemy koncert, więc jest to kolejny taki mocny kawałek, który warto przeżyć razem.
1: Czyli zabieramy uśmiech, zabieramy strój kąpielowy, ręcznik.
15: Śniadanie, dlatego że planujemy po wejściu wspólne śniadanie na kocach Morza Aniołów. Na kocach, na plaży, każdy przynosi coś od siebie, to są śniadania wegetariańskie. Przed koncertem planujemy jeszcze wspólne śniadanie.
16: A to, co najważniejsze też na plaży, każdy wita swoje własne dziecko w sobie.
1: Bardzo panią dziękuję za przybycie do studia. Pani Julia Łaszkiewicz i pani Anna Grzybowska z Morza Aniołów. Pięknie było pani gościć. Dziękuję pięknie.
15: Bardzo dziękujemy.
0: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Zwierząt Otos Animals działa z powodzeniem między innymi na Pomorzu. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną w studiu pani Ewa Gebert, prezes Otos Animals oraz prawnik pan Michał Gostkowski. Witam państwa bardzo serdecznie.
17: Witamy również.
11: Dzień dobry.
1: Wiele wokół tematu zwierząt ostatnimi czasy się dzieje. Procedowane są tam różne projekty. To wszystko wiadomo trwa, a zwierzęta czekają.
17: Wielki apel do posłanek i posłów o procedowanie obywatelskiego projektu ustawy o ochronie zwierząt, dlatego że ten projekt został podpisany przez ponad 500 000 obywateli. Jest bardzo ważny i z niecierpliwością czekamy na rozpoczęcie procedowania tego projektu, bo boję się, że nie zdążymy w tej kadencji parlamentu.
1: Powracając do tych projektów obywatelskich, wiele ciekawych pomysłów tam się znalazło i miejmy nadzieję, że uda się je przeforsować, jak chociażby kwestie dotyczące Sylwestra.
17: Tam jest zakaz fajerwerków hukowych F2 i F3. O to nam chodzi. Nie o to nam chodzi, żeby Polacy przestali się bawić podczas Sylwestra, tylko chodzi nam o to, żeby skończyć z fajerwerkami hukowymi. Dla zwierząt są wyjątkowo okrutne. My co roku organizujemy tak zwany sylwestrowy patrol animalsów i w noc sylwestrową jeździmy po miastach i sprawdzamy, co się dzieje ze zwierzętami. I naprawdę
1: wesoło
17: to jest horror. I jeżeli mieszkamy gdzieś niedaleko ogrodu zoologicznego, niedaleko schroniska dla bezdomnych zwierząt, niedaleko ośrodków rehabilitacji zwierząt, to błagam, nie strzelajmy tam z fajerwerków hukowych, bo naprawdę robimy olbrzymią krzywdę zwierzętom.
1: Macie za sobą ciężką zimę, prawda? Dała się we znaki bardzo, jeśli chodzi o zwierzęta.
17: To była wyjątkowo trudna zima ze względu na czas okres jej trwania i na bardzo niskie temperatury i bardzo, bardzo długo trwała. Ilość interwencji, jaką otrzymało nasze stowarzyszenie, była tak olbrzymia, że musieliśmy zatrudnić dodatkową osobę, która odbierała interwencję. Naprawdę telefon dzwonił cały dzień, często wieczorami i nasi inspektorzy, którzy przeciwdziałają okrucieństwu wobec zwierząt, działając zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, codziennie wyjeżdżali i sprawdzali warunki bytowe zwierząt. I to, co się wydarzyło w styczniu i w lutym, z jednej strony dla nas było szokiem ze względu na świadomość społeczną, dlatego że ta świadomość społeczna absolutnie w mojej ocenie jest dużo większa niż w poprzednich latach. Dużo się mówi o zwierzętach, dużo również się mówiło o ustawie łańcuchowej, która niestety spotkała się z wetem prezydenta. Mówiąc wprost, jest to polskie barbarzyństwo. To, co się dzieje z psiakami na łańcuchach,

0: o zamarzniętym szczeniaku. Szybko wysłaliśmy nasz samochód i niestety przyjechaliśmy z samego rana. Niestety mama przetrwała, ale szczeniak nie przetrwał tej zimy i zamarzł na śmierć. I myślę, że takich przypadków niestety w Polsce było bardzo dużo.
1: Cały czas jakby dążymy do tego, żeby z tymi łańcuchami zerwać. To myślę, że prawnik może nam coś więcej powiedzieć, prawda? Co, ile się dzieje?
2: Tak, w tej chwili kilka ustaw jest przedmiotem obrad Sejmu, które to ustawy zajmują się właśnie problemem uwolnienia psów z łańcuchów. W tej chwili i projekt obywatelski nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt cały czas jest procedowany w komisji sejmowej. Pojawił się też nowy projekt prezydencki, no i projekt parlamentarny. Mamy nadzieję, że któryś z tych projektów dotrze do etapu, w którym rzeczywiście zostanie uchwalony i nie będzie już weta prezydenta. I ta zmiana zostanie wprowadzona.
1: No bo tak, z jednej strony temat łańcuchów, ale też temat chipowania, tak? I przeciwdziałania tej patologii, która się pojawiła też, no niestety, w niektórych schroniskach.
0: Tak, ale ta patologia w niektórych schroniskach jest od bardzo długiego okresu czasu. Teraz wszyscy o tym mówią, ale wiemy o tym, że są schroniska, które tak de facto nie są schroniskami i nie opiekują się we właściwy sposób zwierzętami. Jest cała lista patoschronisk. To są najczęściej schroniska prowadzone przez prywatne firmy nastawione na zysk, ale zdecydowanie należy odróżnić te schroniska, które dbają o dobrostan zwierząt. My jako stowarzyszenie prowadzimy 9 ośrodków, w tym również schroniska dla bezdomnych zwierząt, organizując darowizny, leczenie zwierząt, szczepienia, operacje ratujące życie. Także nie można mówić, że wszystkie schroniska to są patoschroniskami, ale namawiam wszystkich Państwa, abyście obserwowali, co się dzieje w lokalnym schronisku, sprawdzali, czy rzeczywiście tam jest właściwa opieka nad zwierzętami, czy jest zachowany dobrostan. To, co bardzo, bardzo ważne, jeżeli chcemy mieć psa lub kota, nie zaglądajmy do hodowli, tam, gdzie się rozmnaża zwierzęta, tylko odwiedźmy najbliższe schronisko, bo tam można znaleźć przyjaciela na całe życie, można też zobaczyć, w jakich warunkach żyją zwierzęta i co jest bardzo istotne w działalności naszego stowarzyszenia, to oczywiście adopcja zwierząt. Prowadzimy całą kampanię adopcyjną i hasło "Adoptując mnie, ratujesz mi życie", bo nawet najlepsze, dobre schroniska nigdy, nigdy nie zastąpią prawdziwego domu.
1: Bo w Pomorskim mamy trochę tych schronisk i właściwie mamy się czym pochwalić, prawda? Bo one bardzo fajnie, bardzo prężnie działają i są zaangażowane i właśnie bardzo często też przyjmują. No chociażby po tych ostatnich akcjach z tymi patoschroniskami przyjmowały też zwierzęta do siebie, prawda?
0: Tak, tak staramy się działać i staramy się pomagać zwierzętom, nie tylko tym zwierzętom, które są zabierane zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt podczas interwencji dotyczących znęcania się nad zwierzętami, ale również pomagamy innym schroniskom. I to, o czym chyba warto powiedzieć, to w tym roku obchodzimy 20. rocznicę prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt w Gdyni. To schronisko w Gdyni jest naszym takim sztandarowym schroniskiem, gdzie całkowicie udało się odbudować schronisko. To jest zupełnie inne miejsce niż 20 lat temu, kiedy przejmowaliśmy to schronisko wspólnie z władzami samorządowymi. Ta współpraca jest bardzo, bardzo dobra i to schronisko zupełnie inaczej wygląda. To jest naprawdę schronisko XXI wieku. 20 lat prowadzenia tego schroniska uzmysłowiło nam, że ze schroniska, które wygląda fatalnie, które ma małe kojce, psiaki nie mają odpowiedniej przestrzeni, można wybudować i stworzyć zupełnie inne miejsce. Miejsce przyjazne zwierzętom. Miejsce, gdzie przychodzą wolontariusze. Okres soboty i niedziela cały czas podczas weekendu przychodzą osoby, wyprowadzają psiaki na spacer. Mamy bardzo wysoką adopcję, bardzo wysoką sterylizację i kastrację, co jest bardzo ważne, bardzo istotne, jeżeli chodzi o zmniejszenie liczby bezdomnych zwierząt, bo to niestety w Polsce nie jest tak, że wszystkie bezdomne zwierzęta, wszystkie nierasowe psy i koty mają szansę znaleźć nowy dom. Dlatego niestety są schroniska i pamiętajmy o sterylizacji i kastracji, bo ona może się przyczynić do tego, że tych bezdomnych zwierząt będzie coraz mniej.
1: A ile tych zwierząt obecnie jest w tych naszych chociażby pomorskich schroniskach? Czy stosunkowo jest to więcej, mniej niż w latach ubiegłych?
0: My prowadzimy 9 ośrodków pomocy zwierzętom, w tym schroniska dla bezdomnych zwierząt i przytulisko Rogate Rancho w Bojanie, przytulisko dla zwierząt gospodarskich. Prowadzimy również tak zwane domy.

0: Tymczasowe, gdzie małe koty, małe szczeniaki są zabierane do domów tymczasowych, bo tak jak powiedziałam wcześniej, dobre schroniska nigdy nie zastąpią domu, prawdziwego domu. Także te domy tymczasowe są też strasznie ważne, prowadzone nie tylko przez Otos Animals, ale także przez inne stowarzyszenia. I obecnie pod naszą opieką znajduje się ponad 3000 zwierząt. No oczywiście najtrudniejszy okres to jest okres letni, kiedy ludzie wyjeżdżają, porzucają zwierzęta. To jest problem, z którym spotykamy się co roku. Także tych zwierząt jest dużo, ale tym, czym możemy się pochwalić, to jest ilość adoptowanych zwierząt, bo ta ilość adopcji jest z roku na rok coraz wyższa. Sterylizacja i kastracja też jest coraz wyższa, ale niestety nie wszyscy pamiętają o tym, żeby sterylizować i kastrować, i w tym okresie wiosenno-letnim jednak dużo zwierząt przychodzi do schroniska.
1: A jest też taki plan, żeby to jakby odgórnie zarządzić, żeby to jednak było przymusowe, ta sterylizacja i kastracja zwierząt?
2: Tak, projekt nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, który jest projektem obywatelskim, zakłada w jednym z rozdziałów przymusową sterylizację i kastrację.
1: To, o czym pani mówi, nie, to też jest zapobieganie bezdomności zwierząt. A wracając do adopcji, bo to jest taki bardzo interesujący, szeroki bardzo temat. Zanim w ogóle przyjdzie ci do głowy kupienie psa, weź dziecko, pojedź do schroniska, weźcie takiego psiaka na spacer, zobacz, jak bardzo jest zmotywowane twoje dziecko i czy faktycznie ono samo chce, tak, jechać, wychodzić z tym pieskiem.
0: Te adopcje powinny być absolutnie odpowiedzialne. To jest bardzo, bardzo istotne. Wszystkie osoby, które przychodzą do naszych schronisk, zapraszane są do tak zwanego biura adopcyjnego, gdzie zatrudniamy wyspecjalizowane osoby, osoby, które wiedzą, znają cechy charakteru poszczególnych zwierząt, znają ich stan zdrowia, i rozmawiamy w kontekście odpowiedzialności. To nie może być decyzja chwilowa na 5 minut, a później ten pies trafia z powrotem do schroniska, mając, nie wiem, 10, 15, 18 lat, bo niestety też z takimi sytuacjami się spotykamy, że przychodzą do schronisk dla bezdomnych zwierząt starsze psiaki i już mamy pełną świadomość, że te zwierzęta były w domu, miały swoich właścicieli, spały w cieple i nagle trafiają do schronisk. Naprawdę nie ma większego okrucieństwa niż oddawanie starszego psa do schroniska. Jeżeli mamy w ten sposób się zajmować zwierzętami albo trzymać się na łańcuchu, to nie powinniśmy w ogóle mieć zwierząt.
1: Do pana Michała mam takie pytanie, czy jeśli chodzi o różne sprawy dotyczące właśnie, czy to znęcania się nad zwierzętami, czy inne, sporo jest takich spraw obecnie w sądzie, w Gdańsku na przykład?
2: Tak, takich spraw jest bardzo dużo. Tak jak powiedziała pani Ewa, rzeczywiście widzimy, że świadomość w społeczeństwie rośnie na temat tego, że zwierzęta są istotami żywymi, zdolnymi do odczuwania cierpień, ale jednak zjawisko zaniedbań zwierząt, znęcania się nad nimi, to jest zjawisko, które jest cały czas bardzo powszechne. I różne są formy tego znęcania się. Trochę inaczej jest w środowiskach miejskich, trochę inaczej jest na prowincji. Często jest tak, że tym powodem znęcania się najczęściej jest obojętność właścicieli czy też opiekunów na to, że zwierzęta mają swoje potrzeby, czyli trzeba je karmić, trzeba je przede wszystkim leczyć, kiedy są chore, trzeba im zapewnić odpowiednie schronienie. No i te przypadki zaniedbań często polegają na zaniechaniach, czyli na tym, że zwierzęta spędzają zimę na mrozie, przykute do metalowej baczki na krótkim łańcuchu, że kiedy są chore, właściciel nie zaprowadzi ich do weterynarza. Często jest tak, że zwierzęta gospodarskie hodowane są w warunkach urągających podstawowym regułom higieny i takiego bezpieczeństwa. I powodem tego jest to, że właściciel chce oszczędzić środki, ponieważ traktuje zwierzęta jako produkt, jako właściwie surowiec do produkcji, a nie jako istotę żywą. Widzimy też, że ta komercyjna strona hodowli zwierząt powoduje, że hodowcy, których jest wielu w okręgu pomorskim, ujawniliśmy co najmniej 3 przypadki takich bardzo dużych hodowli, w których na przykład ujawniliśmy, że 300 zwierząt zostało zakopanych, czyli zwłoki zwierząt zostały zakopane na posesji niedaleko Kartuz. No to świadczy już o ogromnej skali tego problemu, że tam 300 zwierząt nie żyje, natomiast ile zwierząt cierpiało, ile zwierząt padło, tego nie jesteśmy w stanie nawet teraz dociec. A powodem tego jest to właśnie, że ci hodowcy oferują do sprzedaży zwierzęta rasowe za niewysoką cenę i że są osoby, które są skłonne, żeby oszczędzić kilka tysięcy złotych na szczeniaczku rasowego psa i takiego psa z pseudohodowli kupić.
0: Często te osoby też nie widzą, w jakich warunkach są hodowane te zwierzęta. Prawda.
1: Pani Ewa Gebert i pan Michał Gostkowski byli moimi gośćmi. Przypomnę, oto z Animals.
0: Dziękujemy.
2: Dziękuję.
0: Zapraszamy wszystkich do odwiedzania schronisk dla bezdomnych zwierząt, bo to jest bardzo, bardzo ważne miejsce na ziemi.
3: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty: bądź mądra i

Jesteśmy młodzi i sercem, i duszą nie wiemy, jak cenić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten

Najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat,

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was. Żeby każdy ją znał,

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa. Gdy ktoś miłości wart jak ty, ktoś o niej śni jak ja. Czy dzień, czy wiek cię znam, to przecież

Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl niech porwie dziś i nas. Świat zatonął w księżycowej ciszy, nad głowami mlecznej drogi szlak. Noc jest blisko, noc miłością dyszy, serce w piersi tłucze się jak ptak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy sercu serca brak. Bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc to grzech, gdy tęsknią serca dwa, gdy ktoś miłość

obojętna. Przyjemnie z sobą nam w tę dziwną, pijaną noc. Nie kochać w taką noc to grzech. Kochajmy póki czas. Niech miłość wejdzie w krew i w myśl, niech porwie dziś i nas. Niech miłość wejdzie.

lubisz własny cień po drodze. Czasem tłuczesz coś na szczęście.

0: Radio Pogoda z Tobą o każdej porze dnia i nocy.
1: Gdzie się po

ulicę niedługą, nieładną, która dla mnie została stworzona. Na podwórku piłkarski stadion, przy śmietniku reduta Ordona. Kto na lody w upał pożyczy, da parasol, gdy pada deszcz. Tylko chłopak z naszej ulicy i dziewczyna czasami też. O te bruki potłukłeś kolana, grając dzielnie na lewej obronie. Tu dłużyła się noc przepłakana, gdy dozorca cię z pasem dogonił.

bez. Patrzą chłopcy z naszej ulicy i dziewczyny na chłopców też. Potem człowiek zdoroślał ze szczętem, został kimś, czyli zszedł na manowce. Już magistrem, czy może docentem, albo nawet obcokrajowcem. Lecz gdy sprawy masz zasadnicze, tak się składa, że zajrzeć chcesz do chłopaków na naszą ulicę i do dziewczyn czasami też. Czy ulica stoi jak stała, czy gitary w zaroślach umilkły? Rozsypała się stara wiara, ale przecież ludzie nie szpilki.

Starszy pan niegdyś z naszej ulicy, starsza pani czasami też.

0: Już od pierwszych godzin dnia nas znowu wierzy.
1: Słuchaczy Radia Pogoda, pozdrawiam sam osobiście Krzysztof Materna. Bardzo Państwa pozdrawiam.

0: przeboje tylko w Radiu Pogoda.
1: Taki pech to się zdarza może raz na 100 lat. Znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też. I dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mnie...